0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polsko-litewskie pogranicze otwierają.

0: Otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce dziś od 9:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Dokument ma 12 stron i został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności i Państwową Straż Pożarną. Znajdziemy w nim informacje o tym, jakich pomieszczeń należy unikać i jak zachować się w przypadku eksplozji, mówi brygadier Marcin Babula.
3: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa. Instalacja gazowa może ulec rozszczelnieniu, wytworzy się strefa zagrożenia i taki gaz może się po prostu zapalić lub eksplodować.
2: Jak podaje MSWiA, instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa. Dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że rannych zostało 46 osób. Wśród świadków nalotu była Daria, która przyjechała do swojej kwiaciarni. Wyszłam na zewnątrz, podbiegł do mnie mój partner i wtedy nastąpiła kolejna eksplozja. Upadłam na ziemię, jakoś udało mi się pozbierać. Kiedy spojrzałam w górę, zobaczyłam obok siebie martwą kobietę. Mój partner również został ranny, jest w szpitalu. Ciała ofiar znaleziono w pobliżu i w środku budynku biurowego oraz w samochodzie na parkingu. Wojna jest najstraszliwszym z dzieł człowieka, powiedział Leon XIV w paryskiej siedzibie UNESCO. W pierwszym dniu pielgrzymki do Francji wezwał do budowania pokoju na sprawiedliwości i zaufaniu. Ostrzegał też przed cyfrowym światem.
4: W przemówieniu papież podkreślił, że UNESCO powinno być nie tylko organizacją międzynarodową, lecz także miejscem, w którym ludzkość zastanawia się nad swoją historią i przyszłością. Zwrócił uwagę, że edukacja, nauka i kultura nie mogą być rozwijane w oderwaniu od troski o człowieka. Zauważył paradoks współczesności. Systemom komputerowym przypisuje się inteligencję, podczas gdy godność osób ludzkich bywa oceniana według kryterium wydajności. Z Paryża Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio.
2: Nożownik z Jarosława na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę.
5: Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
6: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
5: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukrainy. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Mężczyzna zaatakował przedwczoraj kilka osób w opactwie w Jarosławiu. W wyniku odniesionych ran zmarł ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. W niedzielę krakowianie będą głosować od 7 rano. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego.

0: jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, bo kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Około 100 pochowanych osób zidentyfikowano podczas badań krypty we Fromborskiej katedrze. To biskupi i kanonicy warmińscy. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich znajdą się szczątki wuja Mikołaja Kopernika, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus.
1: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest. Biskup Łukasz Wacenrode.
0: W krypcie zabezpieczono także ornaty, stoły i fragmenty obuwia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach maksymalnie 11 stopni, w dzień od 14 do 18 i na północnym wschodzie kraju, a także na wybrzeżu przelotne opady deszczu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Playlista w jedynce.
3: Czego słucha Natalia Kukulska?
4: Czego ona nie słucha?
3: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
4: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać, co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jest.
3: Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
4: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki jedynce. Bardzo się na to cieszę.
3: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska,
4: Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Noc z radiową jedynką to czas, kiedy świat na chwilę przestaje pędzić. Najważniejszy jest spokój. Nazywam się Danuta Kryńska i zapraszam Państwa do wspólnego zwolnienia tempa.

0: Autopromocja.
1: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce dziś od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki.

0: Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie stałe bazy w Polsce będą elementem odstraszania, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Amerykanie analizują zagrożenie dla wschodniej flanki NATO i starają się im zapobiec.
1: Wspólność działań sojuszniczych ma miejsce. Generał Grinkiewicz jest świetnym dowódcą wojskowym, który doskonale rozumie działania, które należy podjąć, aby zapobiec różnym scenariuszom, które są również omawiane w mediach. Nam chodzi o to, żeby to się nie wydarzyło. I dlatego również te relacje polsko-amerykańskie, gospodarcze, te relacje związane z przemysłem wojskowym, związane z obecnością amerykańską w Polsce, wszyscy traktujemy jako element dużej całości, która nazywa się odstraszaniem.
0: Biały Dom podejmie decyzję w sprawie stałych baz prawdopodobnie pod koniec roku. Twórcy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów są podzieleni w tej sprawie. Renata Grochal mówiła, że zaczyna mieć wątpliwości, czy baza w ogóle będzie.
2: Ja się zastanawiam, jak to będzie z tymi bazami, bo przypomnę, że kilka miesięcy temu prezydent amerykański Donald Trump obiecał dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i jako żywo ci żołnierze ani do Polski nie dojechali, ani nie wiadomo kiedy dojadą. Teraz mówi się, że w listopadzie to wtedy ci żołnierze mogą być relokowani do Polski. Na razie nic nie wiadomo, więc może z tą stałą bazą też tak będzie, że ona będzie co chwilę, kiedy polski prezydent będzie w jakichś kłopotach, bo przypomnę, że była cała afera zonda krypto. Wtedy się pojawił nagle wpis, że będzie stała baza.
0: Jacka Czarneckiego nie dziwi natomiast fakt, że cały proces dotyczący obecności Amerykanów w Polsce odbywa się powoli.
3: Mówienie o tym, że ta baza, to ją zbudujemy dopiero po 27 roku, czyli po wyborach 27 roku, to jest szczera prawda, bo to jest całe miasteczko do zbudowania. To jest ogromny obiekt. To nie są zwykłe koszary, gdzie się wybuduje parę baraków i tyle. Nie. To muszą być budynki mieszkalne dla żołnierzy, dla rodzin. To jest ogromna inwestycja. To będzie trwało latami. Znaczy, jeśli będzie wybrana lokalizacja, to pamiętajmy, że to Polska buduje tą bazę.
0: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał polecieć w środę do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Wizyta polityka została przełożona na pilną prośbę Amerykanów, a za ocean polecieli wiceministrowie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak chce pełnego wyjaśnienia afery zonda krypto. Po medialnych oskarżeniach swoje członkostwo w klubie PiS zawiesił poseł Michał Moskal. Według mediów miał on spotkać się na Ibizie z Przemysławem Kralem, a krótko później przedstawił w Sejmie poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Poseł Adrian Witczak mówił w Polskim Radiu 24, że sprawa wygląda podejrzanie.
4: Prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego jedzie na Ibizę, rozmawia z Kralem, czyli szefem kryptobiznesu i nagle później przedstawia poprawki. To po prostu wygląda jak korupcyjny interes, dlatego to musi być do spodu wyjaśnione, a wszystkie osoby powinny ponieść odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że to jest początek tego całego serialu i że takich spraw może być po prostu więcej, patrząc na to, w jaki sposób działało Prawo i Sprawiedliwość i również działacze Konfederacji.
0: Poseł podjął decyzję o zawieszeniu po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Michał Moskal zapewnia, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów i nie miał wpływu na ich treść. Komisja Europejska upomina państwa członkowskie, w tym Polskę, za ignorowanie unijnego prawa. Wśród 8 postępowań 6 dotyczy Polski. Komisja zarzuca na przykład Warszawie, że nie poinformowała o przepisach dotyczących prawa do naprawy, dzięki którym ilość odpadów zostanie ograniczona.
5: Te regulacje dają konsumentom prawo do żądania naprawy produktów takich jak smartfony, pralki czy lodówki. Nawet po wygaśnięciu gwarancji producenci muszą oferować naprawy po rozsądnej cenie w rozsądnym terminie. Komisja Europejska rozpoczęła też postępowania przeciwko kilkunastu krajom, w tym Polsce, za brak informacji o wdrożonych przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. To samo dotyczy zmienionych przepisów w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Kolejne postępowania komisja rozpoczęła, bo nie dostała informacji o wdrożonych przepisach dotyczących zanieczyszczeń pochodzących z instalacji przemysłowych czy o przepisach dotyczących rynku wodoru. A ponadto Polska wraz z kilkunastoma krajami nie wdrożyła również regulacji usprawniających funkcjonowanie unijnego rynku energii elektrycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus i jest już decyzja środowiskowa. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale także całej infrastruktury kolejowej.

0: Jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron. Zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej. I kolejny przystanek powstanie w Biu przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości. Odbudowane zostaną również perony w Pawowicach.
1: Koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to 310 milionów złotych. Prace mają zakończyć się za 3 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W dzień na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 18 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę o 20:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Za kilkanaście piosenek noc pojaśnieje. Sprawmy, by czas minął nam łagodnie przy pierwszej porannej kawie z radiową jedynką.

0: nawozów, energii czy też transportu związane z rosnącymi cenami paliw, które w trochę dalszej perspektywie również mogą odbić się na produkcji i cenach mleka.
1: Rynek produktów mlecznych nie jest jednak jednolicie słaby. Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu września ceny odtłuszczonego mleka w proszku średnio w Unii Europejskiej były o 33% wyższe niż rok wcześniej, a ceny serwatki w proszku wzrosły aż o 58%.
2: Najwyższe ceny skupu są oczywiście w województwie podlaskim. Tam średnio cena litra mleka jest skupowana po złoty i 91 groszy.

0: Powoli zbliża się kulminacja tegorocznego sezonu dyniowego. Tymczasem, co ciekawe, Polska jest największym producentem tego warzywa w Unii Europejskiej. I dziś co trzecia europejska dynia rośnie w naszym kraju. W ciągu ostatnich 10 lat jej produkcja wzrosła 8-krotnie. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: W ubiegłym roku zbiory dyni w Polsce wyniosły ponad 435 tysięcy ton, czyli 35% unijnej produkcji. Areał upraw dyni w naszym kraju systematycznie rośnie. W roku 2014 wyniósł nieco ponad 1000 hektarów, a w 2026 sięga już niemal 12 tysięcy hektarów, mówi Marzena Trajer, dyrektor Biura Analiz i Strategii w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
2: Areał uprawy dyni w naszym kraju wzrósł do 10,5 tysiąca hektarów w 2020.

0: 2025 roku, a szacunek na rok 2026 to jest już 12 tysięcy hektarów, oczywiście tu łącznie z cukinią i kabaczkami. Rolnicy coraz bardziej są zainteresowani uprawą tego warzywa. Krajowe zbiory dyni wynoszą 436 tysięcy ton, a szacunek na rok 2026 to 480 tysięcy ton z cukinią i kabaczkami.
1: Producenci dyni w Polsce spodziewają się dobrych plonów, znacznie wyższych od ubiegłorocznych, mówi Paweł Myziak, plantator dyni z południowego Mazowsza.
2: Jeżeli chodzi o ilość produkowanej dyni, bijemy z roku na rok kolejne rekordy ilościowe i rekordy hektarowe w uprawach. Bardzo dużo mamy dyni konsumpcyjnych, czy też tak zwanych dekoracyjnych równocześnie i też bardzo mocno rośnie nam areał dyni oleistych, areał dyni pod przetwórstwo. W tych dyniach, które widzimy na półkach w sklepie, kilka rodzajów dyni, a najczęściej taką spotykaną to jest dynia pomarańczowa, dynia w typie Halloween. One mogą mieć od 1 kg do kilkunastu nawet kilogramów.
1: Polskie dynie trafiają głównie do Europy. Eksport dyni to około 1% krajowej produkcji.
2: Na połowę września wysyłamy naszą dynię do krajów sąsiednich, na Węgry, na Słowację, ale też trochę dalej, do Chorwacji i do Włoch. To zainteresowanie naszą dynią, polską dynią, wzrasta z roku na rok, dlatego że te warunki u nas pozwalają tą dynię zachować w przyzwoitej kondycji nawet do końca października, zbieraną bezpośrednio z pola.
1: W 2025 roku Polska wysłała za granicę prawie 5 tysięcy ton dyni, głównie do Włoch, Niemiec i na Słowację. To około 300 ton więcej niż w 2024 roku.
3: A największa dynia w Polsce to dorodka, która w 2023 roku ważyła 907 kg i ustanowiła tym samym nowy rekord Polski. Wyhodowano ją na Podkarpaciu.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: A teraz w naszej audycji czas na rozmowę gospodarczą. Dziś powiemy o tym, jak oceniają nasz kraj agencje ratingowe, bo to był ważny temat w tym tygodniu. Agencja ratingowa obniżyła nasz rating i dużo się o tym mówiło. Komentowali to i rządzący, i ekonomiści, i eksperci. O znaczeniu tej obniżki i w ogóle o tym, czym są te ratingi, rozmawiałam z Markiem Zuberem, ekonomistą z WSB Merito.
1: Prosto z rynku.
0: Nasz rating został obniżony. Co to w praktyce oznacza? Jak to się przekłada na nasze państwowe finanse publiczne, ale też na nasze portfele? Na co wpłynie ta niższa ocena naszej wiarygodności kredytowej?
2: Ocena ratingowa to ocena wiarygodności. To ocena bezpieczeństwa związanego z pożyczaniem pieniędzy jakiemuś państwu. Pożyczaniem pieniędzy, czyli po prostu łataniem dziury w budżecie, bo do tego się to sprowadza. Im niższa ta ocena, tym drożej musimy te pieniądze pożyczać, a to oznacza, że więcej musimy oddawać w formie odsetek, czyli mniej nam zostaje na inne wydatki. No więc oczywiście sytuacja się komplikuje. Ale niższa ocena ratingowa to także na przykład relatywnie słabsza waluta danego kraju. To mniejsze zainteresowanie generalnie rynkami finansowymi, więc mniejsze szanse na przykład na wzrosty na giełdach. A zatem to nie jest tak, że nas to w ogóle nie powinno interesować przeciętnego Kowalskiego, dlatego że to niestety wpływa na sytuację finansów publicznych, a one wpływają na to, jak nam się żyje, ile państwo ma pieniędzy, a zatem czy musi więcej zebrać w formie podatków, czy te podatki muszą iść w górę, czy też jest w stanie sobie radzić tym, co jest i nie musi żadnych nadzwyczajnych działań wykonywać.
0: Nasza wiarygodność kredytowa poszła w dół. To jest taki mocny sygnał ostrzegawczy dla naszego państwa.
2: Moim zdaniem żadna katastrofa się na razie nie wydarzyła. Oczywiście to jest taki pstryczek w nos, który nie może być dla nikogo zaskoczeniem, dla nikogo, kto obserwuje finanse publiczne w Polsce. Warto też powiedzieć o tym, że Fitch miał najwyższą, jeżeli można tak powiedzieć, ocenę Polski z tych trzech najważniejszych agencji, czyli Standard & Poor's, Moody's i Fitch, więc obniżenie z A2 na A3 dalej oznacza, że mamy ocenę A, czyli najwyższą, w sensie A to jest ten najbardziej bezpieczny obszar, tak zwany poziom inwestycyjny, więc tutaj nie ma dramatu, nie zeszliśmy do poziomu B, cały czas jesteśmy na poziomie A. Moody's nas zrównał, jeżeli mogę tak powiedzieć, z ocenami innych agencji, ale najważniejsze jest to, że świat, ci, którzy pożyczają pieniądze, czy którzy kupują obligacje, w tym obligacje polskie, oni patrzą na dwie z tych trzech ocen, tych trzech najważniejszych światowych agencji, jeszcze raz powtórzę, Standard & Poor's, Moody's i Fitch. Jeśli jedna obniża rating, to się jeszcze nic złego nie dzieje. Jeśli rzeczywiście obniżałyby dwie z tych agencji rating, zeszłyby poniżej tego poziomu, który dzisiaj mamy, to wtedy byśmy widzieli znacznie bardziej mocną reakcję na generalnie rynkach finansowych. Złoty by się osłabił, bardziej obligacje by potaniały. Tu rzeczywiście by się coś działo, więc na razie się katastrofa nie wydarzyła, ale trzeba to odbierać jako bardzo ważną informację dla rządzących, ktokolwiek by nie rządził. To mam tutaj na myśli także te wybory 2027 roku, że Polska musi skończyć, przynajmniej skończyć ze zwiększeniem wydatków socjalnych. Najlepiej, gdybyśmy je trochę przycięli, ale oczywiście ze względów politycznych to będzie trudne. Natomiast na pewno trzeba skończyć ze zwiększeniem istotnym 800 plus innych jakichś transferów, no bo po prostu skończy się to o wiele bardziej poważnymi konsekwencjami.
0: To co nam konkretnie grozi, jeśli Polska nic nie zmieni, jeśli nie zmniejszy długu? Jaki może być ten scenariusz?
2: Jeżeli będziemy się zadłużać, jeżeli dalej będziemy zwiększali wydatki socjalne, no to po prostu może przyjść taki dzień jak jeden z dni października 2020 tego drugiego roku Wielkiej Brytanii, kiedy inwestorzy odwrócili się od Wielkiej Brytanii, szóstej gospodarki świata, po tym jak nowo powołana premier zaczęła mówić o obniżeniu podatków bez cięć wydatków. Odwrócenie, wyprzedaż obligacji, dramatyczny spadek obligacji, euro po 5,20. Tak to się może skończyć. Oczywiście to nie będzie jeszcze taka katastrofa jak w 2012 czy 2013 roku w Grecji. To nie będzie upadłość państwa, ale to będzie taki sygnał, że Polska idzie w złą stronę.
0: Marek Zuber, ekonomista WSB Merito, był naszym gościem, a to jest audycja Prosto z rynku na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.

0: prosto z rynku.
1: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. Coraz więcej banków wprowadza do umów kredytowych nowy wskaźnik oprocentowania, POL-STR, choć nie mają jeszcze takiego obowiązku. Ten wejdzie w życie od nowego roku. Docelowo ma on zastąpić dobrze znany wszystkim kredytobiorcom WIBOR, który będzie stopniowo wygaszany. Kiedy to się stanie i co najważniejsze, czym różni się POL-STR od WIBOR-u, o tym Błażej Prośniewski.
2: Zasadnicza różnica między tymi wskaźnikami dotyczy perspektywy czasowej. WIBOR niejako patrzy w przyszłość i przewiduje, jaka może być wysokość stóp procentowych, na przykład za 3 miesiące, a POL-STR mówi nam o tym, co było w przeszłości i odzwierciedla już podjęte decyzje przez Radę Polityki Pieniężnej. Ważną zmianą, jak mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, jest również kwestia tego, z jakiego okresu te dane będą zaczytywane.
3: Tenorem dominującym przy WIBOR-ze był 3-miesięczny, czyli 3N. Tenorem dominującym przy POL-STR-ze będzie jednomiesięczny, 1M, co oznacza, że szybciej tą przeszłość będzie zaczytywał, niż odpowiednio zaczytywałby ją wskaźnik 3-miesięczny.
2: A to będzie wpływać na to, jak szybko będziemy odczuwać zmiany stóp procentowych. Obecnie możemy na to czekać nawet kilka miesięcy. W przypadku nowego wskaźnika niższe bądź wyższe raty będziemy płacić właściwie już tuż po decyzji RPP. A czy poza tym POL-STR będzie jakoś wpływać na wysokość rat kredytów? Na przykład, czy dzięki temu będą one niższe? Niestety raczej nie. I choć, jak mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl, może się tak zdarzyć, że POL-STR będzie niższy i z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, to może być też odwrotnie. Dodatkowo banki mogą sobie tę ewentualną niższą stawkę rekompensować wyższą marżą.
4: Te korzyści mogą oczywiście się pojawić, ale niekoniecznie, dlatego że w przypadku nowo udzielanych kredytów bank może ustalić wysokość marży. No i ta marża może być w przypadku tego nowego wskaźnika oczywiście wyższa. Nie musi być, ale tu oczywiście bank decyduje o tym, jaką przygotowuje ofertę. No i to oprocentowanie w wielu przypadkach może być po prostu zbliżone do tego, jakie było przy stawce WIBOR.
2: Co zatem kredytobiorcy zyskują na tej zmianie? Według eksperta przede wszystkim większą transparentność, jeśli chodzi o zasady wyliczania tego wskaźnika.
4: POL-STR jest oparty na rzeczywiście

0: dokonanych transakcjach depozytowych. Z kolei WIBOR, on bardziej pokazywał przewidywania co do tego, jak będą wyglądały stopy procentowe. W przypadku WIBOR-u no, istniały, powiedzmy, wątpliwości, czy banki tutaj podając właśnie te przewidywania, czy nie kierują się na przykład własnym interesem, w jakiś sposób nie próbują manipulować się tym wskaźnikiem, a tutaj przy tym nowym nie ma właściwie już takich wątpliwości.
1: POL STR obowiązkowo będzie stosowany w nowych umowach kredytowych od początku przyszłego roku. A co z tymi starymi, które są oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR? Jeśli chodzi o klientów detalicznych, to tu, jak mówi Tadeusz Białek, wciąż trwają prace nad stosownymi rekomendacjami.
2: One będą dokładnie wskazywać, w jaki sposób klient może złożyć wniosek o de facto zawarcie aneksu, w którym przechodziłby ze starego wskaźnika na nowy wskaźnik.
1: Takie dobrowolne przejście na POL STR najprawdopodobniej będzie możliwe do końca 2036 roku, bo do tego czasu WIBOR będzie wciąż publikowany. Co będzie potem, tego jeszcze jednoznacznie nie rozstrzygnięto.
3: Tu warto wspomnieć, że istnieje alternatywa do wskaźnika POL STR, przynajmniej w odniesieniu do kredytów hipotecznych. To umowy z okresowo stałym oprocentowaniem. Takie rozwiązanie promowane jest m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowego. Trwają też prace nad tym, aby wprowadzić trzecią możliwość, czyli oparcie oprocentowania kredytów wprost na stopie referencyjnej NBP.

0: A teraz w audycji Prosto z Rynku sprawdzimy, jak jesteśmy przygotowani do zimy, czyli czy węgla i paliwa nam nie zabraknie. Resort Aktywów Państwowych zapewnia, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Więcej o naszych przygotowaniach do tej zimy Krystyna Prostak.
1: Minister Wojciech Balczun podkreślił, że w przypadku węgla tam, gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
2: Na przykład w PGG czy w Bogdance mamy jakąś tam rezerwę na poziomie JSW, które wydobywa w północnych kopalniach, wydobywa węgiel energetyczny. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej

0: energetyki. Importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
1: Dodał, że jeśli chodzi o ropę, źródła dostaw od dawna są zróżnicowane.
0: Zrobiliśmy wszystko, podpisując ponad 20 umów, dywersyfikując źródła dostaw. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny, jeżeli będzie stabilizacja dostaw. Oczywiście kluczem jest odblokowanie cieśniny Ormus, żeby ustabilizować globalne ceny, to one spadną. Widzimy jakiś delikatny ruch, ale na razie nie wypowiadam się w tej kwestii w sposób jakiś tam jednoznaczny, bo czasy są niepewne.
1: Eksperci podkreślają też, że polski system elektroenergetyczny jest stabilny.
2: Chociaż w Polsce mamy coraz większe zapotrzebowanie na moc elektryczną zimą, ze względu na to, że mamy coraz więcej pomp ciepła do ogrzewania, to także mamy wystarczające rezerwy mocy w systemie i mówimy tutaj i o konwencjonalnych elektrowniach węglowych, gazowych, ale także o nowych źródłach takich jak energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu, które dostarczają do systemu właśnie najwięcej energii elektrycznej zimą, gdy jej najwięcej potrzebujemy.
1: Mówił Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Podkreślił jednak, że nigdy nie da się wykluczyć nagłych, nieplanowanych i rozległych przerw w dostawie energii elektrycznej obejmujących duży obszar, czyli blackoutów.
2: Bo on może wynikać i z takich czynników jak atak fizyczny czy cybernetyczny na sieć elektroenergetyczną, ale także ze względu na pogodę. Marznący śnieg oblepiający linie elektroenergetyczne potrafi doprowadzić do wyłączenia w dużych obszarach kraju i na to zawsze powinniśmy być przygotowani. W mieszkaniu powinniśmy mieć powerbanki, w domach możemy też mieć agregaty prądotwórcze na paliwo.
1: Tak, by mieć alternatywne źródła zasilania.
3: Zdaniem ekspertów dziś taką główną niewiadomą przed nadchodzącym sezonem grzewczym jest sytuacja na rynku pelletu.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 6, a to oznacza, że zbliżamy się także do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie zaglądamy na rynki finansowe, zaglądamy na giełdy, a to był na rynkach dość spokojny tydzień. Giełdy są na stabilnych poziomach, komentuje Dawid Czopek, główny zarządzający w Polaris Fees.
1: Na pewno inwestorzy w poniedziałek bardzo czekali na otwarcie polskiej giełdy, szczególnie na bankach. Wynikało to z późnopiątkowej decyzji Moody'sa o obniżeniu polskiego ratingu. Okazało się, że inwestorzy zupełnie zignorowali informacje o obniżeniu ratingu, a banki należały do najmocniejszych na całym rynku. W kolejnych dniach duże znaczenie miała sytuacja na rynku ropy naftowej. Kolejne doniesienia o tym, co może zadziać się w cieśninie Ormuz i w Zatoce Perskiej, oddziaływały bardzo mocno na rynek. Warto zwrócić uwagę na osłabiającego się złotego, który na razie nie ma żadnego znaczenia dla polskiej giełdy, ale istotnie wpływa na rentowności polskich obligacji. Pytanie, czy w przyszłości rentowność obligacji, słabość polskiego złotego również przeniesie się na polską giełdę. Światowe giełdy reagują przede wszystkim na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Tutaj duża zbieżność w stosunku do polskiej giełdy. Światowe giełdy pozostają na poziomach bardzo blisko rekordów. Poszczególne sesje oczywiście potrafią przynieść zmiany, ale generalnie giełdy są na stabilnych, wysokich poziomach i w takich perspektywach kilkudniowych właściwie można powiedzieć, że niewiele na giełdach się dzieje.
0: I na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja się już z Państwem żegnam. Kłaniam się tutaj nisko i pięknego weekendu Państwu życzę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
2: W cieniu Katynia i rzezi wołyńskiej, przez współczesną Polskę zapomniana, a przez drugą Rzeczpospolitą zignorowana. Operacja Polska, czyli przeprowadzone przed II wojną światową przez NKWD masowe mordy Polaków, obywateli ZSRR. W najbliższym programie o sowieckiej zbrodni, polskiej niewiedzy i zdradzie wysokich urzędników i oficerów.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Odrodzona nieznana. Dziś po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Także na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem oraz na krajowej 94 w pobliżu Olkusza i na obwodnicy Wieliczki. Potężne kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. W Dorohusku ciężarówki czekają około 30 godzin, w Chrebennem około 20, w Korczowej około 19, a w Medyce około 15. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Utrudnienia na autostradzie A1 na Pomorzu na wysokości Tczewa. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I ma to związek oczywiście z pracami remontowymi. Drogowcy pracują także w województwie śląskim, m.in. na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, podobnie na krajowej jedynce w Pszczynie oraz na trasie ekspresowej S52 na odcinku Cieszyn-Bielsko-Biała i wszędzie tam jedzie się nieco wolniej. I jeszcze Mazowsze, dzisiaj sobota, a zatem nie ma mowy o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego, ale pewne spowolnienia właśnie na Mazowszu obserwujemy, chociażby na krajowej siódemce niedaleko Łomianek, czy na drodze krajowej 61 w pobliżu Zegrza. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
4: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Polscy siatkarze zwyciężyli, pokonując w Mediolanie Słoweńców. Oznacza to, że staną na podium ze złotem lub brązem, przed nami mecz finałowy. Za niepoczytalnego uznali biegli mężczyznę, który zabił księdza w Jarosławiu. Do tej pory nie udało się go przesłuchać.
5: Nie wiemy, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy tam monitorować.
4: Papież odprawi mszę na polach elizejskich. Leon XIV jest we Francji. To największe wydarzenie religijne w tym kraju od niemal 30 lat. Polscy siatkarze nie zawiedli.

0: Awansowali do finału Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. To był kapitalny mecz, mówił dziennikarz sportowy Polskiego Radia Cezary Górjew na antenie Polskiego Radia 24.
1: Ktoś powie, w półfinale łatwo pokonaliśmy Słowenię 3-0. Tak nie było, tylko rzeczywiście biało-czerwoni pokazali wielką klasę.
0: Finał i mecz o brąz już dziś wieczorem. Radiowa Jedynka będzie na tym finałowym meczu. Studio sportowe startuje na naszej antenie chwilę po 20. Wczoraj też na Stadionie Narodowym Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną. Mecz był pierwszym występem biało-czerwonych w nowej odsłonie Ligi Narodów. Kibice nie kryli zawodu.
2: Tragedia. Pierwsze słowo tragedia, naprawdę.
3: Nie widziałam ani jednej bramki. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na takim meczu.
4: Trzeba lepiej grać.
0: A więcej o sporcie już za kilka minut w aktualnościach sportowych. Według opinii biegłych podejrzany o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu jest niepoczytalny. Niemożliwe było do tej pory przesłuchanie mężczyzny. Ihor M. jest obecnie w placówce medycznej. W związku ze swoim stanem zdrowia nie usłyszał zarzutów, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego. Tak więc jak niezwłocznie tylko będzie możliwość przesłuchania pana podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane.
0: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego 3 zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W wyniku ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu zmarł 68-letni duchowny. Drugi kapłan walczy o życie, a pozostałe 3 osoby są w stanie stabilnym. Mieszkańcy Jarosławia są poruszeni.
6: Słuchać już nie chcę, kochana, o tym. To już jest za dużo tego wszystkiego.
7: My mamy to w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy. Ja jestem osobą samotną, schorowaną i nie mam siły. Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
0: W Jarosławiu do jutra obowiązuje żałoba. Flagi na budynku ratusza są przeozdobione kirem. Do ataku doszło w czwartek. 31-letni Ukraińiec wtargnął do kostioła i ugodził nożem 2 księży oraz 3 inne osoby świeckie. Po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał zatrzymany 33-latek. Postrzelony policjant zmarł. Prokuratura zawnioskowała do sądu o areszt dla mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze.
8: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Do strzelaniny doszło w środę podczas policyjnej interwencji na jednej z posesji. 33-letni Polak był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji.
9: To są aktualności Jedynki.
0: Minister energii Miłosz Motyka apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawę przyjął Senat, oznacza to, że by prawo weszło w życie, potrzebna jest decyzja prezydenta. Zdaniem rządzących ustawa pozwoli na obniżenie cen paliw na stacjach. Bez niej trudno będzie wprowadzić kolejny program osłonowy, mówi minister Motyka.
10: To jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skądś wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Nie wiadomo, czy prezydent podpisze ustawę, poprzednio skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ma też swoją propozycję ustawy. Dziś kulminacyjny moment pierwszej wizyty papieża Leona XIV we Francji. Ojciec Święty odprawi plenerową mszę na Polach Elizejskich. Będzie to największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat.
11: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start jesteśmy w Mediolanie, gdzie polscy siatkarze zagrają dziś w finale Mistrzostw Europy. Wczoraj półfinał niełatwy, ale Polacy 3-0 pokonali Słoweńców.
2: Pierwsze dwa sety rozpoczynaliśmy świetnie, uciekaliśmy na kilka punktów. Można by pomyśleć, że będzie troszkę milej, troszkę spokojniej, ale w obu partiach rywale nas dochodzili i było ciepło w końcówkach. Natomiast wytrzymywaliśmy to ciśnienie. Trzecia partia w drugą stronę, to oni odeszli, ale wróciliśmy świetnie i naprawdę poradziliśmy sobie. Taki twardy, ciężki mecz dla nas, ale jesteśmy na pewno bardzo szczęśliwi.
1: Mówi libero Jakub Popiwczak. W finale Polacy o 21:00 zagrają z Francuzami, którzy pokonali Finów, a my od 20:00 zapraszamy do jedynki na audycję specjalną. W niej finał siatkarzy, w niej też żużlowy Toruń i walka Bartosza Zmarzlika o siódmy tytuł Mistrza Świata. Wczoraj nie tylko polscy siatkarze, ale też polscy piłkarze, którzy na start Ligi Narodów bez powodzenia wieczorem w Warszawie 0-0 zremisowali z Bośniakami.
3: I co my mamy mówić? No słyszą Państwo, co wyrażają kibice reprezentacji Polski na trybunach Stadionu Narodowego. Gwizdy. Wydawało się, że Bośnia jest do pokonania. Mieliśmy sytuację, a jednak okazało się, że skończyło się tylko bezbramkowym remisem.
4: Brakowało jednak takich klarownych sytuacji, albo kiedy ta piłka dochodziła już nawet do Roberta Lewandowskiego, to takiego refleksu, szybszego strzału, orientacji, co dzieje się na boisku, no i przez większą część spotkania pomysłu, jak rozgrywać piłkę, jak ją podawać, przyspieszać, no tego wszystkiego brakowało i to nie jest nowość, no tego brakuje reprezentacji Polski niestety już nie od miesięcy, a od lat.
1: Opowiadali nasi sprawozdawcy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dla Polaków, dodajmy, to pierwszy mecz po spadku z elity na poziom B. Teraz poniedziałek i wyjazdowa gra ze Szwedami. Raz jeszcze trafiamy do Włoch, a tam nasza kajakarka Klaudia Zwolińska, która została mistrzynią Europy w K1, czyli w kajaku. W Kanadyjce, dodajmy, była siódma. Na koniec Kanada, Montreal i kolarskie Mistrzostwa Świata. Na nich w wyścigu juniorek Maria Okrucińska dogoniła trzyosobową grupkę, ale w końcówce już sił zabrakło. Okrucińska więc czwarta, wygrała Hiszpanka Neira. W sporcie po siódmej, między innymi o azjatyckich grach naszych tenisistów.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
0: Dziś zdecydowana poprawa pogody, sporo słońca i przejaśnień, tylko na północnym wschodzie w pierwszej połowie dnia możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1008 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 14% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce dziś od 9:00.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z Jedynką.
0: Kibice siatkówki od wczoraj mogą dokuczać kibicom piłkarskim. Nasze orły piłkarskie tylko zremisowały z Bośnią i schodziły z boiska w akompaniamencie gwizdów, co słyszeliśmy przed chwilą. A orły siatkarskie otrzymały zasłużoną owację. Dlaczego? Relacjonował to Cezary Gurjew.
4: Musi za chwilę być ten awans. Kamil Semeniuk, przyjmują Słoweńcy. Atak z lewej strony, ale piłka po naszej stronie, piłka w górze. Będzie jeszcze, Słoweńcy mają atak z prawej strony i koniec. Nie, jeszcze nie ma. Słoweńcy bronią się i Polska wygrywa 25-18. Wygrany trzeci set i znowu ten obrazek, który tak kochamy. Wybiegli, tańczą, oni teraz krzyczą. Jest awans do finału Mistrzostw Europy.
0: Ale nie mamy wiele czasu, by ochłonąć z tych emocji, bo dziś o 20:00 specjalne Studio Jedynki, relacje na żywo z finału Mistrzostw Europy w siatkówce z naszymi biało-czerwonymi w roli głównej, mam nadzieję, ale też z ostatniej rundy Grand Prix na Żużlu. A w najbliższej godzinie, trochę wcześniej, powróci pytanie, czy w dobie sztucznej inteligencji i cyfrowych tłumaczy jeszcze warto uczyć się języków obcych?
5: Poznawać nowe słownictwo, jak działają czasy w danym języku.
6: Pomaga nam to rozwijać przede wszystkim siebie,

0: swój umysł, no i łatwiej nam jest, jeżeli chcemy wyjechać do innych krajów.
1: Tradycyjnie w sobotę odwiedzimy też ogródki działkowe, tam podobno trwają ożywione dyskusje o nawożeniu.
2: Usuwamy wszystkie części roślinne i uzupełnimy zagon kompostem.
1: Jesień dopiero co się zaczęła, ale część centrów handlowych już jest sezon do przodu.

dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 15 minut. Imieniny dziś obchodzą m.in. Damian, Justyna, Cyprian, Teresa i Kosma. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka zaczynamy Wolną Sobotę z jedynką.

0: 21 minut po godzinie 6. To śpiewała Kaja i Kasia Stankiewicz. A teraz zobaczymy, co wydarzyło się w przeszłości 26 września.
1: 26 września. Kalendarz jedynki.
2: Słuchaj, śnieżyn.
1: Rok 1983. Pełniący dyżur w podmoskiewskim centrum dowodzenia, pułkownik Stanisław Pietrow ignoruje błędne wskazania radzieckiego systemu wczesnego ostrzegania, który poinformował o wystrzeleniu 5 amerykańskich pocisków balistycznych. Decyzja o złamaniu procedur zapobiega wojnie nuklearnej. Jednak sam Pietrow zostaje odsunięty od służby i ukarany naganą.
3: Przed kamerami telewizji amerykańskiej na oczach 100 milionów wyborców rozegrał się pojedynek

0: w ramach kampanii o wejście do Białego Domu.
1: W 1960 roku John Fitzgerald Kennedy i Richard Nixon zmierzyli się w pierwszej w historii telewizyjnej debacie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych.
2: Kennedy ujawnił swoją aparycję. Stał się atrakcyjnym człowiekiem do oglądania.
3: A z kolei Nixon
2: miał zarost, który fatalnie prezentował się w telewizji i to był pierwszy moment, kiedy kandydaci zdali sobie sprawę, że takie prozaiczne elementy jak fryzura, jak zarost mogą mieć wpływ na ich losy polityczne.
1: W 1948 roku urodziła się Olivia Newton-John, aktorka i wokalistka. Największą popularność przyniosła jej rola w kultowym musicalu Grease. Zmarła w 2022 roku.
4: Jeszcze praktycznie rzecz biorąc, do 25 września Tuchaczewski zachowywał nadzieję i starał się przekonać o tym także swoich zwierzchników, że wciąż można pokonać Polaków.
1: Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Zwycięstwem polskiego wojska kończy się bitwa nad Niemnem. Ostatnie wielkie starcie tej wojny.

0: 1898 roku urodził się George Gershwin, amerykański kompozytor i pianista. Zmarł w 1937 roku.
1: To ja jeszcze dołożę jedną rocznicę. 57 lat temu wydany został 11 album zespołu The Beatles, Abbey Road, który otwierał taki oto utwór na stronie pierwszej.

0: The Beatles Come Together z albumu Abbey Road, który ukazał się dokładnie 57 lat temu, 26 września 69 roku, czyli zaraz na początku jesieni po Lecie Miłości.
1: Jedynka.

0: To jest radio.
1: 28 minut po godzinie 6. Wolna sobota w radiowej jedynce i w wolne soboty często wspieramy tych z Państwa, którzy są aktywni w ogródkach i ogrodach działkowych. Jak zrobić, jak nawozić, żeby te plony uzyskane latem pojawiły się znowu kolejnego roku? Z Anną Jurczak z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Izabela Kostyżyn.
2: W jaki sposób można przygotować ziemię, żeby ona na wiosnę, żeby plony tych roślin użytkowych, żeby po prostu były to zdrowe warzywa.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jurczak i jestem opiekunem działu roślin użytkowych. To przede wszystkim tak, jak mamy tutaj, stoimy przed grządką buraków, no to musimy je uprzątnąć starannie i usuwamy wszystkie części roślinne i uzupełnimy zagon kompostem. Kompostem, który jest świetnym nawozem, naturalnym. Do kompostu wrzucamy tylko zdrowe rośliny. Chore, porażone trafiają do innych pojemników, a nasz kompost jest przechowywany w pryzmie kompostowej, która jest przerzucana co 2-4 miesiące. Chodzi o to, żeby rośliny uległy rozłożeniu w warunkach tlenowych, a nie gniły w warunkach beztlenowych, co jest niekorzystne dla roślin.
2: Z czego się składa taki kompost? Czy tylko z roślin, czy można do takiego kompostu dorzucić na przykład skorupki jajek albo różnego rodzaju odpadki po warzywach, które kupiliśmy w sklepie?
3: Tak, oczywiście obierki czy ogryzki z jabłek czy innych roślin czy owoców możemy wyrzucać. Skorupki jajek jak najbardziej są doskonałym źródłem wapnia, czy też kartony, tak? Czysty papier niedrukowany również może być taką warstwą do przełożenia roślin w pryzmie kompostowej. Można dodać cienkie gałązki z liśćmi.
2: Jakie nawozy stosować?
3: Jeśli chodzi o nawożenie, no to wywapnować, ale to też w odległości kilku tygodni, 4-6 tygodni po posiarczanach wapnowanie już na samą zimę za pomocą nawozów wapniowych albo bazaltu, mączka bazaltowa i usunąć wszystkie resztki roślinne, jak już będziemy sprzątać nasze warzywa i grządki przykryć kompostem.
2: Nie każdy pewnie potrafi tak dobrać te nawozy siarczanowe w odpowiedniej ilości. Nie każdy potrafi zbadać, czy jego ziemia jest odpowiednio kwaśna. Czy możemy w takim razie zwrócić się do kogoś o pomoc?
3: Tak, oczywiście. Taką pomoc udzieli nam Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza albo komercyjne laboratoria analityczne i środowiskowe, które mogą zbadać nasze próbki ziemi, o ile takie przygotujemy. Jak je pobrać, to najlepiej już pracownicy z tego laboratorium podpowiedzą.
2: Czyli podsumowując, w jakiej kolejności należałoby działać, żeby mieć na wiosnę zdrowe warzywa?
3: Otóż tak, sprzątamy resztki roślinne, robimy próbkę ziemi do badań laboratoryjnych, zwracamy się o analizę chemiczną ziemi i zalecenia nawozowe, bo będziemy pytani o to, co uprawialiśmy, jakie rośliny chcemy uprawiać,

0: Na tej podstawie pracownicy tych laboratoriów są w stanie udzielić Państwu porad nawozowych.
1: Pytanie, co mamy w miastach robić? No bo my nasz cenny kompost po prostu wywozimy do śmietnika. To może miejskie kompostowniki?

0: Ja dzwonię w sprawie siatkówki, w sprawie finału dzisiaj we Włoszech. A więc żaby będą skakać jak kangury, a orły będą fruwać, latać jak konkordy.
1: Dzisiaj Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Początek o 21:00, a my w jedynce już od 20:00 zapraszamy na nasze specjalne studio. Będziemy oczywiście relacjonowali finał, będziemy kibicowali Polakom, gdy sięgają po złoto. Możemy z taką dużą pewnością to powiedzieć, ale też oczywiście będziemy łączyli się z Grand Prix na żużlu w Toruniu. Bartosz Zmarzlik powalczy o 7. tytuł Mistrza Świata w karierze. Mamy wielką nadzieję, że dzisiaj we Włoszech podczas finału Mistrzostw Europy Francuzi będą musieli nauczyć się po

0: polsku, jak to będzie na przykład gratulacje, albo zagraliście lepiej. A skoro mówimy o nauce języków obcych, no to Polacy są tutaj bardzo silną nacją w Europie. Ponad 70% z nas deklaruje, że zna chociaż jeden język obcy. Najczęściej to jest język angielski. Ten obszar, ta dziedzina oczywiście też przechodzi rewolucję AI. Pojawiają się tłumacze automatyczni filmów, pojawia się na przykład automatyczne tłumaczenie rozmów telefonicznych. Można tłumaczyć znaki drogowe przy użyciu kamery w smartfonie. Ale czy dalej warto uczyć się języków obcych i jaki język byśmy najchętniej wybrali?
1: Przyjeżdżają różni obcokrajowcy do naszego kraju, to lepiej jakoś można z nimi się porozumieć. Wypadałoby przynajmniej.
2: Na przykład w innym kraju się można dogadać.
3: Mogło się przydać w przyszłości.
4: Czy warto według pana uczyć się języków obcych?
5: Jak najbardziej. Przede wszystkim rozwija to umiejętności lingwistyczne człowieka. Rozwija na pewno też jego mózg. Poza tym to jest całkiem fajne hobby, generalnie nauka języków.
4: Dlaczego w sumie?
5: Wydaje mi się, że jest to po prostu jedno z zainteresowań człowieka. Jeżeli ktoś ma zainteresowania humanistyczne, językowe, jak najbardziej niech idzie w tym kierunku. Ja na przykład bardzo lubię język angielski. Generalnie wszystkie języki z rodziny germańskiej, więc dla mnie to jest czysta zabawa. Poznawać nowe słownictwo, jak działają czasy w danym języku.
3: Pomaga nam to rozwijać przede wszystkim siebie, swój umysł. No i łatwiej nam jest, jeżeli chcemy wyjechać do innych krajów.
6: Anka Kizeweter, dydaktyczka, Uniwersytet Gdański, nauczycielka języka niemieckiego. Chyba każdy chce dożyć sędziwego wieku z dobrą pamięcią, świadomością. Żeby to się udało, no to jeden z takich kroków to jest właśnie nauka języka obcego. Wystarczy już kilka minut dziennie, takich krótkich slajsach, bym powiedziała, pizzowych, metodą Kaizen, żeby mózg zapamiętywał kolejne treści. Poza tym to, że popełniamy błędy, że na tych błędach się uczymy, to zarówno neurologicznie, jak i psychospołecznie jest dla nas ważne, tak? Czyli uczymy się akceptować błędy, uczymy się je dostrzegać i naprawiać, więc język jest super elementem do tego.
4: Jest jakiś język, którego bardzo by pan chciał się nauczyć?
2: Angielski najbardziej. Taki chyba najłatwiejszy do nauczenia ze wszystkich.
1: Ja czeskiego. Czechy to nasze, można to powiedzieć, tacy bracia naszego kraju, to żeby też się troszeczkę z nimi porozumieć.
7: Chińskiego chyba, bo też dużo osób tam mieszka, nie? Bardzo duża populacja i no to by też był bardzo przydatny język, jeśli bym na przykład poleciał do jakichś krajów azjatyckich, nie?
6: Poza tym tak naprawdę każdy nowy język i ja zachęcam do tego, żeby uczyć się chociaż do poziomu A2, chociaż do poziomu B1, coraz to nowych języków, to tak naprawdę jest klucz do kolejnych drzwi tego świata i to nie tylko jeśli chodzi o geografię i kulturę, ale także te zasoby językowe, tak? Te technikalia językowe, powiedziałabym architekturę językową. No i na pewno robić to porcjami. Krótkie sety, duża powtarzalność. Dołożyłabym do tego mówienie na głos, które być może w niektórych kręgach uchodzi za wstydliwe, a naprawdę słyszeć swój głos na zewnątrz, komunikujący się w obcym języku, nawet w sposób taki mono, tak, bez partnera, bardzo fajnie koduje nowe słownictwo.
0: A ja przygotowuję słowniczek dla naszych polskich siatkarzy. Po francusku nie przejmujcie się, to będzie ne vous en faites pas, albo na przykład głowa do góry. To można powiedzieć courage.

0: 17 minut zostało do godziny 7 i teraz w programie Wolna Sobota w Jedynce być może jedno z najciekawszych nowych muzeów świata. Oficjalnie otwarto w tym tygodniu Muzeum George'a Lucasa, Lucas Museum of Narrative Arts. Budynek wielkości i kształtu statku kosmicznego, położony niedaleko centrum Los Angeles, podobno odwiedzić powinni je nie tylko fani Gwiezdnych Wojen. Zachwycony tym muzeum jest człowiek, który już na miejscu był, Jan Pachlowski, nasz korespondent. Dzień dobry, Janku.
1: Naprawdę warto to zobaczyć. Dzień dobry, tak.
0: Właśnie, my zawsze mamy problem, jak cię przywitać, czy dobranoc, czy dzień dobry, to może dzisiaj specjalnie niech moc będzie z tobą.
1: Pięknie, ale ja odpowiem amerykański dobry wieczór o polskim poranku.
0: To też pasuje. Powiedziałeś mi, rozmawialiśmy chwilę przed twoim połączeniem, jeszcze nie wrócił ci oddech chyba po wizycie w tym muzeum.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle taki wyjątkowy przystanek turystyczny, gdy jesteśmy w mieście aniołów i trzeba na to poświęcić cały dzień, bo to jest niesamowite przeżycie. To naprawdę robi wrażenie już od samego momentu, gdy w ogóle zbliżamy się do tego tutaj budynku. Wiemy, że George Lucas, no to przede wszystkim kojarzony z Gwiezdnych Wojen, ale naprawdę nie tylko. I teraz taka ciekawostka, bo w wywiadzie udzielonym z okazji właśnie otwarcia placówki twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że planował nakręcić w ogóle 3 kolejne filmy z tej serii, zanim właśnie uświadomił sobie, że ma w życiu jeszcze inne aspiracje, przede wszystkim właśnie to muzeum, no i postanowił zmienić obrany kierunek. I to jest w ogóle też takie ważne wydarzenie, bo wtedy w roku 2012 Lucas sprzedał firmę Lucasfilm wraz właśnie z prawami do Gwiezdnych Wojen czy Indiana Jones i innych marek koncernowi Walt Disney Company. No i prawdopodobnie wtedy właśnie zaczęło nabierać kształtu plany budowy muzeum, które pierwsze z nich zostało ogłoszone już w 2013 roku. To, tak jak podkreślałem, od dawna planowano otworzenie muzeum, takiego właśnie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. No i nie dziwi właśnie fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego jednak przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. I po dwóch zarzuconych, bo to jest ważne, po dwóch zarzuconych wcześniej projektach, muzeum to wreszcie otworzyło swoje podboje, podkreślamy, w mieście aniołów. Placówka powstała z inicjatywy nie tylko Lucasa, ale też jego żony. I tu uwaga, koszt budowy wyniósł $1 miliard. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem taki statek kosmiczny i też ciekawe, bo mieści 2 sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe i oczywiście edukacyjne. Posłuchajmy zresztą George'a Lucasa.
2: Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji. To była długa

0: droga, częściowo dlatego, że lubię iść pod prąd. Nie przepadam za robieniem rzeczy, które zdaniem innych są po prostu wykonalne.
1: Ale to amerykańskie. Nie przepadam za robieniem rzeczy, których, dla których innych są niewykonalne.
2: To tak, w Ameryce wszystko jest możliwe, wszystko musi być najlepsze, najpiękniejsze i znane na całym świecie. W ogóle to muzeum jest postrzegane jak to, jako świątynia sztuki dla ludzi. No i Lukas tu prezentuje pracę wielu twórców, ale też by ukazać dzieła niedoceniane. To się podkreśla oraz właśnie takie różnorodne formy artystyczne. Co ważne, to jest informacja dla naszych słuchaczy, którzy nie mogą się wybrać do Los Angeles teraz. Muzeum uruchomiło też taką stronę internetową, na której prezentowane są właśnie wybrane galerie i eksponaty. I w ofercie też znajdują się działy poświęcone komiksom. To jest ciekawe. Literaturze dziecięcej, fantastyce oraz historii. Ta witryna też udostępnia przykłady prezentowanych dzieł, dając takie odwzajemnienie i wyobrażenie o tym, czego można się spodziewać. To jest, wiadomo, internet, ale nie to, co możemy zobaczyć na żywo. Jeżeli państwo będą w Kalifornii, będą w Los Angeles, to naprawdę jedną z głównych teraz takich atrakcji miasta aniołów turystycznych będzie Muzeum George'a Lucasa. Szczególnie zachęcamy, żeby tam pójść. Naprawdę warto.
1: Jakiś jeden eksponat, który utkwił ci w pamięci? Jeden element tej wystawy?
2: Tak, wiele. No, ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, to cały czas nawiązuję do tego. Natomiast tego jest tak wiele, że myślę, że każdy wyniesie coś dla siebie i każdy zapamięta właśnie tutaj z tego, co dla niego jest najważniejsze. Dla mnie ten budynek robi wrażenie. Jak go widzisz, no to ma się wrażenie, że to jest coś tak nowego, futurystycznego. No coś, co tak naprawdę Amerykanie lubią się chwalić, ale coś, co przede wszystkim właśnie może powstać w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie słyną właśnie z czegoś takiego.
1: Rozumiem, że wyszedłeś obwieszony pamiątkami w stroju Jedi.
2: Przede wszystkim pełnym, wiesz, takim napełniony wrażeniami, o tak bym to nazwał.
1: Wypełniony w środku Jedi. Na zewnątrz Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję za relację.
2: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki.

0: zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
2: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
0: Startujemy w sobotę o 20:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
6: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
5: Brzmi jak cenna umiejętność.
6: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
7: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
8: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
3: www.całymżyciem.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Wypadek na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Jezdnia w kierunku Krakowa została tam zwężona i już teraz obserwujemy tam duże spowolnienia, a wręcz niewielki korek. Utrudnienia utrzymują się także na innych trasach małopolskich, chociażby na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki, także na Zakopiankce, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Nieco wolniej jedzie się na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym trwają tam prace remontowe. Ruch w obu kierunkach odbywa się tylko jezdnią w kierunku Łodzi, a dodatkowo prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. A1 jest remontowana także na północy naszego kraju, w pobliżu Grudziądza i na wysokości Tczewa. Obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu, i ograniczenie prędkości. Niewielkie poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami, podobnie na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na drodze Krajowej 61 na odcinku Zegrze-Legionowo. Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszów. Te problemy związane są z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.
2: Minęła 7, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest przesądzone, mówi wiceszef MON-u. Paweł Zalewski prowadzi rozmowy w Pentagonie. Ulicami Jarosławia po ataku nożownika przejdzie wieczorem Marsz Ciszy w imię solidarności z rodzinami zmarłego tragicznie księdza i ranionych osób.
3: Otrzymaliśmy zawiadomienie o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób.
2: Polska w finale. Siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Pokonali Słoweńców. Emocje związane z finałem dziś wieczorem w Radiowej Jedynce. Rozmowy są bardzo dobre i mocno zaawansowane, mówi wiceszef MON-u, który jest w Waszyngtonie i prowadzi spotkania w Pentagonie. Paweł Zalewski ocenił, że powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przesądzone.
4: Faktem dokonanym jest decyzja prezydenta Trumpa, która została ogłoszona w maju, a ostatnio 17 września, symboliczna data, potwierdzona. Teraz rozmawiamy o szczegółach, co to będą za jednostki, jakie zdolności, jaka w związku z tym infrastruktura potrzebna i gdzie. No i ile to będzie kosztowało, bo to na końcu jest najważniejsze.
2: Formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu bazy w Polsce nastąpi najwcześniej w grudniu. Do tego czasu będzie trwać przegląd obecności wojsk USA w Europie. Dziś kolejny weekend z treningami reagowania na zagrożenia. Bezpłatne szkolenia w 260 miejscach prowadzi MSWiA w dwóch województwach, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Chętni mogą się zgłosić do jednostek Straży Pożarnej, remis i punktów edukacyjnych, mówi komendant główny.

0: Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
1: Kluczowym dla nas jest właśnie to, żeby poinformować społeczeństwo, jak mają reagować w sytuacji zagrożenia, gdy usłyszą alarm. Pokazanie, włączenie tego sygnału alarmowego, żeby na pewno nie pomylił się obywatel, gdy go usłyszy, że ma wtedy reagować. I oczywiście mamy jeszcze pozostałe elementy. To są kwestie medyczne, jak udzielić pierwszej pomocy, plecak ewakuacyjny, inne elementy związane z taką ochroną i przygotowaniem społeczeństwa się samego do zagrożeń.
0: Szkolenie odbywać się będzie od 11 do 14. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych komend wojewódzkich PSP w Białymstoku i Olsztynie. Stan psychiczny podejrzanego o śmiertelny atak w opactwie w Jarosławiu nie pozwolił do tej pory na przesłuchanie go. Ihor M. przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
2: Według prokuratury mężczyzna jest silnie pobudzony, ma zaburzony tok myślenia i nie ma z nim logicznego kontaktu. Prokuratura zapowiada dalsze monitorowanie jego stanu zdrowia i uzyskiwanie kolejnych opinii biegłych. Śledczy chcą również wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd wyznaczył mu obrońcę z urzędu. W ataku na terenie opactwa zginął ksiądz, a cztery inne osoby zostały ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Dziś wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, by połączyć się w bólu z rodzinami zmarłego oraz poszkodowanych w tym wydarzeniu, napisano na oficjalnym czarno-białym plakacie. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz powiedział, że zgłoszenie o spontanicznym zgromadzeniu wpłynęło od osoby prywatnej.
3: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie Straż Miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Tymczasem prymas Polski zaapelował o powściągliwość w związku z tragedią w Jarosławiu. Niech ta tragedia nie będzie zarzewiem nienawiści, prosi metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak. Prymas odprawił wczoraj nabożeństwo, podczas którego modlił się za ofiary ataku w Jarosławiu. W Krakowie ostatnie przygotowania do jutrzejszych wyborów. W przedterminowym głosowaniu mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Jest 7 kandydatów i kandydatek. Do północy, od północy obowiązuje cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
4: W tym momencie rozpoczyna się cisza wyborcza i będzie ona trwała aż do zakończenia głosowania. Także tutaj z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
0: A jutro lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.
5: To są aktualności jedynki.
0: Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie pokonali Słoweńców 3-0. Mieszkańcy Warszawy bardzo ucieszyli się z awansu. Trzymają kciuki za dziś.
6: Świetnie, mam nadzieję, że wygrają.
7: Myślę, że to duży sukces, tak naprawdę biorąc pod uwagę, co się działo ostatnim razem. To porażki, pierwsze porażki, to uważam, że naprawdę super.
8: Gratulacje.
9: Powodzenia.
0: W finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Francji z Finlandią. Wszystko to na antenie radiowej jedynki, studio sportowe i transmisja meczu kilka minut po 20, a za chwilę więcej w aktualnościach sportowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I to Francuzi będą finałowymi rywalami polskich siatkarzy w dzisiejszym finale. Właśnie Francuzi, którzy wczoraj 3-1 pokonali Finów. Polacy, przypominamy, 3-0 w Mediolanie wygrali ze Słoweńcami. Mogli świętować, ale oczywiście symbolicznie, bo to co najważniejsze dziś wieczorem.
11: Trudne spotkanie, ale przełamaliśmy ich. Pierwsze dwa sety bardzo wyrównane. W trzecim secie odskoczyli nam trochę Słoweńcy. Wróciliśmy do gry i myślę, że to był przełomowy moment tego meczu.
10: Relacjonuje rozgrywający Marcin Komenda. Już teraz zapraszamy na nasze sportowe studio do jedynki od 20. W nim właśnie między innymi ruszające o 21 finał siatkarzy, w nim ruszające wcześniej. Ostatnie w sezonie zawody żużlowego Grand Prix. Tu przypomnijmy, Bartosz Zmarzlik w grze o 7 tytuł mistrza świata. Na razie Zmarzlik jest drugi. Do lidera Brytyjczyka Lamberta traci punkt, a szansę ma też Australijczyk Kertz. Z parkietów i torów na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie wieczór z Piłkarską Ligą Narodów nie przyniósł chwil miłych. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
12: Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego.

0: Było tyle strat takich niewytłumaczalnych. No i po to jest przerwa, żeby niektóre rzeczy skorygować i dało to oczywiście efekt. Graliśmy zdecydowanie płynniej i lepiej.
1: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban, a polscy piłkarze ruszają dalej. Dziś po południu już wylot do Sztokholmu, bo w poniedziałek mecz ze Szwedami. Z boiska do wody, bo we włoskiej Iwrei kolejny piękny dzień Klaudii Zwolińskiej. Wczoraj została bowiem mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim, w swojej najlepszej konkurencji, czyli w kajaku, czyli w K1.
2: Jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o slalom, w centrum miasta, piękne miejsce. Więc cieszę się, że akurat tutaj wracam z koroną K1 w Europie, bo miałam już, straciłam na rogi i odzyskałam.
1: A dziś jeszcze szansa w kajakowym krosie. W sporocie też tenis w Azji, czyli przede wszystkim oczekiwanie na półfinał Mai Chwalińskiej w Singapurze. Mai, która wczoraj pewnie pokonała Belgijkę Mertens, a dziś zagra z Kanadyjką Fernandez. Poza tym Chiny i 1/8 finału. Kamila Majchrzaka w Hanzhou i Huberta Hurkacza w Chengdu. W Chengdu też ćwierćfinał debla z Janem Zielińskim. Na koniec jeszcze Baku, gdzie weekend z Formułą 1. Kwalifikacje do dzisiejszego wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu wygrał Brytyjczyk George Russell. Lider mistrzostw Włoch Antonelli tym razem z problemami. Uszkodził bowiem swój samochód i ruszy z 16 pola. Sport wróci po 8.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda. Dziś sporo słońca i przejaśnień. Jeśli popada, to na wschodzie kraju, na północnym wschodzie. Tutaj przelotne opady deszczu. Na razie jeszcze uwaga na mgłę, miejscami dosyć gęste. Temperatura maksymalna dziś to od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce dziś od 9:00.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jak Jagger poruszali się Maroon 5 i Christina Aguilera. 13 po 7.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Nasi piłkarze wczoraj nie byli zwinni jak Mick Jagger, zaledwie zremisowali z Bośnią. Ale kto by tam o tym pamiętał, jak inne biało-czerwone orły radzą sobie znacznie lepiej.
4: Ważne jest to, że nasi wygrali. Dzisiaj walczymy o złoto. Oj, trzymajmy się tego. I Zmarzlik też o złoto. Także mamy dzisiaj dwa złota. Do przewidzenia.
0: Nasi bynajmniej nie piłkarze, tylko siatkarze wczoraj pokonali Słoweńców i zapewnili sobie awans do finału.
5: Super, niestety nie widziałam, z kim grali, ale moi rodzice bardzo kibicują. Świetnie, mam nadzieję, że wygrają.
6: Myślę, że to duży sukces, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, co się działo ostatnim razem, to porażki, pierwsze porażki, to uważam, że naprawdę super. Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało, szczególnie, że początek trzeciego setu był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
7: Także trzymamy kciuki za finał.
6: Oczywiście, że tak.
8: Gratulacje.
5: Nie no, powodzenia.
0: My też trzymamy kciuki i będziemy intensywnie trzymali od 20, bo wtedy rusza nasze specjalne jedynkowe studio sportowe. Będziemy śledzili walkę o złoto zarówno siatkarzy, jak i Bartosza Zmarzlika w Grand Prix na żużlu. A co w najbliższej godzinie, w wolnej sobocie, kiedyś pojawiało się po Wszystkich Świętych. W tym roku chyba znów padł rekord. W niektórych sklepach już są ozdoby świąteczne. Większość kupujących jeszcze nie była gotowa.
9: Dużo za wcześnie, uważam, przesada. No, w takim okresie, gdzie jest jeszcze lato, początki jesieni, przesadzamy.
0: O białym puchu i świętach na pewno nie chcą jeszcze słyszeć rowerzyści.
10: Bo daje odpoczynek głowie.
11: Można zwiedzić miejsca, których nie zobaczymy samochodem. Na wycieczkach pieszych cisza.
12: Lubię jeździć na rowerze, bo jest to forma ruchu.
0: Połączymy się z Patrykiem Michalskim, który śledzi rowerowy bieg Piastów. Jest sobota, 269 dzień roku. Do końca roku zostało 96 dni. Wschód słońca był o 6:28, zachód o 18:25. Dzień będzie więc trwał 11 godzin i 57 minut od najkrótszego. Będzie jeszcze dłuższy, o 4 godziny i minut 15. Imieniny dziś obchodzą m.in. Damian, Justyna, Cyprian, Teresa i Kosma. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Dziś gramy trochę więcej Beatlesów, dlatego że 57 lat temu wydana została płyta Abbey Road, a na niej m.in. ten utwór, Octopus's Garden.
13: I'd like to be under the sea.

0: The Beatles, Octopus's Garden z płyty Abbey Road, która ukazała się 26 września 1969 roku, niedługo po zakończeniu lata. Gdy jeszcze z drzew nie spadły liście. I mówię o tym zupełnie nieprzypadkowo, dlatego że jeszcze nie do końca oswoiliśmy się z tym, że rozpoczęła się jesień. Jeszcze momentami może na zewnątrz wyglądać zupełnie jak w ostatnich tygodniach lata, a już w wielu sklepach na półkach pojawiły się świąteczne ozdoby. Co więcej, w tym roku prawdopodobnie padł rekord, dlatego że pierwsze świąteczne dekoracje już można było zobaczyć, uwaga, w sierpniu. Czy pojawienie się ozdób świątecznych to strategia marketingowa? Czy to odpowiedź na oczekiwania klientów? To sprawdziła dla nas Anna Zakrzewska.
1: Zaraz. Do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze niespełna 90 dni. A mimo to, wchodząc do niektórych sklepów, można się poczuć, jakbyśmy zamiast pierwszych dni jesieni celebrowali pierwsze dni zimy. Bombki, lampki, figurki Mikołajów czy pluszowe renifery to tylko niektóre świąteczne ozdoby, które bez problemu kupimy dziś w dyskontach. Niektórzy patrzą na to ze zdziwieniem, inni do takiego widoku już się przyzwyczaili.
2: Znaczy się za dużo, za wcześnie, uważam, przesada. No, w takim okresie, gdzie jest jeszcze lato, początki jesieni, przesadzamy. Ja tego nie akceptuję.
3: Nie mieszajmy. Najpierw niech to będzie ten Halloween, najpierw niech będzie ta dynia. Potem za chwileczkę mogą być już świąteczne w listopadzie.
4: Może już choinki będą ustawiać w domach. Tak na 3 miesiące wcześniej się przygotowują. Pół żartem, pół serio. No, ale jak ktoś chce, no to jest jego wolny wybór. Jeżeli chce się już w ten sposób przygotowywać, no to niech się przygotowywuje po prostu. Ktoś chce wydawać pieniądze, nie ma na co, no to niech się przygotowuje na święta Bożego Narodzenia, tak?
1: I z tej chęci wydawania pieniędzy korzystają właśnie marketingowcy, którzy mówią wprost: nie ma podaży bez popytu.
5: Zobaczmy na Niemcy. Tam co roku pod koniec sierpnia wjeżdżają pierniki i tak dalej i co roku jest afera. 73% Niemców jest przeciw sprzedaży świątecznych słodyczy od sierpnia, a tylko 4% mówi, że kupuje je tak wcześniej.
1: Mówi marketingowiec z 11-letnim doświadczeniem Antek Płóciennik, założyciel portalu Ogarniam Marketing.
5: Teraz najlepsze, Rewe, to jest bardzo duża sieć sklepów, mówi, że we wrześniu i październiku sprzedają więcej świątecznego pieczywa niż w grudniu. Ludzie w ankiecie mówią jedno, koszyk u ludzi mówi zupełnie coś innego. Klient w ankiecie jest bardzo rozsądny, przy półce no już trochę mniej. Stawiasz produkt, a produkt sam znajduje sobie kupującego.
1: To socjotechnika polegająca na tym, że przyzwyczaja się potencjalnego klienta na przyszłość, dodaje socjolog i medioznawca dr Bartosz Kicior.
6: Raczej nie wydaje mi się, żeby teraz jakoś ktoś liczył na sprzedaż rzeczy związanych ze świętami Bożego.

0: narodzenia, ale przyjdzie taki moment, że będziemy chcieli to kupować, już mówię my, klienci, i wtedy pomyślimy, no, o tym sklepie, który już od 2 miesięcy to ma w asortymencie, no bo pomyślimy, a ja tam to widziałam przecież, nie? Albo ktoś nas zapyta, ty, a gdzie ja mogę kupić takie ozdoby? No odpowiemy, no kochana, no w tym i w tym sklepie, bo tam to już mają od 2 miesięcy, więc ja tutaj upatruję jakby logiki takiego czegoś.
1: Marketingowiec zwraca jednak uwagę, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób dany produkt, mówiąc kolokwialnie, zostanie nam podany na sklepowej półce.
2: No, mamy komunikaty typu kup prezent teraz, taniej, bez kolejek, pełny wybór. To jest wartość. Kolędy i kokardy na każdym regale we wrześniu, bez żadnego powodu, żeby kupić teraz, to troszeczkę taka tapeta albo irytacja. To zabija radość oczekiwania i to jest ironia, bo marki sprzedają nam właśnie tę magię. No jak katujesz nią ludzi przez 4 miesiące, no to sam ją zużywasz. Więc we wrześniu trzeba mówić do tych, którzy chcą kupić wcześniej i dać im konkretny powód, a tą pełną magię zostawić warto chyba na moment, kiedy ludzie są na nią realnie gotowi.
1: I choć każdy może być na nie gotowy w zupełnie innym momencie, to jedno jest pewne. W dzisiejszym świecie skomercjalizowane święta Bożego Narodzenia coraz częściej zaczynają się nie przy wigilijnym stole, ale między sklepowymi półkami.
3: Anna Zakrzewska przerwała piosenkę Last Christmas na początku swojego materiału, ale może z tym nie należy walczyć, może należy się temu poddać, może już powinniśmy wejść w świąteczny nastrój, może powinniśmy uznać, że po prostu są dwie pory roku, lato i Boże Narodzenie. Dlatego w Jedynce postanowiliśmy być jedną z pierwszych stacji radiowych, która w tym roku wyemituje Wham! Last Christmas.

0: jest za wcześnie, cokolwiek mówić o świętach, chociaż wiadomo, czas szybko leci, a oni się nie odniosą do święta Bożego Narodzenia. Natomiast myślę, że tak naprawdę te reklamy, ta atmosfera Świąt Bożego Narodzenia powinna rozpocząć się pierwszą niedzielę Adwentu, czyli początek grudnia. To jest zupełnie wystarczająco. Bo od dzisiaj, no to nam się to wszystko znudzi i zbrzydną te święta, a nie będziemy na nie czekać z chęcieniem.
1: Ja myślę, że to jest bardzo racjonalny komentarz naszego słuchacza. Wham! Last Christmas wyemitowaliśmy dlatego, że już od sierpnia w sklepach dostępne są ozdoby świąteczne, ale dobrze, chowamy ten utwór jeszcze na kilka miesięcy, wrócimy z nim w grudniu.
2: Sto sekund polszczyzny.
1: Małgorzata Tułowiecka i dr Agata Honcia.
3: Dzisiaj o słowach, które wydawać by się mogło, że są związane tylko ze sportem. Oczywiście mówimy ciągle o wyrazach rozpoczynających się od litery N i chodzi o wyrazy knockout, nokautować, nokautowy.
4: Knockout był pierwszy, słowotwórczo w każdym razie, pochodzi oczywiście od angielskiego, no nawet czasownika bardziej niż rzeczownika. Knockout to dosłownie wykopać, knock, kopnąć, out, no na out, na zewnątrz.
3: Dodajmy, że po angielsku to słowo się zapisuje z K na początku,
4: tak,
3: prawda?
4: I z C.
3: Ale wymawia się knockout i tyle i po polsku już piszemy.
4: Tak jak słyszymy.
3: Właśnie.
4: Wszystkie te wyrazy i knockout, i knockoutować, i knockoutowy to nie są nowe zapożyczenia. W języku polskim były obecne już przed wojną. I to wcale nie jest dziwne, bo właśnie w tym okresie przedwojennym do polszczyzny przeszło dużo zapożyczeń z języka angielskiego. Zapożyczeń przede wszystkim sportowych. No a no, co one znaczą, te wyrazy?
3: No wiadomo, że knockout to w sportach walki cios, po którym przeciwnik nie jest zdolny do dalszej walki i zostaje wyeliminowany z gry.
4: Mówimy czasami o nokaucie technicznym, czyli o niezdolności boksera do dalszej walki stwierdzonej przez sędziego lub przez lekarza. No i ta niezdolność nie jest wynikiem otrzymania tego ciosu, ale orzekana jest z innych przyczyn. Ale poza sportem nokaut to działanie, które powoduje pokonanie przeciwnika w grze lub rywalizacji albo uzyskanie po prostu przewagi. Mówimy o politycznym nokaucie albo o nokaucie w jakiejś dziedzinie życia, zupełnie poza sportem.
3: No i wiadomo, czasownik nokautować też w tym znaczeniu drugim, pokonać kogoś, odnieść całkowite zwycięstwo, prawda? Tak. W dyskusji, w wyborach można jakiś kogoś też...
4: Ktoś kogoś tak nokautuje.
3: Tak. No a nokautowy...
4: To związany z nokautem. Cios nokautowy, zawodnik nokautowy, faza nokautowa, na przykład w boksie.
3: Czyli słowa bardzo popularne, często używane.
4: Czasami chyba aż za często.
5: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jak można poprawnie użyć słowa knockout? Na przykład dziś siatkarze znokautują Francję w finale Mistrzostw Europy w siatkówce, a Bartosz Zmarznik znokautuje swoich rywali w Grand Prix na żużlu.
6: Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina. Chciałem powiedzieć, że w Szczecinie jest tak zimno, 6 stopni i no muszę powiedzieć, że Zmarznik, jak dzisiaj u nas jest tak zimno, na pewno wygra. To ze Szczecina już trzymamy kciuki. Adekwatne nazwisko do pogody, a skoro tak jest, no to musi być medal i mistrzostwo.
1: I tak będzie, a jeżeli ktoś będzie chciał się rozgrzać w tę pogodę, to od 20 w jedynce nasze studio specjalne będziemy relacjonowali walkę o złoto zarówno siatkarzy, jak i Bartosza Zmarznika.

0: Wszystkiego, czego tylko chcesz, życzymy jubilatom, solenizantom i takiej instytucji, której nie można powiedzieć 100 lat, tylko trzeba powiedzieć 200. Dlatego, że dziś świętujemy stulecie istnienia Polskich Kolei Państwowych. Świętujemy w Spale. Tam jest Patryk Bedliński. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: To dlaczego tam kolejarze będą wspominać i świętować?
1: Chodzi o prezydenta Ignacego Mościckiego. Prezydent często przebywał w Spale, był amatorem polowań, ale też on symbolicznie wiąże się z rozpoczęciem działania właśnie przez PKP, co wyjaśnia prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych Alan Beru.
2: Historia Polskiej Kolei jest nierozerwalnie związana z historią niepodległej Polski. Po 1918 roku kolej pomagała scalać ziemię odzyskanego państwa. A ważnym momentem było 24 września 1926 roku, kiedy prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.
1: Dziś dzień z koleją, na który będzie można dotrzeć specjalnym pociągiem nieśpiesznym, takim zabytkowym pociągiem, ale odnowionym. Trasa to Warszawa Główna Spała, Spała Łódź-Kaliska, Łódź-Kaliska Spała, czy też Spała Warszawa Główna. PKP Intercity przygotowało upominki i w pociągach kategorii Express Intercity Premium i Express Intercity będzie je rozdawał personel pokładowy, a w składach kategorii Intercity będą czekały w wagonach wars. Na granatowo, czyli w barwach PKP, ma być podświetlony Pałac Kultury i Nauki, czy też Politycznej.

0: technika warszawska. A co czeka nas w samej Spale? O tym mówi Natalia Wykrota z Biura Komunikacji PKP SA.
1: Będziemy świętować okrągły jubileusz stulecia PKP. W programie znajduje się odsłonięcie pamiątkowego kamienia prezydenta Ignacego Mościckiego, premierowy znaczek pocztowy, wyjątkowy jubileuszowy mural. Będzie dużo atrakcji, energetyczne koncerty z takim twistem kolejowym, interaktywne strefy edukacyjne, coś dla dzieci, dla starszych, dla młodzieży, warsztaty. Będziemy o tym opowiadać, co to znaczy praca kolejarza. Porozmawiamy o przyszłości kolei, ale też o dziedzictwie, które udało się stworzyć przez to 100 lat.
0: Przyszłość kolei też bardzo ciekawa, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości. Tutaj powiem szczerze, sam bardzo chętnie przysłucham się tym dyskusjom. Prowadzona jest również akcja życzenia na dworcach, w ramach której na ekranach LED można wyświetlać, właśnie jak nazwa wskazuje, autorskie życzenia. A elementem obchodów są także pojazdy w specjalnych okleinach z jubileuszową grafiką. Czyli myślę, że wszyscy Mikole, a więc miłośnicy kolei, jak to się mówi potocznie, mają już zaplanowaną sobotę od 10 do 16.
2: Mikole. Ładne. Patryk Bedliński ze Spały, bardzo dziękuję. 22 minuty zostały do godziny 8. To jest Wolna Sobota w Radiowej Jedynce.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Puściliśmy dzisiaj w wolnej sobocie w jedynce Last Christmas zespołu Wham. To w związku z tym, że już od sierpnia w sklepach można zobaczyć ozdoby świąteczne. No i stwierdziliśmy, że wpiszemy się w trend. Będziemy pierwszą stacją radiową, która tej jesieni wyemituje piosenkę świąteczną. Reakcje mieszane.
2: Święta są dopiero, Boże Narodzenie, za 90 dni.
1: I bardziej pozytywna.
3: Panie redaktorze Karolu, wielkie gratulacje za te Last Christmas zespołu Wham. W Szczecinie jest 6 stopni i to po prostu ta piosenka no tak pasuje do dzisiejszej soboty, praktycznie rzecz biorąc o jesieni już zapomniałem.
1: Ciekawe, czy piosenka Last Christmas pasuje do pogody w górach izerskich, no bo tam przecież startuje 12 rowerowy bieg Piastów. Na miejscu Patryk Michalski, dzień dobry, który chyba o śniegu jeszcze nie chce słyszeć jako zapalony rowerzysta.
4: Absolutnie nie. Rowerzyści, apeluję, mają jeszcze trochę kilometrów do wykręcenia w tym sezonie, a pogoda w Górach Izerskich i w Karkonoszach absolutnie nie pasuje do utworu Last Christmas, bo nad nami piękne, błękitne niebo poprzecinane takimi delikatnymi, białymi obłokami. Od rana świeci piękne słońce. Temperatura rzeczywiście może taka bardziej świąteczna, 4 stopnie, ale ma być więcej, około 14-15.
1: To czasami w Boże Narodzenie bywa cieplej, ale dobrze,
4: rację,
1: odkładamy emocje świąteczne, piosenki świąteczne chowamy jeszcze na kilka miesięcy. To jak forma w takim razie u ciebie? Jeszcze tej jesieni podkreślmy.
4: No forma dobra i jest pełna mobilizacja i ekscytacja, bo zaczyna się dzisiaj najulubieńszy, mój najulubieńszy, najbardziej ulubiony bieg Piastów, czy odsłona biegu Piastów, czyli ta rowerowa. No i oczywiście skoro rower i mój ulubiony środek transportu, no to też startuję, będę dziś reprezentować godnie program pierwszy Polskiego Radia na dystansie 45 kilometrów. Forma, jeżeli pytasz, bardzo dobra, na liczniku w tym roku już ponad 4200 kilometrów wykręcone, więc chyba dzisiaj też będzie dobrze na tym dystansie. Tym bardziej, że jakuszyckie trasy rowerowe mają taki umiarkowany stopień trudności, więc każdego roku przyciągają tutaj coraz więcej miłośników dwóch kółek.
5: Bo daje odpoczynek głowie. Głowa odpoczywa, głowa się wietrzy, można wiele spraw przemyśleć i polecam wszystkim.
6: Można zwiedzić miejsca, których nie zobaczymy samochodem, na wycieczkach pieszych, bo no jednak to dłużej trwa, rowerem jest to szybciej i można dojechać w miejsce, do niektórych nie ma dostępu do niektórych. I wolność, cisza.
7: Lubię jeździć na rowerze, bo jest to forma ruchu.
4: I takich miłośników dwóch kółek w ten weekend w Jakuszycach nie zabraknie. 12 rowerowy bieg Piastów zapowiada się wyjątkowo pod wieloma względami, mówi rzecznik zawodów Leszek Kosierowski.
8: Latem, tą wczesną, ciepłą jesienią, Góry Izerskie są wypełniane przez setki rowerzystów i rowerowy bieg Piastów jest takim uwieńczeniem tego sezonu rowerowego. Bardzo się cieszymy, że nasze listy startowe się wypełniły. Mamy około 1800 osób zapisanych z całej Polski i nie tylko.
4: No i wśród tych 1800 osób wielu debiutantów, a około 300 zawodników to dzieci. Dzisiaj te starsze ze szkół podstawowych wezmą udział w wyścigu na 1 km, a jutro przedszkolaki wystartują na zacnym dystansie 300 metrów. I to zdecydowanie będzie najsłodszy wyścig ze wszystkich, które dzisiaj się odbędą. I jutro na Polanie Jakuszyckiej no, widok przedszkolaków, które na takich chodzonych rowerkach startują i pokonują ten dystans, naprawdę jest wspaniały. Za to najbardziej zacięta rywalizacja będzie się toczyła na najdłuższym dystansie. W tym roku to będzie aż 105 kilometrów. Tyle pokonają zawodowcy, którzy wezmą udział w Mistrzostwach Polski MTB. Pierwszy raz zawody odbędą się w Jakuszycach, a poza wyścigami dzieciaków

0: dziecięcymi i Mistrzostwami Polski MTB. Wyścigi na 20, 45 i 68 km na rowerach górskich i będzie też wyścig na gravelach na ponad 94 km. I jak to się dzieje na rowerowym biegu Piastów już od 10 lat? Dzisiaj poznamy też laureatów Jakuszyckiego Szlema, czyli to będą nagrody dla zawodniczek i zawodników, którzy w jednym roku ukończyli zimowy bieg Piastów na 50 km, letni bieg Piastów na 50 km i dzisiejszy najdłuższy dystans rowerowego biegu Piastów, czyli 68 km. Szansę na tę nagrodę ma około 50 osób. No i zapowiada nam się tu naprawdę świetna impreza. Gdyby ktoś nas słuchał teraz na Dolnym Śląsku, to szukał też pomysłu, jak spędzić ten naprawdę zapowiadający się pięknie weekend na Dolnym Śląsku, to zapraszamy na Polanę Jakuszycką, bo na wszystkie wyścigi można się jeszcze zapisać, ale wiele atrakcji też będzie poza wyścigiem. Będą warsztaty z Hutą Julia z grawerowania, będą lekcje przyrodnicze o nietoperzach z nadleśnictwem, szklarska poręba, także naprawdę zapowiada nam się tu cudowny, cudowny weekend.
1: To dzięki naszej współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim, jak również no, dobrej opinii o rowerowym biegu Piastów. Tutaj zawsze było wszystko ok, ludzie wyjeżdżali zadowoleni, więc myślę, że to tak zaowocowało. To będzie w ogóle ostatni wyścig w tym cyklu w Polsce, bo finał, który jeszcze miał być, został odwołany, więc u nas będzie taki, powiedzmy, mały finał. Tutaj się mogą zdecydować jakby losy tej ostatecznej klasyfikacji, także liczymy, że poziom sportowy pójdzie w górę i że będą rzeczywiście takie emocje naprawdę duże.
0: To jeszcze Leszek Kosiorowski o tych Mistrzostwach Polski MTB, a my serdecznie zapraszamy do Jakuszyc na Polanę Jakuszycką na 12 rowerowy bieg Piastów.
2: O czym mówił Patryk Micharski? Zapytam krótko, bo zawsze mnie to fascynuje też, bo też zimą na rowerze jeżdżę. Przy 6 stopniach jak ty się przygotowujesz na jazdę na rowerze? Ile warstw?
0: Kwestia kilku warstw. Jednej warstwy więcej, ale wiem z doświadczenia, że tak, że na rowerze nie można się ubierać też za grubo, więc jakaś jedna koszulka termoaktywna i dobra kurtka, taka softshellowa, którą mam zresztą teraz na sobie, bo odczuwalna temperatura w szklarskiej, tak jak mówię, około 4-5 stopni i po kilku minutach rozgrzewki na rowerze spokojnie takie warstwy już dają ten komfort termiczny.
2: Patryk Micharski gotowy na rowerowy bieg Piastów, jeszcze nie gotowy na Boże Narodzenie, z tego co słyszeliśmy. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę o 20:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej Jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać

0: prowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
1: Tak.
0: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
1: Mhm.
0: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
1: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
2: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
0: Już rozumiem.
1: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej numer 5 w województwie dolnośląskim pomiędzy Kostomłotami a Strzegomiem doszło do zderzenia trzech pojazdów, samochodu ciężarowego i dwóch aut osobowych. Do tej kolizji doszło w miejscowości Osiek na kilometrze 380 i jezdnia została tam częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny. Wolniej jedzie się w województwie małopolskim, zwłaszcza na A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Krakowa. Podobnie na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, a także Gorlic oraz na Zakopiance w Gaju i w Libertowie, a zatem przed Krakowem na fragmencie remontowanym. Remontowana jest także trasa ekspresowa S17 w województwie lubelskim pomiędzy Piaskami a Lublinem i tutaj wolniej jedzie się zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę Zamościa. Droga krajowa numer 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskim Mazowieckim jest zablokowana w obu kierunkach na fragmencie ponad 2-kilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszew. Te problemy związane są z pracami remontowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą i obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia, zarówno w kierunku Kołbieli, jak i w stronę Mińska Mazowieckiego. A przybywa samochodów także na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej 7, niedaleko Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek oraz na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem i to w zasadzie w obu kierunkach. Jak zawsze czekamy na ostrzeżenia z tras od państwa. 22 513 11 11 to numer do rady. Kierowców.
3: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Poprawki posła PiSu do ustawy o kryptowalutach miały być po myśli upadłej już giełdy. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Opozycja złożyła zawiadomienie do prokuratury po jej interwencji, a koalicja rządowa komentuje jej współpracę z resortem sprawiedliwości zarządów PiSu. Niech ta tragedia nie będzie zarzewiem nienawiści, apeluje prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polach odniósł się do wydarzeń w Jarosławcu.
6: Chciałbym, aby to wydarzenie nie stało się zarzewiem nienawiści.
3: Poprawki posła PiSu po myśli Zonda Krypto donosi Onet. To kolejna odsłona głośnej afery. Chodzi o poprawki PiS do ustawy o kryptowalutach. Według Onetu poseł PiSu Michał Moskal miał konsultować poprawki do niej z prezesem upadłej giełdy Przemysławem Kralem. To ten sam poseł rok temu spotkał się z Kralem na Ibizie. Michał Moskal w wydanym oświadczeniu twierdzi, że nie uczestniczył w pracach nad treścią poprawek i nie konsultował ich z prezesem giełdy. Głos w tej sprawie zabrał też m.in. były polityk PiS Janusz Kowalski, który firmował projekt własnym nazwiskiem. Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala, napisał Kowalski. Sprawę giełdy Zonda Krypto bada prokuratura. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Opozycja złożyła zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o interwencję Moniki Horny-Cieślak po kłótni matki z dzieckiem na ulicy. Tuż po niej dzieci kobiety, mimo odrębnego zdania policji, kuratora i sądu, trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wirtualna Polska tymczasem poinformowała o współpracy Horny-Cieślak z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Miała ona w latach 2016-23 zawrzeć z Instytutem 16 umów bez konkursów, z których wypłacono jej ponad 220 tysięcy złotych. Tej sprawie trzeba się przyjrzeć, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
7: Będziemy działać racjonalnie, czyli poznamy wszystkie szczegóły jej zachowania i zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy decyzję. Chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
3: Monika Horna-Cieślak skomentowała sprawę w

0: TVP Info, jak stwierdziła, zawsze kierowała się dobrem dzieci.
1: To jest bardzo ważne, że eksperci, którzy mają doświadczenie, którzy zajmują się tym, mogli brać udział i zmieniać to prawo na lepsze dla dzieci. A ja nie mogę jako adwokatka, która spotykała się z dziećmi, mówić, nie mogę nic zrobić. Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokata jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom. I będę to robić zawsze, tak jak teraz to robię. Współpracowałam z każdą siłą polityczną przez ten okres czasu, bo kieruję się zawsze dobrem dziecka.
0: Monika Horna-Cieślak jest adwokatką. Przed objęciem funkcji rzeczniczki była działaczką społeczną. Urząd objęła w listopadzie 2023 roku głosami koalicji rządzącej. Co mieć w plecaku, jak rozróżnić sygnały alarmowe, jak na nie reagować? O tym wszystkim mają szansę dowiedzieć się dziś na treningach mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Treningi zaplanowano w ponad 100 jednostkach ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Łukasz Wróblewski.
2: Będziemy mówić m.in. o sygnałach alarmowych, alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o tym, gdzie szukać sprawdzonych informacji i gdzie bezpiecznie się schronić. Pokażemy również, jak korzystać z aplikacji, gdzie się ukryć.
0: Treningi reagowania na zagrożenia z cyklu Dni Otwartych Strażnic, trening reagowania, rozpoczną się o 11 i potrwają do 14. Powinniśmy przygotować się również na najmniej prawdopodobne scenariusze, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa o zagrożeniu ze strony Rosji. Profesor Jarosław Stelmach skomentował słowa ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski powiedział, że Rosja może szykować coś dużego na ten rok i starać się działać pod obcą flagą. Profesor Jarosław Stelmach mówił w Polskim Radiu 24, że te słowa potwierdzają niedawną wypowiedź premiera Donalda Tuska o nadchodzącej eskalacji ze strony Rosji.
3: Mówimy o kolejnym wzroście, czyli po pierwsze o eskalacji, czyli tych zdarzeń, tak jak premier zapowiedział, może być więcej, tego możemy się spodziewać. No i mówimy o też zmianie jakościowej, no bo skoro tutaj minister Sikorski mówi o czymś dużym, no to być może powinniśmy się spodziewać czegoś nowego. Wychodzę z założenia, że nie mamy innego wyjścia, powinniśmy przygotowywać się do scenariuszy najbardziej prawdopodobnych, czyli do kontynuacji tych metod, z którymi już mamy do czynienia.
0: W ostatnim czasie Rosjanie testują NATO. Chodzi m.in. o wlatywanie w polską przestrzeń powietrzną, choćby bez załogowców.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prymas Polski apeluje o powściągliwość w sprawie tragedii w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zabił duchownego w opactwie benedyktynek i ranił 4 inne osoby. Niech ta tragedia nie będzie zarzewiem nienawiści, prosi metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak.
5: Chciałbym, aby to wydarzenie, jakkolwiek bolesne, tragiczne, które rodzi w nas ból i gniew, nie stało się zarzewiem nienawiści, która będzie skierowana wobec wszystkich ludzi pochodzących z Ukrainy.
0: Prymas odprawił wczoraj nabożeństwo, podczas którego modlił się za ofiary ataku w Jarosławiu. Jeszcze pożar masarni w Józefowie na Lubelszczyźnie trwa do gaszania ognia. W akcji uczestniczy około 80 strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Przez ponad 2 tygodnie mieli tylko jedno potknięcie, a tak toczy się wszystko bardzo sprawnie. Wczoraj polscy siatkarze znów nie stracili seta. Wczoraj polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wczoraj Polacy 3-0 w Mediolanie pokonali Słoweńców, choć środkowy Bartłomiej Lemański tłumaczy.
7: Nie chciałem się skupiać na tym, czy to było 3-0 czy 3-2, ponieważ to nie odzwierciedla, jak trudny był ten mecz. Uwierzcie mi, że pierwsze 2 sety graliśmy naprawdę na styku. Tam do 23 były oba sety, więc mimo, że to było 3-0, to ten wynik zupełnie nie oddaje, jak ciężki był ten mecz.
6: Dziś wieczorem finał z Francuzami, a my zapraszamy do jedynki od 20 na Sportowe Studio. W nim finał Mistrzostw Europy Siatkarzy, w nim walka Bartosza Zmarzlika o 7 tytuł żużlowego Mistrza Świata. Daleko od sukcesów chwilowo polscy piłkarze, którzy na inaugurację na drugim poziomie Ligi Narodów wczoraj 0-0 zremisowali z Bośniakami.
8: Na pewno nie jest to na miarę naszych możliwości, umiejętności. Szkoda, bo na pewno myślę, że ta druga połowa już była zdecydowanie pod nasze dyktando. Sytuacje były, no, były te bardziej klarowne, mniej klarowne, ale wydaje mi się, że takie 2-3 może 100% by się udało znaleźć. I na pewno nie umiejętności, ale dziś troszkę więcej szczęścia, nie wiem nawet.
6: Mówił pomocnik Piotr Zieliński, a z meczu zapamiętujemy też debiut pomocnika Wiktora Nowaka i kontuzję Jakuba Kamińskiego, przez którą opuścił zgodę.

0: Grupowanie. W naszej grupie również wczoraj Szwedzi, którzy 2-1 pokonali Rumunów. Zaglądamy jeszcze do elity. Tu też kontuzja i też powrót do klubu. Z boiska zszedł bowiem Mbappé, który doznał urazu kolana. Francuzi wygrali jednak 1-0 na wyjeździe z Turkami. Francuzi, których po raz pierwszy jako selekcjoner poprowadził Zinedine Zidane. Poza tym jeszcze Włosi, którzy 0-2 przegrali z Belgami. We Włoszech nie tylko piłka i siatkówka, ale też Klaudia Zwolińska, która na kajakarskich mistrzostwach Europy, kajakarskie dokładnie w kajakarstwie górskim, sięgnęła po złoto w swojej ulubionej konkurencji K1, czyli w kajaku. Do tego siódma była jeszcze w Kanadyjce. Zaglądamy również do Montrealu na kolarskie mistrzostwa świata. Tam walczyła nasza juniorka Maria Okrucińska. Najpierw dogoniła uciekającą grupkę, potem walczyła o medal, ale skończyło się brakiem sił w końcówce i czwartym miejscem. Okrucińska, przypomnijmy, jednak we wtorek zdobyła złoto w jeździe indywidualnej na czas. Dziś wyścig elity kobiet, w nim liczna polska kadra na czele z Katarzyną Niewiadomą i Dominiką Włodarczyk. Sport wróci po 10:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
4: A dziś, jeśli popada, to na północnym wschodzie. Poza tym pogoda zdecydowanie lepsza niż w ostatnich dniach. Sporo słońca i przejaśnień. Temperatura maksymalna to od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej, a ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
20: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
21: W roli głównej Maria Szabłowska.
22: Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
20: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
22: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz.

0: A wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
0: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do Jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Brąski beat, Small Town Boy. 17 minut po 8.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.

0: wyprzedzić przez inne stacje radiowe. Chociaż, sądząc po telefonach naszych słuchaczy, chyba płyty świąteczne powinniśmy jeszcze schować na kilka miesięcy.
1: Początek grudnia to jest zupełnie wystarczająco. Bo od dzisiaj, no to nam się to wszystko zgodzi. Zgrzydną te święta, a nie będziemy na nie czekać do śniegu.
0: No dobrze. 22 139 22 02 to numer do nas. Wiem, że wielu z naszych słuchaczy nastawia się na sportowe emocje, szczególnie, że piłkarze ich wczoraj nie dostarczyli.
2: Chciałem powiedzieć tylko tyle, że miało być zwycięstwo, a jest jak zawsze.
0: Jak zawsze piłkarze zremisowali z Bośnią 0-0, ale zupełnie inna historia jest z siatkarzami. Ci dziś będą walczyć o złoto Mistrzostw Europy po wczorajszym zwycięstwie ze Słowenią. Tak to brzmiało w polskim radiu.
3: Musi za chwilę być ten awans. Kamil Semeniuk, przyjmują Słoweńcy. Atak z lewej strony, ale piłka po naszej stronie, piłka w górze. Będzie jeszcze, Słoweńcy mają atak z prawej strony i koniec, nie, jeszcze nie ma. Słoweńcy bronią się i Polska wygrywa 25-18. Wygrany trzeci set i znowu ten obrazek, który tak kochamy. Wybiegli, tańczą, oni teraz krzyczą. Jest awans do finału Mistrzostw Europy.
0: A Bartosz Zmarznik będzie walczył o złoto w żużlowym Grand Prix, więc wszystko to będziemy oczywiście relacjonowali w jedynce po 20 w naszej specjalnej audycja. Może powinniśmy zmienić nasz sport narodowy? Dziś sobota, 269 dzień roku, do końca roku zostało 96 dni. Wschód słońca o 6.28, zachód o 18.25. To nam daje 11 godzin i 57 minut światła słonecznego. Imieniny dziś obchodzą Damian, Justyna, Cyprian, Teresa i Kosma. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, a teraz po raz trzeci o poranku Beatlesi. 57 lat temu ukazał się album Abbey Road. Świat poznał m.in. piosenkę Here Comes the Sun.

0: The Beatles, Here Comes the Sun z płyty Abbey Road, która ukazała się 57 lat temu w Wielkiej Brytanii. Słońce pojawi się w wielu miejscach w Polsce dzisiaj. Powinno też pojawić się w Gdyni, z którą teraz się łączymy. Na miejscu jest Martyna Podolska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Która chyba
1: o
0: trochę
1: poranku.
0: Bardziej niż część naszych słuchaczy jest już gotowa na te święta. Dzisiaj puściliśmy Last Christmas, to dlatego, że w wielu dyskontach już ozdoby świąteczne są. Ty już czujesz magię świąt?
1: Nie, w ogóle to jest źle postawione pytanie. Nie czy ja jestem gotowa na święta, ale Gdynia i to ta filmowa jest gotowa na święta, bo właśnie ta kultowa piosenka wybrzmiała na jednej z imprez tutejszych, organizowanych w słynnym, kultowym piekiełku.
0: Mówisz zatem o piosence Last Christmas.
1: Oczywiście Last Christmas podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych już wybrzmiała, więc myślę, że filmowcy Gdynia już jest przygotowana i to bardzo na święta, ale najbardziej jest przygotowana, a właściwie oczekująca na to, co dzisiaj wieczorem się wydarzy.
0: Bo dzisiaj wielki dzień.
1: Wielki dzień, wielka gala wręczenia tych najważniejszych festiwalowych nagród. Już wczoraj wieczorem odbyła się tak zwana mała gala. To jest taka gala, podczas której wręczane są pozaregulaminowe nagrody. A dzisiaj wielka gala. I co, już teraz o tej gali poopowiadamy w
0: tak.
1: Kulturze na weekend?
0: Powiedzmy.
1: To, bo myślałam, że pójdzie dżingiel nasz, ale chyba nie pójdzie.
0: Chyba nie, wiesz, tak zdradzimy trochę.
1: Nie, nie.
0: Jeżeli ci bardzo zależy, możemy jeszcze poprosić. Dobrze, to w takim razie poprosimy jeszcze naszego realizatora i zacznijmy to właściwie, zacznijmy to po Bożemu. Tak powinna zaczynać się program radiowy. Uwaga, 3, 4.
1: Kultura na weekend.
2: Kultura na weekend.
0: No i teraz jest zgodnie ze sztuką,
1: Państwo.
0: Tak? Gdynia i Martyna Podolska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słyszą Państwo, że tutaj nasze kuluarowe zamieszki, to ja teraz o tych kuluarowych rozmowach, dyskusjach, które tutaj się toczą, no bo wszyscy się zastanawiają, do kogo powędrują złote lwy, czyli te najważniejsze festiwalowe nagrody, ale też i srebrne lwy, szafirowe lwy i szereg innych indywidualnych nagród. No i tutaj takie są emocje, no bo jest właściwie dwóch wielkich kandydatów. Jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzony już w Cannes za reżyserię, polski kandydat do Oscara, wielkie kino, światowy poziom, a z drugiej strony jest premierowo pokazywany tutaj w Gdyni najnowszy film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. No i teraz do kogo powędruje to najważniejsze wyróżnienie? Tego wciąż nie wiemy. Zadecyduje o tym wieloosobowe jury pod przewodnictwem profesora, reżysera Krzysztofa Zanussiego, ale ja chyba chciałabym, żeby wygrała Przez ścianę, żeby wygrał Przez ścianę, czyli najnowszy film Maćka, który jest bezkompromisowy w swojej formie. Za chwilę o temacie tego filmu, ale najpierw o formie. Mówi nam reżyser Maciej Sobieszczański.
3: Myśmy się nie bali być tacy bardzo radykalni w tych artystycznych decyzjach. Pomyślałem sobie o tym, rozmawiałem o tym z Jolą Dyleską, że zróbmy taki film, który chcielibyśmy bardzo zrobić. Nawet jeśli to będzie ostatni film, który zrobię, że już nikt nie pozwoli. Tym bardziej jeszcze, jeżeli mi już nikt nie pozwoli zrobić filmu, to zrobię taki, w końcu zrobię taki film, który chcę zrobić i chcę, żeby on wyglądał tak, jak ja to sobie wymarzyłem.
1: Bo to film artystyczny na najwyższym poziomie, czarno-biały obraz, historia oparta na faktach. W 1947 roku Wiesława Pajdak trafia do więzienia na Rakowieckiej. Tam odsiaduje oczywiście niesłusznie nadany jej wyrok i z tej samotności, z tej obawy przed tym, co się wydarzy, zaczyna stukać kodem Morsa, no właśnie, w ścianę. I okazuje się, że ktoś jej odpowiada. Odpowiada jej Jerzy Śmiechowski. Tak o tej roli, o tym filmie opowiada nam znakomicie wcielająca się w postać Wiesławy Maria Dębska.
4: Okazuje się, że ktoś jest, no i to więzienie było naprawdę przerażające. Ona była więźniem politycznym i próbowano ją wielokrotnie złamać. I ta relacja, która się nawiązuje przez ścianę, pozwala jej to wszystko przetrwać. Ci nasi prawdziwi bohaterowie mówili w swoich wspomnieniach, że gdyby nie ta druga osoba za ścianą, oni by tego nie przetrwali, nie przeżyli. No i stukają tak kilka lat, aż w końcu dostają zgodę na ślub w więzieniu i na tym ślubie widzą się po raz pierwszy, a potem spędzili razem całe życie, więc spoilerujemy nasz film.

0: od początku, ale uważam, że jest w tym też siła wielkiej miłości. Ja wiem, że ten film nie jest łatwy, ale bardzo bym chciała, żeby widzowie go zobaczyli, dlatego że ja też jestem szybką osobą. Ja jestem osobą, która pędzi i która lubi szybkie tempo i do tego filmu musiałam zwolnić i Maciek często zatrzymywał ujęcia i mówił 3 razy wolniej, 4 razy wolniej. Ja mówię, Jezu, długo to trwa. I poczułam w tym naprawdę wielką siłę.
1: Tak, Maria Dymska opowiadała o roli Wiesławy Pajdak. Mówi się, że to właśnie indywidualna nagroda za główną rolę żeńską trafi do rąk Marii. Towarzyszy jej w tym filmie Jakub Gierszał, który może otrzyma nagrodę za drugoplanową rolę. Sporo nagród już wczoraj dla tego filmu, dla twórców tego filmu spłynęło podczas tej małej gali. Chociażby nagroda kin studyjnych, czy nagroda dziennikarzy. Tak ze sceny dziękował dziennikarzom Maciej Sobieszczański.
2: Ponieważ ja swoje zawodowe życie zaczynałem jako dziennikarz. Jestem absolwentem wspaniałej uczelni Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Wiedzy o Teatrze. I kiedy Andrzej Wanat zapytał nas na drugim roku, kto się chce tak naprawdę zajmować teatrem, to ja podniosłem rękę i powiedziałem, ja będę pisał o filmie. Więc tak się zaczęła taka moja droga. Dzisiaj dostaję nagrodę od dziennikarzy. Ja myślę, że to nie jest przypadek. Bardzo wam dziękuję.
1: To na pewno nie jest przypadek, bo to znakomite kino. No ale z drugiej strony mamy ojczyznę, tak jak powiedziałam. Polski kandydat do Oscara z dużymi szansami na nominację, na znalezienie się w tej ścisłej piątce. A to najbardziej osobisty film Pawła Pawlikowskiego, o czym opowiadał tutaj reżyser podczas konferencji prasowej.
3: Najbardziej osobisty z moich filmów o tych postaciach. Z każdą się utożsamiam. Więc to dla mnie było najważniejsze, ale w kontekście historycznym. Po prostu chciałem pewne realia unaocznić w 1949 roku skomplikowaną sytuację, w której się Niemcy, świat znalazł. Mocarstwo, czyli Trzecia Rzesza, no to już upadło 4 lata temu. Teraz jest kwestia, co dalej, jak tu zostać człowiekiem.
1: Jak tu zostać człowiekiem, bo to opowieść o podróży Thomasa Manna z córką Eriką do powojennych Niemiec. Ich powrót po wielu latach od wyjazdu, tu w głównych rolach Sandra Hiller i Hans Zischler. Za to mówi się, że pierwszoplanowa rola męska, nagroda za pierwszoplanową rolę męską powędruje do rąk Arka Jakubika za rolę Jacka Kuronia w filmie Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja. To opowieść też o miłości, o takiej wielkiej miłości, która się zrodziła pomiędzy Gajką a Jackiem Kuroniami. I tak o tej roli, o tym filmie opowiada nam Arek Jakubik.
4: To nie jest jakby film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego my, nasze pokolenie, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
1: W konkursie głównym 16 tytułów, w konkursie Perspektywy 8, to konkurs kina młodego, świeżego, tu będą przyznawane szafirowe lwy. Dzisiaj wszystko się już wyda. Podobno werdykt już jest, drodzy Państwo, trwają wielkie przygotowania do wieczornej gali, czerwony dywan będzie tutaj już przygotowywany, no a my będziemy się słyszeć po godzinie 19 i mam nadzieję, że poinformuję Państwa o tych pierwszych wynikach, a później ostatnich.
5: Robisz zakłady z filmowcami, czy to nie wolno?
1: No nie wolno, nie wolno, no bo naprawdę jest kandydatów sporo, świetne filmy, świetne role. Ja trzymam mocno kciuki za Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, ale moje serce jest podzielone, bo ja też jestem fanką ojczyzny Pawła Pawlikowskiego.
5: To zobaczymy, jak będzie w takim razie. Po 19 się dowiemy, co będzie przed sportowymi emocjami, które dziś w jedynce o 20. Martyna Podolska z Gdyni. No i zakończymy te relacje już właściwie.
6: Jedynka. Polskie Radio.
5: To jest Wolna Sobota w jedynce. 28 minut zostało do 9:00.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. I tak wystygło, że już wyemitowaliśmy Last Christmas zespołu Wham. Z różnymi emocjami naszych słuchaczy się to spotkało, więc raczej schowamy płyty świąteczne, chociaż chyba, że Magdalena Mikołajczuk ma tutaj głos sprzeciwu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Do wygłoszenia.
1: Ja tu się ledwo przedarłam, bo ty tu sobie siedzisz w studiu, tak. Wydawca w reżyserce, a przed naszymi drzwiami jest pikieta słuchaczy przeciwko temu, że puściliście.
0: Myślę, że to już takie emocje.
1: Na 3 miesiące przed Bożym Narodzeniem. Ja się ledwo przedarłam. Tam jest, są pisma składane do szefostwa, więc to jest poważna sprawa.
0: Widły? Pochodnie?
1: Nie, nie, czy bardzo kulturalnie, nie tylko
0: emocji?
1: Po prostu są argumenty, że zabijacie ten klimat oczekiwania.
0: To nie my, to dyskonty, ale dobrze, nie będziemy się przyłączali do tego trendu. Chowamy na razie płyty świąteczne. A propos kulturalnych inicjatyw.
1: Tak, ale ja bym ci radziła wyjść jakimś drugim wyjściem, nie tym głównym.
0: Wyjdę w przebraniu.
1: Dobrze.
0: Sztuczne wąsy znajdę.
2: Literatura na weekend.
0: Nasz wydawca podpowiada przebranie Świętego Mikołaja. Może być
1: może być ryzykowne.
0: Bo, ryzykowne. Może być uznane za prowokację. Nie prowokujemy dzisiaj w literaturze na weekend.
1: Tak, proszę Państwa, mam dla Państwa świetną książkę debiutantki Magdaleny Katarzyny Bajor pod tytułem Nie dom. Debiutantki, która przez większość swojego życia pracowała w zupełnie nie literackim zawodzie. Jest po Politechnice Wrocławskiej, ale o tym za chwilę, bo to zawsze ciekawe, kiedy człowiek no, nie na początku swojej drogi życiowej, tylko no, gdzieś tam w środku decyduje się na debiut książkowy. To jest świetna książka o rozpoczynaniu życia na nowo, o wielkiej miłości i o tym, że kiedy kończy się wojna, niezależnie od miejsca i czasu, w którym się dzieje, to tak naprawdę wcale się nie kończy, bo jeszcze trzeba leczyć różnego rodzaju rany i traumy. Głównymi bohaterami jest małżeństwo Helena i Henryk, on jest krawcem. I oni zaraz po wojnie, z powodu skrajnej biedy, w jakiej się znaleźli, postanawiają przenieść się z Racławic w Małopolsce na tak zwane ziemie odzyskane i osiadają w Strupicach koło Jeleniej Góry. Są w sobie bardzo zakochani, mają jedną córkę, która wymaga kosztownej operacji. Helena jest w ciąży z drugim dzieckiem. No i w tym miejscu próbują ułożyć sobie na nowo życie, co nie jest łatwe. Z wielkimi nadziejami tam przyjeżdżają. Muszą

0: się mierzyć z różnymi problemami, z szabrownikami, z czerwonoarmistami. Potem zaczynają bać się ubeków, ale cały czas mają tę swoją miłość. I ci główni bohaterowie, dodajmy, że ona jest pięknością, a on zupełnie nie, to troszkę się stworzyli w głowie Magdaleny Katarzyny Bajor, ale mieli też zaczepienie w historii jej rodziny.
1: Nadałam im też pewne cechy moich dziadków, tak jak sobie wyobrażam, ponieważ ja nie znałam moich dziadków, więc trochę przeniosłam z własnych wyobrażeń na te postaci. Po tych opowieściach, które usłyszałam, nie było ich tak wiele, ale miałam wrażenie, że właśnie moi dziadkowie tworzyli parę, która była absolutnie podziwiana przez inne osoby, bo była to tak szaleńcza miłość, przy czym rzeczywiście mój dziadek był brzydki i garbaty, a ona ponoć była taką pięknością, że zwalała z nóg. I jej tata podejrzewał, że jednak nie do końca jest jego córką, bo wszystkie inne dzieci to były białasy, blondyny, a ona była czarnowłosa, czarnooka i była jedynym dzieckiem. To była wielodzietna rodzina, która absolutnie opanowała swojego ojca. Ona robiła wszystko, co chciała. Więc tak sobie to wyobrażam, po prostu tą parę, i myślę, że dużo przeniosłam na karty książki.
0: I powstała książka zatytułowana Nie dom, ale właśnie ciekawa byłam, rozmawiając z Magdaleną Katarzyną Bajor, jak to się dzieje i co sprawia, że przez lata pracuje się w innym zawodzie, aczkolwiek Magda Bajor się zawsze interesowała literaturą, historią, zwłaszcza swoich terenów, czyli Dolnego Śląska. No ale jak dochodzi do tego momentu, że napisze książkę, spróbuje ją wydać, pokaże się światu?
1: Nurtowały nas razem z kuzynem pewne pytania dotyczące naszej rodziny, że był taki epizod w życiu tej rodziny, o którym nikt nie chciał nam mówić. I my sami sklecaliśmy z fragmentów tego, co usłyszeliśmy od naszych matek, ale tak naprawdę nigdy nie odkryliśmy prawdy. Ja zaczęłam pisać o tym i układać to. Moja mama, która wówczas jeszcze żyła, bardzo mnie wspierała, ale w ogóle nie puszczała pary z ust. I to sobie leżało ileś lat. I to było około, myślę, 60 stron. I przyszedł taki moment w Sokołowsku, kiedy spotkałam się ze znajomymi i nie pamiętam już tematu dokładnej rozmowy, ale to nawiązywało w jakiś sposób do tej treści. I koleżanka mi namówiła, mówi, przywieź, ja bym chciała to przeczytać. I jak przeczytała, no to już później znajomi zaczęli na mnie naciskać, żebym kontynuowała tą historię.
0: I bardzo dobrze, że znajomi naciskali, bo Dom to jest świetna książka, pięknym językiem napisana, mnóstwo świetnie skrojonych bohaterów. I to jest też historia o powojniu, o tym, kiedy kończy się oficjalnie jakaś wojna, ale zaczyna się trudny, dramatyczny etap, bo zostają ludzie okaleczeni fizycznie i psychicznie i przez długi czas muszą sobie z tym radzić. I ta opowieść o powojniu na tak zwanych ziemiach odzyskanych też można znaleźć korelację z tym, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili. Zresztą Magda Bajor jeździła na Ukrainę przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, więc zna te tereny. No właśnie, o tym powojniu tak mówi.
1: Jest to historia powojnia. Wojna nie kończy się tym, że podpisano traktat pokojowy i świat się nagle zmienia, bo zostają ofiary poharatane psychicznie, ale też okaleczone. Zostają ruiny, zostają zgliszcza. I ludzie znajdują w sobie jakiś sposób siłę na to, żeby ponownie odbudowywać swój świat. I to w dzisiejszym kontekście tego, co się wokół nas dzieje, to jest niezwykle aktualny temat. Bo my na razie obserwujemy bardzo blisko wojnę, ale nawet jak ta wojna się skończy, no to zostaniemy tuż za naszymi granicami z ogromną ilością ofiar, kalek, ludzi zmienionych przez wojnę. To jest bardzo trudne.
0: Kiedy się czyta książkę Nie dom, to są takie zaczepienia w konkretnych miejscach, oczywiście na Dolnym Śląsku, ale też nawet w konkretnych przedmiotach, które są potraktowane symbolicznie. Na przykład rzeźba Ilioneusa, znanego z mitologii, syna Niobe, która istnieje w konkretnym szpitalu.
1: Postać Ilioneusa to jest rzeźba, która rzeczywiście stoi w szpitalu na Wysokiej Łące. Postać Ilioneusa wywodzi się z mitu greckiego, gdzie przechwalająca się przed Leto Niobe została ukarana przez Apolina i Artemidę. Oni zastrzeli jej dzieci. Ostatni był Ilioneus, który błagał o życie. I Apollo się wzruszył, ale zdążył wypuścić strzałę, która trafiła Ilioneusa w serce. I to jest tak naprawdę rzeźba z podniesionymi ramionami, błagająca o litość, błagająca o życie. Więc dla mnie akurat to, że tam Ta rzeźba to jest rekonstrukcja.

0: te rzeźby antycznej, bo ten pierwowzór, oryginał nie ma głowy, a jeden z niemieckich rzeźbiarzy odtworzył sobie tą głowę. Zresztą w ogóle to jest bardzo ciekawa historia tej rzeźby. Polecam, jest do przeczytania w internecie. Ale tam też jest taki napis, on jest po niemiecku i tam jest napisane: złemu się opieraj, dobrego nauczaj, stare szanuj.
1: Bardzo Państwu polecam powieść Magdaleny Katarzyny Bajor, Nie dom. Świetnie napisana historia o szukaniu nowego miejsca na ziemi, bo te przeprowadzki na tak zwane ziemie odzyskane tutaj są pokazywane. O wielkiej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. To jest bardzo pięknie przedstawione i mamy parę egzemplarzy dla Państwa tej książki.
2: A proszę, nie masz ze sobą tę książkę.
1: Mam, ale to jest moja, widzisz, pozaznaczana, pozaginana, ale mamy takie czyste egzemplarze dla Państwa.
2: Nie.
1: Tak, poprawiałam. Nie, tu nie ma nic do poprawiania. Jeżeli Państwo mają ochotę na powieść Magdaleny Katarzyny Bajor pod tytułem Nie dom, to proszę napisać SMS 71 151 71 151 w tekście Nie dom, potem uzasadnienie, dlaczego ta książka ma akurat do Państwa trafić i dane swoje imię, nazwisko, adres. Nie dom, uzasadnienie, imię i nazwisko i adres. I jeszcze mam dla Państwa drugą też świetną książkę, ale to już tak teoretycznie. To jest zbiór opowiadań Samanty Szweblin.
2: Nie do rozdania, tylko do polecenia.
1: Tak, okay. Tak. Zbiór opowiadań Samanty Szweblin, Dobre i złe. Samanta Szweblin to jest argentyńska pisarka, mistrzyni opowiadań, która otrzymała w kwietniu tego roku taką nową nagrodę literacką, Premio Aena to się nazywa. I to jest najwyższa, jeśli chodzi o wymiar finansowy, nagroda na świecie. 1 000 000 euro. Bo nawet nagroda Nobla oscyluje wokół 1 000 000 euro, bo chodzi o aktualny kurs szwedzkich koron i wtedy to jest trochę mniej niż 1 000 000, czasami troszkę więcej, ale tutaj właśnie otrzymała taką nagrodę i pisze fantastyczne opowiadania, w których codzienność, realność jest takie życie normalne i raptem coś niesamowitego, magicznego, groźnego. To są takie eleganckie thrillery, ale nie nazwałabym tego klasycznymi thrillerami. Zresztą Latynosi, Argentyńczycy też są bardzo dobrzy w pisaniu opowiadań i w pisaniu opowiadań grozy. I to jest właśnie przypadek Samanty Szweblin. Każdy kolejny akapit wywołuje nową emocję w czytelniku, wzruszenie, niepokój, niepewność, przerażenie. I ja tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, że chcą czytać opowiadania, to ja bym o tym gatunku jednak, na ten gatunek Państwa namawiała, bo opowiadanie, dobre opowiadanie to jest taka literacka, pożywna przekąska. Krótko się czyta, ale później długo się o tym myśli, zwłaszcza jeśli jest otwarte zakończenie. Samanta Szweblin, Dobre i złe, a także inne jej tomy opowiadań przetłumaczone na polski przez Tomasza Pindla.
2: Polecała Magdalena Mikołajczuk. Mówisz, że powstał front, tak? Sprzeciwu wobec piosenek świątecznych puszczanych na początku października.
1: Tak. Mm-hmm.
2: Pikieta. Mam wrażenie, że jeden z pikietujących zadzwonił.
3: Mm-hmm. Jakieś 2 tygodnie temu byłem w galerii i w jednym ze sklepów takich dużych już są i bombki, i różne ozdoby choinkowe. To jest stanowczo za szybko, za święta. Nie będą już miały takiej magii. Powinno być tak jak kiedyś. W grudniu dopiero zaczynały się takie wyprzedaże.
1: To może teraz 1 maja zorganizujmy 5 grudnia na
2: ja
1: przykład.
2: Już mówiłem, że powinny być dwie pory roku, lato i Boże Narodzenie.
1: No biorąc pod uwagę zmiany klimatu, to pewnie
2: tak. Tak pewnie będzie. Magda Mikołajczyk,
1: dziękuję
2: bardzo.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: Z nami połączona jest już Sława Bieńczycka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: I to jeszcze nie jest ta pora roku, w której puszcza się Last Christmas zespołu Wham. Jeszcze jesteśmy jedną porę roku wcześniej. Nawet
5: jesteśmy
2: kilka.
5: Jeszcze piękna jesień, złota polska jesień. No taka pogoda dzisiaj sobie, ale powiem tak, że widoki mam fantastyczne. No powiem tak, my z naszego radiowego okna nie mamy takich widoków, bo wiesz, ja widzę plażę i od razu mam skojarzenia z wakacjami. Widzę piękny las sosnowy. No,
2: a gdzie takie piękne rzeczy można zobaczyć?
5: No dzisiaj, drodzy Państwo, odwiedzamy Augustów. No już można powiedzieć legendarne miejsce, jeśli chodzi o wakacje, o jeziora, ale także i o uzdrowiska, bo dzisiaj będziemy też o tym takim sanatoryjnym aspekcie sporo mówić. No ale oczywiście i o kanale augustowskim i przede wszystkim o tych pięknych wodach, które otaczają tutaj Augustów.
2: Po godzinie 9:00 w takim razie. Czy piosenek świątecznych należy się spodziewać? Po godzinie 9:00 raczej nie.
5: Augustowskie noce, tego się należy spodziewać.
2: To się spodziewamy w takim razie. Sława Bieńczycka będzie z Państwem po godzinie 9:00.

0: to była Wolna Sobota z Jedynką. Przed mikrofonem był Karol Surówka. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę o 20:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej Jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
14: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Przybywa samochodów na trasach mazowieckich, chociażby na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, także na drodze krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na krajowej 61 na odcinku

0: Warszawa, Jabłonna, Legionowo, Zegrze. Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest zablokowana w obu kierunkach na fragmencie ponad 2-kilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszew. Te problemy związane są oczywiście z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą. Na Krajowej 50 obserwujemy spore spowolnienia zarówno od strony Góry Kalwarii, jak i od strony Mińska Mazowieckiego. Na drodze krajowej numer 5 na Dolnym Śląsku pomiędzy Kostomłotami a Strzegomiem doszło do zderzenia trzech pojazdów niedaleko miejscowości Osiek. Na kilometrze 380 jezdnia była zwężona, w tej chwili już utrudnień nie ma i ruch odbywa się tam bez przeszkód. Sporo spowolnień, wręcz takich niewielkich sobotnich porannych korków na południu naszego kraju w województwach śląskim i małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance, przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie, także na A4, niedaleko Bramek w Balicach oraz na Krajowej 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się niedaleko węzła Łany, gdzie na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. Drogowcy pracują także na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.
1: Minęła 9, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jak tylko będzie to możliwe, 31-letni Ihor M. zostanie przesłuchany, mówią śledczy. Mężczyzna jest w złym stanie psychicznym. Takie same prawa w Urzędzie Skarbowym dla par jednopłciowych z transkrypcją aktu małżeństwa jak dla małżonków. Odpowiedni dokument podpisał minister finansów. Papież wezwał do budowania pokoju na sprawiedliwości i zaufaniu. Leon XIV jest z wizytą we Francji. Dziś w Paryżu odprawi mszę na Polach Elizejskich. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę. O tym, co dalej planują śledczy, Agnieszka Troszkiewicz.
2: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: A dziś ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. Zmarł policjant postrzelony w czasie czwartkowej interwencji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Sprawca jest w rękach policji, to 33-letni Polak. Prokuratura chce aresztowania mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze.
4: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, m.in. za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca i decyzjach rządu, małżeństwa jednopłciowe, które zawarły związek za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Politycy w ocenie decyzji Andrzeja Domańskiego są podzieleni.
5: Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jedno

0: płciowych zawartych za granicą był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
1: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje między innymi ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
0: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem byłego premiera w kwestiach światopoglądowych nie mogą się wypowiadać za nas europejskie instytucje.
2: Wszyscy ministrowie czy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności.
0: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Ma tylko 12 stron. Pokazuje, jak reagować na zagrożenia. Został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności oraz Państwową Straż Pożarną. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenie związane z atakiem z powietrza. Dowiemy się z niej m.in. tego, gdzie się schować, mówi Marcin Babula z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, w którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej.
3: Dokument dostępny jest na stronie gov.pl.
5: To są aktualności jedynki.
3: Wojna jest najstraszliwszym z dzieł człowieka, powiedział Leon XIV w paryskiej siedzibie UNESCO. W pierwszym dniu pielgrzymki do Francji Ojciec Święty wezwał do budowania pokoju na sprawiedliwości i zaufaniu. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
6: W przemówieniu papież podkreślił, że UNESCO powinno być nie tylko organizacją międzynarodową, lecz także miejscem, w którym ludzkość zastanawia się nad swoją historią i przyszłością. Zwrócił uwagę, że edukacja, nauka i kultura nie mogą być rozwijane w oderwaniu od troski o człowieka. Zauważył paradoks współczesności. Systemom komputerowym przypisuje się inteligencję, podczas gdy godność osób ludzkich bywa oceniana według kryterium wydajności. Z Paryża Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio.
3: A dziś papież odprawi mszę świętą na polach elizejskich. Wziąć mają w niej udział tłumy wiernych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda. Dziś zdecydowanie więcej przejaśnień niż w ostatnich dniach. Jeśli popada to na północnym wschodzie, uwaga jeszcze na mgłę. Temperatura około 11-12 stopni na północy i w centrum, na południu 8-9. Najzimniej jest teraz w Kotlinie Kłodzkiej 3 stopnie, a ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Około 20% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W niektórych miejscach na Warmii i Mazurach wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. W większości kraju występuje susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wdech, wydech, wdech. Tu się oddycha. To zielone płuca naszego kraju. Gdzie dzisiaj jesteśmy? No powiem, drodzy słuchacze radiowej jedynki, tak. Do granicy z Białorusią 35 kilometrów, do granicy z Litwą 37, a do granicy z Rosją 60 kilometrów. Tak, tak, jesteśmy dzisiaj na północnym wschodzie, bardzo, bardzo bliziuteńką granicę od Warszawy, około 300 kilometrów. No i miejsce naprawdę wyjątkowe, które kojarzy się nam z różnymi sympatycznymi rzeczami, ale przede wszystkim z kolorem zielonym i z kolorem błękitnym. Gdzie dzisiaj jesteśmy? No chyba się już Państwo domyślają. Sława Wieńczycka, uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego przedpołudniowego, wyjątkowego spotkania z przepięknego miejsca. No i od razu będę prosiła Państwa o opowieści, o skojarzenia z Augustowem i oczywiście o zdjęcia, kto z Państwa tutaj był. Facebook.com/jedynka.
1: Jedyne takie miejsce.
0: A przede mną właśnie te dwa kolory, o których wspomniałam. Kolor zielony, bo naprawdę piękny sosnowy las, i kolor błękitny, dlatego że przede mną jezioro Necko. A Augustów i jeziorami, i rzekami, i kanałem stoi, bo właśnie tutaj jeden z najważniejszych, najpiękniejszych zabytków, taki płynący zabytek naszego kraju, ale także i pomnik historii. To wybitne dzieło XIX-wiecznej inżynierii. I oczywiście pierwsze skojarzenie to generał Ignacy Prądzyński, także i wybitny inżynier. Kanał Augustowski. 18 ślus, 101 km długości, z czego 82 po naszej stronie. Do tego wszystkiego fantastyczne.

jeziora. Niektórzy mówią 7, niektórzy 9. Sprawdzimy to. No i oczywiście jeszcze kilka skojarzeń. Królewskie Miasto. No oczywiście, że tak, bo przecież tutaj Zygmunt August i właśnie od niego wszystko się to zaczęło i stąd ta nazwa Augustów. No a muzycznie augustowskie noce też będą jeszcze w tej godzinie i 7 dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. Jak ona tam miała na imię? Beata, prawda? Wszyscy pamiętamy. No a do tego wszystkiego też trzeba pamiętać, że skoro kanał augustowski, to także i Puszcza Augustowska i dużo sportów wodnych, między innymi narciarstwo, kajaki, żeglarstwo, windsurfing, ale też trzeba pamiętać, że Augustów to te zielone płuca i do tego wszystkiego naturalne surowce lecznicze, a zatem tutaj także uzdrowisko i to już od wielu, wielu lat. Ale nie tylko Augustów, bo właśnie w tym regionie promują się uzdrowiskowo i bardzo słusznie Supraśl, Gołdap, a po drugiej stronie granicy Druskie Niki i Bieszczany, a zatem dzisiaj naprawdę będzie o czym opowiadać. A ponieważ wiem, że Państwo nasi słuchacze tutaj też bywali, to poproszę oczywiście zdjęcia, ja też swoje będę podsyłała, no i te skojarzenia z Augustowem, nie tylko muzyczne. Jesteśmy razem do godziny 12 w Augustowie.

0: kilometrów, a my tam byliśmy, więc jak to dzisiaj, jak pana zobaczyłam, mówię, ho, ho, ho, dawno się nie widzieliśmy. Nie minął cały miesiąc i znów się widzimy. I bardzo dobrze, bo dzisiaj też rozmawiamy o waszym projekcie wspólnym, tutaj kilku miejscowości, Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza i to rzeczywiście jest miejsce bardzo, bardzo ważne. No właśnie, 5 miejsc, które to tak pięknie promuje, czyli Augustów, w którym dzisiaj jesteśmy, Gołda, Supraż i litewskie Druskienniki i także i Bierszczany. Ale my teraz się zatrzymujemy w Gołdapi. Pani burmistrzu, te tężnie, które u was są, przy których mieliśmy okazję być, tam się odbywał też nasz piknik, później kawałek dalej koncert, audycja, no to jest coś wyjątkowego w tej części.
1: Gołdap, Mazurski Zdrój. To miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku, ale zatrzymajmy się dzisiaj w dzielnicy uzdrowiskowej, w miejscu, gdzie woda solankowa bezpośrednio z wnętrza ziemi jest wydobywana. To tam po Tarninie spływa woda i daje nam możliwość inhalacji. Tą wodę możemy spróbować, ponieważ są to wody lecznicze, którymi możemy leczyć różnego typu schorzenia, ale także możemy spróbować tego najczystszego powietrza w Polsce.
0: Tak, to tutaj też się fantastycznie oddycha. W ogóle mówimy o tym rejonie, to są zielone płuca Polski. Rzeczywiście te sosny, które też są wyjątkowe, tutaj bardzo wysokie, stare, niektóre ho, ho, ho, bardzo stare. Wiemy, że niektóre mają ponad 150 lat, więc naprawdę jest o czym opowiadać. To wszystko tworzy też taki mikroklimat, którym też powoduje, że to powietrze naprawdę inaczej pachnie.
1: Oczywiście ten zapach powietrza, ale tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, te sosny dają nam możliwość leczenia lasem, lasoterapia. Warto czasami przyjechać do Gołdapi, Augustowa i po prostu przytulić się do drzewa i tak naprawdę całe życie nasze się zmieni.
0: 1993 rok to był początek uzdrowiska tutaj w Augustowie, a Gołdap?
1: 26 lat temu. Mm-hmm. Mieliśmy rok temu okrągłą rocznicę. Idziemy kolejne lata, kolejne inwestycje, bo czas najwyższy na remont teżni, ale także budujemy coś dla, można powiedzieć, że ducha. Amfiteatr. W ramach projektu budujemy nową inwestycję, amfiteatr ze szklanym dachem.
0: A czyli też nie, blisko jeziora?
1: Przy samym jeziorze, czyli nie tylko dźwięk, ale także możliwość słuchania dźwięku i patrzenia w gwiazdy.
0: Ten region rzeczywiście u was, tam gdzie jest tężnia, jest przepiękny. On jest kawalątek od centrum oddalony, więc to też jest taki powód, żeby albo przyjechać na rowerze, albo przyjść po prostu, albo na rolkach, albo po prostu zrobić sobie spacer, czy w jakiś inny sposób korzystać z tego wszystkiego, co jest naokoło. Jeszcze wróćmy do tych tężni, bo to jest takie miejsce, gdzie można no nie tylko spacerować, ale także i usiąść i na przykład poopalać się, jak jest pogoda i poczytać książkę.
1: Oczywiście to jest miejsce takiego slow odpoczynku, bo zależy nam na tym, żeby iść w idei Cita Slow. Dążymy do tego, żeby każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego też w bardzo bliskiej odległości tężni znajduje się ogromny plac zabaw, gdzie rodzice mogą spędzić wspólnie z dziećmi czas latem, a zimą tylko i wyłącznie piękna góra i narty. Myślę, że spotkamy się na tej pięknej górze i też w przyszłości porozmawiamy o tym, jak się jeździ na Mazurach, na stokach mazurskich. A państwa dzisiaj zapraszam na piękną górę, a przy tężniach na trasy biegowe.
0: To ja miałam okazję w trakcie, gdy lato z radiem było właśnie w Gołdapi, już po pracy, w takim wolnym czasie, właściwie to nie wejść, ale wjechać windą na wieżę ciśnień. Drodzy państwo, jeśli państwo będą, to koniecznie trzeba ten punkt programu zaliczyć. Wjeżdża się windą, później kawałek trzeba oczywiście podejść. Stamtąd jest rewelacyjny widok i na całe miasto, i na zabytki, także i na jeziora, ale także i na tę piękną górę, o której pan powiedział.
1: Oczywiście, piękna góra to piękna panorama miasta, piękna panorama Mazur Garbatych, ale ja polecam nie windę, tylko schody, coś dla ciała. Najpierw trochę relaksu na schodach. W przeszłości odbywały się tam mistrzostwa, kto najszybciej wejdzie na górę, a więc myślę, że czas powrócić do tej tradycji. I co? Może razem wystartujemy w tych zawodach?
0: No, myślę, że pan by wygrał, ale jeśli poćwiczę, to kto wie, Panie burmistrzu, to na zakończenie, tak już uzdrowiskowo. Jakie schorzenia najczęściej u was można trochę podleczyć?
1: Powietrze, czyli oddech, rehabilitacja pulmonologiczna, borowiny, czyli różnego typu schorzenia neurologiczne, okłady z borowin, krwiokomora. No, uzdrowisko daje wiele możliwości i leczy. Tak naprawdę warto przyjechać do Gołdapi, pooddychać, odpocząć i zregenerować siły.
0: I schorzenia reumatologiczne również właśnie to borowinki, dobra rzecz. Bardzo dziękuję. Konrad Kazaniecki, burmistrz Gołdapi, był gościem jedynego takiego miejsca w Radiowej Jedynce.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%.

0: 50% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklama. Autopromocja.
6: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
7: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
6: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
7: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
6: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
7: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
6: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Sporo Państwa wpisów na Facebooku, między innymi od pana Marcina, jak ja wam zazdroszczę tego, że tam jesteście. Augustów to cudowne miejsce. Panie Marcinie, podpisuję się jedną i drugą ręką. Tak, zgadza się, to rzeczywiście cudowne miejsce i właśnie odkrywamy, muszę się to Państwu przyznać, zawsze w Augustowie byłam latem, pierwszy raz jestem jesienią i naprawdę tu się oddycha ta zieleń, ten błękit, robią wszystko, jest gdzie spacerować. Tak jak Państwo już słyszeli, sporo aktywności właśnie tutaj można uprawiać przez cały rok. A jeśli chodzi o pogodę, to tak. W tej chwili, jeśli chodzi o temperaturę, tutaj w Suwałkach to stopni 13, w Suwałkach, w Augustowie, ale podobnie jak i w Suwałkach, będzie tutaj w najcieplejszym momencie dnia 15, podobnie i w Zakopanem i w Białymstoku. W Lublinie 16 i w Olsztynie podobnie, 16, w Warszawie i w Łodzi 17, w Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Kołobrzegu stopni 18, w Szczecinie, Krakowie, Katowicach i Opolu 19, we Wrocławiu i w Poznaniu 20, a 21 stopni dzisiaj w Legnicy i w Zielonej Górze. Sporo słońca, zwłaszcza na zachodzie i na południu. Tych chwil ze słońcem będzie coraz więcej. Tutaj, gdzie dzisiaj gości radiowa jedynka, czyli właśnie Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie, tutaj tego słońca dzisiaj trochę mniej, więcej chmur, ale jeśli deszcz, to już taki zanikający i po południu już powinno być bez deszczu. Wiatr raczej słaby, ciśnienie lekko w górę, w stolicy w południe 1010 hektopaskali. Jeszcze króciutko o tym, co w niedzielę. Cieplej i więcej słońca w całym kraju. Temperatura jutro od 17 do 22 stopni.
5: Jedyne takie miejsce.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Nie tylko ja zachwalam Państwu Augustów i okolice, bo także na Facebooku fani tych okolic się odezwali. Pani Renata, piękne miejsce i Augustów i Suwalszczyzna w całości. Tam zawsze chce się powracać. Zgadzam się, Pani Renato. Pani Barbara pozdrawia i Panią Sławę i całą redakcję Jedynki. Dziękujemy. W Augustowie byłam, potwierdzam, jest magicznie, a natura daje poczucie spokoju i relaksu. Do tego wszystkiego Pani Barbara na dowód umieściła swoje zdjęcie nad kanałem augustowskim. Wygląda to przepięknie. Wtedy na zdjęciu trochę mniej chmur było niż dzisiaj. Ale te chmury nie przeszkadzają, drodzy Państwo, z tego, żeby korzystać naprawdę z tak pięknych okoliczności przyrody, bo tu już mówimy trzecią godzinę o tym, ile tutaj ciekawych rzeczy jest i jak można korzystać z tego, co naokoło. Ale można także korzystać na przykład z miodu, który może trochę inaczej, no właśnie, czy on rzeczywiście inaczej trochę smakuje niż w innych regionach, zaraz się dowiemy. Bo uwaga, będziemy teraz mówić nie o pszczelarstwie, ale o bartnictwie. Piotr Piłasiewicz, bartnik Muzeum Kultury Bartniczej. Dzień dobry, Panie Piotrze.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: No chyba trzeba śmiało powiedzieć, że bartnictwo to taki trochę już zapomniany fach, prawda?
2: Coraz mniej zapomniany, na szczęście.
1: Dzięki takim ludziom jak Pan?
2: Tak, staramy się, żeby nie odeszły te tradycje do lamusa.
1: To musimy wyjaśnić podstawową różnicę. Jaka jest różnica między bartnictwem a pszczelarstwem i co było pierwsze, bartnictwo czy pszczelarstwo?
2: Pierwsze było bartnictwo, na pewno. Bartnictwo jest to taki bardzo dawny sposób chowu pszczół w dziuplach wykonanych w pniach drzew, bo las jest naturalnym środowiskiem pszczoły. Pszczoła przez miliony lat żyła właśnie w naturalnych dziuplach wykonanych przez inne gatunki, przez ptaki, albo które powstały naturalnie poprzez rozkład drewna przez grzyby.
1: No i co? Później przyszedł wiek XVIII i co się zaczęło zmieniać?
2: Bardziej początek XIX wieku, koniec XVIII, tak, takie podejście do przyrody, że przyroda ma służyć człowiekowi, że w całości ma być podporządkowana interesom człowieka i zaczęto się coraz bardziej działać w tą stronę, żeby wycisnąć z tej przyrody jak najwięcej.
1: Czyli krótko mówiąc, zysk, pieniądz, ekonomia.
2: Zysk, pieniądz, tak, żeby krowa dawała więcej mleka, żeby las dawał więcej metrów sześciennych z hektara, a żeby pszczoła dawała więcej miodu.
1: No i właśnie, co tam się takiego zmienia, jeśli chodzi o dokarmianie pszczół między pszczelarstwem a bartnictwem? Wyjaśnijmy to.
2: Po pierwsze, w pszczelarstwie co do zasady zabiera się praktycznie cały miód, który pszczoły zbiorą. Bardzo rzadko pszczelarze zostawiają chociaż część pokarmu na zimę i zastępują ten pokarm dla rodziny pszczelej po prostu cukrem. W bartnictwie one muszą przezimować na tym, co same zebrały, a bartnik ma prawo pobrać tylko nadwyżkę miodu zebranego przez sezon, więc te ilości są po prostu dużo mniejsze. A wraz z degradacją lasów i zmniejszeniem bioróżnorodności w tych lasach,

0: te pożytki leśne, na których pracują te pszczoły, są, są dużo uboższe, więc tego miodu, jeżeli z jednej barci jesteśmy w stanie pozyskać 1 do 3 kg miodu raz w roku, to jesteśmy zadowoleni.
1: Ile? Powtórzmy.
0: 1 do 3 kg. Historycznie było to od 10 do 16 kg i jestem w stanie to uwierzyć, jeżeli pszczoły pracowały na trochę innych typach siedlisk leśnych.
1: A z czego to wynikało? Z tego, że w tej chwili środowisko może nie jest tak przyjazne jak kiedyś?
0: Po pierwsze, nie ma lipy. Lipa, która...
1: Za mało jest, tak?
0: Za mało jest. Lipa, która była takim głównym drzewem tych pierwotnych lasów w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, prawie 1/3 koron tych najwyższych drzew, to są lipy. I w takim lesie jest nieskończona liczba pokarmu, pożytku dla pszczół i dla innych owadów, a także miejsca do gniazdowania dla ssaków, dla ptaków, bo lipy stare są zazwyczaj wypruchniałe, te pnie są puste w środku i stwarza to olbrzymie miejsca do gniazdowania wielu gatunków.
1: Wiemy doskonale, że różne miody różnie smakują, w zależności od tego, jaki to jest pożytek, gdzie te pszczółki sobie tam pracują, inaczej będzie smakował miód lipowy od wrzosowego. A czy taki miód zebrany od pszczelarza z ula ma trochę inny smak niż ten zebrany przez bartnika w tej naturalnej...
0: Oj, ma dużo inny smak, bo wpływa też na to otoczenie i miejsce, w którym ten miód powstał. Mhm. Jeżeli on jest zbierany przez pszczoły we wnętrzu sosny, to tam dostają się żywice, sosnowe olejki eteryczne.
1: No tak.
0: Jeżeli jest w dębie, to przesiąka on garbnikami z tego drzewa i smakuje, jakby był wędzony na dębowym dymie. I jest naprawdę niesamowity i jest to smak nie do podrobienia. No, tylko ilości jego są, że tak powiem, minimalne, które możemy pozyskać.
1: A ile pan ma takich rodzin pszczeli pod sobą?
0: W tej chwili do zimy przygotowałem 12 barci zasiedlonych przez pszczoły, zasiedlonych, do których naturalnie przyleciały pszczoły. To w bartnictwie nie jest tak jak w pszczelarstwie, że sobie spokojnie dzielimy rodziny pszczele i zakładamy kolejne ule, tylko czekamy, aż ona sama znajdzie to miejsce, które my przygotujemy. My przygotowujemy siedliska dla pszczoły, a ona sama musi znaleźć to miejsce i uznać za atrakcyjne i przylecieć i osiąść.
1: Trudna praca.
0: Ale bardzo satysfakcjonujące.
1: To na zakończenie proszę powiedzieć, gdzie jest Muzeum Kultury Bartniczej?
0: Muzeum Kultury Bartniczej znajduje się w Augustowie przy ulicy Tytoniowej 9. Zapraszamy serdecznie po sezonie od poniedziałku do piątku, w sezonie także w weekendy.
1: O czym opowiadał tak pięknie, o tej różnicy między bartnictwem a pszczelarstwem Piotr Piłasiewicz, właśnie bartnik z Muzeum Kultury Bartniczej. Dziękuję panie Piotrze.
0: Dziękuję państwu.
2: Jedynie.

0: Augustów nie tylko uzdrowiskiem stoi, nie tylko wielką tradycją, nie tylko historiami związanymi z królem Zygmuntem Augustem, nie tylko tym fantastycznym kanałem augustowskim, Puszczą Augustowską, ale także i tą aktywnością, o której dzisiaj już sporo wspominaliśmy. No i na zakończenie naszej wizyty w Augustowie, Radiowa Jedynka tutaj się bardzo dobrze czuje, jest z nami Mirosław Karolczuk, burmistrz miasta Augustowa. Panie burmistrzu, no tak specjalnie stanęłam tutaj, jesteśmy tak mniej więcej 30 metrów od tego piasku, czyli od plaży miejskiej, bo tutaj sporo sportowych rzeczy. Ścieżka kinezyterapii, stacja numer 1, urządzenie do brzuszków, drabinka. Do tego wszystkiego tutaj regulamin korzystania ze ścieżki ruchowej w Augustowie. No, sporo się dzieje.
1: Tak, jest to wyposażenie w ogóle miast uzdrowiskowych. Powinien być park uzdrowiskowy, powinny być inne obiekty. U nas w Augustowie jest między innymi ścieżka kinezyterapii, która ma ponad 8 elementów. Tu jesteśmy przy brzuszkach, ale równie dobrze możemy trafić na kolejne elementy. A jeżeli wspomniała pani redaktor aktywności, no to Augustów jest wymarzony na przykład dla triatlonu. Dla biegania, pływania i dla roweru. Ja osobiście preferuję Nordic Walking i rowery. Mam ku temu świetne warunki. Można po pracy wyjść, wsiąść na rower i odwiedzić jezioro Sajno chociażby.
0: Na przykład. Ale także, drodzy Państwo, ta infrastruktura tutaj naprawdę jest bardzo dobrze rozwinięta, bo to wszystko tutaj widać, że jest bardzo ładnie oznakowane. No właśnie, w tej chwili ja patrzę na znak na pomarańczowym tle. Jest rower. No i słynna trasa Green Velo to nasz najdłuższy szlak rowerowy w Polsce, który się ciągnie od północy do południa wzdłuż wschodnich województw. I tutaj także mamy właśnie Green Velo, wschodni szlak rowerowy, więc tutaj wszystko jest bardzo dobrze przygotowany. Proszę bardzo, przechodzimy dalej. Tutaj mamy zadaszone, tak pięknie w drewnie zrobione i mamy właśnie mapę, która pokazuje, jak można tutaj pięknie na rowerze jeździć. Tak, i pan jest, z tego korzysta.
1: Oczywiście. Jesteśmy na tak zwanym morze, czyli miejscu obsługi rowerzystów, który co jakiś czas, co ileś kilometrów na trasie Green Velo są ustawione. Ja również jeżdżę rowerem. Bardzo lubię nasze dzikie tereny. Mogę zrobić na przykład pętlę wokół jeziora Sajno, jechać leśnymi ścieżkami, ale jechać też pięknymi ścieżkami utwardzonymi, przy okazji kontemplując naszą piękną augustowską przyrodę.
0: No i tutaj też pięknie widzimy Jezioro Necką, Białe Augustowskie, Studzienicze, Rozpuda, Jezioro Sajno. My jesteśmy o tutaj, Jezioro Necką, niedaleko słynnego wyciągu nart wodnych. Przechodzimy dalej. Tutaj przy okazji widzimy też mapę, jak wygląda cały wschodni szlak rowerowy Green Velo.
1: Tak, to jest szlak, którego nam zazdrości wiele województw. Zresztą przyznam szczerze, że Polska w ostatnich latach bardzo mocno inwestuje w szlaki rowerowe. Jest ich coraz więcej. My w Augustowie też o tym myślimy. I oprócz, wiadomo, że oprócz naszych sportów wodnych, czyli pierwszego w Polsce wyciągu, przypomnę, nart wodnych z 1999 roku, inwestujemy również w infrastrukturę dla rowerową i infrastrukturę dla pieszych, żeby mieć gdzie biegać.
0: Ale nie tylko, bo słyszałam już tak prywatnie, że pan jest podobno miłośnikiem Nordic Walking.
1: Tak, to jest moja...

0: A wizytówka, nawet seniorzy mówią, no to czy już Marsz nad Bystrym będzie w tym roku z burmistrzem, czy bez. Urządzamy tą imprezę dwa razy w roku. Przyjęła się w Augustowie. Jeszcze o jednej rzeczy chcę koniecznie powiedzieć, pani redaktor. W Augustowie jest jedno z miejsc Park Ranu. Nie wiem, czy pani wie, co to jest.
1: Nie, nie wiem.
0: To jest pomysł Anglika, który wymyślił, że o 9 godzinie rano na całym świecie, gdzie są zapaleńcy od chodzenia, biegania, startuje pięciokilometrowa trasa biegu. Ja w tym biegu nie biegnę, tylko...
1: To na zakończenie.
0: Tak.
1: Proszę bardzo, drodzy słuchacze, czy to będzie słychać?
2: Słychać!
0: To jest nasze augustowskie necko, piękne i wiosne.
1: Augustowskie morze, tak można powiedzieć. Właśnie doszliśmy na sam brzeg, nie wiedziałam, czy nam się uda zasięg złapać, ale się udało. I tak pięknie kończymy tę wizytę w Augustowie. Ostatnie pytanie. Panie burmistrze, sądzi pan, że król Zygmunt August byłby dumny z tego, jak się
0: Augustów rozwinęło? Ja wiem więcej, że on na pewno to tutaj by spędzał kolejne randki z Barbarą Radziwiłłówną, gdyby było mu to dane.
1: Bo legenda mówi, że gdyby nie ta pierwsza schadzka, to nie byłoby Augustowa.
0: Tak. Zapraszamy na romantyczne i nie tylko romantyczne spacery w Augustowie.
1: Augustów, proszę pamiętać, czeka na państwa przez cały rok, czego dzisiaj dowodem było wiele ciekawych rozmów. No i proszę bardzo, jeszcze raz przez moment. Niech tak pięknie nam tutaj poszumi ta woda i jezioro Necko.
3: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
1: Jakże tutaj pięknie szumi ta woda i cały Augustów czeka na państwa przez cały rok. Sława Bieńczycka, dziękuję za tę wizytę w Augustowie. A na zakończenie niespodzianka, już wcześniej o tym mówiliśmy. Lady Punk, najpierw Maria Koterska, później Lady Punk. No to drodzy państwo, augustowskie noce tym razem w wykonaniu tej grupy. Brzmi to trochę inaczej, ale proszę pamiętać, augustowskie noce i dni są naprawdę przepiękne. Cały rok. Augustowskie noce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę o 20:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia,

0: prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
6: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe problemy w województwie pomorskim na trasie S6 na odcinku Mop-Darżewo, węzeł Skurowo. W miejscowości Węgierskie auto dostawcze wjechało w bariery i w konsekwencji na 46 kilometrze zjezdnia w kierunku Słupska jest zwężona. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Kłopoty pojawiły się też w Opolskiem na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach zderzyły się z kolei dwa auta osobowe z ciągnikiem rolniczym i droga jest zablokowana na 146 kilometrze w obu kierunkach. Na miejscu są służby, a policja przygotowała objazd drogami lokalnymi. Nadal sporo aut na autostradzie A4, między innymi na remontowanym fragmencie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. Wzmożony ruch jest zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic. Podobnie zresztą jak na wysokości Krapkowic w stronę Opola. Więcej aut także na Zakopiance. Chodzi o jej podhalański odcinek na wysokości Nowego Targu Szaflar, Poronina, a także samego Zakopanego. Wolniej także podróżujemy autostradą A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tam na ponad 3-kilometrowym odcinku trwa remont i prędkość jest ograniczona.
14: A my z Augustowa przez Warszawę przenosimy się do Krakowa, bo już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po godzinie 12:00, Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Poważny wypadek w centrum Opola. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak na skrzyżowaniu ulicy Rejmonta i Ozimskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak informuje Radio Opole, kierująca jednym z aut straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w kobietę stojącą przy przejściu dla pieszych. Potem wjechała w ogrodzenie placu budowy tzw.

0: Tego parku kieszonkowego. Pojazdami podróżowały 4 osoby, w tym 2 dzieci. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby sfinansować obniżkę cen paliw w ramach programu CPN. Szef rządu umieścił w internecie krótki film. Widać na nim, jak przechadza się z kubkiem gorącej kawy lub herbaty przed Pałacem Belwederskim i zwraca się do prezydenta.
1: To co robimy, te tańsze paliwa, tak? Czekam na podpis, panie prezydencie.
0: A w czwartek Senat przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów osiągniętych w okresie od marca do tego roku do marca roku przyszłego. Odrzucił przy tym poprawki zgłoszone przez PiS. Poprzednią wersję ustawy prezydent Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych w wypadku podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji w bazie na Łotwie. Jeden z nich jest w ciężkim stanie, ale jego życiu nic nie zagraża. Jak informuje włoskie Ministerstwo Obrony, doszło do przypadkowego ostrzału z karabinu maszynowego jednego z pojazdów opancerzonego przez drugi. Stało się to w momencie, gdy żołnierze wysiadali z wozu. Ranni zostali natychmiast opatrzeni na miejscu i przewiezieni do szpitala w Rydze, gdzie przeszli badania. Wszczęto dochodzenie, by ustalić przyczyny tego niefortunnego zdarzenia. 144 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę wojskową w Dęblinie. Za kilka dni rozpoczną 5-letnie studia w tamtejszej szkole Orląt. Szeregowi Tadeusz Dobek i Liliana Wieja mówią, że od dawna wiedzieli, iż chcą związać swoją przyszłość z mundurem.
2: Pojechałam na pierwsze pokazy lotnicze do Leszna. To wtedy zrozumiałam, że zostanie pilotem to jest to, co bym chciała robić i zaczęłam szukać, jak to osiągnąć. No i wpadłam na liceum lotnicze, a następnie na Lotniczą Akademię Wojskową, która oferuje to wszystko.
3: Pamiętam, jak w wieku 7 lat po raz pierwszy przyszedłem z ojcem na defiladę wojskową 15 sierpnia i zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i zacząłem jakoś myśleć o tym mundurze. No a z racji, że też pasjonuję się lotnictwem, to oczywistym wyborem była szkoła Orląt w Dęblinie.
0: Na pierwszym roku studia w Lotniczej Akademii Wojskowej rozpocznie w sumie 213 wojskowych studentów. Wieczorem poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów. Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego na Złote Lwy największe szanse mają 2 filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
4: Oba czarno-białe, oba o latach 50., oba w formacie kwadratowym, oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła. Przez ścianę to jest opowieść intymna, ale bardzo emocjonalna, chwytająca za serce, romantyczna. A film Pawlikowskiego jest syntezą Europy i sytuacji powojennej, pokazanej na przykładzie losów Tomasza Manna i jego córki, więc bardzo zdystansowany, chłodny film.
0: Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. 3 lata temu było złoto i dziś też jest na to szansa. O 21:00 polscy siatkarze rozpoczną finał Mistrzostw Europy. Polacy w Mediolanie zagrają z Francuzami. Wczoraj, przypominamy, nasza drużyna wygrała 3-0 ze Słowenią, choć mecz łatwy nie był.
7: Mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem. Jakikolwiek moment, zawsze się wspieramy, ten monolit jest i na boisku i poza nim.
6: Mówi rozgrywający Jan Firlej, a że to sobota z tych wyjątkowych, to dziś też żużlowe Grand Prix w Toruniu. Tam Bartosz Marslik spróbuje odrobić punkt straty do Brytyjczyka Lamberta i nie dać się doścignąć Australijczykowi Kurtzowi. Słowem, zdobyć 7 tytuł mistrza świata.
8: Bartosz Marslik wiele razy podkreślał, że on nic nie musi, tylko może. A to dlatego, że 6 złotych medali Mistrzostw Świata daje ogromny komfort i spełnienie. Ale ambicja też daje znać o sobie i dziś w Toruniu będzie motywować do zdobycia 7 tytułu.
9: Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań.
8: Kiedyś Tomasz Gollop wywróżył Bartoszowi z Marslikowi, że zdobędzie tytuł. Legendarny Szwed Ove Fundin, który sam ma w kolekcji 5 złotych medali, przewiduje, że w Toruniu Polak wywalczył walczy siódmy złoty krążek. Jesteście najlepsi na świecie, nie ma wątpliwości. Myślę, że Bartek Zmarzlik zdobędzie w tym roku upragniony siódmy tytuł Mistrza Świata. O 14:00 początek sprintu.

0: A o 19:00 wystartuje właściwa część zawodów. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
1: A my od 20:00 zapraszamy do Jedynki na audycję specjalną. Będziemy i na żużlu w Toruniu, i na finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Sporo ci dziś. Poza tym dużo tenisowych wydarzeń w Azji. W Chinach w Chengdu do ćwierćfinału awansował Hubert Hurkacz, który po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Dama. Też w Chengdu już w półfinale debla jest Jan Zieliński. Również w Chinach, ale w Hangzhou. Mecz Kamila Majchrzaka w 1/8 finału. Kamil przegrał pierwszego seta z Chińczykiem Bu 6-7, w drugim przegrywa 4-5. I jeszcze Singapur, gdzie niedawno rozpoczął się półfinał Mai Chwalińskiej. Po drugiej stronie Kanadyjka Leila Fernandez trwa pierwszy gem. Wczoraj, jeszcze tylko przypomnijmy, grali polscy piłkarze, którzy na inaugurację w Lidze Narodów zremisowali 0-0 z Bośniakami. A na koniec ciekawostka kolarska z Mistrzostw Świata w Montrealu. Choć Słowacy mogą wystawić teoretycznie w jutrzejszym wyścigu mężczyzn czterech kolarzy, to wszystkich najlepszych zatrzymały różnorakie przeszkody. Słowację reprezentować będzie zatem masażysta kadry Wladimir Kowaczyk, który ostatni raz startował w zawodowym wyścigu 9 lat temu.
2: Pogoda.
3: W całym kraju umiarkowane zachmurzenie, lokalnie popada tylko na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 18 w centrum, do 22 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie w tej chwili 1010 hektopaskali.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Około połowy prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca. W sumie ze źródeł odnawialnych powstaje w tej chwili prawie 56% energii.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: Na zegarach 12:12, a to znaczy, że w radiowej jedynce czas na podsumowanie wydarzeń tygodnia.
2: Taki tydzień.

0: Dzień dobry, mówią Państwu Agata Kowalska i wydająca audycję Izabela Kuczyńska. Wspólnie wybrałyśmy dla Państwa kilka wydarzeń mijającego tygodnia, które były wstrząsające, ważne albo ciekawe. Wstrząsającym wydarzeniem tygodnia był atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, 5 osób jest rannych. Sprawca, Ihor M., ma ostry epizod psychotyczny.
1: Aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
0: Jarosławska społeczność jest pogrążona w żałobie, ale jednocześnie spływają bardzo niepokojące sygnały o antyukraińskiej fali, porównywane wręcz do atmosfery pogromowej. Pani Katia, uchodźczyni z Ukrainy, pracuje od kilku lat w klasztorze w Jarosławiu. I ona powiedziała polskiej agencji prasowej, że nie wyśle synka do szkoły przez kilka dni, bo już zaczęły się wyzwiska wobec ukraińskich dzieci. Oczywiście napięcie w Polsce rośnie z powodu alertów dronowych, z powodu pożaru stacji naziemnej Starlink, no ale abyśmy nie wyładowywali naszego napięcia na tych, którzy przecież schronili się u nas przed wojną. A o tym, czy i jak nasz kraj przygotowuje się na kolejne prowokacje Putina i jak je odróżnić od nieinspirowanych przez Moskwę aktów kryminalnych, porozmawiamy już za chwilę. Ważnym wydarzeniem tygodnia było spotkanie światowych liderów w Nowym Jorku. Przyjechali na nie nie na nową broadwayowską premierę, tylko na stare, dobre forum ONZ. Jedni, jak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, równo rugali Rosję za zbrodniczą wojnę i za kłamstwa.
2: Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi dość tego.
0: Siergiej to oczywiście pan Ławrow, przyboczny Putina. Inni obecni w Nowym Jorku, jak prezydent Karol Nawrocki, ostrzegali przed imperialną polityką mocarstw, które ponad naszymi głowami chcą na nowo ustalić światowy porządek.
3: Neoimperialna i neokolonialna polityka to w gruncie rzeczy próba powrotu do świata, w którym o granicach, bezpieczeństwie i przyszłości państw i narodów decydowałyby nie one same, ale inne państwa uznające siebie za silniejsze i

0: predestynowane do dominacji, a wówczas siła zastępowałaby prawo. To próba powrotu do koncertu mocarstw. Nie może być na to zgody.
1: Pytanie, co na to te imperialne mocarstwa? Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone. Czy już zdążyły dogadać się o nas bez nas? Odpowiedź na to ważne pytania zadamy już za chwilę. A potem to, co wyjątkowo ciekawe. Zastanowimy się, czy kopalnia soli to jedyne miejsce w Polsce, gdzie ktoś wpadł na pomysł składowania odpadów niebezpiecznych. W Kłodawie, gdzie mieści się owa kopalnia soli, zresztą największa w Polsce, pomysł wywołał oburzenie, sprzeciw i projekt zawieszono. Pytanie, czy definitywnie?
2: Żadne odpady. Żadne. To jest kopalnia, my kupujemy sól, tam jest trasa do zwiedzania. To jeszcze żyje, ale później jakby były odpady, to nie podoba mi się ten pomysł.
3: To i tak będzie zrealizowane i tak, bo inaczej ta kopalnia upadnie. Wszystko zależy od tego, jak tam te ekologiczne wszystkie te komisje to określą i tyle.
1: Mm. No i pytanie, czym są te odpady niebezpieczne? Skąd się w Polsce biorą? Gdzie się je zakopuje? I czy można to zrobić ekologicznie? O tym wszystkim ze specjalistą od gospodarki odpadami porozmawiamy w trzeciej części programu Taki Tydzień. A na koniec święto. 100 lat polskich kolei państwowych. Pierwsze tory położono na ziemiach polskich jeszcze pod zaborami w 1842 roku. I dlatego szczególne pozdrowienia dla mieszkańców Wrocławia i Oławy, bo to te dwie miejscowości zostały połączone jako pierwsze. A w 1926 roku powołano w niepodległej II Rzeczypospolitej PKP. Wszystkiego co najlepsze. Kolejarzom, kolejarkom, dyżurnym ruchu, maszynistkom, konduktorom, pracownikom warsu, dróżniczkom i każdemu, kto sprawia, że pociągi jadą do celu. O tym, jak świętuje się 100 lat PKP w Spale i czy można tam dojechać wygodnie pociągiem, opowiemy na koniec audycji. Tudu! Proszę wsiadać. Odjazd!
4: Taki tydzień.

0: No ale nie zaczniemy od świętowania, bo część Polski w napięciu, część w uczuciu grozy, a niektórzy wręcz w panice. Bo mamy oczywiście natężenie aktów dywersji, alertów i niepokojących wydarzeń i to natężenie na kilometr kwadratowy kraju rośnie. Ale strach i panika nie są dobrymi doradcami. Nie zaprosiłam ich do studia. Zamiast tego w jedynce nasz gość, Piotr Niemczyk, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Były wiceszef wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Trochę mnie Pani awansowała, ale...
0: Przepraszam, nigdy więcej tego nie zrobię.
1: Nie ma sprawy.
0: Ja śmieję się, ale powiem Panu, że i to serio, że ja też się boję i niemal w każdym incydencie zaczynam już widzieć Rosjan. Bo w tym tygodniu okazało się, że zrzucono betonowe bloki na tory. To nie byli Rosjanie, tylko bezmyślny 12-latek. Nożownik w klasztorze to nie Rosjanie, tylko zaburzony psychicznie człowiek. Płonąca skrzynka w stacji Starlinków to być może Rosjanie, sprawa jest badana. No i mamy alerty we wschodniej Polsce z powodu rakiet nad Ukrainą, to na pewno Rosjanie. I zastanawiam się, czy pan tak jak ja też najpierw zakłada, że każde dramatyczne wydarzenie w Polsce to jest element wojny hybrydowej, a dopiero potem czeka na rozstrzygnięcie.
1: Nie, nigdy tak nie zakładam, ponieważ jestem świadom, że bardzo wiele incydentów, które zagrażają bezpieczeństwu, dzieje się w sposób naturalny, albo dzieje się z powodów kryminalnych, albo dzieje się z powodów, które nie są ściśle powiązane z polityką międzynarodową i bezpieczeństwem międzynarodowym. No może zacznę od tych bloczków, które leżały betonowych na torach. No akurat ustalono sprawcę, ale ja podejrzewam, że takich przypadków jest na torach kolejowych w Polsce kilkadziesiąt czy nawet kilkaset rocznie. I jest to nawet nie tyle wynik bezmyślności, nie wiem, nastolatków, ile na przykład braku zabezpieczenia przewożonych towarów. Podobnie zresztą jak uszkodzenia infrastruktury kolejowej związanej tam ze zwrotnicami, z łącznością kolejową, to jest takich przypadków jest bodajże kilkaset rocznie i one są zwykle związane z kradzieżą różnego rodzaju materiałów, na przykład na złom.
0: No ale wie pan, o co chodzi. Bloczki się pojawiły po tym, gdy mieliśmy akty dywersji na kolei, które potwierdzono, że są. To jest inspiracja rosyjska.
1: Właśnie, ale ja trochę mówię o moim oku na tą sprawę, prawda? Więc dlaczego wyjaśniam, dlaczego to nigdy z góry nie zakładam, że to jest rosyjski ten. Natomiast rzeczywiście ta

0: Bo taki stan w społeczeństwie jest sprzyja rosyjskiej pomysłowi Rosji na tę wojnę hybrydową.
1: Trochę skrócę ciąg myślenia, bo to się później przekłada na wybory. I tak jak w ostatnich wyborach w Niemczech, alternatywa dla Niemiec, czyli populistyczne, w gruncie rzeczy prorosyjskie ugrupowanie, wygrało wybory w dwóch ważnych landach i zrobiło też bardzo dobry wynik w Berlinie, bo 16% w Berlinie, gdzie wcześniej mieli koło 10%. To nadal, to znowu jest dobry wynik. Więc to chodzi o to, żeby społeczeństwa na tyle się poczuły przestraszone, tak jak to się kiedyś w latach zimnej wojny mówiło, żeby nie drażnić niedźwiedzia, żeby te społeczeństwa europejskie, bo to chodzi o całą Europę, to nie chodzi tylko o Polskę. No Polska jest ważnym krajem, bo jest tranzytowym, najbliższym, że tak powiem, linii frontu, ale chodzi o całą Europę i na przykład jeżeli ja czytam teraz analizy wywiadowcze, że w pierwszej kolejności będzie zagrożona Francja, Hiszpania i Włochy, to rozumiem dlaczego. Dlatego, że we wszystkich tych, to są ważne kraje europejskie, we wszystkich z nich są populistyczne partie, no właśnie nie antyrosyjskie, czy nawet wręcz prorosyjskie i one wszystkie w najbliższych wyborach mają szansę na wyraźną poprawę wyniku, co oznacza, że taka właśnie, one potem będą mówić, no widzicie, pomagamy Ukrainie zupełnie niepotrzebnie, narażamy się Rosji, w związku z tym jest zagrożone bezpieczeństwo obywateli. Musimy zmienić tą politykę. Ja domyślam się, intuicja mi podpowiada i doświadczenie, że to o to chodzi. Mm-hmm.
0: No tak, ten ciąg myślowy jest, wydaje się, słuszny. Kiedy się boimy, szukamy prostych rozwiązań, a te serwują nam radykalne partie. No dobrze, a teraz zapytam o coś zupełnie innego. Jak to jest możliwe, że w naziemnej stacji obsługującej Starlinki, czyli komunikację, między innymi dla Polski, ale też dla frontu w Ukrainie, że w tej naziemnej stacji wybucha pożar i okazuje się, że nie strzeżona jest ona tak, jak powinna, tylko bardziej jak jakiś kurnik albo ogródek przydomowy.
1: O tym, jak ona powinna być strzeżona, decydują przepisy ochrony infrastruktury krytycznej. I podejrzewam, że po prostu ktoś nie wpadł na to, że stacja, jakiś tam zespół urządzeń Starlinka, który służy prawdopodobnie tam sterowaniu czy tam korektam ruchu satelitów nad Europą Wschodnią i Środkową, że to jest element infrastruktury krytycznej. Być może, nie wiem, za mało jest odbiorców Starlinka w Polsce, żeby to zauważono, a z kolei zagraniczni nie są tak
0: wyszukiwani. No przecież, który jest rok wojny w Ukrainie? Który rok używają Starlinków? Nie. Ile rozmawiamy o tym, że Rosjanie próbują te Starlinki zmusić Ilona Maska, żeby przestał dawać Ukraińcom do użytku?
1: Wie pani co, ja nie żartuję, może mądrze żartuję, ale mamy zapóźnienia, jeżeli chodzi o ochronę na przykład antydronową. No akurat tutaj nie mamy żadnych sygnałów, że to było przy pomocy drona dokonane, ale moim zdaniem infrastruktura ochrony krytycznej ze względu na to, że mieliśmy poczucie niesłuszne od 2014, już na pewno niesłuszne, a może nawet od 2008 roku niesłuszne, prawda, od agresji rosyjskiej na Gruzję, że jesteśmy w bezpiecznej sytuacji. Mamy lata zaniedbań i moim zdaniem w tej chwili, i zresztą tak jak czytam różne deklaracje rządowe, no to ma być szybko uzupełniane. To jest kwestia antydronowej i polskiej i infrastruktury krytycznej. I to wymaga, to jest także kwestia bezpieczeństwa, że tak powiem, obiektów wojskowych i obiektów związanych z nim, z przemysłem zbrojeniowym. To wszystko wymaga nadrobienia i mam nadzieję, że jest nadrabiane. Natomiast rzeczywiście przez lata mieliśmy takie poczucie bezpieczeństwa i w związku z tym uważano, że wydatki na ochronę różnych obiektów to są wyrzucone pieniądze w błoto.
0: To prawda.
1: Teraz by się okazało, że nie były wyrzucone w błoto, ale to jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie.
0: Co by pan powiedział? Cieszę się, że rozmawiamy, bo cały tydzień się nad tym zastanawiam i myślałam właśnie, co by pan powiedział tym mieszkańcom wschodniej Polski, którzy już nie raz dziennie, ale kilka razy dziennie dostają alerty, wyją syreny w ich miejscowościach, albo wyją syreny, nie dostają alertu, albo dostają alert, ale syren nie włączono, bo decyzje są różne już teraz. I część z nich wpada w panikę, a część z nich zaczyna to ignorować. Co by pan powiedział tym ludziom?
1: No jedno i drugie jest niestety niewłaściwe, bo panika jest bardzo złym świadectwem, ale ignorowanie również, bo w końcu któryś z tych obiektów latających może spaść i wtedy ignorowanie tego będzie niesłuszne. Ja bym powiedział tak, po pierwsze muszą niestety bardzo samodzielnie dochodzić do tego, jak się mają zachować. Każda sytuacja jest inna. Inaczej jest, kiedy człowiek jest w bloku, inaczej wtedy, kiedy w domu wolno stojącym, inaczej, kiedy jest w biurze w pracy, prawda? Każdy z tych zachowań w razie niebezpieczeństwa wymaga innego zachowania. No, znowu przeskoczę trochę.

0: myślowo i geograficznie. W Izraelu dzieci w przedszkolu już są uczone, w jaki sposób analizować sytuację swojego otoczenia i w jaki sposób wybierać środki bezpieczeństwa. Czy uciekać, czy schować się w schronie, czy jeszcze w jakiś inny sposób się zabezpieczać. To są takie rzeczy. Ludzie muszą samodzielnie umieć ocenić sytuację i co w tym zrobić, bo inaczej będzie...
1: Ale my 40 lat żyliśmy w bezpiecznym kraju.
0: Dlatego się powołuje na Izrael, a może powinniśmy poczytać podręczniki do obrony cywilnej w Izraelu i zastanowić się, jak je implementować w Polsce. I znowu, to nie jest do końca zadanie dla państwa, dla administracji państwowej, bo ludzie też muszą mieć potrzebę, żeby się tego nauczyć i żeby umieć samodzielnie ocenić ryzyko.
1: Ale my czekamy, prawda? Aż ktoś za nas to zrobi. Na tym polega kłopot.
0: No właśnie...
1: A potem, jak jest rozsyłany poradnik bezpieczeństwa naszych domów, to nawet go nie otwieramy, o czym ciągle przypominam. Proszę państwa, on jest dobrze zrobiony, ten poradnik. Odnajdźcie go. On jest też w internecie, można go znaleźć. Poradnik bezpieczeństwa. On jest dobrze zrobiony, dużo tam jest porad i na dodatek teraz już doszedł jeszcze suplement dotyczący właśnie ostrzeżeń powietrznych. Musimy kończyć, niestety, ale będziemy do tego tematu wracać tak długo, jak długo Polska jest w niebezpieczeństwie. Piotr Niemczyk, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, były wiceszef zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu za uwagę.
2: Taki tydzień.

0: A my wracamy w radiowej jedynce z podsumowaniem wydarzeń tygodnia. Niewątpliwie takim wydarzeniem było spotkanie głów państw w Nowym Jorku w ramach forum ONZ. Z nami jest pan Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, były wiceprezes zarządu Polskiego Radia, dodam.
0: To prawda. A jeszcze dawniej, jeśli mogę, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, który w Wielkiej Brytanii działał na rzecz KOR-u, który to KOR właśnie 50 lat mija jego założenia, więc przy okazji dziękujemy za pana pracę.
1: No, naprawdę, bardzo pani miła. Proszę uprzejmie.
0: Ale skorzystajmy z pana doświadczenia. Jak to jest stawiać opór bezwzględnej władzy? I zacznijmy od Putina. Rosyjski prezydent, bo będziemy zaraz rozmawiać o ONZ, ale rosyjski prezydent na forum ONZ się nie pofatygował, tylko pofatygował się do Petersburga, gdzie powiedział: Rosja zdaje sobie sprawę, że w krajach bałtyckich dochodzi do łamania praw osób rosyjskojęzycznych, ale reaguje na to w sferze

0: humanitarnej. Przekładając z kremlowskiego na polski, oznacza to co?
1: No właśnie nie bardzo wiadomo, dlatego że w tym sformułowaniu, tak jak pani je przytoczyła, jest pewnego rodzaju sprzeczność. Przypomnę, że agresję Rosji na Ukrainę w 14 roku, a również i w 22 poprzedzała propaganda, że Rosjanie, język rosyjski, kultura rosyjska są brutalnie eliminowane z życia publicznego. Te oskarżenia również były formułowane wobec państw bałtyckich, szczególnie Łotwy i Estonii.
0: No a skończyło się, pamiętamy, 2014,
1: a
0: zielone ludziki.
1: Się agresją.
0: No nie, ale najpierw pamięta pan, mundury kupowane w sklepach z mundurami i my nie wiemy, Rosja mówiła, kim są ci ludzie, którzy wkroczyli do Ukrainy.
1: Jak najbardziej, tylko to jest obecnie już niemożliwe.
0: Tak?
1: Znaczy państwa bałtyckie się bardzo poważnie wzmocniły. Ich obsadzanie tych rejonów, jak na przykład w Estonii, rejonu Narwy, gdzie mieszka większość rosyjska, nie wiadomo jaki jest poziom lojalności wobec państwa estońskiego. Otóż te przygotowania władz, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, są bardzo daleko posunięte i z tego co wiem, są bardzo skuteczne. Także manewr zielonych ludzików w dzisiejszych warunkach już będzie niemożliwy. Oni zostaną po prostu natychmiast wyeliminowani, czy po prostu zabici. To, co niepokoi, to jest sam fakt, że do takiego incydentu mogłoby dojść, ponieważ celem Putina jest nie tylko opanowanie całej Ukrainy, ale dezintegracja NATO, dezintegracja Sojuszu Zachodniego, a może to uczynić przez udowodnienie, że NATO jest bezsilne wobec działań, które są, jak to się powiada, pod progiem wojny. Czyli że nie istnieje wojna, nie ma strzelania pomiędzy oddziałami natowskimi i rosyjskimi, a tymczasem Rosja dopuszcza się różnego rodzaju działań, incydentów, sabotaży, a nawet prób czy zabójstw na terenie Europy Zachodniej, które sprawiają, że zachodni politycy i strategzy, nie chcąc doprowadzić rzeczywiście do wybuchu wojny, na co liczy również Putin, powstrzymują się przed bardziej zdecydowanymi działaniami.
0: Tak, i Putin udowadnia nam wszystkim, że Sojusz Północnoatlantycki nie działa, nie jest w stanie zareagować na agresję, a w efekcie może działać coraz agresywniej.
1: Otóż on tego nie udowadnia, ponieważ NATO bardzo intensywnie się przygotowuje, bardzo wzmocniło i uaktualniło tak zwane plany ewentualnościowe. Ostatnio przeprowadzono duże manewry lotniczo-morskie we wschodniej części Bałtyku, czyli bezpośrednio w otoczeniu Petersburga. To są tego rodzaju sygnały, które strategzy obu stron wysyłają do siebie, żeby powiedzieć: słuchaj, nie idź za daleko, bo. I ja się nie niepokoję o zdolność wojskową działania NATO, bardziej się niepokoję o determinację polityków, ażeby nie poszukiwać jakichś uzasadnień dlatego, ażeby decyzji nie podejmować, licząc na to, że Rosja się nie posunie za daleko. To jest niebezpieczne i dlatego minister Sikorski bardzo obsesowo powiada, że przystąpimy do działań zbrojnych pierwszego dnia starcia.
0: No, oby inni poszli z nami. Oby tak było.
1: Tak jest, bo samotność to jest najgorsza rzecz, jaka się może nam przydać.
0: Już to raz przerabialiśmy, prawda? We wrześniu 39. Karol Nawrocki, prezydent Polski, powiedział na forum ONZ w Nowym Jorku, że nie ma zgody na koncert mocarstw ponad naszymi głowami. Prezydent włożył ten fragment przemówienia do takiej dłuższej części dotyczącej Rosji, agresywnej Rosji, ale dla mnie zabrzmiało to też trochę tak, jakby mówił o tym, co robią Chiny, co robi Donald Trump, bo przypomnijmy, że Putin został zaproszony przez Trumpa do Miami, Xi Jinping dopiero co był w Waszyngtonie, Trump mówi, że wycofuje żołnierzy z Europy, no u nas chce zakładać bazę, uzyskał kontrolę nad inwestycjami częściowo w Grenlandii. Razem z Netanyahu właściwie roztrzaskali system dostaw ropy dla połowy świata. Ten koncert mocarstw to on już może trwa, tylko myśmy się nie zorientowali.
1: Pod pojęciem koncert mocarstw kryje się porozumienie. Otóż my nie mamy porozumienia i z tego punktu widzenia nie mamy koncertu mocarstw. Mamy do czynienia z agresywną Rosją, która udowodniła, że ma wolę oraz środki do podjęcia działań wojskowych. Mamy do czynienia z Chinami. Przypomina mi się, ja bardzo lubię cytować takiego jednego z dowódców talibów, który w czasie wojny afgańskiej, mówiąc o Amerykanach, powiedział: oni mają zegarki, a my mamy czas. Otóż chińscy liderzy, łącznie z obecnym prezydentem Xi, kierują się przekonaniem,

0: przekonaniem, że mają i czas, i zegarki, ponieważ Chiny rozwijają się w sposób niesłychanie dynamiczny, bardzo wzmacniają swoje możliwości wojskowe, również w dziedzinie nuklearnej, czego nie czynili przez minione dekady, ale one nie mają charakteru agresywnego w tym sensie, że nie można spodziewać się, że Chiny przystąpią do jakiejś agresji. No i mamy do czynienia z tym bardzo niezwykłym, jak na lata po II wojnie światowej, prezydentem Donaldem Trumpem, który wywołuje chaos i poprzez działania oparte na sile, przemocy i gotowości użycia próbuje realizować strategiczne cele Stanów Zjednoczonych. Więc nie mamy koncertu mocarstw, mamy zmagania, które z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych sprowadzają się nie do Rosji, ale do konkurencji światowej z Chinami, technologicznej, gospodarczej, wojskowej. Wszystkie inne polityki wydają się być temu podległe. Także z naszego punktu widzenia istotnym jest, jeśli chcemy współgrać z Waszyngtonem, a oczywiście chcemy, jest takie zgranie polityki chińskiej, ażeby żeby strony po obu stronach Atlantyku czuły się z tym wygodnie i skuteczne w swoim działaniu. Unia Europejska do tego się bardzo intensywnie przygotowuje.
1: Tak? Ależ pan jest dzisiaj optymistą.
0: To jest proces. Unia Europejska jest procesem, ponieważ mamy do czynienia z 27 suwerennymi państwami, które muszą się, zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, muszą wszystko ze sobą uzgodnić. Czyli to trwa, ale doświadczenie dowodzi, że z czasem osiągamy to, co nazywamy brudny europejski kompromis. Nikt nie jest szczęśliwy, ale nie wszyscy są też w pełni zadowoleni.
1: No ale jak słucham na przykład, jak jest stosunek Słowacji do sankcji na Rosję. Jak słyszę właśnie te głosy, które mówią o tym, że musi być pokój, ale nie słyszę tego drugiego elementu, tego, który przedstawił minister Sikorski, czyli że będziemy działać radykalnie, no to zaczynam się martwić. Króciutko, ta odpowiedź NATO na ewentualną agresję rosyjską w krajach sojuszu, to pana zdaniem byłoby co?
0: O, tego to nie wiemy, dlatego że artykuł 5 nigdy nie został przetestowany, zwrócę uwagę. Przez cały okres Związku Sowieckiego nigdy nie doszło do bezpośredniego starcia. Także my nie wiemy, czy jak wątpliwości wyrażał generał de Gaulle, czy Biały Dom, prezydent wybierze Waszyngton czy Paryż. My też nie wiemy, czy w warunkach bezpośredniego zagrożenia wojną nuklearną, jak postąpi administracja amerykańska, zwłaszcza pod wodzą prezydenta Trumpa. My tego naprawdę nie wiemy, dlatego też istotne jest, żeby Europa i w tym Polska intensywnie się zbroiła, czyniła swoje własne plany, które byłyby w jakimś sensie niezależne, ponieważ powinniśmy pamiętać, że artykuł 5 przewiduje reakcję typu wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, ale nie określa jaka ta reakcja ma być.
1: Co to znaczy?
0: To może być reakcja zbrojna, natychmiastowa, ale to może być na przykład deklaracja i pomoc finansowa.
1: Tak, poklepanie tylko po plecach. Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Taki tydzień.

0: Nie wiem, która jest teraz godzina w Singapurze, ale wiem, że w Polsce jest 12:42 i Maja Chwalińska wygrywa... już cały set wygrała pierwszy. Z Fernandez wygrywa w Singapurze półfinał. Brawo pani Maju i czekamy na drugi set. Na pewno powiemy, jaki jest wynik. Mam nadzieję, że będzie dwa sety dla Mai i idziemy do finału. A my przenosimy się teraz do Wielkopolski, a konkretnie do Kłodawy, która szczyci się największą kopalnią soli w Polsce i szczyci się też w ostatnim tygodniu zainteresowaniem mediów. Co tak nas wszystkich zaciekawiło, o tym porozmawiamy z naszym gościem. Jakub Pawłowski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce gospodarki odpadami i ochrony środowiska, współpracujący z Dziennikiem Gazetą Prawną i Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: No to czy pana też tak zaciekawił ten przypadek Kłodawy?
1: Tak, bo rzeczywiście on wybuchł bardzo niespodziewanie. Tak naprawdę nikt nie zapowiadało, że to w ten sposób się rozegra. Natomiast wrzawa medialna, która towarzyszyła temu wydarzeniu, no faktycznie chyba przerosła oczekiwania wszystkich, bo zaangażowało się w to bardzo wielu polityków. No i temat bardzo szybko narósł medialnie.
0: No właśnie, to teraz powiedzmy na początku, zanim powiemy dokładnie, co tam w tej Kłodawie się wydarzyło i jakie są kolejne kroki, to powiedzmy, bo sprawa dotyczy odpadów niebezpiecznych, składowanych, pomysł jest taki, żeby były składowane w kopalni. Co to są te odpady niebezpieczne?
1: No to są, tak można byłoby metaforycznie powiedzieć, wszystkie pozostałości po naszej konsumpcji i po naszym rozwoju gospodarczym. No to są te niechciane rzeczy, których chcielibyśmy, żeby nie było, ale niestety są. I to są, tak mówiąc już bardzo praktycznie, różnego rodzaju na przykład farby, rozpuszczalniki, kleje, wszelkiego rodzaju pianki, gąbki. No wszystkie te odpady, które są produktami ubocznymi na przykład procesów produkcji, no, czy to w produkcji mebli, czy w produkcji jakichkolwiek innych tych dobrodziejstw, które mamy wszyscy dookoła. Więc to są tego typu odpady, które należałoby sensownie zagospodarować w jakiś sposób, który no, jak najmniej obciąża środowisko, bo tak czy owak coś z tymi odpadami trzeba zrobić.
0: Ale wie pan, tak jeszcze się na chwileczkę zatrzymajmy, bo proszę. Jak mam opakowania plastikowe, to wrzucam do kubła taki, na plastik i one są przetwarzane.
1: Nawet, ale żółte, tak
0: jest. Jak mam papier, karton, wrzucam do niebieskiego na papiery i one są przetwarzane. Jak mam bio, to wrzucam do brązowego i mamy piękny kompost. Albo do biogazowni. To prawda, lubię to. Ale,
1: gratuluję.
0: Bo naprawdę to lubię. Ale jak to jest, że nie umiemy przetwarzać albo w jakiś sposób unieszkodliwiać, o tak tego to powiem, klej, farb, gąbek, olejów? Dlaczego?
1: Bo jest to niezwykle kosztowne i tak naprawdę dużo łatwiej jest po prostu gdzieś to wyrzucić nielegalnie, niż wybudować wielką instalację, która będzie takie odpady przetwarzać, a tak naprawdę przetwarzanie takich odpadów to jest wyłącznie ich spalanie. Czyli trzeba stworzyć instalację, która w bardzo wysokiej temperaturze spali te odpady. No ale oczywiście mogą sobie państwo wyobrazić, że nikt nie chce w swoim otoczeniu, w swoim sąsiedztwie, w swojej gminie takiej instalacji, więc każdy tylko kiedy widzi, że w ogóle pomysł jakikolwiek się pojawia, aby taka instalacja powstała, protestuje, więc nikt tego nie chce. No i potem zostajemy z tym, co zostajemy, bo mamy niewystarczające moce przerobowe, aby te wszystkie odpady przetwarzać. Więc nawet abstrahując od tego, że do nas te odpady mogą zwozić ludzie z innych krajów, co często jest podawane jako taki bulwersujący przykład,

0: to my sami w naszych zakładach wytwarzamy tyle tych odpadów niebezpiecznych, że też nie mamy co z tym zrobić już nawet na naszym rodzinnym rynku.
1: No pewnie, ale to już rzeczywiście tak się dzieje, że czasem
0: ktoś...
1: To jest
0: bardzo trudne, bo nikt tego nie chce, wie pani, no po prostu to jest problem. No, utylizacja tony takich odpadów to jest koszt kilku tysięcy złotych, więc jeżeli mamy tak wysokie koszty, no to może się pojawić firma słup, która zaoferuje, że ona jest w stanie zagospodarować takie odpady za 2000 złotych, wystawi wszystkie papiery, no i w sumie wszystko się zgadza dla tego, który te odpady przekazuje. On rzekomo
1: wykonał swój obowiązek. A potem one się gdzie odnajdują?
0: No albo wynajdują się w jakiejś starej hali, która gdzieś jest, albo w jakimś wyrobisku. Niestety Śląsk jest miejscem takim, gdzie znajduje się wiele tych wyrobisk pokopalnianych, gdzie można
1: nielegalnie, taką, że tak powiem, kawernę.
0: Tak, nielegalnie wrzucić, tak, albo wysłać do innych krajów. No te odpady niestety krążą. To jest okropny proceder. To nie możemy mieć wobec tego w ogóle jakichkolwiek wyrzutów sumienia. To jest straszne, co się dzieje, ale tak to wygląda.
1: A przejdźmy teraz do Kłodawy, gdzie ktoś chciał to zrobić całkiem legalnie i wymyślił, że w dużej kopalni soli, w której są nieczynne wyrobiska, można tę przestrzeń wykorzystać na składowanie odpadów i porządnie zarobić, bo tak jak pan mówi, no to jest zysk. I pierwsza obawa, jaka się pojawiła, sól zostanie zanieczyszczona. Druga obawa, ci turyści, którzy zwiedzają kopalnię, będą narażeni. Co pan na to?
0: Wie pani co, rzeczywiście, ja nie znam dokładnie wszystkich szczegółów tej sprawy, ale tak na pierwszy rzut oka i ucha wydaje się, że nie jest zbyt fortunnym, aby tak to łączyć, czysto nawet z perspektywy marketingowej, bo jeżeli nawet byśmy założyli, i nie wykluczam, że tak może być, że to rzeczywiście geologicznie odseparowane są te miejsca, gdzie te odpady miałyby być tak grubą ilością skały dookoła, że nie ma szans, aby te odpady jakkolwiek rzutowały, czy jakiś miały wpływ na otoczenie, na te zasoby soli, ale czysto wizerunkowo, musieli chyba, czy tak powiem, twórcy tego pomysłu albo może nie docenili tego, jak dużą rolę odgrywają dzisiaj social media, że ten temat nieuchronnie wzbudzi zainteresowanie ludzi, no bo faktycznie to nie wydaje się tak na pierwszy rzut ucha odpowiednio, aby w jednym miejscu trzymać zarówno produkcję soli, którą wszyscy będziemy konsumować, jak i zapraszać ludzi na szlaki turystyczne, jak i zbierać te odpady. No, to wydaje się, że tak czysto marketingowo czy wizerunkowo nie jest zbyt fortunne, chociaż pod względem legalnym no to wydaje się, że można byłoby sobie wyobrazić taką sytuację, bo akurat tego typu kawerny, tego typu wyrobiska można zapełnić odpadami i tak się dzieje, no, też legalnie, więc to jest, że tak powiem, legalny proceder, który właściwie na bardzo szybkim etapie został ukrócony, bo ostatecznie inwestor wycofano się z tego pomysłu jeszcze zanim jakiekolwiek procedury ruszyły. Więc
1: to znaczy teraz,
0: to jeszcze...
1: z tego co rozumiem, przede wszystkim radni okoliczni protestują. Sama kopalnia mówiła, że proces został zawieszony i że zgłosiła się do kolejnych dwóch niezależnych instytucji, żeby przeprowadziły badania i tego pomysłu i sprawdziły, czy to jest na pewno niebezpieczne lub też bezpieczne. Ja to mam, wie pan, taką trochę, jak to jest takie słowo, niepewność co do opinii w tej sprawie, dlatego że sam pan mówi, że chcielibyśmy, żeby to było pod kontrolą, legalnie składowane, więc ta kopalnia, jak rozumiem, dokładnie to chciała zrobić, a w efekcie no to się tak mleko się rozlało i raczej te odpady nie trafią w zabezpieczone miejsce pod kontrolą. Więc trochę kłopot, co właściwie o tym sądzić?
0: Tak, to wie pani co, nie ma tu dobrego rozwiązania, bo właściwie można byłoby powiedzieć, no dobrze, no to zablokowaliśmy tą inwestycję, zablokowaliśmy to miejsce, ale te odpady dalej gdzieś będą musiały potencjalnie pojechać, no i może trafią w inne miejsce. No, oczywiście nie chcę spekulować, że teraz, prawda, one trafią nielegalnie, bo być może nie dojdzie do takiego w ogóle przekazania tych odpadów, ale nie bardzo tu jest rozwiązanie, bo wyobrażam sobie teraz, że w każdym kolejnym miejscu, gdzie takie odpady miałyby trafić, też pojawił się kolejni radni, kolejni lokalni politycy, którzy też podejmą ten temat i powiedzą, że oni sobie tego nie życzą. No bo niestety nikt sobie nie życzy takich skarbów.
1: Przerabiania tych śmieci, ani składowania, ale farby wszyscy chcemy mieć i używać.
0: Tak, no.
1: Jakub Pawłowski, dziennikarz, słyszą państwo, specjalizujący się w gospodarce odpadami, współpracujący z Dziennikiem Gazetą Prawną i Klubem Jagiellońskim. Bardzo dziękuję.
0: Ja również pięknie dziękuję i proszę zagregować, drodzy państwo. Nie wahajmy się. Taki tydzień.

Wiedzą państwo, kto to są Mikole? No, to zaraz się państwo dowiedzą. 100 lat PKP. Dzisiaj to święto. W Spale jest, są główne uroczystości.

0: czystości. Tam zjechali pasjonaci kolei, ale też pracownicy kolei. I zjechał tam też Patryk Bedliński. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Opowiedz, co się dzieje, jak wygląda to świętowanie kolejarki, kolejarzy? No i kim są Mikole?
1: Mural. No Mikole to oczywiście miłośnicy kolei, to jest skrót od miłośnika kolejowego, a w ramach tego święta odsłonięto mural z okazji stulecia PKP, na którym zobaczymy chociażby Wisławę Szymborską, Władysława Reymonta, czy też Ignacego Mościckiego. Jest dworzec kolejowy Oława, jest też dworzec Warszawa Centralna.
0: Z reklamami
1: przyjemnej
0: czy bez?
1: Dla oka.
0: No właśnie.
1: No właśnie bez. Przyjemna dla oka wersja bez reklam. Jako, że mural przedstawia historię, no to jest ta historyczna, ale może też ta przyszła. Przyszła wersja bez reklam, trzymajmy
0: oby.
1: Kciuki. No a poza tym są atrakcje dla najmłodszych i coś, co prezentują studenci. Być może ci, którzy rozwiną w przyszłości kolej.
2: Jedno kółko się robi, można chyba więcej razy podejść z dzieckiem, więc super, dla dzieci super sprawa.
1: Mini wersja szyn kolejowych i panowie z Politechniki prezentują swój pociąg.
3: Jest to lokomotywa Putrain, zbudowana w całości przez studentów Politechniki Poznańskiej. Przede wszystkim mamy tu rozmaite ustawienia, wskaźniki, mocy, ponieważ jest to pojazd bardzo zaawansowany, a jednocześnie pojazd badawczy. Na nim się uczymy budować pojazdy szynowe i dzięki niemu wiemy, jak tworzyć pojazdy, które nie tylko jeżdżą, ale są też tym najlepsze.
1: Mówi Dawid Szwarc, lider projektu Putrain, i nie brakuje tutaj także pracowników kolei, ale nie tylko.
4: Nie jestem pracowniczką, ale miłośniczką jestem.
1: Jakiś ulubiony typ pociągu?
4: Najbardziej lubię retro. To pewnie nieśpieszny pociąg będzie najlepszy.
1: Czy już pani jechała?
4: Jeszcze nie.
1: Ale chęć jest.
4: Wielka. Jest sentyment, taka tęsknota, no za tradycją.
1: Jakaś trasa, która szczególnie utkwiła pani w pamięci?
4: To był pociąg wakacyjny, jechał nad morze.
1: Dziś kursuje pociąg nieśpieszny na trasie Warszawa Główna Spała, Spała Łódź Kaliska, Łódź Kaliska Spała. Jeżeli państwo jeszcze nie jechali nieśpiesznym, to ja się w ogóle nie dziwię, bo trudno kupić bilet. Jest bardzo duże zainteresowanie, a Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, trochę nam zadziała na wyobraźnię.
5: To są tradycyjne oliwkowe barwy, bo kiedyś tak wyglądały wagony pasażerskie w Polsce. Na tych oliwkowych pudłach są kremowe napisy. Ten pociąg cały czas kursuje w weekendy. Przygotowujemy też specjalną niespodziankę na Sylwestra. Będzie można go spędzić na pokładzie pociągu nieśpiesznej.
1: A dzień z koleją w Spale ma potrwać do godziny 16.
0: Ach, Patryk Bedliński, prosto z Spały, chyba trochę też Mikol, jak państwo słyszą, miłośnik kolei. Dzieje się dużo, wszystkiego najlepszego kolejarzom, kolejarkom, wszystkim tym, którzy sprawiają, że kolej w Polsce, nie tylko pasażerska, bo i towarowa, jeździ bezpiecznie. Patryku, bardzo ci serdecznie dziękuję za relację.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego.
0: Tak jest. I cóż, może też trochę wszystkiego dobrego dla nas, dla pasażerek i pasażerów kolei, bo kolej chwali się, że się rozwija, że pasażerów przybywa, czyli kochamy kolej, a jednocześnie coraz chętniej z niej korzystamy, co jest bardzo dobrą informacją. Ja też bardzo czekam na rozwój kolei. Ponoć mamy jeździć coraz szybciej z wielkich miast do innych miast, ale ważne jest też to, żeby powstawały połączenia między mniejszymi miejscowościami, bo ci, którzy mają dostęp do transportu szynowego, no po prostu szybciej dojeżdżają na miejsce, prawda? Zgodzą się państwo? Jeszcze raz, 100 lat PKP, więc 100 lat, 100 lat wszystkim, którzy pracują na kolei, również tym, którzy no, w ostatnim czasie muszą szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo i stali się no, jednym z tych frontów ostrzegających nas przed wojną hybrydową i pilnujących naszego bezpieczeństwa. Więc wszystkiego dobrego pasażerom i kolejarzom. Życzymy tutaj w Jedynce. Kończymy podsumowanie tygodnia. Za chwilę aktualności, wcześniej sytuacja na drogach, a Maja Chwalińska w drugim secie gra w Singapurze i na razie jest 1-2.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
1: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
2: Startujemy w sobotę o 20.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
9: 15 zł.
8: Lepiej.
9: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
8: Z kuponami?
9: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Reklama. Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest poważnie zwężona, zablokowane są 2 pasy ruchu, ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Poważne problemy też w Pomorskiem na trasie S6 między MOP-em Darżewo a węzłem Skórowo w miejscowości Węgierskie. Auto dostawcze najechało na bariery ochronne na 46 kilometrze i w kierunku Słupska. Podróżujemy zwężoną jezdnią, zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S8 w województwie mazowieckim, a konkretnie w Warszawie między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. Potem jak na 11 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe. W stronę Białegostoku mamy zwężoną jezdnię. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu na wysokości węzła Powązkowska. Nadal problemy są w Lubelskiem na drodze krajowej numer 82 pomiędzy Łęczną a Włodawą. Na 27 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. To skutek wypadku zderzenia 3 aut osobowych. Jedna osoba została ranna. Województwo opolskie, tu z kolei problemy są wciąż na krajowej 94 pomiędzy Opolem a Brzegiem. W Pawłowie Strzelnikach 2 auta osobowe zderzyły się z ciągnikiem rolniczym i droga jest zablokowana w obu kierunkach na 146 kilometrze. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców niezmiennie ten sam. 22 513 11 11.
14: Jest 13, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Atak Ukrainy na rafinerię ropy w Rosji. Na nic zdały się apele prezydenta Trumpa, by nie uderzać w tego typu infrastrukturę. Etna znów wyrzuca z siebie pył wulkaniczny. Wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Z niecierpliwością odliczamy już godziny do finału siatkarskich Mistrzostw Europy i sprawdzamy, jaki plan na Polaków mają Francuzi. Ukraińskie drony uderzyły rano w

0: Rafinerię ropy naftowej w Ilskim w kraju krasnodarskim na południu Rosji. Jak podają media, mieszkańcy na forach internetowych informowali o wybuchach i pożarze na terenie zakładu. Słyszeli też odgłosy pracy systemów obrony powietrznej. Atak potwierdził oficjalnie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rafineria przerabia około 6 milionów 600 tysięcy ton ropy naftowej rocznie. Polsce potrzebne są setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki, przekonuje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Mówił o tym podczas kongresu w Stalowej Woli. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało tam elementy Narodowego Programu Gotowości Obronnej. Składa się z trzech elementów. To powszechne szkolenia dla nastolatków, aktywna rezerwa dla starszych i akademia dla uczniów szkół średnich. Były szef MON-u Mariusz Błaszczak mówił, że obowiązkowe szkolenie wojskowe dla młodych mężczyzn opierałoby się na rozwiązaniach wykorzystywanych obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej.
1: 16-dniowy kurs dobrze przygotowany, jeszcze raz podkreślam, sprawdzający się w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończony tak zwaną pętlą taktyczną. Podczas kursu oczywiście młodzi ludzie zapoznają się z obchodzeniem z bronią, mają zajęcia taktyczne, mają zajęcia z medycyny pola walki, z łączności. To jest pełny kurs, który kończyłby się egzaminem i przysięgą wojskową.
0: Następnie przez 5 lat młodzi mężczyźni mieliby przechodzić obowiązkowe, krótsze kursy weekendowe. W drugim dniu pobytu we Francji papież Leon XIV odwiedził kościelny ośrodek pomocy dla migrantów w Paryżu. Powiedział tam, że historię ludzkości piszą ci, którzy inicjują pokój. Podkreślał podczas swojej wizyty, że ośrodek jest dowodem na to, iż możliwe jest spotykanie się i wspólne życie w godności i w pokoju. Historia Kościoła i ludzkości nie jest pisana przez tych, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, ale przez tych, którzy inicjują procesy pokojowe, budują zaufanie i wspierają życie. Niestety są to jedynie sentymenty, ale decyzje i zobowiązania. Nie są to jedynie sentymenty, ale decyzje i zobowiązania, które idą wbrew panującym trendom. Ich znaczenie społeczne i obietnice na przyszłość dostrzegamy z coraz większą jasnością. Wizyta papieża we Francji potrwa do poniedziałku. Loty z Katanii na Sycylii ponownie wstrzymane z powodu aktywności Etny, tym razem do godziny 16. Wulkan wyrzuca do atmosfery popiół z północno-wschodniego krateru. Chmura sięga 4 kilometrów. Zagraża to bezpieczeństwu startów i lądowań samolotów. Z krateru wypływa też obficie lawa. Służby apelują do pasażerów, by sprawdzali status swoich lotów przed wyruszeniem na lotnisko. Część rejsów zostało przekierowanych m.in. do Palermo i Trapani. Klęska urodzaju w rumuńskich winnicach. W tym roku obrodziły winogrona, ale plantatorzy mają poważny problem ze znalezieniem ludzi do ich zbioru. Tysiące ton owoców może zostać na krzewach i zacząć gnić.
2: Jak informują rumuńskie media, pracownik zbierający winogrona otrzymuje w przeliczeniu prawie 600 zł za tonę, a taką ilość jest w stanie zebrać w ciągu najwyżej 3 dni. Mimo tego chętnych do pracy jest coraz mniej. Właściciele winnic mówią, że problem z pracownikami sezonowymi narasta z roku na rok. Część osób wyjeżdża za pracą za granicę, inni nie są zainteresowani ciężką, krótkoterminową pracą przy zbiorach. Plantatorzy ostrzegają, że jeśli nie uda się zebrać całych plonów, konsekwencje odczują również konsumenci. Mniejsza ilość winogron może oznaczać mniej wina na rynku, a w efekcie także wyższe ceny butelek w sklepach. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze plan Francuzów na Polaków przed dzisiejszym finałowym meczem siatkarskich Mistrzostw Europy. Trójkolorowi, którzy w tym sezonie grają w mocno przebudowanym składzie, mają prosty pomysł. Chcą zasiać w Polakach ziarno wątpliwości. Francja w półfinale pokonała sensację tegorocznych mistrzostw, Finlandię 3-1. W radiowej jedynce będziemy mocno kibicować biało-czerwonym. Transmisja z finałowego meczu na naszej antenie, a wcześniej, bo chwilę po godzinie 20 zacznie się nasze studio sportowe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Zachmurzenie umiarkowane, ale pojawia się coraz więcej przejaśnień. Więcej chmur na północnym wschodzie, tam też może lokalnie popadać. A na termometrach od 13 stopni w Suwałkach, przez 16 w Toruniu do 19 w Legnicy. Wiatr słaby, ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1001 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o

0: W dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Kersach 82 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm, w Szczucinie 75 cm, ubyło 3, w Zawichoście 174, ubyło 1, w Puławach 74, przybyło 8, w Warszawie 102 cm, ubyło 1, w Kępie Polskiej 155. W ciągu ostatniej doby bez zmian, w Toruniu 79 cm, ubyło 7, w Tczewie 219 cm, przybyło 6, na Sanie w Przemyślu 85, ubyło 3, na Narwi w Ostrołęce 62, przybyło 1, na Bugu we Włodawie 52 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 138 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4, u ujścia Nesy Kłodzkiej 274, przybyło 2, w Malczycach 127 cm, ubyło 20, w Połęcku 29 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 125 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 168, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej. Coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
12: W cieniu Katynia i rzezi wołyńskiej, przez współczesną Polskę zapomniana, a przez drugą Rzeczpospolitą zignorowana. Operacja Polska, czyli przeprowadzone przed II wojną światową przez NKWD masowe mordy Polaków, obywateli ZSRR. W najbliższym programie o sowieckiej zbrodni, polskiej niewiedzy i zdradzie wysokich urzędników i oficerów.
11: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
12: Odrodzona nieznana. Dziś po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3620.
1: Dorotko, przyniosłam coś słodkiego.
2: O, sernik.

0: Tak, sama upiekłam.
1: Zrobię kawę i porozmawiamy o twoim Edku. No,
0: o Edku?
1: No chyba o nim chciałaś.
0: Nie chodzi o Edka. Ale przyznam ci się, że...
1: Czujesz się samotna.
0: I to jak? Nie zdawałam sobie sprawy, że tak to przeżyję. Ale przyszłam z innym problemem.
1: Co się stało?
0: Zastanawiałam się, z kim mogę o tym porozmawiać i doszłam do wniosku, że twoje doświadczenie pedagogiczne, wyczucie na współczesne problemy młodzieży... Myślałam też o Kasi Piekarskiej, w końcu też jest babcią, ale stwierdziłam, że najpierw porozmawiam z tobą, tym bardziej, że skoro ty...
1: Jesteś na emeryturze.
0: Właśnie. To będziesz w stanie poświęcić mi czas. I nie będę miała wyrzutów sumienia, że ci zawracam głowę. Odciągam od sprawdzania.
1: Nie no, ten tekst o sumieniu to już chyba przesada.
0: Myślałam, że te wszystkie rozważania o sumieniu, wyborach i filozofii są ci bliskie.
1: Dobrze, dobrze. Aniu, nie zachowuj się jak uczeń, który nie wie, co ma powiedzieć, więc porusza poboczne tematy.
0: Czyli do rzeczy.
1: Domyślam się, że przyszłaś do mnie jako stroskana babcia.
0: Skąd wiedziałaś?
1: A jeśli przychodzisz do mnie jako do nauczycielki, która ma doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi, wspominasz, że Kasia też jest babcią, a macie przecież wspólne nastoletnie wnuczęta, no to o co może chodzić? A raczej o kogo?
0: Dorotko, jesteś niesamowita. No tak, chodzi o Helenkę. Wiesz, to nie jest proste.
1: No, co się dzieje?
0: Michałek nie wie, że do ciebie przyszłam. I Małgorzata oczywiście też.
1: Czekaj. Ty przychodzisz do mnie w sprawie dziecka za plecami jego rodziców?
0: Zrozum mnie. Gdybym powiedziała o tym Michałkowi i Małgorzacie, to zabroniliby mi z tym przyjść do ciebie. Mówiliby, że wynoszę prywatne sprawy poza dom i takie tam. Byłaby afera. No.
1: Jak to się wyda, to ja będę miała nieprzyjemności.
0: A dlaczego miałoby się wydać? Przecież ściany w twoim mieszkaniu nie mają chyba uszu.
1: No, te czasy już bezpowrotnie minęły.
0: Tego akurat nie byłabym taka pewna. Wiesz, czasy czasami, a car wciąż żywy.
1: Powiedz w końcu, co się dzieje.
0: Muszę walczyć o moją wnuczkę.
1: Zaraz walczyć? Helenka wdała się w złe towarzystwo?
0: Można tak powiedzieć.
1: Czy chodzi o jakieś używki? Nie, no, ona ma dopiero 12 lat.
0: Używki? Nie. No wiesz, Dorotko, o przyjaciela.
1: Ach, tak bywa, że dzieci mają sympatię w tym wieku.
0: Sympatię? To coś o wiele gorszego, groźniejszego i poważniejszego.
1: Chodzi o kontakty z kimś dorosłym?
0: Nie wiem, jak to określić. No w pewnym sensie
1: nie, no,
0: tak.
1: Powiedz wreszcie, bo naprawdę...
0: Helenka zaprzyjaźniła się ze sztuczną inteligencją.
1: Skąd ten pomysł?
0: Ona tak po prostu rozmawia codziennie. Z nią, z nim. Nie wiem, jak to nazwać.
1: No wiesz, przecież teraz dzieci i młodzież korzystają ze sztucznej inteligencji. W wielu przypadkach to ułatwia im naukę. Może źle zinterpretowałaś całą sytuację.
0: Źle? Jeżeli Helenka zwierza się tej sztucznej inteligencji ze swoich trosk, ze swojej samotności, rozterek, cierpienia.
1: Ale nie używasz za poważnych słów, Aniu. Nie przesadzasz?
0: Nie przesadzam. Wiem, co słyszałam. Ona opowiada tej inteligencji o szkole, o koleżankach, o kolegach, o nauczycielach. Pyta tę inteligencję, co ma zrobić. Czy ją lubi, czy uważa, że jest dobrą dziewczynką. Myślałam najpierw, że rozmawia z kimś przez telefon, ale gdy zajrzałam do jej pokoju, zorientowałam się, że ona rozmawia z AI. Ona porusza z nią właściwie, może wszystkie tematy dotyczące rodziców, nawet mnie.
1: No dobrze, a co na to Michał i Małgosia?
0: Mój Michałek i Małgorzata, no co? No właściwie nic. Powiedziałam im, co usłyszałam. Najpierw bagatelizowali, a potem stwierdzili, że będą trzymali rękę na pulsie, żebym się nie martwiła, że Helenka jest w trudnym wieku i że jak będzie trzeba, to pójdą z nią do psychologa.
1: A rozmawiali o tym z Helenką?
0: Powiedzieli mi, że porozmawiają. Ale ja się martwię. Bardzo się martwię.

0: Martwię. Przeczytałam w internecie, że ta sztuczna inteligencja czasami potrafi dawać przerażające rady dzieciom i młodzieży.
1: No tak.
0: I nawet dochodzi do tragedii, do samobójstw. W Ameryce to już jakieś pozwy są w takich sprawach. Słuchaj, to nie są żarty.
1: Tak, tak, ale uspokój się. Trzeba spojrzeć na sprawę trzeźwo, sprawdzić wszystkie okoliczności.
0: Okoliczności?
1: Myślę, że bez pomocy psychologicznej będzie trudno.
0: Jak to?
1: Nie denerwuj się, Aniu. Im szybciej podejdzie się do tego profesjonalnie, tym mniejsze ryzyko niewłaściwych konsekwencji.
0: To uzależnienie. Może po prostu Helenka czuje się samotna? Może jest odrzucona przez dzieci w szkole i znalazła sobie akceptację w tej cholernej sztucznej inteligencji? Ja już sama nie wiem.
1: No nie tak, wiem. To może być sygnał, że nie radzi sobie sama z emocjami.
0: No i co teraz?
1: Myślę, że przede wszystkim powinnaś dać działać Małgosi i Michałowi. No są rodzicami Helenki. Zauważyłaś coś niepokojącego i powiedziałaś im o tym. To jest twoja rola i trzeba po prostu działać.
0: Możesz mi jakoś pomóc?
1: No, wiesz, ja znam wiele przypadków, kiedy zbyt późna albo nieprofesjonalna reakcja narobiła szkód. Tak, tak. No, to, że współcześni rodzice jak Michał czy Małgosia są wykształceni, inteligentni, z dużą wiedzą o świecie, nie znaczy, że mają narzędzia, żeby w odpowiedni sposób zareagować. No. No. To jeden z podstawowych błędów.
0: No więc co proponujesz?
1: To, co już mówiłam. Powinnaś dać działać Małgosi i Michałowi. Oni powinni najpierw odbyć rozmowę z Helenką, a potem po takiej rozmowie podjąć decyzję, co dalej. Ja znam dobrego psychologa, więc jeśli będą chcieli kontaktu, absolutnie mogę pomóc.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Ciekawe, czy Maciek coś zauważył.
0: No wiesz, Maciusia często nie ma w domu.
1: A, no tak.
0: Przyjechał ze Stanów z pomysłami na nowe projekty i ciągle z kimś coś nagrywa i przypomina, że niedługo ma 18.
1: O, no fakt.
0: Chyba planuje jakąś imprezę. Przepraszam,
1: tak?
0: Muszę na chwilę do toalety.
1: Jasne, proszę.
2: Dziękuję.
1: Genku, no co tam znowu? Ach, ty jak ten Zygmunt Kotlarz z tym ciągłym dzwonieniem do Marysi. No, jest Ania, oczywiście. I co z tymi świecami? Nie świecę? A co? Przewody? Ojejku, nie no, przecież ma być Justynka i Robert za chwilę, no nie wiem, pa! Ale seria, co to?
3: Aniu, Aniu, co się dzieje? Jesteś ranna?
0: O Boże, nie wiem.
3: Co się
0: Przepraszam. Przepraszam, no to ja naprawdę nie chciałam, przepraszam. Naprawdę nie wiem, ja nie wiem, jak to się stało, no.
3: Ale co?
0: No nie do uwierzenia, ja nic nie zrobiłam. Ja chciałam tylko skorzystać z toalety.
3: No, tak.
0: Naprawdę bardzo cię przepraszam, kochana.
3: No dobrze, już dobrze.
0: Przepraszam.
3: Ach, Jezu. Widzę, no. Słuchaj, ja już nie mogłam patrzeć na tę starą deskę. Taki hałas, ja myślałam, że ściana się zawaliła, to deska.
0: Ale no, żeby deska pękła? No, na pół? Przecież to niemożliwe.
3: Ach, ma 20 lat.
0: Co takiego?
3: Ta deska miała 20 lat. Nareszcie będzie można ją wymienić bez długich dyskusji z Gienkiem.
0: Ale co teraz? Wiem.
3: Tak?
0: Widziałam dzisiaj Edzia, jak wchodził na górę.
3: A, daj spokój.
0: Nie, nie, nie, ja tego tak nie zostawię. Gdzie mój telefon? Edku, musisz mnie ratować. Nie, nie miałam poważnego wypadku. Deska pękła. Deska. No nie wiesz, co to jest deska? Sedesowa, tak. No dobrze słyszysz. No tu, jestem tu na dobrej u Dorotki i Gienka. Nie, oczywiście, że rozumiem. Co, masz dwie do wyboru? W samochodzie? No może któraś się spodoba, Dorocie. Nie wiem, jaki to model. Szerokość muszli? Ani niby skąd mam wiedzieć? Ja się nie znam na takich rzeczach. Dobrze. Och, dziękuję ci bardzo, Edziu. Bardzo. No to czekam. Tak, u Matysiaków.
1: No, powiem ci, że...
0: Co takiego?
1: Pogotowie hydraulicznego.

0: uliczne.
1: Oj, zaraz pogotowie.
0: Masz wypieki jak nastolatka.
1: No musiałam to załatwić, a zbieg okoliczności mi sprzyjał.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Stevie Wonder, powiedziałbym mniej znany z płyty z 2005 roku. Od Natalii Kukulskiej i prosto z jej playlisty. Słuchaj, może się uda jeszcze gdzieś z tym koncertem? Latasz do Stanów dalej, czy już jakby wszystko już tam zobaczyłaś, co miałaś zobaczyć?
2: Wiesz co, nie, no latam czasami do Stanów, chociaż ostatnio powiem szczerze, że na koncert Phila Collinsa nie kupiłam biletu, bo był tak drogi, że myślałam, że nie mogłam w to uwierzyć w ogóle, że aż tak może być drogi. Ale
1: no ale to jest koncert Phila Collinsa.
2: Ale
1: to jest,
2: no ale tak, no ale w tym momencie akurat nie było stać. Nie miałam drobnych.
1: Nie było bankomatu.
2: Nie było z mężem, że byliśmy wtedy w Nowym Jorku. Nie, że jest przeginka. Ale wiesz, to dlatego, że zostało też to najdroższe miejsce, bo prawdopodobnie gdybyśmy wcześniej się załapali, to byśmy mieli szansę kupić jeszcze w takich przyzwoitych cenach. Bo za dobry koncert warto zapłacić dobry bilet.
1: Umknęło mi to, że Phil Collins jeszcze grywał w ostatnim czasie jakieś koncerty.
2: Tak,
1: ja nie
2: Madison
1: wiedziałem.
2: Square Garden,
1: wiedziałem
2: to
1: o tym.
2: Koncert.
1: Był koncert teraz jakoś?
2: Tak, jakiś to było 2 lata temu. I to, czy 3.
1: Ale to musiało być smutne dosyć, bo on jest w dość kiepskiej formie.
2: Teraz jest już w kiepskiej formie, to nie. Prawda. Także to, że, no widzisz, no czyli straciliśmy swoją szansę. Stevie'ego też nie udało mi się zobaczyć, ale wyobraź sobie, że artysta, którego za chwilę zaprezentuję, miałam okazję usłyszeć 2-krotnie już na żywo. I to w Polsce, bo przyjeżdża czasami do Polski. Wybrałam się na jego koncert do jakiegoś innego miasta, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, na jakimś festiwalu jazzowym. Jest to jazzowy wokalista, ale dla mnie szlachetność jego głosu, wiesz, to jest tak jak Krystyna Czubówna mówi, nie? To on ma to w głosie, śpiewając.
1: To jest Krystyna Czubówna, piosenek Stevie'ego Wondera.
2: Pięknie to określiłeś. Może tak być, niech to zostanie z państwem. Natomiast wytłumaczę się, w ogóle tak, Kurt Elling, o nim mowa, on sięga po standardy. Oczywiście nagrywa też swoje solowe płyty. Jest bardzo płodnym artystą, wydał mnóstwo płyt. Niektóre są mocno jazzowe i takie też instrumentalne. Zresztą on śpiewa jak instrument, wiesz, on ma taką klasę na przykład tego, wiesz, prowadzenia koncertu, że on naprawdę jest obecny. Czujesz, kto jest liderem. Wiesz, jak on przedstawia instrumentalistów. Jak sam śpiewa też solówki. Po prostu śpiewa, genialnie improwizuje. No ale ta szlachetność jego barwy robi mi tak dobrze. Mam nadzieję, że państwu też zrobi. A żebyśmy się nie oddalili za bardzo od Stevie'ego Wondera, to wybrałam utwór, który właśnie jest coverem. Stevie Wonder nagrał ten utwór w 1973 roku. Nasz Kurt Elling wspomniany nagrał ten utwór całkiem niedawno. Tytuł tej piosenki to Golden Lady, a pochodzi ona z

0: Powiedziałbym, dzisiaj się już nie robi pięciominutowych piosenek. Dobre czasy, pięciominutowe piosenki.
1: Tak, teraz wszystko w migawkach.
0: Chciałem powiedzieć, że niektóre utwory w twoje w radiowych wersjach mają 4,5.
1: No bo jestem stara dobra szkoła, z naciskiem na stara.
0: Słuchaj, myślisz, że będzie, no tak pędzimy, wszystko coraz krócej, TikToki, wiesz, jak coś nas nie zainteresuje w piątej sekundzie, to lecimy dalej.
1: Tak.
0: Nie chcę mówić, czy to smutne, czy nie, bo to...
1: Dla mnie jest smutne, to znaczy no algorytmy, które, wiesz, rządzą, sprawdzają i jest to skierowane stricte pod to, żeby jakby przyciągnąć, wiesz, nie, czasami nie da się przyciągnąć człowieka na dłużej, żeby zostało to w nim na całe życie czymś bardzo chwytliwym. Czasami to, wiesz, to jest tak jak romans, no po prostu czasami trzeba poromansować, trzeba wejść w to głębiej, to po prostu musi potrwać, trzeba rozkochać. Czasami coś, co wpada nam w ucho tak szybko z niego wypada. A wiesz, a czasami są otwory, że za trzecim razem, jak to się mówi, tobie załapie,
0: no tak.
1: A potem za czwartym, za piątym odkryjesz kolejne poziomy przestrzeni i to zostaje na dłużej i na głębiej.
0: Na tym polegało słuchanie płyt kiedyś. No, mówiło się często, fajne, ale nie po pierwszym przesłuchaniu.
1: Tak.
0: I dzisiaj często nie ma szans na drugie przesłuchanie.
1: Dokładnie.
0: Nawet. Tak. Ale też nie chciałbym, żebyśmy zabrzmieli jak ludzie, którzy
1: starsi państwo,
0: tak usiedli
1: którzy...
0: sobie tutaj,
1: a
0: kiedyś to
1: młodzież.
0: Było, bo staramy się, nie wiem jak ty, zrozumieć to jakoś. Tylko wiesz, ja muszę to zrozumieć jako
1: znaczy,
0: radiowiec,
1: ja to...
0: a ty...
1: Czy nie, ty, czy ja ty to musisz... rozumiem, okay, a... ale ja tego nie lubię. Ja tego nie popieram, ale ja to rozumiem. Znaczy wiem, z czego to wynika, tak? Jakby, okej.
0: Okay, a bierzesz to pod uwagę przy swojej twórczości?
1: No tak, tak średnio, chociaż wiadomo, że jak wybieram piosenki na singla, to myślimy kategoriami...
0: chwytliwości.
1: Że to ma większe szanse w radio, że albo zróbmy krótszy wstęp, żeby jednak była szansa większa na zagranie tego w radio, bo wiemy, że to się rządzi swoimi prawami. Natomiast no, nie możemy, wiesz, tylko się tym kierować, bo byśmy po prostu wyjałowili się.
0: Co będzie teraz? Kto teraz zaśpiewa? Który męski głos zabrzmi teraz?
1: No
0: na szczęście
1: teraz...
0: te piosenki, tutaj gramy te, które czujesz, nie musisz patrzeć na czas.
1: Tak, to teraz będzie akurat czas, będzie myślę idealny, bo to jest King of Pop i to jest, to będzie artysta, którego no, kocham bardzo, bardzo. Zawsze będę go, wiesz, no, bronić, bo były momenty gorsze dla niego, były lepsze. Ja jestem Team Michael i w Polsce nie jest tak, wiesz, Michael nie jest aż tak bardzo kochany, Michael Jackson. Ja go kocham całą sobą, ja mam go w DNA, w ogóle jego rytm, jego, wiesz, jego, no po prostu... To był mój pierwszy artysta, którego płytę kupiłam sobie w Czechosłowacji. To była płyta Thriller. I od tamtego czasu kocham. W ogóle polecam bardzo serdecznie taki dokument państwu i może tobie, bo nie wiem, czy widziałeś, o nocy, która zmieniła historię muzyki, mm-hmm. czy show biznesu. Kiedy nagrywali wszyscy utwór z Lionelem Richie. Tak, We Are The World. Tam można trochę zobaczyć drugie oblicze Michaela. Wspaniały, pracowity, wrażliwy, ale wiesz co, nie ma nikogo, kto by śpiewał z takim czujem rytmicznym jak on. No to jest oddzielna kategoria jak dla mnie.
0: Niby nie był kochany w Polsce, ale dosłownie kilka dni temu, tydzień temu z hakiem minęło 30 lat od jedynego koncertu Michaela Jacksona w Polsce na warszawskim Bemowie. To było 20 września 1996 roku i to było największe wydarzenie muzyczne na świecie. Tak, miałem 15 lat.
1: Ja też byłam.
0: Byłaś?
1: Tak.
0: I co czułaś po?
1: No wiesz co, to było jakaś, wiesz, to mi wtedy ta gwiazda a Michaela Jacksona, tym bardziej, ona urastała do postaci jakiegoś takiego boga, wiesz, miałeś wrażenie, że po prostu on jak wychodzi, to zaraz ci po prostu zmiecie, wiesz, a ten tłum ludzi
0: a
1: też robił wrażenie.
0: A pamiętasz sparaliżowane miasto, gdzie on podróżował między Mariotem a księgarnią jakąś gdzieś.
1: A posłuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Pamiętasz, on wtedy miał taką właśnie, no, taką zorganizowaną trasę po Warszawie w jakichś tam punktach. I odwiedził wtedy taki był sklep na Placu Konstytucji, w Warszawie.
0: Z zabawkami.
1: Z zabawkami. Kiddyland. Możemy mówić, bo już go nie ma. I bo organizator koncertu był właścicielem tego sklepu. I on odwiedził ten sklep i wyobraź sobie, że kupił tam jakieś zabawki i chciał też kupić muzykę. I zapytał się, czego dzieci słuchają. I oni powiedzieli Natalii Kukulskiej. I wiesz, on kupił moją płytę. Ja

0: Ja mam wycinek w gazecie, gdzie jest napisane, że Michael Jackson w Kiddylandzie kupił płytę Natalia.
1: Wow!
0: Także, przepraszam, ja go słuchałam, a on się odwdzięczył. Nie, ale czy wyobrażasz sobie?
1: Co to za historia?
0: W sumie jestem głupia, powinnam to mieć w swoim CV.
1: No raczej. Sprzedałam swoją płytę człowiekowi, który sprzedał najwięcej płyt na świecie. No, żaden artysta nie sprzedał więcej niż Thriller. Ponad tam chyba 50, no. Nie jaki 50, prawie 100 milionów poszło.
0: Wiesz co, jak wrócę tylko do domu, dzwonię do menedżerki, że zmieniamy pierwsze zdanie w mojej biografii.
1: No raczej. W ogóle ja uważam, że on się mógł inspirować tym przy swoich... Po 96 nagrał jeszcze parę płyt. Ja bym poszukał.
0: Tak, tak.
1: No, ale przed 96 nagrał Thrillera i z tego Thrillera teraz zagrajmy.
0: O, i to jest piosenka, która jest... No może ona nie jest tak bardzo rytmiczna, jak to te, o którym opowiadałam, ale to jest piękna kompozycja, jedna z najpiękniejszych w ogóle w jego repertuarze, jak dla mnie, Human Nature.

0: Michael Jackson z playlisty Natalii Kukulskiej, której słuchają Państwo w każdą sobotę po 17. To co, teraz koncerty, które już lada moment. W audycji playlista Natalia ujawnia, w zasadzie ujawniamy razem w pewnym sensie, bo ja losuję i Natalia o tym opowiada.
1: Z magicznej kuli.
0: Tak, z naszej magicznej kuli, którą specjalnie Natalia przywozi za każdym razem, że się nie potłukła, a jeszcze to się dziwię, tak? No to proszę pani, sięgam. Pozwól, nie będę podnosił jej dzisiaj. Dobrze wyjątkowo, więc no, mam dzisiaj karteczkę z numerem 33.
1: No proszę bardzo, to jest utwór. To jest utwór Wierzę w nas z albumu Komiks.
0: Komiks, bardzo drugi singiel z albumu Komiks, po to jest Komiks. Piękny utwór.
1: Cieszę się, że to mówisz, bo też tak, wiesz, z miłością ponowną zapałałam, jak robiliśmy ten utwór na próbach i sobie pomyślałam, Boże, jaka to jest
0: świetna melodia.
1: Fajna piosenka.
0: Tekst dobry, podniósł mnie trochę, wiesz, w życiu kiedyś, tak. Chyba ważne, nie? Jak słuchacze mówią, że coś ich podniosło.
1: To ważne, to jest chyba dla twórcy najważniejsze. To jest wspólna moja kompozycja z Michałem, moim mężem, Michałem Dąbrówką

z moim tekstem, bo cały album Comics z 2010 roku to był właśnie Cooperation Mix, taki sobie wymyśliłam tytuł, ale był single jeszcze, to jest Comics. Natomiast ta piosenka to był drugi, tak jak powiedziałeś, i ona jest bardzo o związku, o relacji, no z dużą taką nadzieją, chociaż już tutaj słychać te Michała, mojego Michała fascynacje, zresztą nasze wspólne taką muzyką elektroniczną, więc jest to niby ballada, ale okraszona takimi bardziej chropowatymi syntezatorami analogowymi, w których się wtedy kochaliśmy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wierzę w nas jest jedną z piosenek, która zabrzmi na rozpoczynającej się jutro trasie koncertowej Natalii Kukulskiej.
2: W medleju, czyli połączeniu piosenek z albumu Komiks, tak jest.
1: Jak już zauważyłem i do tego wracam, jest to kolejna piosenka, do której

0: której często nie śpiewałaś w ostatnim czasie.
1: Tak, bardzo, bardzo dawno, więc tym bardziej jest mi miło do niej wrócić.
0: A zdarza się, że odkrywasz swoje własne piosenki na nowo i co to powoduje?
1: Wiesz co, no takie spotkania na nowo. Właśnie tytuł trasy jest, czy ona jest taka jak ja. I właśnie ja się zastanawiam, ile we mnie jest dzisiaj tamtej dziewczyny, która wtedy to śpiewała czy pisała. I okazuje się, że niektóre piosenki nadal są mi bardzo bliskie, a niektóre w ogóle zapomniane. Właśnie mam takie, wow, jak fajnie, fajnie, że mam pretekst, żeby do tego wrócić.
0: Ale tutaj jest tak, że podpowiada ci algorytm, czy wrzucasz sobie po prostu swoją płytę i mówisz, a zobaczymy, co ja tam zrobiłam 20 lat temu. I nagle mówisz, o, miałam taką piosenkę, o której kompletnie zapomniałam.
1: Nie, ale
0: czy to fani ci podpowiadają?
1: Jak szperałam teraz w repertuarze pod kątem, wiesz, jednak singli, żeby na tym koncercie pojawiły się single, to też zastanawiałam się, a może jest jakiś taki jeden na przykład utwór z tej płyty, który kocham, a nie był znany, żeby też go jakoś tam zacytować, więc wtedy sobie do nich wracałam i miałam dużo takiej. No, jestem w ogóle bardzo sentymentalna i ta trasa też jest sentymentalna, to spotkanie będzie sentymentalne, więc sama jestem ciekawa, ile tam będzie, czy wiesz, czy ubawu, czy wzruszeń, ale chyba jedno i drugie.
0: To co zagramy na zakończenie tej godziny, bo przed nami jeszcze druga.
1: To skoro sentymentalnie, to zacznę, tutaj mówiłam już o swoich fascynacjach tych początkowych, na pewno do takich głosów ukochanych i w ogóle, wiesz, no, postaci, która zdominowała znowu moją ścianę. Obok Michaela Jacksona był George Michael, no jakby lustrane prawdę odbicie. Mhm. Ja oczywiście kochałam Wham, od tego się wszystko zaczęło. Słuchałam namiętnie z przyjaciółką. George Michael był po prostu... Ja w ogóle wierzyłam, że jak się patrzę na jego plakat, to on mnie widzi. I że jak tak będę długo patrzeć, to coś w tych oczach wyczytam i może się poruszą.
0: Miałaś szczęście, że wisiał u ciebie George Michael, bo u mnie wisiał Freddie Mercury już po śmierci, więc nie wiem.
1: No wiesz, to tym bardziej mógł cię widzieć.
0: No mógł widzieć, no. No ale rzeczywiście ta bliskość i potrzeba tej wzajemności z idolem, który dawał nam tak dużo, nie? Żeby chociaż mnie zobaczył. Tak. Czy on wie, że ja istnieję w ogóle?
1: No ale właśnie teraz widziałam, wyszedł dokument jakiś taki koncertowy w kinach, który chciałabym zobaczyć. Właśnie z tej płyty Faith, mojej ukochanej. No oczywiście wiadomo, że później była płyta Older w latach 90. też przełomowa. Natomiast ta pierwsza jego płyta solowa Faith jest, no, była dla mnie bardzo ważna, a ta piosenka ukochana, czyli Father Figure.
0: A do rozmowy, do audycji Natalii wrócimy po godzinie 8.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę o 20:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Wróżka, prawdę ci powie.
18: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
17: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
19: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Reklama. Radio Kierowców.
20: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1. Spowolniony jest ruch dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie węzła Stanisławie koło Trzewa, a dla jadących w przeciwną stronę, w stronę Grudziądza, Torunia, spowolnienie ruchu w rejonie Warlubia. Dobra wiadomość z trasy ekspresowej S1 z odcinka węzeł Wilkowice, węzeł Buczkowice w rejonie miejscowości Rybarzowice na 17 km. Tam do

0: doszło jakiś czas temu do zderzenia autoosobowego i motocykla. Zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku z Wardonia. Ruch odbywał się tylko prawym pasem. Ta dobra informacja jest taka, że służbom udało się uporać z tym utrudnieniem i wszystkie pasy w stronę z Wardonia przywrócono do ruchu. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 kilometra, to jest rejon węzła Lubiatów. Ciężarówka wjechała do rowu, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Krajowa 7, odcinek Czosnów-Kiełpin. Sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku trasy krajowej, która dzięki tej inwestycji stanie się drogą ekspresową. A od wyjazdu z Łomianek przez Mociny, również na Krajowej 7, spowolniony jest ruch w stronę Warszawy. Trasa S17 od Świdnika po Piaski, najpierw korek, a po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Druga krajowa nr 79, Piaseczno, Góra Kalwaria w Baniosze, na 22 kilometrze zderzenie dwóch aut, brak rannych, ruch wahadłowy.
1: Minęła godzina 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Witam Państwa. W Jarosławiu za godzinę marsz milczenia w proteście przeciwko przemocy. Minister cyfryzacji zapowiada przepisy wzmacniające bezpieczeństwo danych medycznych. W Paryżu największe zgromadzenie religijne od prawie 3 dekad. Za godzinę ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Milczenia. To protest mieszkańców przeciwko przemocy i hołd dla jednej z ofiar. W czwartek 31-letni obywatel Ukrainy ugodził nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła. W Jarosławiu jest Anna Orzeł.
2: Dzień dobry. Marsz organizuje prywatna osoba. Szacuje się, że weźmie w nim udział około 300 osób. Trasę wyznaczono pomiędzy ratuszem a opactwem, w którym doszło do tragedii. W tym niespełna 35-tysięcznym mieście nadal odczuwa się ogromne emocje, strach i przygnębienie, ale też chęć pokazania, że nie ma zgody na przemoc.
3: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
4: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
3: To była panika normalnie, przecież to jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
5: My mamy to w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
2: 31-letni napastnik decyzją sądu trafił do aresztu, ale będzie go odbywał w warunkach szpitalnych. Mężczyzna wykazuje objawy psychotyczne, grozi mu dożywocie.
1: Relacjonowała Anna Orzeł. Dziękujemy. Do końca tego roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych, poinformował o tym wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W resorcie rozpoczęły się prace nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków poufnych danych. Jak mówi szef resortu cyfryzacji, firmy będą miały większą odpowiedzialność za dane, a pacjenci większą wiedzę o tym, jak są one wykorzystywane. Minister przyznał, że wycieki udowodniły niewystarczające bezpieczeństwo danych. To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który rozpoczął wczoraj wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na polach elizejskich w Paryżu. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób.
6: Kulminacyjny moment pierwszej wizyty Leona XIV we Francji rozpoczął się od przejazdu papamobile wzdłuż pól elizejskich. Setki tysięcy osób zgromadzonych na 3-kilometrowej trasie w centrum Paryża gorąco powitały papieża owacjami, a następnie śledziły nabożeństwo na dużych ekranach. Czego naprawdę szukamy w życiu? Na to pytanie odpowiedział w homilii papież, wzywając do szukania w wierze źródła prawdziwego szczęścia. Mówię do was, zaczerpnijcie wody u źródła, które tryska z przebitego serca Jezusa. Apelował Leon XIV z ołtarza na placu Concorde. Z tego pięknego miasta, jakim jest Paryż, żarliwie modlę się, aby żywa woda Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. W chwili pożegnania z wiernymi papież nie krył łez wzruszenia. Msza na polach elizejskich nie kończy wizyty Leona XIV we Francji. Wieczorem uda się do sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek na zakończenie odwiedzi Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
7: To są aktualności jedynki.

0: Wracamy do kraju, a gdzie w Tatrach zima, powyżej górnej granicy lasu, śnieg utrudnia wędrówki. Ratownicy Topru apelują o rozwagę.
1: W dolinach jest mokro i błotniście, wyżej miejscami zalega nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.
2: Powyżej górnej granicy lasu, w zasadzie powyżej 1600 metrów nad poziomem morza, mamy już zalegającą pokrywę śnieżną. Im wyżej, tym jest jej więcej, no i tym warunki pod względem zagrożeń, czy to poślizgnięcie, upadki z wysokości, czy zagrożenie lawinowe, rośnie.
1: Ostrzegał ratownik Topr Łukasz Zubek. Zapowiadane ocieplenie może przynieść kolejne zagrożenia.
2: Na pewno zagrożenie będzie potęgować wzrost temperatury, który prognozowany jest na weekend. Ten śnieg będzie mokry, będzie się ślizgał, szczególnie po trawie, po skale, no i na to należy zwracać szczególną uwagę.
1: Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: W wyższych partiach Tatr nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Za niespełna godzinę w Toruniu początek ostatniej odsłony walki o żużlowe Mistrzostwo Świata. Bartosz Zmarzlik prowadzi w klasyfikacji i spróbuje zdobyć siódmy tytuł w karierze. Już dziś pokazał, że jest w formie, co obserwował w Toruniu Tomasz Kowalczyk. Witaj, Tomku.
4: Dobry wieczór, tak, bo świetnie poszło mu w kwalifikacyjnym sprincie. Tam zajął drugie miejsce i skasował trzy dodatkowe punkty, dzięki czemu awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i teraz o dwa wyprzedza groźnego Roberta Lamberta, który jeszcze rano był liderem tej klasyfikacji. Na stadionie w Toruniu coraz więcej zajętych miejsc. Żużlowcy przechadzają się teraz i sprawdzają stan toru, a rodzina Bartosza Zmarzlika tutaj w swoim ulubionym sektorze będzie obserwować tą walkę o historyczną chwilę. Jest jego żona, dwóch synów, mama, tata. Wszyscy ściskają z rodziny i z całej Polski kciuki za Bartosza Zmarzlika i siódmy tytuł Mistrza Świata.
3: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację. Nie mniejsze emocje będą towarzyszyć kibicom Wasago pod Mediolanem, bo tam od 21 finałowy mecz Mistrzostw Europy Siatkarzy, Polska kontra Francja. Dwa lata temu w finale olimpijskim lepsi byli trójkolorowi, teraz minimalnie większe szanse daje się biało-czerwonym. Jedno jest pewne, zapowiada się wspaniałe widowisko, podobne do tego, które teraz obserwuje Cezary Gurje w walce o brąz. Dobry wieczór, Czarku.
5: Dobry wieczór, witamy Państwa. Rzeczywiście mecz o trzecie miejsce, dla niektórych niespodzianka. Finlandia wygrała pierwszego seta ze Słowenią 25-23, a w drugim secie za chwilę będzie mieć jedno z pierwszych piłek setowych 24-19. My czekamy na 14 mecz w Mistrzostwach Europy Polski z Francją. Tak jak Rafał powiedziałeś, ten przegrany mecz w finale 0-3, w finale Igrzysk Olimpijskich, ale tutaj w Mistrzostwach Europy biało-czerwoni mają piękną serię, bo z 13 spotkań wygrali z Francuzami aż 10. I rzeczywiście trzeba przyznać, że ta seria dla polskich siatkarzy ostatnio jest niesamowita. Wygrana 17 w ostatnich 18 meczów Mistrzostw Europy. 13 spotkań, 3-0. Tych statystyk jest bardzo dużo. Biało-czerwoni je poprawili w ostatnich latach, bo rzeczywiście pod wodzą Nikoli Grbicza spisują się rewelacyjnie. A teraz wielkie brawa. Zakończona kolejna akcja. Wygrany drugi set przez Finlandię. 25-20 i Finlandia prowadzi 2-0. Szaleje oczywiście Martila, atakujący Finów, a w zespole Słowenii Mujanowicz, no na tle swojego tutaj rywala nie błyszczy, tak jak zwykle to potrafi robić. W meczu o trzecie miejsce, przypomnę, Finlandia wygrała dwa pierwsze sety ze Słowenią.
3: Cezary Gurjew, dziękuję za relację i do usłyszenia za dwie godziny, bo wtedy rozpoczniemy siatkarsko-żużlowe studio w Radiowej Jedynce.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i w rejonach podgórskich mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1011 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 28% energii w krajowej sieci pochodzi z

0: odnawialnych źródeł do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W lasach w okolicach Poznania i Zielonej Góry obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju zagrożenie jest małe lub nie występuje.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15...
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama. Autopromocja.
15: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
16: Do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę. W kinach twój nowy film Hotspot.
17: I tak naprawdę też ten hotspot to zmienia ta świadomość zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czym jest to oddanie tej naszej wolności, oddanie informacji na nasz temat, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, ale też co czujemy, czego się boimy, co nam się śni. I to są wszystkie dane, które są zbierane, które są przetwarzane.
15: Wywiad Rzeka.
16: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Playlista Natalii Kukulskiej.
18: Tu program pierwszy Polskiego Radia i druga godzina audycji Playlista. Natalia Kukulska i jej piosenki podsłuchujemy. Czasami jest bardzo osobiście, co mnie cieszy, Natalio, bo pokaż mi, już ustaliliśmy 2 tygodnie temu, czy tam tydzień, że pokaż mi swoją playlistę, a powiem ci, kim jesteś, albo przynajmniej jaka jesteś.
19: Tak jest, oczywiście. Zwłaszcza jak się mówi, wiesz, o tych inspiracjach, albo o tym, co cię ukształtowało. Natomiast teraz jesteśmy, dla słuchaczy, którzy do nas na przykład dołączyli, to dopowiem, że jesteśmy w obszarze męskim.
18: Tak, dzisiaj męskie głosy, ulubione, inspirujące Natalię. Tutaj taki kolejny mistrz, kolejny wielki głos, nie do podrobienia. Kolejna postać, tak wielobarwna, tak inspirująca, ale to może ja tobie oddam głos, bo to nie ja się mam fascynować. O kim teraz mówimy?
19: A ty się trochę fascynujesz?
18: Bardzo lubię.
19: Super. Mówimy o Prince'ie.
18: O Prince'ie, tak. Od wielu lat.
19: Można powiedzieć, że taki duży konkurent Michaela Jacksona, bo nie zapomnę właśnie tej nocy, kiedy był nagrywany We Are The World, kiedy
18: American Music Awards
19: prowadził Lionel Richie i Lionel wtedy zgarnął w ogóle wszystko, co się da. Niektóre nagrody też zgarnął Prince. A wtedy były tam nominowane też utwory Michaela Jacksona, więc Boże, co to były za czasy. Przecież tam było cream de la cream, wszystko co najlepsze. No i Michael zapraszał przecież też Prince'a z Lionelem do nagrania tego utworu. I no jest taka rzecz niechlubna w tej historii.

0: teorii, że Prince powiedział, że jeżeli będzie, że przyjdzie, jeżeli będzie mógł zagrać solo na gitarze. No to takim, ale może wiesz, to jakby ja to tłumaczę tym, że no, czasami człowiek naprawdę nie ma pojęcia, w czym bierze udział i podszedł może trochę z perspektywy swojego ego. Przecież albo tego, że chce pomuzykować, bo on był w ogóle skromny, ten Prince. Takim był outsiderem.
1: Może go w ogóle przytłaczała ilość tych artystów w jednym miejscu, tak różnych.
0: Jest to możliwe.
1: Wyobrażasz sobie, kto tam był wtedy? Czy państwo sobie wyobrażają, że tam naprawdę, jak Natalia powiedziała, creme de la creme amerykańskiej muzyki? No to był, no nie było lepszych
0: tak
1: wtedy.
0: Ale wiesz, kogo przysłał? Przepraszam teraz, ignorancja, bo zapomniałam, jak się nazywa. Przysłał swoją perkusistkę, która tam była i ona tam śpiewała, ponieważ ona też już robiła swoją solową karierę. Natomiast no rzeczywiście, to jest też postać no, unikatowa, nie do podrobienia, która można powiedzieć, że ma też swoją kategorię. Tak jak mamy różne kategorie muzyki, to mamy takich artystów, gdzie po prostu oni stworzyli
1: tak,
0: kategorię.
1: Tutaj nie można przypisać ich do żadnego z gatunków, nie można, no, w sumie mówisz Prince i od razu wiesz, że możesz, czego się możesz spodziewać, ale z drugiej strony wiesz, że może cię to zaskoczyć po raz kolejny.
0: Oczywiście.
1: No pięknie, no to
0: no więc
1: co wybrałaś?
0: Ja miałam też przyjemność śpiewać kiedyś piosenkę Kiss na swoich koncertach, połączoną z moją piosenką Sexy Flexi, bo Sexy Flexi na pewno w dużej mierze była inspirowana Prince'em. Bartek Krójk też kocha te klimaty. Wybrałam piosenkę, znowu chciałam, może wcale nie jakiś taki największy hit, albo też nic tak bardzo oczywistego. Piosenka nosi tytuł Love i pochodzi z albumu, powiem po polsku, 3-1-2-1.
1: To na pewno coś znaczyło.
0: No, będziemy dochodzić.
1: Będziemy dochodzić.
0: Słuchając.
1: Tak, z 2006 roku to był album. Zresztą bardzo przyjemny.
0: 3121.

0: dopracowane, wszystko jest na swoim miejscu, nie?
1: Tak, no i jak powiesz komuś, że zagraj mi taką prince'ową gitarkę, to od razu wiadomo, o co chodzi.
0: Prince od Natalii Kukulskiej w audycji Playlista. W każdą sobotę Natalia opowiada o tym, czego słucha, opowiada o sobie przez pryzmat tych piosenek. Love, piosenki o miłości, pewnie z 90%, no... No może z 90 nawet procent muzyki. Nie wiem, tak sobie celuję, nie mam badań na ten temat.
1: Życie. Najważniejsze uczucie i rzecz, o której warto śpiewać i chce się śpiewać.
0: Jest jeszcze jeden facet, który też o miłości śpiewa pięknie, chociaż inaczej zupełnie niż Prince. Jamie Cullum.
1: Tak, tutaj znowu wracam do swoich inspiracji głosami takimi bardziej jazzowymi. Jamie'ego Cullama widziałam 5 razy na koncercie na żywo.
0: Dużo.
1: Ostatnio w Teatrze Wielkim był w Warszawie. Wspaniały koncert. Pojechałam na jego koncert kiedyś specjalnie również do Berlina. Pamiętam, że byłam razem z moim mężem i z Olą Kwaśniewską, która też jest jego, tak jak ja, psychofanką. I wyobraź sobie, bo ten koncert był w takim kościele. Teraz tam kościoły często są salami koncertowymi. I my przebiłyśmy się z Olą do samej sceny, byłyśmy przy samej scenie, jak taki w ogóle, wiesz, wariatki po prostu. I wyobraź sobie, że na bis byłyśmy już tuż pod sceną, także po prostu w zasadzie on miał tylko nas przed sobą, na środku. I wyszedł i zaśpiewał na koniec na bis a cappella i patrzył nam w oczy. Czy ty sobie wyobrażasz, co my przeżyłyśmy?
0: Oczywiście, że sobie wyobrażam.
1: Jezus, to byłyśmy po prostu w niebo wzięte.
0: Naśpiewał dla was, oczywiście.
1: Naśpiewał dla nas. Wspaniały głos, wiesz, on mi robi tak dużo, on mi po prostu, tak mi jest ciepło na sercu, jak go słucham.
0: Ale czekaj, teraz z drugiej strony. A czy ty widzisz czasami pod sceną oczy wpatrzone w ciebie, które mówią, ona śpiewa tylko do mnie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiesz, często ja w ogóle bardzo lubię widzieć oczy publiczności, ludzi, którzy mnie słuchają i śpiewać do nich, bo... To jest niesamowita moc, taka wymiana, wiesz, już mówiłam chyba o tym kiedyś, że wiadomo, że fajnie jest zagrać koncert taki bardzo duży, plenerowy, gdzie wiesz, albo halowy, gdzie masz ludzi jako masę i też inaczej wtedy się gra, ale jak widzisz, czy w małym klubie, czy w takiej sali, jak teraz właśnie gram w takich pięknych kubaturach, gdzie to jest, nie wiem, 1200 osób, około 1000, no to możesz widzieć te oczy. I to jest ważne. Ale chyba najpiękniejszy koncert Jamie'ego Cullama, na jakim byłam, to był we Fuengiroli w Hiszpanii, w ruinach Starego Zamku. I wiesz, i do tego ta pora, taki wieczór, jeszcze zachodzące słońce, tak cieplutko. I pamiętam, że on zaczął od takich słów, że Boże, ale ja mam życie. Przyleciałam dzisiaj z deszczowego Londynu. Rano się wykąpałem, wiesz, jeszcze w morzu. Teraz wchodzę na scenę, robię to, co kocham. Jesteście wy, mam moich najlepszych muzyków. No i właśnie to był ten moment, kiedy właśnie ta piosenka, którą teraz będziemy mieli przyjemność zaprezentować, wybrzmiała na koniec tego koncertu i cały ten tłum ludzi śpiewał z nimi to o na końcu. Zapraszam państwa.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Save Your Soul, czyli Jamie Cullum od Natalii Kukulskiej. Już wiemy, że śpiewane było pod sceną. Z Olą Kwaśniewską.
2: Też, też. A tutaj śpiewane było z Hiszpanami właśnie podczas koncertu we Fuengiroli. No ta nosowa barwa plus, wiesz co, no on jest taki niegrzeczny, tak jak powiedziałeś tu.
1: Wieczny chłopiec taki tak. Trochę, taki, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Taki.
2: Energii mu nie brakuje. Skacze po tej scenie z fortepianu, w ogóle jest wspaniały na
1: tak, słychać, że żyje tą muzyką. I jego fani też przy okazji. Dzisiaj Natalia w playliście opowiada w dzień przededniu koncertu. Jutro Katowice wyprzedany. Niestety nie mogą państwo dołączyć już, ale jeszcze mogą państwo w Bielsku-Białej. A my teraz co takiego? Kto teraz?
2: To teraz będzie...
1: Jacob Collier.
2: Znowu artysta, którego... Nie mogę powiedzieć, że jego głos jest moim ulubionym, ale jest to artysta, który, wiesz, dołączył dla mnie do czołówki takich geniuszy dzisiejszego czasu, dzisiejszych czasów. Jak to można powiedzieć, napiętnowany przez taką wielką postać jak Quincy Jones, który go, wiesz, no bardzo mu zaufał, przyjaźnili się. Jacob robił takie koncerty, które się nazywały Tribute to Quincy Jones i to był taki projekt, z którym jeździł koncertowo, z orkiestrą. Miałam przyjemność być na takim koncercie w Filharmonii w Szczecinie, w której będę też już wkrótce. Ale wyobraź sobie, że mój mąż miał okazję grać z Jacobem Collierem. To było właśnie w tej filharmonii i po tym koncercie, właśnie Tribute to Quincy, taki koncert. I po tym koncercie no, spontaniczna była sytuacja w ogóle, żeby gdzieś się w sumie spotkać, pójść na jakieś afterparty. Wyobraź sobie historię taką, muszę to opowiedzieć, że wychodzimy z tej filharmonii, ja tam byłam tylko jako żona bębniarza. Aha. Która, wiesz, przyszła, no, wiedząc, że to jest taki wspaniały koncert. I ten Jamie po tym koncercie wyszedł. Tam jakaś garstka fanów, która go obdarowywała prezentami, jakimiś sweterkami kolorowymi, bo on jest taki ekscentryk, tak ubiera się bardzo ciekawie. No i on później mówi, akurat ja tak stałam, a on mówi, a gdzie ta impreza? Bo znaliśmy się wcześniej tam w garderobie. Mówi, a gdzie to after party? A ja tak zawstydzona mówię, no tutaj niedaleko, możemy iść tam... No to idziemy, a to może taksówkę weźmiemy, żeby było szybciej. Byłam tam razem z moimi dziećmi, z Anią i z Jasiem, z młodzieżą. I wiesz, zamówiłam tę taksówkę. Menadżer pożegnał tego Jamie'ego, zostawił go na tym chodniku razem z nami. No i Jamie wsiadł...
1: Cudownie.
2: No cudownie. Wsiadł, wiesz, z nami do tego samochodu i pojechaliśmy, wiesz, do tej taksówki. Ja siedziałam z przodu, obok taksówkarza. A moje dzieci siedziały obok Jacoba na tylnej kanale.

0: terapię. Aha. So, ja się odwracałam jak taka, wiesz, wariatka, fanka, taka typu śmiałam się, wiesz. A oni z nim w ogóle na luzie gadali, wiesz, oni w ogóle nie odczuwali tego obciążenia, a dla mnie po prostu, wiesz, jakbyśmy jechali, no wiadomo, z geniuszem, wiesz, z taką postacią, wiesz, jakoś byłam taka onieśmielona, natomiast moje dzieci kompletnie na luzaka z nim, chociaż też są fanami. Więc tego Jacoba chciałabym zaprezentować i powiedzieć, że to jest cudowne, że zdarzają się ludzie tak młodzi. On jest muzyką, on gra na każdym instrumencie, improwizuje. Ma takie muzyczne ADHD, które powoduje, że te płyty czasami są trochę od sasa do lasa, ale ja to kupuję, bo po prostu ja wiem, co to jest za człowiek, co to jest za postać. Jest wrażliwość wielka. Piosenkę
1: czy to
0: wybrałam,
1: będzie duet?
0: To będzie duet, bo on też potrafi wyhaczać takie głosy do tych swoich płyt, do duetów. To będzie wokalistka, która się nazywa Brandy
1: Carlyle,
0: a piosenka nosi tytuł Little Blue. Boże, to jest takie urocze. Album z 2024 roku.

0: Kolejna propozycja od Natalii Kukulskiej. A w naszej audycji playlista, której współgospodynią jest Natalia właśnie, też losujemy specjalne piosenki. Piosenki, które zabrzmią na rozpoczynającej się jutro trasie koncertowej Natalii Kukulskiej. Czy ona jest taka jak ja? Natalia w stresie, ale udaje, że nie jest. Tutaj wszystko... No dobrze, losujemy, zrobimy teraz kolejne losowanie.
1: Tak, proszę, zanurz rękę w magicznej kuli i
0: tak, losujemy, trochę spontanicznie. Losujemy, losujemy.
1: Żeby nie było tak, że cała playlista jest wymyślona i przygotowana.

0: zaśpiewana.
1: Dobrze. Czyli ta piosenka, którą teraz wylosuję, zabrzmi na trasie koncertowej. Tak. Mam to utwór, ja nie znam, Fantasies.
0: O, to jest piosenka z albumu Sexy Flexi, przytoczonego tutaj przy okazji Prince'a. Zresztą powiem ci, że w tej piosence też słychać inspiracje i Prince'em, ale chyba nawet bardziej Michaelem Jacksonem. No takie 80'sowe tutaj są klimaty, które kocham. Bardzo transowa piosenka, która powstała oczywiście we współpracy z Planem B, czyli Bartek Królik, Marek Piotrowski, trzon zespołu Sisters. Bardzo on lubi śpiewać, ma bardzo zmysłowy też teledysk. I to był, wiesz co, to był trzeci singiel z tej płyty, ale ponieważ po angielsku i taki może mniej komercyjny, natomiast do tańca, polecam. Natalia Kukulska. I have

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No rzeczywiście bardzo to było Prince'owe, powiedziałbym Jacksonowe, tamte.
2: Taneczne.
1: Tamte. Tak, to tak. Było tamte.
2: To było tamte. Bardzo ładne.
1: Z tamtej dekady. Natalia Kukulska, jej playlista, rozmawiamy o piosenkach. No i co?
2: Za dużo tego rytmu. Teraz bym, znaczy tutaj u artysty, którego zaraz wymienię, też rytm jest ważny, ale jest to już inny gatunek zdecydowanie, bo tutaj mamy soul funky, a on jest taki bardziej rockowy jednak, co by nie mówić.
1: Ale to jest kolejny artysta, którego pseudonim brzmi trochę jak styl przynajmniej, może nie gatunek muzyczny, ale styl na pewno. Tak. Też nie wiadomo, ale też potrafi zaskoczyć, potrafi nagle wydać płytę z Shaggym, nie?
2: No właśnie, nie wiem po co to.
1: Też,
2: po
1: tak co to... uważasz,

0: nie wiem, mój mąż był bardzo obruszony. To oni tam chyba musieli się jakoś bardzo zaprzyjaźnić. Może podczas tego winobrania.
1: Ja myślę, że to jest jakieś jamajskie przyjemności musiały być. Ale tak naprawdę to rzeczywiście to mnie zaciekawiło. Skąd? I to nawet tam jeszcze trasa, jakaś druga płyta. Aha. Jakiś jakoś mocno inwestował w tę współpracę,
0: no tak? Mówicie, że to było... musiało... Coś za tym musiało iść. Jakoś, bo wydaje mi się, że czysta muzyczna przyjaźń... Znaczy... No, jakoś tak nie zestawiałabym. Nie to, że jakoś bardzo mam, ale no, dla mnie to zupełnie inna, jak wiesz, inne światy i...
1: Czyli nie wszystkie inne światy dobrze ze sobą brzmią.
0: No, mnie to nie przekonało, ale wiesz, no...
1: Nie, no ja wiem, no,
0: może było właśnie bardziej, wiesz, radiowe, może gdzieś to...
1: No właśnie nie
0: może
1: za bardzo, wiesz?
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie przyjęło
1: właśnie,
0: się?
1: Nie. Właśnie dlatego szukam cały czas klucza. O co chodziło? Że Sting nagrał płytę z Shaggym. No pewnie
0: Sting
1: tak.
0: Sting po prostu jest winiarzem, jeździ tam, wiesz, zbiera plony i myślę, że razem zbierali i się dogadali.
1: Pozostańmy, jest taka, a nie inna pora, pozostańmy, wróćmy do muzyki. No dobrze, czyli Sting, który jak wiemy ma różne twarze, to sięgnęłaś po utwór, który bardzo lubię. Połowa lat 90. i to też była taka, taki dodatek do składanki. W sumie taka niepozorna ta piosenka była trochę, ale piękna jest.
0: Jest przepiękna. Ja do Stinga musiałam dojrzeć. To nie był mój idol moich młodych, najmłodszych lat, ale gdzieś tak w środku, w połowie już oczywiście kocham. Kocham oczywiście zespół The Police. No i solowe utwory Stinga bardzo. Teraz to już jest dla mnie po prostu też jeden z najważniejszych artystów, którego miałam okazję zobaczyć kilkukrotnie koncertowo. Ostatnio w Krakowie w Tauron Arenie, gdzie wiesz, zespół no taki kultowy, najlepsi muzycy w kwartecie grali, bardzo w sumie mały skład. Niczego mi tam nie brakowało, ale po prostu, Jezu, hit za hitem. Hit za hitem po prostu. I wszystko okazuje się, że siedzi w naszym, wiesz, DNA. A piosenka ta, co też się tobie podoba, cieszę się, When We Dance. Tutaj też króciusieńka anegdota. Wyobraź sobie, że ja ją doradziłam Kubie Badachowi i Oli Kwaśniewskiej, jak brali ślub. Bo Ola, jak wręczała zaproszenie, ja mówię, Ola, a wy macie już piosenkę na to wasze pierwsze wejście? A ona mówi, no właśnie, słuchaj, nie wiem, no nie możemy nic na nic się zdecydować. Ja mówię, Jezu, a może... I wtedy rzuciłam, a może Sting, When We Dance? I później ona opowiedziała to Kubie i opowiadali mi później, że kilkukrotnie próbowali sobie wyobrazić tę scenę, jak oni wchodzą do tego kościoła i ten Michał Rudaś, który ostatecznie to śpiewał, że to będzie śpiewał, i sobie włączali to i nie mogli w ogóle, do refrendu dochodziło, a oni już, wiesz, się wzruszali, już we łzach byli. To, bo to jest tak wzruszające, tak. Wiesz, zwłaszcza, że if he loves you, like I love you, wiesz, tata odprowadzający córkę do ołtarza, no, skończyło się, że tak powiem, już nie tak wzniośle, ponieważ paparazzi zagłuszali wszystko, więc oni się na szczęście w ogóle nie mieli szansy wzruszyć, akurat w tym wypadku może na szczęście, ale piosenka została w ich sercach i też się z tym kojarzy, w moim jest też bardzo właśnie When We Dance.

0: Ten wzruszający Sting to piosenka z playlisty Natalii Kugulskiej, którą prezentuję w naszej audycji. Chyba się za bardzo wzruszam. Wszystko mnie wzrusza.
1: Ale to wspaniale.
0: Nie, za bardzo nie można.
1: Nie ma nic lepszego. Nie, no powzruszajmy się.
0: Przy Justinie?
1: Tak, dlatego przy Justinie można się wzruszać i być poruszonym. Moja menadżerka, Monika Małyszek, jest jego... No powiem to, psychofanką. W zeszłym roku była chyba na 4 czy 5 jego koncertach. I nie tylko w Polsce, dodam. To był w zeszłym, czy no jakoś tak, niedawno. W Polsce byłyśmy wspólnie na tym koncercie i byłyśmy bardzo blisko sceny.
0: Musiała się trzymać.
1: Musiałam ją trzymać, bo myślałam, że zemdleje, bo przybił jej piątkę. Wyglądała jak taka mała dziewczynka, wiesz, która i z tą ręką tak chodziła po prostu. To było tak słodkie zobaczyć ją w takim stanie. Boże. Tego się nie odzobaczy. Mam to również, mój mąż nagrał to na wideo ten moment. Także...
0: Miło jest oglądać ludzi w takim stanie, nie? W stanie jakiejś skrajnej radości, takiego spełnienia marzenia, nie wiem. Nie oceniając, co to jest. Dla jednego to może być pudełko klocków, dla innego piątka od Justina.
1: Tak. Nie? Ale wiesz co, ten Justin, no to jest postać wspaniała, wiesz, bo to jest taki facet, który po prostu... Znowu jest całością, to znaczy, wiesz, jest artystą, który pisze sobie piosenki, ma poczucie humoru. Jakie to jest ważne.
0: Poczucie rytmu.
1: To też, oczywiście. Ale to poczucie humoru, ten dystans, wiesz, pamiętasz, jak oni robili sobie takie różne odcinki z Jamie Fallonem,
0: tak.
1: gdzie to po prostu wykazywał się jeszcze swoimi umiejętnościami aktorskimi. No i zawsze, wiesz, co mi w nim imponowało, to jest to, że właśnie, że jako idol nastolatek udało mu się zbudować własną tożsamość artystyczną, taką zupełnie własną. W zasadzie można powiedzieć, że on był takim następcą Michaela Jacksona w pewnym momencie. Stał się taką postacią, wiesz, bo śpiewał świetne numery, bardzo rytmiczne, świetnie tańczył. No i zawsze muzyka była u niego na pierwszym miejscu. A to, że przystojny, no to już no, trudno, no tak Bozia dała.
0: Miał pecha, no po prostu. Wszystko mu się złożyło.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Taki, wiesz, że da się lubić. Chłopak, który da się lubić.
0: Tak, to prawda. Taki chłopak z dalekiej Ameryki bogatej, ale jednak jednocześnie chłopak
1: przystępny.
0: Sąsiedztwa.
1: Tak.
0: Ale jednocześnie ma

0: Ma to klasę.
1: Ma to klasę.
0: To też jakby tutaj wszystko się zgadza, nie?
1: Tak. No więc jak powiedziałeś, że wzruszać, to rzeczywiście no wśród tego tanecznego repertuaru są też piękne utwory. Ta piosenka Mirrors to po prostu jest, wiesz, no ja zawsze jak jej słucham, śpiewam sobie tutaj drugi głos, bo jest, te chóry są tak świetnie napisane. Ale ten teledysk, który opowiada, wiesz, o przemijaniu, o czasie, no, o starzeniu się, jest tak mocny. Pamiętam, że chyba pierwszy raz, jak oglądałam ten klip, to zawsze uroniłam łzę. No to w takim razie na koniec zostawimy z tym odbiciem i z Justinem w lustrach, czyli piosenką Mirrors.
0: Natalia Kukulska, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To oczywiście niedosyt, bo tych mężczyzn jest więcej, no ale coś trzeba było wybrać.
0: Marcin Wojciechowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami radiowej jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Startujemy w sobotę od

0: 20. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 79, Piaseczno, Góra Kalwaria, w Baniosze. Na 22 kilometrze zderzenie 2 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Trasa S17 od Świdnika po Piaski. Najpierw korek, a po nim ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Druga krajowa nr 11, odcinek Kluczbork-Kępno w miejscowości Krzywizna Sarnów. Na 482 kilometrze motocykl przewrócił się na jezdni. Motocyklista jest ranny, a trasa nr 11 jest drogą zablokowaną. Krajowa 7, odcinek Czosnów-Kiełpin. Sporo spowolnień na przebudowywanym odcinku trasy krajowej, która dzięki właśnie tej inwestycji stanie się drogą ekspresową. Od wyjazdu z Łomianek przez Młociny po wjazd do Warszawy ruch mocno spowolniony. Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 kilometra, to jest rejon węzła Lubiatów. Ciężarówka wjechała do rowu, blokując jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Autostrada A1, spowolniony ruch dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie węzła Stanisławie koło

0: Tomaszewa, a dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia spowolniony jest ruch w rejonie Nowego i Warlubia. Jeszcze raz A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, miejscowość Łaziec, 444 km, zderzenie dwóch aut, zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi.
1: Minęła godzina 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Prokuratura stawia zarzuty zabójstwa po czwartkowych wydarzeniach w Inowrocławiu. Dym nad Białołęką w Warszawie płonie, magazyn odpadów. Donald Trump nie godzi się na najnowsze propozycje Iranu w sprawie pokoju. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. W czwartek późnym wieczorem od ciosów nożem zginął tam 41-latek.
2: Od rana trwają czynności prowadzone przez prokuratora. Obu napastnikom zostały już przedstawione zarzuty zabójstwa.
3: Jeden z nich odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast drugi składa dość obszerne wyjaśnienia i czynności trwają.
2: Mówiła Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, w czwartek około godziny 23 na parkingu niedaleko budynku Państwowej Szkoły Muzycznej do stojącego 41-latka podeszło dwóch napastników w wieku 34 i 38 lat. Mężczyźni wyciągnęli noże i zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli z miejsca zbrodni. Pomimo natychmiastowo wezwanych służb ratunkowych i podjętej na miejscu reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Policja szybko ujęła sprawców. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
1: Z najnowszych doniesień wynika, że podejrzani nie przyznali się do winy. Strażacy gaszą pożar hali magazynowej z odpadami przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce. Hala ma ponad 5000 metrów kwadratowych. Młodszy brygadier Artur Janowski z Państwowej Straży Pożarnej mówi, że specjaliści z grupy chemicznej badają stan środowiska.
4: Pożarem objęte są odpady składowane w jednej z części hali. W początkowej fazie pożaru również te odpady składowane w drugiej części hali były objęte pożarem, natomiast to udało się sprawnie ugasić. Na miejscu działa 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupach ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która prowadzi pomiary powietrza, czyli czy nie ma jakiegoś zagrożenia dla mieszkańców w okolicy. Takiego zagrożenia nie stwierdzono.
1: W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił pokojowe warunki Iranu. Zakładały one otwarcie ciśniny Ormuz w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw ze zniesieniem amerykańskiej blokady irańskich portów na czele. W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump potwierdził wczorajsze doniesienia Wall Street Journal. Według dziennika amerykański prezydent miał wyrażać sceptycyzm wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie, po wyborach do kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, co dla Iranu oznacza również Hutich w Jemenie, Hezbollah w Libanie oraz Hamas w Strefie Gazy.
5: To są aktualności jedynki.
1: Odwołane koncerty oraz apele, by pozostać w domu. Północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych nawiedzają niebezpieczne, intensywne opady deszczu i silne podmuchy wiatru przekraczające 115 km na godzinę. Na Pacyfiku szaleje huragan Nolo, który zagraża Hawajom.
6: Ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną kierowane są do mieszkańców wschodniej Virginii po południowe Maine, obejmując m.in. Virginia Beach, Filadelfię, Nowy Jork oraz Boston. Władze ostrzegają przed potopieniami oraz powodziami przybrzeżnymi. W sobotni poranek czasu lokalnego wody powodziowe zalały ulice w nadmorskich rejonach stanu New Jersey, gdy potężny sztorm uderzył w północno-wschodnie wybrzeże USA, pozbawiając prądu ponad 70 tysięcy odbiorców i stwarzając niebezpieczne warunki, które mają się utrzymać przez cały weekend. Gubernator stanu Nowy Jork, Katie Hochul, ogłosiła stan wyjątkowy dla zagrożonych regionów. Ciężka burza od teraz do poniedziałku przyniesie deszcz i powodzie. Żywioł powali drzewa i pozrywa linie energetyczne, dlatego ogłaszam stan wyjątkowy. Trudne warunki panują w okolicach Hawajów. Prognozuje się, że w weekend huragan Nolo przybierze na sile, stając się potężnym huraganem na Oceanie Spokojnym i przyniesie na hawajską wyspę Big Island ulewne deszcze, a także stworzy ryzyko zagrażających życiu powodzi oraz niebezpiecznie wysokich fal. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Koniec aktualności. Sport i Toruń, gdzie właśnie rozpoczyna się 10. ostatnia runda Mistrzostw Świata w żużlu. Szanse na zwycięstwo ma Bartosz Zmarzlik. Zawody obserwuje Tomasz Kowalczyk.
1: Dobry wieczór Państwu. Zawody już się rozpoczęły. W sumie 5 Polaków na starcie, bo oprócz Bartosza Zmarzlika, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Maksymilian Pawełczak, a także Dominik Kubera powalczą o punkty, ale tylko Bartosz Zmarzlik ma szansę na Mistrzostwo Świata, ale szanse ogromne, bo 2 punkty więcej ma od swojego najgroźniejszego rywala Roberta Lamberta, a także 5 od Brady'ego Kerca. Na razie dobra pogoda, tłumy ludzi na trybunach i święto Speedwaya, które tutaj będzie porywało wszystkich do 21:00, a potem poznamy nowego mistrza świata.
0: Relacjonował Tomasz Kowalczyk. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Minimalnie 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1011 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę

0: wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
3: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
4: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
3: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
4: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
3: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
4: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
3: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Przed południem Leon XIV odwiedził jeden z ośrodków dla osób wykluczonych imigrantów. Dziś papież uda się też do Lourdes, gdzie zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
6: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
5: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty, proponując informacje i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
6: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
5: Dziś rano papież udał się także do Maison Bakita, Centrum Wsparcia dla Migrantów i Osób Wykluczonych. Po wysłuchaniu świadectw podopiecznych w krótkim przemówieniu podkreślił, jak ważny jest przykład troski o najbardziej potrzebujących, który Kościół francuski od wieków daje światu.
6: Gdy przyjrzymy się uważnie dziejom Kościoła i ludzkości, zobaczymy, że nie piszą ich ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, narzucając swą wolę i zajmując przestrzeń. Lecz ci, którzy robią miejsce innym, uruchamiają procesy pokojowe, budzą zaufanie i wspierają życie. Nie chodzi tu jedynie o uczucia, lecz o decyzje i zobowiązania podejmowane pod prąd, których znaczenie dla życia publicznego i wartość dla przyszłości rozumiemy coraz lepiej.
5: Dziś po południu papież odprawi mszę świętą na paryskim placu de la Concorde, a następnie opuści Paryż i uda się do Lourdes. Tam wieczorem będzie modlił się przed grotą w miejscu objawień i zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.

0: wyniku czynów osób działających w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ta grupa obejmuje zarówno osoby ordynowane, czyli duchownych, świeckich pracowników, jak również inne osoby, które działają z mandatu Kościoła, czyli na przykład katechetów, czy osoby wolontarystycznie prowadzące różne spotkania parafialne czy grupy w parafiach. Zadaniem zespołu jest wysłuchanie osób skrzywdzonych. Dlatego też w ostatnią niedzielę, 20 września, zespół rozpoczął szeroką kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich parafii naszego Kościoła za pośrednictwem różnych mediów kościelnych. Tak, żeby informacja o jego działaniu trafiła do osób, które doznały takiej krzywdy, umożliwiając im zgłoszenia. Szczegóły pracy zespołu słuchacze znajdą na oficjalnej witrynie internetowej Kościoła www.luteranie.pl w dziale Materiały. Jest tam część zatytułowana Synod Kościoła i w niej pod nagłówkiem Zespół przygotowawczy do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym jest komplet informacji. Lekturę warto zacząć od listu samego zespołu. W nim znajdują się wszystkie podstawowe informacje dotyczące możliwości kontaktu z zespołem i zgłoszenia swojej krzywdy. Informacje te są też dostępne w dziale Przeciw nadużyciom seksualnym na stronie bik.luteranie.pl. Prace zespołu wpisują się w szerszą koncepcję zbadania kwestii skrzywdzenia o charakterze seksualnym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Stale funkcjonująca procedura zgłoszeń została wprowadzona w Kościele decyzją Synodu Kościoła w 2019 roku. Spełniła ona swoją rolę już dwukrotnie w ostatnich 3 latach i stąd działania mające na celu bardziej kompleksowe zajęcie się sprawą skrzywdzonych w naszym Kościele. W odpowiedzi na doświadczenie zajmowania się pierwszym z takich przypadków, który dotyczył duchownego, który dopuścił się takich czynów i ze względu na nie zakończył swoją służbę w Kościele, Synod Kościoła podjął konkretne kroki na jesieni 2024 roku. Różnorodne konsultacje doprowadziły do przyjęcia koncepcji zajęcia się kwestią skrzywdzonych w Kościele. Tej decyzji towarzyszyły poprawki do prawa wewnętrznego Kościoła, które precyzowały kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej za tego typu czyny, a także dokonały koniecznych uzupełnień proceduralnych. Powstanie zespołu jest realizacją przyjętej przez Synod Kościoła koncepcji i stanowi ono jej pierwszy etap. Po pół roku pracy zespół przekaże władzom Kościoła informacje, ile przypadków zostało zgłoszonych, co pozwoli zaplanować kolejny etap, to jest pracę komisji do zbadania przypadków skrzywdzenia seksualnego, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dla Kościoła dotyczących zapobieganiu takim krzywdom w przyszłości.
1: Kto w nim zasiada?
0: W skład zespołu weszły 2 osoby, psychoterapeutka i prawnik. Obie panie mają doświadczenie w pracy z osobami skrzywdzonymi, odpowiednio w zakresie terapeutycznym i wsparcia prawnego. Obie są niezależne od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, nie są jego członkami. To one będą zajmować się zgłoszeniami, które różnymi kanałami będą wpływać do zespołu. Jest stosowny adres e-mail, a także dyżur telefoniczny. Szczegóły znajdziecie Państwo we wspomnianym przeze mnie liście zespołu dostępnym na stronach Kościoła. Obie panie będą też podejmować decyzje przewidziane regulaminem prac zespołu, także dostępnym online. Żeby ułatwić zespołowi w takim składzie pracę, został powołany także jeden z duchownych Kościoła, będący również psychoterapeutą w charakterze konsultanta. Jego zadaniem jest wspieranie członkiem zespołu w zajmowaniu się poszczególnymi zgłoszeniami poprzez dostarczanie informacji na temat specyfiki funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
1: Co się stanie, jeśli stwierdzicie Państwo, że doszło do przestępstwa?
0: Jeśli zespół stwierdzi, że w jego ocenie doszło do skrzywdzenia o charakterze seksualnym, to po pierwsze, rekomenduje udzielenie pomocy osobie skrzywdzonej, którą koordynować będzie Centrum Mediacji i Poradnictwa funkcjonujące przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Pomoc może być udzielana w obszarach psychologicznym, prawnym oraz duszpasterskim. W tym pierwszym chodzi przede wszystkim o zapewnienie osobie skrzywdzonej wsparcia psychologicznego koniecznego po tego typu traumatycznym doświadczeniu. W obszarze prawnym chodzi o wsparcie informacyjne pomagające osobie skrzywdzonej skorzystać z jej praw w zakresie zgłaszania swojej krzywdy stosownym organom państwowym oraz w zakresie procedur dyscyplinarnych, które obowiązują w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Wreszcie Centrum Mediacji i Poradnictwa w odpowiedzi na potrzeby osób skrzywdzonych może zapewnić im opiekę duszpasterską. Drugim obszarem działań, które będzie inicjować zespół po stwierdzeniu, że doszło do skrzywdzenia seksualnego, jest umożliwienie zbadania sprawy przez stosowne organy państwowe i kościelne. Chodzi tutaj o zawiadomienie organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, a także zawiadomienie władz Kościoła, by mogły one wdrożyć przewidziane prawem wewnętrznym Kościoła procedury zapobiegawcze i dyscyplinarne wobec domniemanego sprawcy.
1: Jakie są powody, że dochodzi do takich przestępstw?

0: Nasza wiedza na temat krzywdy seksualnej w kościołach znacząco się w ostatnich latach poszerzyła, zarówno w oparciu o doświadczenia krajowe, jak i międzynarodowe. Oczywiście nie ma tutaj szans wyczerpać tego tematu, ale warto wskazać na trzy elementy. Po pierwsze, niestety w społeczeństwie istnieje pewien odsetek osób, które tego typu czynów się dopuszczają. Część z tych osób jest obecna również w kościołach i to właśnie kontekst kościelny jest miejscem, w którym krzywdzą. Po drugie, czynom takim sprzyjają środowiska, w których bycie ludzi ze sobą oparte jest bardziej na zaufaniu niż na kontroli. Takim środowiskiem są kościoły. Nadużycie tego zaufania jest możliwe szczególnie tam, gdzie w kościele mamy silne hierarchiczne struktury formalne, ale też nieformalne, w których pojawia się oczekiwanie podporządkowania się władzy czy autorytetowi. W kościele niestety bywa to łączone z wykorzystaniem religijnego zaangażowania osób skrzywdzonych i nadużyciem motywowanego religijnie autorytetu przez sprawców. To łączy się silnie z trzecim czynnikiem. Mianowicie krzywdzicielom sprzyja nieświadomość wspólnoty. Niedopuszczenie przez nią możliwości, że do takiej krzywdy może w niej dojść. A co za tym idzie, także niestosowanie odpowiednich mechanizmów prewencyjnych. Dlatego w przeciwdziałaniu krzywdzie seksualnej w kościele ważne są nie tylko działania skierowane do osób skrzywdzonych, pomoc im, a także wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców, ale również edukacja i profilaktyka skierowana do całej wspólnoty.
1: Informacje o nadużyciach mogą zachwiać zaufaniem do Kościoła, ale dojście do prawdy jest potrzebne i ważne. Zgodzi się Pan ze mną?
0: Tak. Istotą samorozumienia Kościoła jest, mówiąc najkrócej, bycie społecznością ludzi wierzących w Chrystusa. Ten zaś jednoznacznie na kartach Ewangelii głosił miłość bliźniego i stawanie po stronie wykluczonych czy skrzywdzonych. Kościół powinien starać się realizować ten ideał. Dlatego musi zmierzyć się z doświadczeniem osób, które zostały w kontekście Kościoła wykorzystane seksualnie i dążyć do tego, by budować mechanizmy zapobiegające takiej krzywdzie. Ten proces jest trudny i może stawiać zaufanie do Kościoła pod znakiem zapytania. Ale jedyną możliwą odpowiedzią jest tutaj podjęcie tego procesu, danie przestrzeni na uznanie krzywdy i pomoc krzywdzonym oraz podejmowanie działań, by minimalizować możliwość wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w procesie zajmowania się jednym z przypadków, jaki został ujawniony w oparciu o wcześniejsze procedury, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, cytuję, Kościół musi pozostać przestrzenią bezpieczną, w której prawda nie jest poświęcana na rzecz ochrony czyjegokolwiek wizerunku. Koniec cytatu. Myślę, że właśnie ten cytat dobrze współgra z przedstawioną przez pana redaktora tezą. Dla wiarygodności Kościoła kluczowe jest, żeby był w stanie dojść do prawdy, wyciągnąć z niej konsekwencje i dążyć do tego, by być bezpiecznym środowiskiem dla tych wszystkich, którzy w jego wspólnocie chcą przeżywać swoją wiarę.
1: O pracach powołanego właśnie zespołu do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym, których to przestępstw dopuściły się osoby działające w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, opowiadał doktor habilitowany Jerzy Sojka, wiceprezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dziękuję za uwagę, Grzegorz Maciak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Kulturalna Jedynka.
1: Martyna Podolska, dobry wieczór, a to Kulturalna Jedynka prosto z Teatru Muzycznego w Gdyni, w którym rozpoczęła się już gala wręczenia nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych właśnie w Gdyni. Za chwilę będziemy sukcesywnie dowiadywać się, do kogo będą wędrowały te najważniejsze filmowe wyróżnienia, indywidualne nagrody za rolę, za montaż, za dźwięk, za scenografię, za kostiumy, nagrody aktorskie. No a potem te najważniejsze, czyli srebrne, złote lwy przyznawane w konkursie głównym oraz szafirowe lwy przyznawane w konkursie perspektywy. Ten konkurs to konkurs kina świeżego, nowego, innowacyjnego. I już teraz trochę poopowiadam Państwu o tym, co działo się tutaj przez cały tydzień właśnie w oczekiwaniu na ten werdykt jury. Prezentowane były filmy w tych dwóch konkursach, w konkursie głównym 16 tytułów, a festiwal rozpoczął się od premierowego pokazu najnowszego filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód. I już teraz o tym filmie kilka słów od reżysera.
2: To jest dla mnie film w ogóle o pewnym kole zamachowym historii, która jakby wrzuca kolejne narody czy narodowości w taką spiralę agresji i nienawiści jednych do drugich. I ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
1: To dramat wojenny, thriller, dreszczowiec, ale i western w jednym, odwołujący nas do 1943 roku. Historia wojenna powiązana z Holokaustem, a w jednej z głównych ról w tym obrazie wystąpiła Joanna Kulik.
3: No jak trzeba bardzo uważać na to, żeby ta nienawiść nie ogarnęła człowieka, że nie można do końca uwierzyć, jak można nastąpić takie odczłowieczenie. Systemowe też. Po pierwszym pokazie, no nie chcę spoilerować, bo tam są naprawdę tak wstrząsające sceny, ale gdzieś też poprzez to, że to jest film gatunkowy, są elementy komiksu, jest się w stanie przejść przez to w taki sposób, że dochodzi do ciebie to wszystko, ale nie jest w stanie w ten film swoim okrucieństwem odrzucić cię w połowie filmu. Czasami są tak trudne tematy, że no nie jesteś w stanie przebrnąć.

0: A tutaj płakałam też bardzo jakoś w domu, jak zobaczyłam ten film.
1: Śmiechy przez łzy i też wielość barw to hybryda gatunkowa. Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hot Spot, prezentowany tutaj premierowo, zresztą trafił do polskich kin. Zatem jeśli Państwo mieliby ochotę wybrać się na niego, to warto. To opowieść o niedalekiej przyszłości, o tym, co nas czeka. Może już sztuczna inteligencja zawładnęła nami. Tak o tym filmie opowiada reżyserka Agnieszka Smoczyńska.
2: Ja bym tego nawet nie nazwała takim science fiction. Myśmy to nazwali retrofuturo, czyli jakby stworzenie świata, który jest osadzony nigdzie w przyszłości, bo taki był nasz punkt wyjścia. Ale tak jak wspomniałaś, to jest tak naprawdę przełożenie naszej rzeczywistości, w której my żyjemy. I ja jako reżyserka bardzo lubię stwarzać światy od zera. Od podstawy i tam przyglądać się bohaterom i tego, jaką drogę przechodzą poprzez te 100 minut. I to nie musi być tylko i wyłącznie akcja, ale to właśnie musi być jakby taki przepływ emocji. Jak ja się czuję? Ja oczywiście zawsze punktem wyjścia jest scenariusz. Autorem scenariusza jest Robert Bolesto, który napisał Hotspot.
1: Osadził... z którym pracujesz,
2: tak,
1: pracowałaś.
2: Razem robiliśmy Córki Dancingu, razem robiliśmy Kindlera i Dziewicę, taki krótki metraż. Wcześniej Arię Divę i Trzy Love i Świętą Kluskę w teatrze, jak i dwie opery zrobiliśmy razem, więc znamy się dość dobrze i też bardzo lubimy razem pracować. I tutaj pamiętam ten zapis, który był w świecie właśnie nigdzie w przyszłości, gdzie nie ma roślin, nie ma zwierząt, gdzie te budynki są wypalone słońcem, gdzie nie ma reklam ulicznych, dlatego że wszystko się odbywa w głowach, gdzie nie ma tego takiego szumu informacyjnego, jak wyjdziemy na ulicę albo wyjrzymy przez okno, że wszystko nas atakuje, prawda, na zewnątrz. To jeszcze było parę lat temu, pamiętam, lata 90., kiedy był ten zalew tych kolorowych reklam, niekoniecznie estetycznych. Teraz to wszystko się dzieje w głowie.
1: Teraz rzeczywiście to wszystko się dzieje w głowie, zwłaszcza w głowie głównego bohatera, w tej roli Andrzej Konopka, który ma szansę powalczyć o to zaszczytne wyróżnienie, bycie najlepszym pierwszoplanowym aktorem męskim właśnie w konkursie głównym. O to trofeum myślę, że będzie walczył też Arkadiusz Jakubik, który wcielił się w postać Jacka Kuronia w filmie Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To opowieść o miłości. W tle dzieje się oczywiście wielka historia, powstanie KOR-u, ale to przede wszystkim o tym niezwykłym uczuciu Gajki i Jacka Kuroniów. Tak o tym filmie, o tej roli opowiada nam Arek Jakubik.
3: My staramy się nie opowiadać o tej historii. Historię zostawmy lekcjom historii. To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. Rok 78 to jest początek tej opowieści, kończy się to wszystko w 82 roku. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Może dzięki temu właśnie ten film trafi do młodszych odbiorców. To jest piękny, wzruszający film. Zresztą no, odwołujący się wprost oczywiście do historycznych wydarzeń, ale także i do biografii. Tutaj w konkursie głównym także biograficzny film opowiadający o pierwszych 10 latach stawania się legendą, stawania się wielką wokalistką. Mowa bowiem o filmie Violetta Villas. To też opowieść o relacji z synem, o wyrzeczeniach, które no właśnie trzeba było dokonać, żeby móc stać się tą legendą. W tej roli pretendująca do miana najlepszej aktorki tegorocznego festiwalu Sandra Drzymalska.
4: Wydaje mi się, że to jest film też o tym, co znaczy być przewrażliwym człowiekiem, który musi sprostać pewnym presji, pewnym oczekiwaniom i który chce spełniać swoje marzenia, co też znaczy być młodą matką, przed którą jest postawiany wybór między byciem matką a dążeniem do swoich marzeń i spełnianiem się w tym, co kocha.
1: W konkursie głównym także debiuty i to takie, które dają szansę zaprezentować się aktorką nieco dojrzalszym. Czas, który nie nadszedł, debiut reżyserski Julii Rogowskiej, to historia pary Sary i Oskara osadzona w świecie, w którym starość stała się największym tematem tabu i ta główna bohaterka Sara postanawia sprzeciwić się temu.

0: Nie boi się tej starości, nie zażywa pewnej kuracji, która ma zapewnić młodość w tej roli Agata Kulesza.
1: Że czasem miłość jest poza wiekiem, że potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości. To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć. Jesteśmy refleksyjni i że ten film w jakiś sposób widzę, że ludzie dobrze przyjęli, bo myślą o tym, bo ten film wydaje mi się bliski, te stawiane pytania. Czy w łudzie, czy zrobić ze śmierci i ze starości tabu, czy wręcz przeciwnie, zacząć to oswajać tak jak kiedyś.
0: Do tytułu tej najlepszej aktorki pretenduje też Jaśmina Polak, która zagrała w debiucie Exotic. Kto wie, do kogo powędruje ta nagroda indywidualna za pierwszoplanową i także drugoplanową rolę żeńską. Tego dowiemy się niebawem, bo już rozpoczęła się gala wręczenia nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Uroczystość prowadzi aktor Michał Sikorski. Wyreżyserował ją, reżyseruje, bo to przecież na żywo Michał Walczak. No ale moim zdaniem są dwa filmy, które są w stanie wygrać dzisiejszą uroczystość, czyli otrzymać te najważniejsze Złote Lwy. To z jednej strony Ojczyzna, polski kandydat do Oscara, film nagrodzony już w Cannes za reżyserię podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Paweł Pawlikowski otrzymał tę nagrodę. Może tu też w Gdyni otrzyma nagrodę za reżyserię. Tego nie wiemy. Wiemy za to, że to chociaż opowiadający film o Tomasie Manie i jego córce Erice, którzy powracają po wielu latach do Niemiec, do powojennych Niemiec, to pomimo tego tematu literackiego, poetyckiego również, to jest to najbardziej osobisty film Pawła Pawlikowskiego i tak o tym reżyser mówił podczas konferencji prasowej tego oto filmu.
2: Najbardziej osobisty z moich filmów o tych postaciach. Z każdą się utożsamiam. Więc to dla mnie było najważniejsze, ale w kontekście historycznym. Po prostu chciałem pewne realia unaocznić w 1949 roku skomplikowaną sytuację, w której się Niemcy, świat znalazł. Mocarstwo, czyli Trzecia Rzesza, no to już upadło 4 lata temu. Teraz jest kwestia, co dalej? Jak tu zostać człowiekiem?
0: Tak, Paweł Pawlikowski opowiadał o Ojczyźnie, a ten drugi tytuł, który ma szansę dzisiaj wygrać, to Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, tutaj premierowo pokazywany, bo Ojczyzna już miała swoją premierę kinową. Przez ścianę to piękna, wzruszająca opowieść o miłości budzącej się przez tę tytułową ścianę więzienia na Rakowieckiej. To opowieść z życia wzięta, oparta na faktach, opowieść o Wiesławie Pajdek i Jerzym Śmiechowskim, którzy poznali się w tym więzieniu, wystukując kot właśnie przez ścianę. Tak o tym filmie opowiada nam reżyser Maciej Sobieszczański.
3: Myśmy się nie bali być tacy bardzo radykalni w tych artystycznych decyzjach. Pomyślałem sobie o tym, rozmawiałem o tym z Jolą Dyleską, że zróbmy taki film, który chcielibyśmy bardzo zrobić. Nawet jeśli to będzie ostatni film, który zrobię, że już nikt nie pozwoli. Tym bardziej jeszcze, jeżeli mi już nikt nie pozwoli zrobić filmu, to zrobię taki, w końcu zrobię taki film, który chcę zrobić i chcę, żeby on wyglądał tak, jak ja to sobie wymarzyłem.
0: W roli głównej w tym filmie, roli Wiesławy wystykującej ten kot Morsa wystąpiła, znakomicie zagrała Maria Dębska.
4: Okazuje się, że ktoś jest, no i to więzienie było naprawdę przerażające. Ona była więźniem politycznym i próbowano ją wielokrotnie złamać. I ta relacja, która się nawiązuje przez ścianę, pozwala jej to wszystko przetrwać. Ci nasi prawdziwi bohaterowie mówili w swoich wspomnieniach, że gdyby nie ta druga osoba za ścianą, oni by tego nie przetrwali, nie przeżyli. No i stukają tak kilka lat, aż w końcu dostają zgodę na ślub w więzieniu i na tym ślubie widzą się po raz pierwszy, a potem spędzili razem całe życie, więc spoilerujemy nasz film od początku, ale uważam, że jest w tym też siła wielkiej miłości. Ja wiem, że ten film nie jest łatwy, ale bardzo bym chciała, żeby widzowie go zobaczyli, dlatego że ja też jestem szybką osobą. Ja jestem osobą, która pędzi i która lubi szybkie tempo i do tego filmu musiałam zwolnić i Maciek często zatrzymywał ujęcia i mówił 3 razy wolniej, 4 razy wolniej. Ja mówię, Jezu, długo to trwa. I poczułam w tym naprawdę wielką siłę.
0: do kogo powędrują złote lwy, srebrne lwy i szereg innych indywidualnych nagród. Na tę wiadomość czekamy my, dziennikarze, czekają z pewnością aktorzy, reżyserzy, twórcy filmowi w wielkich emocjach. Trwa gala wręczenia nagród. Mogą ją Państwo śledzić w TVP Kultura od 21.30.

0: 9.30 zaś w telewizyjnej jedynce jest też dostępna ona online. Zatem jeśli tylko chcą Państwo zobaczyć, kto otrzymuje nagrody, to warto włączyć. A my oczywiście będziemy Państwu relacjonować i usłyszymy się tuż po zakończeniu tej gali, tej uroczystości i mam nadzieję, że wtedy będziemy już wiedzieć, do kogo powędrują złote, srebrne i szafirowe lwy. Martyna Podolska to Kulturalna Jedynka prosto z Gdyni, prosto z 51. prawie już kończącego się 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Do usłyszenia, słyszymy się za pewnie 2 godziny. Nie wiem, może się przedłuży ta gala.
1: Jedynka. Polskie Radio.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie, jak to w życiu

0: Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek, jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.

0: wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
11: EPA i DHA
12: na wsparcie pracy serca
11: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
12: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
16: Tak.
15: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
16: Mhm.
15: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
16: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
17: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
15: Już rozumiem.
16: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 79, odcinek Piaseczno-Góra Kalwaria w Baniosze na 22 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych nie ma już utrudnień, tak więc drogą nr 79 przez jej 22 kilometr jedziemy bez przeszkód. Trasa S17 od Świdnika po Piaski, korek vis-a-vis Świdnika i potem jest ruch mocno spowolniony dla jadących w stronę Piasków. Koniec kłopotów. Na drodze ekspresowej jest 12 na odcinku węzeł Lublin-Felin, węzeł Świdnik w miejscowości Kazimierzówka na 79 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, ciężarówki i auta dostawczego, a dwie osoby były ranne. Ruch odbywał się lewym pasem, jezdnia w kierunku Zamościa była przez pewien czas zablokowana. Teraz S12 między węzłami Lublin-Felin a węzeł Świdnik jedzie się bez utrudnień. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w pobliżu miejscowości Krzywizna Sarnów na 482 kilometrze. Przewrócił się motocyklista na swoim pojeździe, jest ranny, ruch w miejscu zdarzenia odbywa się w obu kierunkach jednym pasem, a trasa była zablokowana. Droga krajowa nr 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów w Żerardowie na 8 kilometrze. Awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Grójca.

Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Polska czy Francja? Zaczyna się walka o siatkarskie mistrzostwo Europy. 3 miesiące aresztu dla nożownika, który w Jarosławiu zabił 1 osobę i zranił 4. Minister infrastruktury liczy na szybkie prace nad przepisami zaostrzającymi kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.

0: Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o tytuł Mistrzów Europy. Rywale to Francuzi, a dodatkową stawką meczu jest kwalifikacja na najbliższe Igrzyska Olimpijskie. W Mediolanie jest Cezary Gurjew. W jakich nastrojach byli przed meczem Polacy?
1: Dzień dobry, witam Piotrze. W doskonałych nastrojach, ale teraz wielka koncentracja, bo właśnie w tym momencie biało-czerwoni weszli już na boisko. Za chwilę pojawią się Francuzi. No i będzie to na pewno piękny mecz. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Przegraliśmy w finale z Francuzami 0-3, ale trzeba powiedzieć, że biało-czerwoni mają ostatnio świetną pasję z Nikolą Grbiczem. 10. kolejny medal zdobywamy, także biało-czerwoni w Mistrzostwach Europy też zwykle spisują się dobrze, a z Francuzami zagramy po raz 14. Z 13 meczów Polska wygrała 10 i oczywiście dwóch wielkich trenerów, Nikola Grbicz, a Francuzi mają legendarnego Włocha Andreo Gianiego, który był świetnym zawodnikiem i teraz też doprowadził Francuzów do złotego medalu Igrzysk Olimpijskich. Ale wydaje się, że mimo wszystko biało-czerwoni są faworytem, no ale z taką drużyną wszystko może się zdarzyć.
0: Cezary Gurjew, dziękujemy. Sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla nożownika, który w Jarosławiu zabił 1 osobę i zranił 4. Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury w Przemyślu powiedziała, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności i chora M. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej, a biegli potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
2: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
0: W Jarosławiu do jutra obowiązuje żałoba. Do końca tego roku będą gotowe przepisy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Protasowicki mówił w Polskim Radiu 24, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
3: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni.
0: Minister cyfryzacji mówił, że będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne.
4: To są aktualności jedynki.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad ustawą zaostrzającą kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowo-drogowe przy czerwonym świetle. Projekt to reakcja rządu na niedawny wypadek na Mazowszu, w którym zginęła 1 osoba, a kilka osób zostało rannych.
5: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV rozpoczął wczoraj wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na paryskich polach elizejskich. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. Francuzi, którzy modlili się wraz z papieżem, powiedzieli, że Leon XIV przynosi nadzieję, a swoją obecnością w szczególny sposób zmobilizował młodzież.
6: To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy.
0: Leon XIV będzie jeszcze w Lourdes, a w poniedziałek odwiedzi Metz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na północy i w rejonach podgórskich mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1011 hektopaskali.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Już prawie 6 minut po 20. Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na kolejny sportowy wieczór w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś oczywiście głównie siatkówka, bo przed nami finał Mistrzostw Europy z udziałem Polaków i Francuzów, ale będziemy też w Toruniu, gdzie trwa decydująca odsłona walki o żużlowe Mistrzostwo Świata. Nie zabraknie kolarstwa, tutaj sukces Polki Katarzyny Niewiadomej Finy w Czempionacie Globu. No i wrócimy do wczorajszego meczu piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Ale na początek łączymy się z Andrzejem Grabowskim. To wydarzenie bardzo wyraźnie wpłynęło na kształt scenariusza naszej dzisiejszej audycji, bo Katarzyna Niewiadoma Fini kilkanaście minut temu została srebrną medalistką Mistrzostw Świata w kolarstwie. Wyścig ze startu wspólnego w Montrealu. Andrzeju, mogliśmy się tego na pewno spodziewać, bo przecież ona bardzo mocna nie tylko w tym sezonie, ale już kilka lat temu była brązową medalistką Mistrzostw Świata właśnie w tej konkurencji, ale to, co zrobiła na ostatnich kilometrach, zapiera dech w piersiach. Najpierw atak Demi Vollering, później Longo Borghini, no i Katarzyna Niewiadoma Fini jeszcze kilkadziesiąt metrów przed metą mogła się chyba czuć złotą medalistką, ale srebro to i tak jej wielki sukces.
2: Dobry wieczór Państwu, jeśli chodzi o Kasię Niewiadomą i generalnie o sport. Często Państwo słyszą wypowiedzi różnych sportowców, którzy mówią, że dali z siebie wszystko. I to jest oczywiście frazes, bo wiadomo, że najczęściej dają z siebie wszystko, ale jeśli Katarzyna Niewiadoma po tym starcie powie Państwu, że dała z siebie wszystko, to na pewno Państwu powie prawdę, ponieważ no, ten finisz był ekscytujący, bo już zaczęło się zamieszanie. Kasia, która często miała takie taktyczne problemy, często przegrywała z własną nadambicją, ten wyścig przeprowadziła w sposób znakomity, bardzo mądry, nie szafowała siłami, szukała tej swojej szansy na odpowiedni moment, żeby zaatakować. 4 kilometry przed metą taka okazja się natarzyła, ale tutaj Holendryka Demi Vollering, która bardzo aktywnie przecież jechała, bo to i ten atak 40 kilometrów przed metą i potem kontrolowanie sytuacji, potem jak już ją rywalki, przede wszystkim Kasia Niewiadoma i Liza Longoborgi nie dogoniły, no to Vollering tutaj z całych sił musiała tę sytuację kontrolować. No ale kiedy wszystko tak się potoczyło, że trzeba było to skończyć sprinterskim finiszem, no to tutaj niestety zawsze Kasia ma problem. Czasem się mówi o takich zawodniczkach jak Kasia Niewiadoma, że kiedy finiszuje 5, to ona i tak będzie 6. Kasia i tak zrobiła bardzo duże postępy na finiszach i tutaj może byłoby troszkę lepiej, ale właśnie aż nawet teraz jeszcze można popatrzeć na powtórkę, kiedy to aż robi wrażenie, że Kasia 50 czy 100 metrów przed metą już była tak wyeksploatowana, że aż musiała złapać się za łudo, bo już dopadły ją skurcze, więc naprawdę. Katarzyna Niewiadoma w tym starcie dała z siebie wszystko. Pytanie, czy to nie była największa w życiu szansa Kasi na tęczową koszulkę mistrzyni świata w wyścigu szosowym, bo też przypominamy, że Kasia jest już mistrzynią świata sprzed bodaj 2 czy 3 lat w wyścigu gravelowym, ale tutaj no wyścig spektakularny, wyścig z olbrzymią szansą dla Kasi i wyścig z pięknym wynikiem Kasi, ale też dobrze wiemy, są czasem tacy sportowcy jak Katarzyna Niewiadoma, którzy nie wygrywają wiele, ale mają mnóstwo sukcesów i Kasia dopisuje do tej palety przepięknych wyników na swojej drodze to wicemistrzostwo świata. Zresztą to, że Kasia ten wyścig bardzo mądrze taktycznie rozegrała, że przez te lata nauczyła się tego, by nie być taką pierwszą wyrywną do wszystkich akcji, do gonienia rywalek, no to, że Kasia bardzo dobrze pojechała, to jest jedna sprawa, ale cała reprezentacja bardzo mądrze ten wyścig rozwiązywała, bo Kasia Niewiadoma na miejscu drugim, Dominika Włodarczyk, która bardzo długo Kasi towarzyszyła, kończy ten wyścig na miejscu 8, więc naprawdę szosa jest kobietą, a dodajmy, że jeśli chodzi o kolarstwo kobiet, no to jest taka dziedzina sportowa życia, która bardzo dynamicznie się rozwija. Prawdopodobnie jest to dziedzina sportowa rozwijająca się najszybciej na świecie. Jeśli mamy regularnie 2 Polki w najlepszej dziesiątce świata, no to o czymś to mówi. Polska jest potęgą w kolarstwie kobiet, jakkolwiek by to nie brzmiało.
1: Andrzej Grabowski, dziękuję serdecznie za te relacje. Katarzyna Niewiadoma Fini, proszę Państwa, pochodzi z miejscowości Ochotnica Górna, piękne miejsce na południu Polski. No i tam można popróbować tych tras, na których zaczynała Kasia Niewiadoma. Kasia Niewiadoma, Ochotnica Challenge w jednym miejscu. Nachylenie dochodzi nawet do 40%. Odcinek Twarogi. No i rzeczywiście byłem w te wakacje, sprawdziłem razem z córkami bardzo trudne podjazdy. To ale jeśli Państwo uwielbiają kolarstwo, to na pewno też będą chcieli się spróbować. Katarzyna Niewiadoma Fini pochodzi z Ochotnicy Górnej, natomiast Bartosz Zmarzlik pochodzi ze Szczecina, a dziś rywalizacja

0: Rywalizuje w Toruniu o 7 tytuł Mistrza Świata. Te rywalizacje obserwuje Tomasz Kowalczyk. Witaj Tomku, powiedz, czy Zmarzlik jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu?
1: Dobry wieczór Państwu. Tak, miejmy nadzieję, że dziś ten 7 triumf stanie się faktem. Bartosz Zmarzlik urodził się w Szczecinie, ale tak naprawdę wychowywał się w malutkich Kinicach między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. To wioska, 300 osób i pierwszy tor do mini żużla, który zbudował mu dziadek z tatą. Dzięki temu miał tak fantastyczne warunki do tego, żeby uprawiać tę dyscyplinę sportu. Dziś mamy za sobą 11 wyścigów. Bartosz Zmarzlik na drugim miejscu w tym momencie ma 7 punktów. Prowadzi Robert Lambert, Brytyjczyk, jego najgroźniejszy rywal, więc wygląda na to, że obaj tutaj stoczą pasjonującą walkę. Polak ma 2 punkty przewagi przed Grand Prix nad Robertem Lambertem. Natomiast tutaj dosyć równo jeżdżą jeden i drugi. Zaczął Bartosz Zmarzlik od fenomenalnego wyścigu, gdzie sam pokonał Lamberta. Później 2 razy przejeżdżał na drugich miejscach, no i to daje mu 7 punktów. Lambert tylko raz ustąpił pola właśnie Polakowi. Później wygrywał wyścig numer 6 i numer 9 i ma tych punktów numer i ten ma tych punktów 8, dlatego prowadzi. A Brady Kerr, Australijczyk, na razie przeciętnie 4 punkty, ledwo łapie się do półfinałów. Natomiast Polak i Brytyjczyk, wygląda na to, jeżeli utrzymają swoją formę, mogą bezpośrednio awansować do wielkiego finału. No ale czy tak się stanie? Musimy poczekać na powtórkę wyścigu 12, bo przed chwilką mieliśmy tutaj kraksę. Kacper Woryna zahaczył Fredrika Lindgrena. Tutaj Szwed brzydko upadł, ale już na szczęście wszystko jest w porządku. Woryna wykluczony z powtórki. No a za chwilę ten wyścig 12, potem jeszcze 8 wyścigów i zaczniemy tą decydującą rywalizację. Ależ tutaj w Toruniu dzisiaj będą emocje.
0: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację, a my wracamy już za chwilę z siatkówką, bo przecież dzisiaj finał Mistrzostw Europy.

0: programie pierwszym Polskiego Radia sportowy wieczór. Siatkarsko-żużlowy. O żużlu już słyszeliśmy w Toruniu. Wielkie wydarzenie, czyli ta ostatnia odsłona walki o tytuł Mistrza Świata. Bartosz Zmarzlik z dużymi szansami na siódmy triumf w karierze, a polscy siatkarze także z wielkimi szansami na tytuł Mistrzów Europy i na awans do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Bo oni w tych mistrzostwach, które właśnie dziś się kończą, tym wielkim finałem Polska-Francja idą jak burza, wygrywają wszystko, no i widać, że są rzeczywiście w wysokiej formie. Cezary Górjew jest na miejscu, Wasago pod Mediolanem. Witam cię, Czarku. Już na pewno tam wszystko gotowe, bo jesteśmy już po meczu przecież o brązowy medal. I tutaj spora niespodzianka, jeśli nie sensacja, można by powiedzieć, ale my czekamy na to, co się wydarzy za kilkadziesiąt minut.
1: Tak, rzeczywiście Finowie zdobyli pierwszy medal w Mistrzostwach Europy. Pamiętamy 2007 rok w Rosji. Biało-czerwoni byli wicemistrzami świata. Fatalnie wtedy się spisali, a wówczas Finlandia była czwarta. Tym razem mecz o medal wygrali. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to Polska wygrała 17 z ostatnich 18 meczów Mistrzostw Europy. 13 wynikiem 3-0. Mamy 11 medali Mistrzostw Europy, a więc piękny dorobek, 2 złote medale. Ten rok 2009 to graliśmy w finale w Izmirze wówczas z Francją, którą wcześniej pokonaliśmy także w meczu grupowym. A jeśli chodzi o inne statystyki, no to są wyjątkowo imponujące, bo licząc od 2018 roku, wliczając Mistrzostwa Świata, gdzie zdobyliśmy złoto, to Rafał, w tych 15 ostatnich imprezach 14 medali zdobywali biało-czerwoni. Jedynie medalu nie było w Tokio w czasie Igrzysk Olimpijskich, gdzie w ćwierćfinale przegraliśmy właśnie z Francuzami. A Francuzi z kolei to też jest ciekawostka, no bo od 2015 roku Francja w tych mistrzowskich imprezach spisywała się słabo, no ale to oczywiście teraz przesadzam, bo zdobyła 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Ale jednak Federacja Francuska była na tyle spokojna, że jak w Rio trener Tilly nie zdobył medalu, to pozwolili pracować mu do Tokio. Potem on skończył pracę, potem nie było medalu, jak Andrea Gianni wziął kadrę, ale zdobył medal. Teraz też jest gorszy okres, ale musimy powiedzieć, że Francuzi z tego składu z Igrzysk Olimpijskich z Paryża mają tylko 3 zawodników. Przecież Antoine Brizard, Trevor Cleveno i Tom For. A tutaj wiemy, że Toniutti zakończył karierę. Gapet i Grebiednikow może wrócą do reprezentacji. Na razie nikt nie ma. W polskiej drużynie to też wiemy od lat, no co sezon są nowi zawodnicy. To następuje bardzo, bardzo płynnie. Wspaniała jest ta polska młodzież. Właśnie w tej chwili przywitałem się z przechodzącym tutaj Sebastianem Świderskim, który przecież pamięta wiele sukcesów reprezentacji Polski, także ten rok 2009. I liczymy tutaj, bo pojawiła się też jeszcze większa grupa kibiców biało-czerwonych strojach, że będzie wspaniała atmosfera. No i dwaj wielki trenerzy, musimy powiedzieć. Nikola Grbicz ma na koncie 6 medali Mistrzostw Europy jako zawodnik. No, relacjonowaliśmy chociażby z Ostrawy w 2001 roku, jak Jugosławia zdobywała złoto. Jeszcze Nikola ma srebro, 4 brązowe medale. Andrea Gianni to już w ogóle wielka historia, bo proszę sobie wyobrazić, w kadrze Włoch grał przez 17 lat. 3 razy został mistrzem świata, 4 razy mistrzem Europy, 7 razy wygrywał Ligę Światową jako trener. Sukcesy z Francuzami, ze Słowenią i z Niemcami. Ze Słowenią i z Niemcami zdobywał medale Mistrzostw Europy. Także dwóch wielkich trenerów, świetni zawodnicy i przed nami na pewno dzisiaj wielkie, wielkie emocje.
0: Cezary Górjew, oczywiście będziemy do Czarka wracać jeszcze i w tej godzinie, a już po 21:00 to właściwie nie będzie schodził z anteny. Tyle się spodziewamy emocji w tym meczu Polska-Francja. Teraz szybki meldunek jeszcze z Torunia. Żużel, Mistrzostwa Świata, ostatnia odsłona Grand Prix. Tomasz Kowalczyk, co z Bartoszem Zmarzlikiem?
2: Cały czas na drugim miejscu, na prowadzeniu Robert Lambert. Zakończył się przed chwilką ten wyścig numer 12. Teraz równanie Toruna. W wyścigu 12 Dominik Kubera z niezłej strony się pokazał. Zajął drugie miejsce. Wygrał ten wyścig Mikkel Jebsen-Jensen. Widzimy dzisiaj też z dziką kartą Maksymiliana Pawełczaka. To młody zawodnik, który wyszarpał na razie 1 punkt. Walczy, stara się. Ten jego żużel jest romantyczny, można powiedzieć, czasami troszkę naiwny, ale czasami też piękny, bo wierzy, że może różne rzeczy odrabiać i to też będzie przyszłość polskiego

Speedwaya, ten 16-latek, no 31-latek, Bartosz Zmarznik walczy o spełnienie marzeń, snów, o to, żeby zostać siódmy raz mistrzem świata. Kiedyś jako mały chłopiec marzyłby jeździć bezpiecznie i być mistrzem świata. To marzenie się już spełniło, a on co roku to powtarza. Kibice wierzą, że to wydarzy się dziś ponownie w Toruniu. Na razie są na to spore szanse.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Odliczamy już minuty do rozpoczęcia tego finałowego meczu Wasago pod Mediolanem. Polska kontra Francja, finał siatkarskich mistrzostw Europy. Mamy teraz połączenie z mistrzem świata z 2014 roku, Rafałem Buszkiem. Dobry wieczór, panie Rafale.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Witam serdecznie. Już pan też nie może się doczekać tego, co się tam wydarzy. No, chyba trzeba powiedzieć, że patrząc na cały turniej, to spotykają się rzeczywiście dwa najmocniejsze zespoły tych mistrzostw.
2: No, zgadza się. Na pewno to są dwa zespoły, które przed całym turniejem były obstawiane, że zagrają w finale. Na pewno zasłużenie grają, bo przez cały turniej grali najrówniej i ci tacy faworyci, którzy jeszcze mogli znaleźć się w tym finale, no niestety

0: dwóch zawodników szło i rzucało się i nie było sytuacji, która była stracona.
1: Panie Rafale, wracamy do 2014 roku, Mistrzostwa Świata w Polsce. Wtedy zdobyliście złoto i wtedy w fazie grupowej graliście z Francuzami. No to oczywiście były inne zespoły, prawda, niż dziś, inne składy. Pańskie statystyki tutaj widzę, dwa punktowe bloki, 40% skuteczność w ataku. To nie był łatwy mecz, aczkolwiek no trzeba powiedzieć, że dziś Francuzi to są przecież mistrzowie olimpijscy. Oni w tych kolejnych latach zdobywali te najważniejsze tytuły mistrzów olimpijskich właśnie. Dziś to jest zmieniona reprezentacja, nawet w tych ostatnich dwóch latach. My, wydaje się, że właśnie to doświadczenie grania w tych najważniejszych finałach od kilkunastu już lat, to na pewno może być nasz atut w tym meczu.
0: Zdecydowanie Polacy są faworytami tego finału, bo nawet dzisiaj przeczytałem taką informację, że trener naszej reprezentacji, że pojechał na 10 imprez i mamy 10 medali, bo dzisiaj oczywiście mamy medal. Każdy sobie życzy, żeby to było ten złoty, ale już na pewno wrócimy z medalem. Dlatego patrząc, jak porównuję te dwie reprezentacje, no to Polacy są faworytami, bo grają równo, mają bardzo szeroki skład i kto by nie wszedł na boisko, tak naprawdę ciężko sobie przypomnieć jakiś słabszy mecz któregoś z naszych zawodników. A Francuzi znowu są tacy troszeczkę nieobliczalni, bo tak jak na przykład grają te mistrzostwa, jak grają igrzyska olimpijskie, no to potrafią wygrać dwa razy z rzędu i są zdecydowanie najlepsi, jeżeli chodzi o igrzyska. Tak na przykład w innych imprezach nie do końca prezentują tak równą grę, żeby walczyć do samego finału.
1: To na koniec, jaki wynik pan typuje? Będzie tiebreak, czy wygramy w 3-4 setach?
0: Ja obstawiam taki najbardziej najlepszy wynik dla nas, czyli obstawiam, że będzie 3-0 dla Polski.
1: Czyli szybko, żeby spokojnie zdążyli jeszcze poświętować. Dziękuję serdecznie. Rafał Buszek, mistrz świata z 2014 roku, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zespół Sorry Boys i piosenka Fuji, a Fuji to wiadomo Japonia, no i możemy nawiązać do siatkówki, bo Japończycy to pierwszy zespół, który w tym roku awansował już na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Awansowali również, wygrywając oczywiście Mistrzostwa Azji, awansowali też Amerykanie, Tunezyjczycy czy Kubańczycy. Czekamy na to, kto z Europy awansuje już, czyli za kilka godzin będziemy wiedzieli, czy to Polska, czy Francja, no bo przecież te Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. A teraz wracamy na chwilę do wczorajszego meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Polacy podejmowali w Warszawie drużynę Bośni i Hercegowiny. Nie zdołali wygrać. Remis 0-0 po słabym spotkaniu, a tak postawę swojej drużyny ocenił trener Jan Urban.
1: Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego. Dlaczego było tyle strat takich niewytłumaczalnych u zawodników, którzy no, są znakomicie wyszkoleni pod względem technicznym. No nie układała nam się ta pierwsza połowa, jesteśmy tego świadomi. Była taka optyczna przewaga przeciwnika w środkowej strefie boiska, ale też nie pozwoliliśmy im, żeby z tego skorzystali. Mam na myśli, żeby stwarzali sobie sytuacje bramkowe, bo takowych było bardzo mało z jednej i z drugiej strony. No i po to jest przerwa, żeby niektóre rzeczy skorygować i uznaliśmy, że właśnie to musimy zrobić, przeprowadzić takie zmiany. Dało to oczywiście efekt. Graliśmy zdecydowanie płynnie i lepiej.
0: W tym meczu Polacy generalnie nie błyszczeli, ale było kilka takich momentów, w którym mogliśmy się pokusić o zdobycie bramki. Jeden z takich strzałów miał Piotr Zieliński, z którym rozmawiał Filip Jastrzębski.
2: Piotr Zieliński, pomocnik reprezentacji Polski po zremisowanym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Remis na miarę naszych możliwości, czy jednak czujecie sportową złość?
3: No, czujemy sportową złość i na pewno nie jest to na miarę naszych możliwości, umiejętności. Szkoda, bo na pewno myślę, że ta druga połowa już była zdecydowanie pod nasze dyktando i zabrakło, no gola zabrakło, tak.
2: Czemu lepiej właśnie grało się w drugiej połowie spotkania? Bo rzeczywiście chciało się to oglądać. Były sytuacje, były strzały na bramkę w pierwszej, dobre 12-13 minut, obiecujące. Później trochę to wszystko siadło.
3: Zgadzam się z twoją analizą. Ten początek był bardzo dobry, później gdzieś to wszystko osiadło, ale w drugiej połowie, no, nie wiem, może my dokręciliśmy, oni troszkę może spuchli, ale to już jest mało ważne.
2: Czego zabrakło, żeby tego gola strzelić w drugiej połowie spotkania? Bo próbowałeś ty sam też wielokrotnie podczas tego spotkania, więc nie można powiedzieć, że tych prób nie było, że odwagi nie było, bo była.
3: Tak, tak, tak. No sytuacje były, no. Były te bardziej klarowne, mniej klarowne, ale wydaje mi się, że takie z 2-3 może 100% by się udało znaleźć. Nie umiejętności, ale gdzieś troszkę więcej szczęścia, nie wiem, nawet przy tym moim strzale, no gdzieś starałem się bardziej do boku, a za bardzo bramkarza trafiłem i przez to nie czyściliśmy się z gola, ale dobrze, że te sytuacje tworzymy, ale na pewno jest niedosyt, bo powinniśmy wygrać.
2: Głowy do góry, bo teraz wyruszacie do Szwecji, by się zrewanżować za to, co wydarzyło się w marcu. To jakaś dodatkowa motywacja?
3: Nie wiem. Na pewno podejdziemy do tego jak kolejny mecz. Wiemy, że w marcu mocno cierpieliśmy tam, przez to, że nie pojechaliśmy na mundiale. Z tyłu głowy wiadomo, można tak sobie myśleć, ale no, trzeba jechać tam z pewnym siebie nastawieniem i z wiarą i po zwycięstwo, tak. No.
2: Taki maraton was czeka, 4 spotkania, można powiedzieć mini turniej. To zgrupowanie się jakoś różni? Treningów jest więcej czy niekoniecznie? Bo cały czas jesteście właściwie też w podróży.
3: Teraz dopiero się zacznie tak naprawdę przemieszczanie. Zobaczymy, jak zareagujemy na to wszystko. No teraz ten pierwszy mecz, no okej, graliśmy u siebie, przygotowaliśmy się tutaj, teraz będzie wyjazd na Szwecję i dopiero potem tak się zacznie ten troszkę inny cykl przygotowań do meczu, bo i będziemy w podróży i gdzieś po tej Szwecji też jedziemy gdzieś tam do tego Bonifacio. Coś nowego też, no nigdy dotychczas takiego zgrupowania długiego nie było.
2: Czy koledzy się nie znudzą albo nie zaczną wkurzać na koniec?
3: Kto?
2: Koledzy z kadry.
3: Nie, myślę, że też długo się nie widzieliśmy. Atmosfera jest bardzo fajna, lubimy się bardzo i na pewno takich problemów nie będzie.
0: No to oby ta atmosfera była do końca zgrupowania bardzo fajna. No i gra reprezentacji Polski, żeby była jednak trochę fajniejsza niż w tym meczu z Bośnią i Hercegowiną. A bezbramkowy remis Polski z Bośniakami w Warszawie został w bośniackich mediach przyjęty jako cenny punkt zdobyty na

0: trudnym terenie. Najważniejszą postacią meczu był dla nich bośniacki bramkarz, o czym informuje Piotr Piętka.
1: Portal Oslobodzenie w tytule relacji podkreśla, że Bośnia zremisowała z Polską, a fantastyczny Zlomislić uratował jej punkt. Dziennikarze zwracają uwagę na odważną i agresywną grę Bośniaków, którzy w pierwszej połowie potrafili przejąć inicjatywę i wysoko blokować Polaków. Sportsport BA również eksponuje postać Martina Zlomislicia. Portal określa jego występ jako znakomity, szczególnie wskazując na interwencję w końcówce spotkania. Selekcjoner Sergej Barbares po meczu mówił, że jego zespół nie grał z zamiarem zdobycia jedynie punktu i w kolejnych spotkaniach nadal będzie walczył o zwycięstwa. Bośniackie media podkreślają też dobrą postawę młodych zawodników, m.in. Esmira Bajraktarewicza i Tarika Muharemowicza. Barbares ocenił pierwsze 35 minut jako jeden z najlepszych fragmentów reprezentacji od początku jego pracy z zespołem. W relacjach pojawia się jednak świadomość, że Polska miała swoje okazje, szczególnie w drugiej połowie. Ostatecznie Bośniacy wywożą z Warszawy punkt, a już w poniedziałek czeka ich kolejne spotkanie Ligi Narodów na wyjeździe z Rumunią. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: To mecz piłkarskiej Ligi Narodów, a my teraz o żużlowej Grand Prix, czyli ostatnia odsłona walki o Mistrzostwo Świata. Tomasz Kowalczyk, Toruń, co tam się ciekawego, Tomku, dzieje?
3: Bardzo dramatycznie zrobiło się w klasyfikacji generalnej. Zagęściło się i konia z rzędem temu, jak to się tutaj w Toruniu potoczy. Przed chwilą wyścig numer 15 wygrał Brady Kerz. Na drugim miejscu był Bartosz Zmarzlik, na trzecim Fredrik Lindgren, a na czwartym Anders Thomsen. No a teraz wyścig z udziałem Lamberta, bardzo groźnego rywala naszego reprezentanta. No i popularny Lambo nie odpuszcza. On jest na prowadzeniu w niebieskim kasku. Brytyjczyk może wygrać tutaj kolejny wyścig, wysforować się na prowadzenie. No i Bartosz Zmarzlik może spaść tutaj, jeżeli chodzi o tą klasyfikację przejściową. A Brytyjczyk prowadzi za jego plecami w żółtym kasku Ukrainiec Nazar Parnicki. Następnie kask biały Kasper Woryna, który przeciętnie tutaj sobie dzisiaj radzi. No i wreszcie na samym końcu jest Maksymilian Pawełczak, ten młody, utalentowany chłopak. A zatem wszystko wskazuje na to, że Robert Lambert, Brytyjczyk, zgromadzi tutaj 3 punkty, wpada na metę. To oznacza, że on jest bardzo blisko finału, a Bartosz Zmarzlik o ten bezpośredni awans do finału będzie musiał walczyć w wyścigu numer 20 i wywalczyć tam 3 punkty i patrzeć, jak to się wszystko poukłada. Oj, będzie się tutaj jeszcze działo, ale to na pewno komplikacja dla Bartosza Zmarzlika.
0: Oby tych komplikacji nie było zbyt dużo, bo jeszcze kilka wyścigów do zakończenia. Liczymy na to, że te punkty Bartosz będzie zbierał i będziemy się dziś cieszyć z kolejnego złota.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Grupa Fleetwood Mac przed chwilą i Siedem Cudów. No, chyba takim ósmym cudem świata, możemy to już powiedzieć, jest siatkarska reprezentacja Polski, która gra fenomenalnie. W ostatnich latach zdobywa medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, ale i Mistrzostw Europy. No i liczymy na to, że ten kolejny złoty medal dorzuci już dziś. Przenosimy się więc do Asago pod Mediolan. Tam jest nasz wysłannik Cezary Guriew. Czarku, ty podobno już... Nie wiem, czy na 100%, ale masz skład nawet reprezentacji Polski. Czy trener Nikola Grbicz czymś może zaskoczyć, tak jak Jan Urban czasami zaskakuje w meczach piłkarskiej reprezentacji Polski? Czy bez względu na to, który polski siatkarz wyszedłby w podstawowej szóstce, to i tak Polska jest faworytem?
2: Tak, trzeba na początku powiedzieć, Rafał, że oczywiście z całym szacunkiem tutaj do wszystkich tych porównań, Jan Urban ma dużo trudniejsze zadanie niż Nikola Grbicz. Oczywiście Nikola Grbicz był światowej sławy siatkarzem, no Jan Urban też ma piękną karierę, ale bogactwo, jeśli chodzi o ten cały system szkolenia w Polsce, jest imponujące. I przy okazji jeszcze powiem, że możemy być pierwszym zespołem od 2005 roku. Wówczas w Rzymie były Mistrzostwa Europy, gdy Włosi drugi raz rzędu, bo byli najlepsi w 2003 roku, zdobyli złoto i Polska może dokonać takiej sztuki. Oczywiście wierzymy, to wszystko tutaj tak się pójdzie tą drogą. Jeśli chodzi o składy, to wyjściowa szóstka jest taka sama jak wczoraj, czyli tak, Marcin Komenda rozgrywając po przekątnej, atakujący Bartłomiej Bołądź, mamy dwóch przyjmujących, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. No i także ci rewelacyjni środkowi, którzy w tym sezonie tak wspaniale się spisują. Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak. Libero oczywiście Jakub Piwczak. Jeśli chodzi o Francuzów, to rozgrywający Antoine Brizard. Świetna zmiana, o tym mówiliśmy wczoraj, Rafał, podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy zmienił Toniutiego i Francuzi zaczęli grać zupełnie lepiej. Atakujący to Por, który spisuje się rewelacyjnie, choć przecież w tym sezonie pod koniec zmagań ligowych w lidze włoskiej w Trentino miał przepuklinę, nie było operacji, długo czekał Andrea Gianni na jego powrót. Dwóch przyjmujących, Trevo Cleveno, a więc to jest ten zawodnik, który obok Fora i Blizzarda grał na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ta trójka została ze składu. Drugi przyjmujący to Matias Eno i dwóch środkowych, Simon Manier i François Houet. I prawdopodobnie libero będzie Benjamin Dies, bo dwóch tutaj jest podanych libero, którzy mogą rywalizować. Także najmocniejsze armaty, najmocniejsze składy, trwa rozgrzewka. Polacy dzisiaj w czerwonych strojach z takimi białymi elementami. No jest to biało-czerwono, ale tutaj przewaga czerwonego, a Francuzi w niebieskich strojach to też jest taki główny motyw, no, na koszulkach, spodenkach trójkolorowych, przypomnę, mistrzów olimpijskich. Kibiców jest dużo więcej. Ta hala może pomieścić prawie 16 tysięcy kibiców. No, mogę teraz chyba zaryzykować i powiedzieć, że w tej chwili jest 13 tysięcy. Tutaj jeszcze na zewnątrz kibice, to jest olbrzymia hala, ta przecież Unipol Forum di Asago, która gościła tutaj niedawno w czasie Igrzysk Olimpijskich łyżwiarzy figurowych i także

0: przedstawicieli Shot-Tracku. I zabawna sytuacja, bo ten świetnie punktujący, świetnie blokujący Andrea Gianni, trener Francuzów, ustawił się na przyjęcie i bawi się tam ze swoimi zawodnikami w świetnej formie. On jest 1970 rocznik. Pech wielki, trafił w antenkę w czasie tego finału olimpijskiego, kiedy wydawało się, że Włosi w Atlancie pokonają Holendrów. Ale my skupiamy się oczywiście na naszych zawodnikach. Oni w tej chwili zeszli z boiska. Teraz są tylko Francuzi. Jeszcze rozmowa z Nikolą Grywiczem. Otoczyli go Nikola w białej koszulce, a oni wokół niego. I ostatnie uwagi.
1: Cezary Gurjew, do którego wrócimy za kilkanaście minut.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja sportowa, siatkarsko-żużlowa, bo dziś finał Mistrzostw Europy w siatkówce to już za 11 minut początek, ale trwa, no i właściwie rozwija się w bardzo szybkim tempie rywalizacja w Toruniu. Na torze żużlowym tam o Mistrzostwo Świata walczy Bartosz Zmarzlik. Wielkie emocje, o których opowiada Tomasz Kowalczyk.
1: Tak jest, 16 wyścigów za nami. I na prowadzeniu Robert Lambert 11 punktów, Dan Biui punktów 9, Patryk Dudek też 9 punktów i Bartosz Zmarzlik również 9. No, będzie miał duże kłopoty z bezpośrednim awansem do finału Polak, a teraz jest wyścig z udziałem Patryka Dudka, który nie ma trudnych rywali, który jest na prowadzeniu. No i paradoksalnie to Patryk Dudek może utrudnić Bartoszowi Zmarzlikowi tutaj walkę o złoty medal. Może zepchnąć Polaka do półfinału, do barażu o to, żeby pojawić się w wielkim finale. A bardzo blisko tego finału jest Robert Lambert. Co się dzieje w tym wyścigu, który się kończy? No ostatnie kółko, a tu na prowadzeniu Patryk Dudek, który chyba będzie bardzo blisko bezpośredniego awansu. Dalej za jego plecami Fredrik Lindgren, znakomity Szwed, i Andrzej Lebiediew, Łotysz. Brady Kertz, tutaj, przepraszam, Nazar Parnicki na ostatnim miejscu. Patryk Dudek chyba wjeżdża do finału, chyba zabiera to miejsce, jeżeli chodzi o bezpośredni awans Bartoszowi Zmarzlikowi, ale oczywiście jeszcze będziemy musieli chwilkę poczekać, policzyć to wszystko. Na pewno tutaj nie ma odpuszczania, bo tak jak

0: wspominaliśmy już w kwalifikacyjnym sprincie. Brytyjczyk nie odpuścił Brytyjczykowi, Australijczyk nie odpuścił Australijczykowi, a teraz Polak nie odpuści Polakowi, bo to jest walka indywidualna, nie drużynowa i mają do tego prawo. A zatem za dwa wyścigi będzie rywalizacja z udziałem Bartosza Zmarzlika i przekonamy się, czy będzie musiał jechać półfinał barażowy, czy wskoczy jednak do finału. O tym niebawem się przekonamy.
1: Jedno jest pewne, emocji z Polakami nie zabraknie. Podobnie jak w Asago pod Mediolanem, gdzie polscy siatkarze już wkrótce rozpoczną mecz finału Mistrzostw Europy i walkę o Igrzyska Olimpijskie przeciwko Francuzom. Mamy połączenie z Łukaszem Żygadą, znakomitym przed laty rozgrywającym, wicemistrzem świata, medalistą Mistrzostw Europy, zwycięzcą Ligi Światowej. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Pan też już nie może się doczekać tego, co się będzie działo. No właśnie, tutaj to rozegranie będzie kluczowe. Wiadomo, że i jedna, i druga drużyna ma tych rozgrywających znakomitych, ale no, też forma ofensywnych zawodników będzie chyba kluczowa, bo to zawsze jest bardzo ważne w tego typu spotkaniach.
2: Tak, forma ofensywnych zawodników i to, że mamy tych ofensywnych zawodników na wysokim poziomie jeszcze na ławce, więc zawsze trener Gerbicz może po tych zawodników sięgać, a też trzeba przypomnieć, że reprezentacja Francji jest to nieco zmieniona reprezentacja, która się budowała. Nie najlepiej zagrała w tym pierwszym etapie przygotowań do Mistrzostw Europy, czyli w INL-u. Teraz pokazuje się z bardzo dobrej formy i mam nadzieję, że ten finał będzie bardzo, bardzo ciekawy, ale oczywiście z korzyścią dla nas.
1: Jak pan obserwuje teraz właśnie formę polskich siatkarzy? No od kilkunastu lat pan też miał znakomitych przecież zawodników, którym pan tę piłkę rozgrywał. Między innymi Piotr Gruszka, wtedy Sebastian Świderski. Pamiętamy tych znakomitych skrzydłowych, ale dziś no to jest absolutnie klasa światowa. Wilfredo Leon, prawda, czy Aleksander Śliwka. Tomasz Fornal uważany za jednego z najlepszych przyjmujących świata. No rozgrywającemu aż miło pewnie i komfortowo gra się z takimi zawodnikami.
2: Tak, tym bardziej, że nie każdy kraj ma taki komfort, że jeszcze jakby popatrzeć na tych przyjmujących, którzy nie zostali w ogóle powołani do kadry, no przygotowują się teraz do ligi.
1: Dwie, trzy drużyny można by stworzyć.
2: Tak, to są zawodnicy, którzy grają na bardzo wysokim formie, w niejednej reprezentacji by grali pierwsze skrzypce, więc tutaj jeśli chodzi o te pozycje, no mamy bardzo wysoki poziom i trzeba zaznaczyć też, że no, trener umiejętnie używa tych zawodników, ale ci te zawodnicy wszyscy są gotowi na to i znają swoją rolę i oddają maksimum 100% trenerowi.
1: To ostatnie pytanie, ale bardzo ważne, bo przez wiele lat przecież grał pan na najwyższym światowym poziomie. Co jest w głowie, co może być w głowie naszych siatkarzy? Czy oni mogą myśleć o tym przegranym finale z Francuzami Igrzysk Olimpijskich 2024? Bo z jednej strony, no to może nie wpływać na nich dobrze, prawda? Taki powrót do przegranego meczu, ale z drugiej strony mogą pałać żądzą rewanżu, bo przecież dzisiaj wydaje się, że są faworytami.
2: Jedyna myśl, jaka musi być w głowie i jest na pewno w głowie, to jest taktyka. Są przygotowani fizycznie, technicznie. Przed meczem można tylko się przygotować taktycznie. Jeżeli na tym się będą koncentrowali, to zagrają na maksimum swoich możliwości. Myślenie o taktyce nie dopuszcza innych myśli, więc mam nadzieję, że tak będzie. Doświadczeni zawodnicy nieraz grali w takich momentach i nieraz wygrywali, więc wiedzą, co robić.
1: Czyli zimna krew, ale odrobina tych wielkich emocji, chociażby w przypadku Tomasza Fornala czy innych zawodników, jak najbardziej mile widziana, szczególnie w tych ważnych momentach w końcówce, w tiebreaku, no to tam już właściwie same emocje chyba grają, można powiedzieć.
2: Oczywiście, no takie emocje są niezbędne, w szczególności kiedy coś tam nie idzie, no potrzeba takiej iskry wyzwalającej, jakiś tam potencjał i przywrócenia koncentracji, no i Tomek taką rolę w naszej drużynie pełni.
1: A rozmawialiśmy z Łukaszem Żygadą, wicemistrzem świata, medalistą Mistrzostw Europy. Dziękujemy serdecznie, panie Łukaszu.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Wszystko szybko się dzieje i u nas na antenie, ale także przede wszystkim w Toruniu, bo tam żużlowe Mistrzostwa Świata, ostatnia odsłona tych indywidualnych Mistrzostw Grand Prix. Bardzo ważna impreza dla Bartosza Zmarzlika, bo on może zdobyć 7. tytuł Mistrza Świata. Tomasz Kowalczyk i bardzo ważny wyścig z udziałem Bartosza Zmarzlika.
1: Tak, wyścig numer 20. Kacper Woryna oprócz Bartosza Zmarzlika pojedzie w tym wyścigu, a także jest Jason Doyle i mamy tutaj w niebieskim kasku Dana Biłego. Do finału bezpośrednio już awansował Robert Lambert i wszystko wskazuje na to, że Patryk Dudek, więc Bartosz Zmarzlik walczy tylko o poprawienie swojej pozycji, bo już wiadomo, że będzie musiał pojechać w barażu o to, żeby znaleźć się w finale. Zobaczymy, jak się zaprezentuje, czy dalej jest moc silnika, czy jest tu jakiś potencjał na manewry. No i bardzo dobrze spod krawężnika ruszył, ma prędkość, ma siłę. Pierwszy, drugi, trzeci łuk, to wszystko prowadzenie tego zawodnika w złotym plastronie lidera. On na pierwszym miejscu, już za nim Kacper Woryna, następnie Dan Biły i Jason Doyle. Jest moc, jest prędkość, bo Bartosz przecież nie był dzisiaj poniżej drugiego miejsca, ale jednak może mieć ogromne problemy z obronieniem tytułu Mistrza Świata, bo jego najgroźniejszy rywal, Robert Lambert, już jest w finale, a Polak będzie musiał wygrać ten baraż, żeby wskoczyć do finału. Jak tego nie zrobi, no to nie będzie praktycznie szans na to, żeby być dzisiaj Mistrzem Świata. No ale na razie walczy o dobre rozstawienie. Będzie tutaj prawdopodobnie na miejscu trzecim Polak w klasyfikacji przejściowej. Biją mu brawo też toruńscy kibice. Jest już tutaj, pomachali flagą, tą biało-czarną szachownicę. Bartosz Zmarzlik na pierwszym miejscu, Kacper Woryna drugi, dalej Dan Biły i Jason Doyle. Zabrakło niewiele, żeby bezpośrednio wskoczyć do finału, ale będzie trzeba powalczyć w półfinałowym barażu. Będzie wybierał jako pierwszy, będzie wiedział, co wybrać, no i ma wciąż szansę na tytuł Mistrza Świata, ale będzie musiał tutaj niesamowicie Bartosz Zmarzlik popracować.
0: Tyle Tomasz Kowalczyk. Wkrótce wrócimy oczywiście do Torunia, a teraz o tym, co się będzie

0: Za chwilę działowa Sago. Odliczamy minuty, właściwie sekundy do rozpoczęcia meczu Polska-Francja. Tam będzie się toczyć walka nie tylko o złoto mistrzostw Europy, ale też o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. No to posłuchajmy naszych zawodników przed tym meczem. Mówi rozgrywający Jan Firlej.
1: Mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem. Jakikolwiek moment, zawsze się wspieramy. Ten monolit jest i na boisku, i poza nim. I to jest też, myślę, naszą siłą, że kto nie wejdzie na boisko, jest w stanie pomóc zespołowi.
0: Przyjmujący Kamil Semeniuk zapewnia, że mimo zmęczenia Polacy są jeszcze w stanie wznieść się na wyżyny umiejętności.
2: Damy pełne serducho, damy 200% na boisko, aby zdobyć złoty medal i bilet do Los Angeles.
0: Wokół tego meczu oczywiście sporo spekulacji. Niektórzy szukają analogii do olimpijskiego finału w Paryżu, przegranego przez Polaków, ale trener biało-czerwonych Nikola Grbicz odżegnuje się od takich porównań.
3: Absolutnie nie myślę o tym, co mnie interesuje, absolutnie. To jest historia, to są data, które nie mają absolutnie ważności, bo co one mogą pomóc? To nie zmieni nic, absolutnie. Jest Francja z Polską, walczą za złoty medal i za wizę za Los Angeles i tyle.
0: Trenerem Francuzów jest prowadzący na co dzień Zaxę Kędzierzyn-Koźle Andrea Gianni. Włoch wprost mówi, że polska drużyna jest obecnie silniejsza. Gdy myśli się o sile obu zespołów, to uważam, że nie jesteśmy na tym samym poziomie. Polska jest zdecydowanie mocniejsza, ale to tylko sport. Możesz powalczyć z każdym, jeśli dasz z siebie wszystko. Nie jest możliwe, aby wyjść na boisko i wygrywać wszystkie sety do 10. Natomiast w kluczowych momentach Polska potrafi przeważyć szale na swoją stronę. To pokazuje jej klasy. Polacy nie myślą o aktualnym wyniku meczu, ale demonstrują moc i w tym aspekcie jesteście silniejsi. A prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski przestrzega przed zbyt łatwym przyzwyczajaniem, przyznawaniem biało-czerwonym miana faworyta.
4: Nie tacy faworyci na tym turnieju odpadali, więc nie bądźmy aż tak do przodu. To jest finał. Tutaj jedna i druga drużyna zasłużyła na to, żeby w tym finale się znaleźć i według mnie faworyta takiego pewnego nie ma. Zawsze może coś się zadziać, zawsze może coś się stać. Ten turniej to potwierdza. Najważniejsze jest to, żeby wyjść na boisko skoncentrowanym, dać z siebie wszystko to, co zostało, ale wierzę w to, że nasza drużyna jest bardzo dobrze przygotowana do tego turnieju i w tym finale zostawi serducho na boisku i przede wszystkim weźmie do ręki, odbierze z rąk prezesa Sekiericza bilet do Los Angeles i tego sobie i wszystkim kibicom życzymy.
0: No i oczywiście oby tak było. Jedno jest pewne, z naszymi siatkarzami zawsze bawimy się świetnie.
5: Za wcześnie.

0: Bawię się świetnie, śpiewa Ania Dąbrowska, ale ciągle chcę więcej. No i my oczywiście też się bawimy świetnie z naszymi sportowcami, ale chcemy więcej i od siatkarzy, i od Bartosza Zmarzlika, mimo że przecież tych tytułów mają mnóstwo. No to teraz do Asago się przenosimy. Cezary Gurjew, początek meczu finałowego Mistrzostw Europy. Francja-Polska.
1: I już się rozpoczął komplet publiczności. 16 tysięcy kibiców w Unipol Forum di Assago. 2-2. Francuzi prowadzili 2-0. Asen był Nylona. I teraz kolejna zagrywka. Trafił w linię Wilfredo Leon. No mówił po jednym z meczów. No zdobywałem punkty w ataku. 17. Nie szło mi w zagrywce, ale może będzie tutaj lepiej. I teraz dwa świetne serwisy i 3-2. Piękna zabawa, znowu był wielki nastrój, piękna uprawa, tutaj lasery, światło, muzyka i Wilfredo Leon, znowu potężna zagrywka i jest kolejny punkt Wilfredo Leon. Jak on rozpoczął, to są potężne uderzenia i 4-2, a rozpoczęło się 0-2 i Wilfredo najbardziej wartościowy zawodnik poprzednich mistrzostw Europy i przerwa, no reaguje szybko Andrea Gianni, wydawało się, że tak troszeczkę niemrawo wyszli biało-czerwoni, tutaj Francuzi rozluźnieni, mistrzowie olimpijscy, ale potem było 0-2, potem Szymon Jakubiszak i potem już tutaj stanął Wilfredo Leon i mamy 4-2, jeszcze ostatnie uwagi, także wykorzystuję, żeby ze swoimi podopiecznymi porozmawiać Nikola Grbicz, najbliżej niego Tomasz Forna, coś mu długo tłumaczy i Francuzi wracają na boisko i także Francuzi. I tutaj światła dostali wszyscy kibice na rękę, takie światełka, żeby tutaj nie zużywać baterii w telefonie i świecą tymi cały czas. Piękna zabawa, a kibice tutaj maszerują, kibice tutaj cały czas, no trwa piknik i święto siatkówki ustawione. Wilfredo Leon 4-2, prowadzimy w pierwszym secie, walka o tytuł, mamy już medal, jeszcze nie wiadomo jaki. Wilfredo podrzucił w powietrzu, mocna zagrywka, tym razem wpakował w siatkę i teraz będą Francuzi. 4-3 dla biało-czerwonych i na zagrywce Matias Eno, ale to Polacy w pierwszym secie prowadzą 4-3.
0: No to nie możemy się już doczekać tego, co się będzie działo w dalszym ciągu, bo rzeczywiście ten początek i w wykonaniu Wilfredo Leona, ale i całej reprezentacji Polski znakomity. Przypomnijmy, trwa finał Mistrzostw Europy polskich siatkarzy z Francuzami, to w Assago pod Mediolanem, a w Toruniu Bartosz Zmarzlik za chwilę będzie jechał w barażu o awans do finału Grand Prix, tej ostatniej odsłony Mistrzostw Świata.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bartosz Zmarzlik. Czy pojedzie w wielkim finale odsłony ostatniej Grand Prix? To za chwileczkę się przekonamy. Tomasz Kowalczyk jest w Toruniu i zaraz nam to zrelacjonuje.
2: Tak jest, Bartosz Zmarzlik musi wygrać właściwie, żeby przedłużyć szansę na Mistrzostwo Świata i sprawa jest prosta. Pierwszy tutaj na ten tor wyskoczył i pod taśmę ruszył, jakby chciał mieć to wszystko za sobą. Obok niego w niebieskim kasku Max Frick, jest Duńczyk Leon Madsen w kasku białym i Szwed Fredrik Lindgren pod płotem w kasku żółtym. Sędziowie to wszystkich ustawiają już przy taśmie, już 30 sekund. Teraz już podprowadzeni zawodnicy pod taśmę i wiemy, jaka jest ogromna stawka. Jak Bartosz wiele razy mówił, że w tym dniu wielkich zawodów chciałby, żeby wszystko mijało jak najszybciej, żeby być już w tym decydującym momencie. On jest pragmatyczny do bólu, on jest zawodnikiem, który wie, co musi zrobić, żeby wygrywać, ale dzisiaj naprawdę jeździł solidnie. Zabrakło mu no może jednego, dwóch punkcików, żeby wskoczyć bezpośrednio do finału. Dlatego musi w tym barażu półfinałowym wygrać. No jest podstawiony pod ścianą i to jest zawsze trudna sytuacja. Bo jeżeli tutaj nie wygra, to wiemy o tym, że bezpośrednio w finale jest Robert Lambert. No i wystarczy, że tam będzie trzeci i już będzie mistrzem świata. A teraz taśma za moment pójdzie w górę. Moto Arena na stojąco. Bartosz Zmarzlik wygrywa start. Próbuje się tutaj założyć za niego jeden z zawodników w niebieskim kasku, Max Frick, ale nie dał rady. Bartosz prowadzi, jest pierwsze kółko za nami, depcze po jego piętach. Leon Madsen, ten świetny Duńczyk, z którym wywalczył pierwsze Mistrzostwo Świata w 2019 roku, ale odjechał mu Bartosz, 2 metry przewagi. Jest tutaj też bardzo groźny Fredrik Lindgren, ale Bartek zyskuje przewagę. Trzymają kciuki wszyscy na Moto Arenie. Napięcie jest nieprawdopodobne. Można kroić nożem tę atmosferę, a Bartosz ucieka. Ucieka, prowadzi i ucieka. I jest ta żółta flaga, i jest ten żółty krzyż. I jest to już tylko ostatnie kółko. 14 sekund trwa takie jedno kółeczko. I Bartosz te 14 sekund wykorzystuje. On wskakuje do finału.

0: On jedzie do finału! Jest Bartosz! Pojedzie! Pojedzie w tym finale! O siódmy złoty medal! Brawo Bartek! Brawo!
1: Brawo Tomasz Kowalczyk, wielkie emocje również za sprawą sprawozdawcy Polskiego Radia, no i tak samo jest w Asago, gdzie polscy siatkarze grają i tam też dostarczają wielkich emocji kibicom. Cezary Gurjew jest na miejscu.
2: 11 do 10 w pierwszym secie. Wilfredo Lone zagrał, teraz Francuzi. Fora atakuje, jeszcze Brizard wystawia z lewej strony. Zatrzymany, zatrzymany teraz UE, a więc jest 12 punkt. Wilfredo Lone, no 3 asy serwisowe miał na początku tego seta. Świetnie rozpoczęli biało-czerwoni, ale cały czas Francuzi są skoncentrowani. Francuzi są groźni, bo ta piękna techniczna siatkówka pięknie przyjmuje piłkę. Matias Eno, ale patrzymy na Wilfredo Lone'a, as, nie ma asa, choć tutaj w oczach miał błysk taki, że pewnie chciał, żeby ta piłka gdzieś się trafiła w okolice 9 metra. 12 do 11 dla polskich siatkarzy. Piękna atmosfera, komplet publiczności. Przypominają mi się Mistrzostwa Świata właśnie we Włoszech 2010 w Rzymie, czy 5 lat później Mistrzostwa Europy. Ale Polacy, Komenda i Szymon Jakubiszak. No jest, jaki to jest spokój. Rzeczywiście to, co mówiłem wcześniej, ojciec Leśnik i tak jakby chłonął teraz atmosferę, no taki jest spokojny, jakby sobie na obserwację chodził z ojcem i tutaj patrzył na przyrodę. Fantastyczny chłopak, on trafił do pierwszej szóstki i gra rewelacyjnie, ale też Bartłomiej Lemański. 13 do 11, Szymon Jakubiszak teraz zagrywa, Francuzi przyjmują, Brizard już patrzy na lewo do Klewno i teraz trafił w Szymona Jakubiszaka. 13 do 12, a tam w tym miejscu, jak to się popularnie mówi, w kwadracie, gdzie stoją biało-czerwoni, choć tutaj nie jest to kwadrat, tylko wąska przestrzeń, cały czas żyje ta ławka, jakby się chciało powiedzieć, i teraz też były oklaski dla schodzącego Szymona Jakubiszaka. Francuzi zagrywają, przyjmuje jako popiwczak, Marcin Komenda wyskakuje i teraz atakuje Bołądź, piłka wróciła na naszą stronę, Lone, Komenda, Bołądź i po przekątnej na 8 metry i Bartłomiej Bołądź. No ktoś może powiedzieć, że to wszystko takie proste, co on robi tą swoją szybką ręką, ale on rzeczywiście potrafi tutaj grać bardzo skutecznie. 14 do 12. Martwiliśmy się, że nie będzie Bartosza Kurka, który jeszcze w ubiegłym roku grał w Mistrzostwach Świata. Cały czas zabawa, cały czas doping. Teraz się zrobiło na chwilę cichutko. Ustawiony, czai się tam Bartłomiej Bołądź, zagrywa i minimalnie pokazuje tutaj Słowak Juraj Mokry. No jeden z najlepszych arbitrów na świecie i on tutaj cały czas bardzo uważnie i sprawnie prowadzi to spotkanie. 14 do 13 dla polskich siatkarzy. Francuzi, już zagrywka for. Komenda wystawia i ze środka brawo Bartłomiej Lemański. No ten jego wzrost, 2 m 17 cm, ale skoczność jeszcze do tego, swobodne ruchy jak sprężyna i Polacy w pierwszym secie prowadzą z Francuzami 15 do 13.
1: A my do Asago wrócimy już za chwilę.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa siatkarsko-żużlowy wieczór. Przed mikrofonem Rafał Bała i ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się dzisiaj zakończy. Czy do 23 będziemy już znali mistrza Europy w siatkówce? No zobaczymy. Na razie wielkie emocje w meczu Assago. Polska kontra Francja. Cezary Gurjew.
1: I prowadzenie Francuzów 18 do 17 poprosił o przerwę Nicolas Grwicz. Świetnie rozgrywa Antoine Brizard, kapitan reprezentacji, ten olimpijczyk, złoty medalista właśnie z Paryża. Antoine Brizard, no jego idole to Federer i Nicolas Karabatic. Karabatic, przypomnę, to piłkarz ręczny Federera, to oczywiście nie muszę przedstawiać, ale Brizarda no znamy, grał przed laty, w latach 2017-2020. To się nazywał wtedy zespół Niko Warszawa, teraz jest gwiazdą zespołu w Osace i 17 do 18 przegrywamy. Nikola Grbicz bardzo uważnie rozmawia tam, wspiera go Aleksander Śliwka, kapitan, niezwykle inteligentny siatkarz, dobrze czytający grę, no świetny zawodnik, ale przecież ilu my mamy teraz doskonałych zawodników. Podoba mi się to, co robi Antoine Brizard, posyła piłkę albo dobrze do Eno, albo też tam szuka fora i czekamy kolejna zagrywka właśnie rozgrywającego reprezentacji Francji. No ma 5 punktów, Lyon też ma 5 punktów. To na razie najskuteczniejsi zawodnicy obu drużyn. 18 do 17 dla Francji. Zagrywa Brizard. Jakubiszak przyjmuje, wystawia komenda i wyskakuje Fornal. Iż na 7 metr. Jaka dynamika. Przypomnę, Tomasz Fornal to najlepszy zawodnik ostatniego finału Ligi Narodów w Chinach. I mamy 18 do 18. I znowu jest duża nadzieja, gdy w polu zagrywki staje Wilfredo Lon. Cudowna kariera. On przecież cieszył się, jak zaczął grać w reprezentacji Polski w 2019 roku. Grał dobrze w tych mistrzostwach Europy w tym samym roku, ale Polska pokonała zresztą Francję w Kalibersji w meczu o trzecie miejsce. Piekielna zagrywka, ale jeszcze Brizard zdoła wystawić fora, atakuje z prawej strony, podbija komenda, do góry Bołądź. Kto wyskoczy? Nie, tam tylko mógł piłkę przepchnąć Fornal i teraz Eno, tak, po rękach, po bloku i znowu będą mieć Francuzi przewagę. Po bloku pokazuje Juraj Mokry i przegrywamy 18 do 19. I za chwilę zagrywka Matiasa Amneno. Podoba mi się, jak przyjmuje, jak pięknie tę piłkę przerzuca na drugą stronę, jak przyjmuje na palce. Bardzo dobrze wyszkolony zawodnik. I 18 do 19 przegrywamy jednym punktem, ale teraz piłka po serwisie. No, gdzieś na 11 metr poleciała, a więc 2 metry w zaboisko. 19 do 19. Lemański wrócił na boisko, ale jest teraz Kamil Semeniuk, a to oznacza, że Kamil Semeniuk wchodzi po to, żeby zagrywać.

0: Słyszeliśmy przed chwilą w piosence, że nic nie może wiecznie trwać i ta dominacja Bartosza z Mazlika też nie może wiecznie trwać. Są przecież inne wielkie gwiazdy światowego żużla, ale srebrny medal Mistrzostw Świata to i tak wielki sukces naszego żużlowca, co potwierdza na pewno Tomasz Kowalczyk, który jest już teraz, te emocje troszkę chyba opadły. Co tam się dzieje w Toruniu, Tomku, czy już mamy za sobą dekorację?
1: Tak, wybrzmiał God Save the King, hymn Wielkiej Brytanii. No nie takiego końca jednak spodziewali się kibice w Toruniu, którzy sympatyzują na co dzień z Robertem Lambertem, który tu przecież jeździ, ale jednak był taki pomruk zaskoczenia, niedowierzania, bo wiara w to, że Bartosz dziś będzie mistrzem świata była jednak spora, ale przecież on ma jeszcze czas, on ten siódmy tytuł może jeszcze zdobyć, ma 31 lat, 6 złotych medali i też myślę, że to jest cenna dla niego lekcja. Wielka chwila Roberta Lamberta, Brady Kerz na trzecim miejscu, ten kapitalny Australijczyk, który może za rok też powalczyć o złoto, bo wszystko będzie się kończyło w Adelaide dwudniowym Grand Prix. A Bartosz Zmarzlik też pogodził się, myślę, że z tym srebrnym medalem razem ze swoimi synkami. Antonim, Frankiem powędrował w stronę podium z żoną Sandrą. Też celebrowali ten sukces, bo to były igrzyska, to była prawdziwa walka, to były cudowne zawody i w Toruniu, i podsumowujące ten sezon, bo przecież 10 fantastycznych rund, a wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim wyścigu. No i Speedway wciąż żyje, Speedway wciąż ma się dobrze, żużel naprawdę kapitalny, bo też zawody, w których dużo się działo dzisiaj na dystansie, na torze, cudowny sezon 2026, no i tylko zabrakło tego złotka dla Bartosza, ale srebro też jest dobre.
0: Bartosz Zmarzlik, czyli nasze żużlowe sreberko, a mamy nadzieję, że złotkami będą polscy siatkarze. Przenosimy się do Asago. Drugi set meczu finałowego Mistrzostw Europy Cezary Gurjew. Polska kontra Francja. Czarku, Francuzi podrażnieni po tej porażce, po wielkich emocjach w pierwszym secie.
2: Na pewno, ale to Polacy prowadzą 4-1. Za chwilę powiem o pierwszym secie jeszcze, ale teraz punkt dla Francuzów. No, w pierwszym secie popełniliśmy więcej błędów, bo aż 9, Francuzi 5, ale my byliśmy lepsi w bloku, bo 4 bloki, Francuzi 1, 3 asy serwisowe, Francuzi 1, podobna tutaj siła ataku, 1 punkt więcej dla Polski, ale to jak nasi słuchacze wiedzą, to się działo przy tych najważniejszych piłkach, przecież broniliśmy serbole, a teraz sobie Popiwczak, komenda i jest znowu Lemański, znowu świetny atak tego środkowego. No, wielki spokój, zainteresowany jest psychologią, on wierzy w siłę psychologii, ale w takie praktyczne też aspekty i sam powiedział, że ten jego powrót po 7 latach to praca nad sobą i przede wszystkim sobie ufał. 5-2, Bartłomiej Bołądź, zagrywka, ale bomba, ale Francuzi jeszcze tutaj mają Klewno, piłka podbita przez Popiwczaka, wystawia Fornal i teraz Bołądź, brawo, kolejny świetny atak, brawo Polacy.

0: na Tomasz Fordal, jak to kiedyś powiedział, chciałby kiedyś zagrać w meczu, żeby być rozgrywającym, i wystawił po mistrzowsku 6-2. Polscy siatkarze prowadzą w drugim secie. No i teraz prosi do siebie swoich podopiecznych Andrea Gianni. No i musi tutaj reagować, bo Polacy dosyć szybko po tej zaciętej końcówce odskoczyli, a Francuzi jeszcze jakby tam rozpamiętywali te akcje, kiedy piłka była w górze, jak mieli setbole, jak mogli tutaj skończyć, i bawią się kibice. No kibice chcieliby, żeby ten mecz rzeczywiście trwał bardzo długo, ale wiemy, że ten pierwszy set no dłużej trwał niż nieraz dwa sety innych spotkań, które trwały tutaj podczas Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, no piękna historia, bo przecież 11 medali zdobywali polscy siatkarze w Mistrzostwach Europy. Te dwa złote, najcenniejsze, no długo czekaliśmy do 2009 roku, bo przecież biało-czerwoni zadebiutowali dawno temu, bo w 50 roku. Pierwszy set przez polskich siatkarzy wygrany 31-29, a w drugim secie Polska prowadzi 6-2.
1: Cezary Guriew, do którego wrócimy już za chwilę, a teraz mamy piosenkę z dedykacją dla naszych rywali. No bo czemu nie? Niech rzeczywiście grają, niech spróbują pokonać Polaków.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa sportowe studio. Dziś walczą nasi siatkarze o złoto Mistrzostw Europy w Assago pod Mediolanem z Francuzami, ale także walczą o przepustkę, bo już 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Los Angeles można sobie zapewnić miejsce właśnie w tej najważniejszej sportowej imprezie, ale trzeba te Mistrzostwa Europy wygrać. A na najlepszej drodze, żeby tego dokonać, są nasi siatkarze, o czym teraz informuje nas Cezary Gurjew.
1: I piękna teraz akcja, as serwisowy, świetnie teraz zagrał Bartek Lemański, on i blokuje i potrafi zagrywać, ale to co najważniejsze, prowadzimy w drugim secie 11-4, rozpędziła się polska reprezentacja, zacięty, dramatyczny pierwszy set, wygrany 31-29 i Bartłomiej Lemański podrzucona piłka.

Piłka, mocne uderzenie. Francuzi Blizzard miał kłopot, żeby wystawić, ale jeszcze Forst się pomylił w ataku. Jest kolejny punkt dla Polski. 12-4. I Francuzi teraz nie mogą złapać rytmu. Znowu mocna zagrywka. No ma zasięg niesamowity. Bartek Lemański bardzo się rozwinął. Miałem przyjemność kiedyś razem ćwiczyć, jak Vital Heinen stworzył parę dziennikarzy, zawodnicy. Zrobił taki trening, to się nazywało. I w parze byłem z Bartkiem Lemańskim. Jaki ten chłopak, 2 m 17 cm, jaki on jest zwinny, szybki. I teraz sytuacyjna piłka. Piłka wróciła na stronę Francuzów. Eno trafia punkt dla Francji. No, rodzinne tradycje. Jego ojciec Hubert przed laty też grał w reprezentacji. Mama Albanka też grała w siatkówkę. No, przed laty, całkiem niedawno, bo w ostatnim sezonie grał w Gorzowie, a teraz w końcu wylądował w świetnym klubie w Perugii. 12-5 Polacy. Jeszcze tam dyskusja, jeszcze jakieś tam nieporozumienie. Zagrywa Manie. Komenda wystawia, bo już przyjęliśmy piłkę i Leon. I świetnie Wilfredo z wielkim spokojem z lewego skrzydła na 6 metr przy poskosie przybocznej linii i 13 punkt, 13-5. Aż się nie chce wierzyć, że taką przewagę teraz biało-czerwoni uzyskali po tym secie, który przecież drżeliśmy, broniliśmy setbole. Marcin Komenda, no teraz atakuje z lewej strony i jest punkt dla Francuzów. Blizzard miał dobrą piłkę do rozegrania i teraz Blizzard będzie rozgrywał. 13-6 dla Polski. Pierwszy set wygrany 31-29. Finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu. No i to, co mówiliśmy, walka o awans na Igrzyska Olimpijskie. Długo siatkówka na to czekała, żeby były takie przepisy. Blizzard, Leon przyjmuje komendę. Komenda wystawia Fornal, ale Fornal zatrzymany. Pospieszył się trochę, ale piłka też nie była tak precyzyjna. Jeszcze raz Blizzard będzie zagrywał. Rozgrywający kapitan potrafi mocno uderzać. 13-7 Polacy prowadzą. To prowadzenie już się zmniejszyło. I teraz jako Popiwszak tam się ustawia z Tomaszem Fornalem. Dyskutuje teraz w patrzeni Blizzarda, żeby dokładnie przyjąć, ale Blizzard trafia w siatkę i 14-7. Polscy siatkarze cały czas bezpieczny dystans. Andrea Dziani patrzy w tablicę, tam ma statystyki, ciągle porozumiewa się ze swoim sztabem, ale na razie są Francuzi w tym drugim secie bezradni, bo biało-czerwoni mają przewagę i Wilfredo Leon na zagrywce podrzucił, bomba i brawo, brawo! Diaz się przewraca, potężna to była zagrywka. No, Benjamin Diaz grał w Bełchatowie 2 sezony temu, teraz występuje w Padwie i teraz pewnie nie mógł wierzyć, jaka mocna zagrywka Wilfredo Leona. I 15-7 w drugim secie dla polskich siatkarzy. Pierwszy wygrany, a więc jest, no, może niekomfortowa sytuacja. Leon jeszcze raz, teraz techniczna zagrywka. Klewno, Blizzard, For, ale Leon podrzuca jeszcze piłkę. Fornal do góry, Bartłomiej Bołądź trafia w Blizzarda i piłka za bandy poleciała. A więc polscy siatkarze w drugim secie prowadzą 16-7, a pierwszy set wygrany 31-29.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jest wieczór pełen emocji sportowych. Na antenie programu pierwszego Polskiego Radia trwa sportowy wieczór. Informowaliśmy o srebrze Bartosza Zmarzlika, także o finale Mistrzostw Europy Siatkarzy, który trwa. Mówiliśmy też o kajakarstwie slalomowym, bo tam Klaudia Zwolińska dziś w Mistrzostwach Europy dwa medale w tej próbie czasowej kajakrosu. Zdobyła srebro, no i kilkadziesiąt minut temu również w tym kajakrosie klasycznym, takim olimpijskim, wywalczyła brązowy medal, a Katarzyna Niewiadoma Fini fantastycznie finiszowała w wyścigu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Świata w kolarstwie. Przegrała tylko z Holenderką Demi Wollering, brąz dla włoskiej Elizy Longoborghini. No i pierwszy trener Niewiadomej, Zbigniew Klęk, jest dumny ze swojej wychowanki.
2: Napisałem jej: zdobyłaś dwa złote medale za mądrość jazdy. To był kunszt naszej pracy, to co zrobiła w trakcie całej jazdy. No i nie ukrywam, dziewczynę, no. To mamy tak wspaniałe dziewczyny, tak do końca prowadziła do młodaczy, robiła robotę. No taki sport jest, no tam widziałem, że coś tam też skuczy, coś, no ale no, to jest najwyższa półka świata, no bardzo mądrze podeszła, później powiedziała: jesteś najlepsza na świecie. No tak to trzeba umieć wygrywać i trzeba umieć przegrywać. No i takie życie. Ale za jazdę zdobyła dwa złote medale.
1: Katarzyna Niewiadoma Fini, no to nazwisko znane w światowym kolarstwie. No pamiętamy, że przecież niedawno zdobyła też tytuł najlepszej kolarki w Tour de France. Ósme miejsce dziś zajęła inna z Polek, Dominika Włodarczyk. Tutaj zabrakło na finiszu dla Niewiadomej Fini. To drugi indywidualny medal Mistrzostw Świata. Pamiętamy, 5 lat temu w Belgii sięgnęła po brąz, a to jednocześnie drugi polski medal w Montrealu, bo kilka dni temu złoto w jeździe na czas juniorek zdobyła Maria Okrucińska. W niedzielę na zakończenie imprezy wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzna. W niedzielę to już będziemy świętować medal Mistrzostw Europy Siatkarzy. Czy to będzie złoty medal? Przekonamy się już wkrótce, ale na razie polscy siatkarze dominują, to trzeba powiedzieć, nad Francuzami w finale w Assago, gdzie jest Cezary Guriew.
3: Tak, pierwszy set zacięty, przypomnę, 31-29, a w drugim 21-13. Bartłomiej Jelmański, zagrywka, on szaleje w bloku, także zagrywki mają kłopot Francuzi. Brizard na drugą stronę, Jakobiszak podbija i kiwa teraz Komenda, ale punkt dla jednak Francuzów. A Bartłomiej Jelmański, no tutaj zdobycze punktowe już ma imponujące, bo najskuteczniejsi, jeśli chodzi o zespół naszych rywali, to Eno 11, For 9, a u nas Leon 11, no i Bartłomiej Jelmański 10 punktów, boi świetnie z bloku i także zagrywek. No, przodujemy, jeśli chodzi tutaj o akcję z pola serwisowego, ale teraz kolejna dobra zagrywka Simona Manie. Już ta przewaga topnieje, ale jeszcze jest bezpieczny moment. 21-15 i za chwilę jeszcze raz Simon Manie, ten środkowy reprezentacji Francji. Manie odbija sobie teraz piłkę, no, z całych sił od tej wykładki.

0: Ładziny i za chwilę będzie starał się posłać kolejną bombę. Francuzi chcą ryzykować, wiedzą, że tylko tak mogą robić. Przyjmuje Fornal, piłka do Komendy, wyskakuje Leon, Leon, piłka jeszcze po stronie Francuzów, blok, ale nie, przebili się Francuzi i 21 do 16, a już to prowadzenie było wysokie. Czy Nikola Grbić tak poprosił o przerwę? No i będzie chwila na rozmowę. Trzeba tutaj uspokoić nastroje, trzeba dokładnie przyjmować zagrywkę. To przyjęcie nie było najgorsze, było na poziomie Francuzów w pierwszym secie. Tyle tam było dramaturgii. Odskoczyliśmy no na wielki, wielki dystans Francji, ale trzeba uważać, tu już tyle było meczów w Mistrzostwach Europy, że sytuacja się zmieniała. No przekonali się chociaż o tym Bułgarzy, którzy mieli wielkie apetyty, bo przecież w ubiegłym roku zdobyli wicemistrzostwo świata. Europa, Mistrzostwo Europy, jaki to trudny turniej zawsze jest. W pierwszej 15 światowego rankingu jest 10 zespołów z Europy, a więc tutaj naprawdę jest bardzo trudno, żeby walczyć. A Polacy, no też to przypomnę, z 18 ostatnich meczów Mistrzostwach Europy wygrali 17 i tutaj dziś też są na dobrej drodze, no ale ten set jest niezwykle istotny, no i kolejny będzie ważny, bo tutaj moment nieuwagi, wszystko może się zmienić. Prowadzimy 21 do 16 w drugim secie. Manie, Manie, Fornal przyjmuje, Komenda, co wybierze ze środka, Jakub Iszak. No, on ma stalowe nerwy. Ten chłopak się zupełnie nie denerwuje. To jest wielkie, wielkie odkrycie. Szymon Jakubiszak wspaniale tutaj gra. No świetnie go zna przecież trener zespołu Francji, no Andradziani z Kędzierzyna. Ale jeszcze podchodzi Szymon Jakubiszak do Nikoli Grbicza. Na tablicy wyniku 22 do 16 dla nas przyjmują Francuzi. Komenda zagrywał, Komenda podbił piłkę, ale on wyskoku, no i trafia w linię. No inżynier, inżynier Wilfredo Leon po tych liniach rzeczywiście posyła bomby. Z jakim spokojem, z jakim swobodą. Tyle lat w reprezentacji, tyle razy przy wielu imprezach, no mówiliśmy Państwu, miał 17 lat, gdy w reprezentacji Kuby, to już 16 lat temu został wicemistrzem świata, ciągle no ciało takie jakby chciał rzeczywiście grać na najwyższym poziomie, żeby ta kariera nie była krótka. 23 do 17 dla polskich siatkarzy w drugim secie, a ten pierwszy set wygrany 31 do 29. I znowu pokaz tutaj świateł, te opaski, które mają wszyscy kibice i prowadzenie, a teraz Brizard na zagrywce. 6 punktów przewagi, to dużo w tym drugim secie, gdy mamy pierwszego seta wygranego. Jest już Brizard, Brizard na 7 metr. Fornal szybko przyjmuje, Komenda wystawia, Leony, Leony, ale piłka o taśmę poleciała za boczną linię, już ten dystans ze znowu tylko 5 punktów, ale to ciągle bezpieczne, bo brakuje nam tylko 2 punktów, żeby wygrać drugiego seta. Antoine Brizard rozgrywający, ale także bardzo skuteczny w polu zagrywki. Wyciera teraz koszulką pod czoła nasz rozgrywający Marcin Komenda, który też pięknie się rozwinął. Brizard i nikt nie musiał przyjmować piłki. Wyleciała za boisko i mamy set bola. 24 do 18 dla polskich siatkarzy i sobie dostojnym skokiem, krokiem idzie teraz Wilfredo Leon. Chwycił piłkę i Polacy blisko siatki teraz ustawieni. Jeszcze podszedł do nich Komenda, bo tam 3 zawodników, a przygotowany Wilfredo Leon. No mamy set bola. Bezpieczna teraz jest przewaga Wilfredo Leon. Technicznie piłka do Brizara. Francuzi atakują. No i tam Ford trafił w głowę Kubę Popiwczaka. Kuba uśmiecha się. 24 do 19. Prowadzimy. Francuzi zagrywają, a my mamy drugiego set bola w tym drugim secie. Matias Eno. 24 do 19 dla Polaków. No już tak troszeczkę spokojnie oddychają biało-czerwoni, bo przewaga jest duża. Leon przyjął, Marcin Komenda wystawia, Bartłomiej Bołądź pięknie kończy tego drugiego seta. 25 do 19 po 2 setach w finale Mistrzostw Europy w Asago, tutaj w tej hali u Nipol Forum, piękna hala, biało-czerwoni, którzy bronią złotego medalu, prowadzą z mistrzami olimpijskimi 2 do 0.
1: Mówił Cezary Gurjew, 2 sety w godzinę, no to jak tak liczymy, za pół godziny powinno być już po wszystkim.

Never Ending Story, czyli niekończąca się opowieść. Niech ta opowieść o naszych siatkarzach się nie kończy, bo przecież grają w finale Mistrzostw Europy i to grają fantastycznie i przecież są już bliscy tego złotego medalu i za chwilę wrócimy do Asago, gdzie no, kilkanaście lat temu przecież były Mistrzostwa Świata Siatkarek. Również w 2003 roku tam właśnie Mostostal Kędzierzyn Koźny zajmował trzecie miejsce w finale Ligi Narodów. Szczęśliwa hala dla Polaków, oby i dziś okazała się szczęśliwa.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Radiowej Jedynce trwa sportowa audycja, czyli finał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Za nami już dwa sety. Polacy prowadzą 2-0. To sport, czyli kultura fizyczna. Ale my teraz przez najbliższe kilka minut o tej wyższej kulturze będziemy mówić, bo łączymy się z Gdynią. Festiwal 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu jest Martyna Podolska. Martyno, znamy już rozstrzygnięcia tego festiwalu.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Rzeczywiście dobiega końca wielka gala zakończenia i wręczenia nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W tym momencie na scenie przemawia Maciej Sobieszczański, który otrzymał wraz z innymi twórcami filmu Przez ścianę Złote Lwy, czyli to najważniejsze festiwalowe wyróżnienie. To właściwie nie jest chyba zaskoczenie, bo od samego początku typowaliśmy jako dziennikarze, jako widzowie, że to właśnie ten film spodoba się jurorom pod przewodnictwem profesora reżysera Krzysztofa Zanussiego najbardziej, ale to nie jedyne nagrody, które zostały wręczone, bo oczywiście wiemy, że Czarna Godzina, debiut reżyserski, otrzymał Szefirowe Lwy, to nagroda główna w konkursie Perspektywy. Srebrne Lwy zaś przypadły Łukaszowi Rondudzie za jego filmy Powiedz mi, co czujesz. Jest też sporo wyróżnień indywidualnych. Tu chociażby pierwsza planowa rola żeńska, Jaśmina Polak za Egzotik, to też debiutancki film, czy Anson Boon otrzymał nagrodę za rolę w filmie Jana Komasy Dobry chłopiec. Och, to była wzruszająca i pełna napięcia gala, dlatego że same dobre filmy były w tym roku podczas tej uroczystości, podczas tego festiwalu.
1: Przez ścianę to ten zdobywca najważniejszej nagrody. Czy były jakieś niespodzianki? No ty jesteś w środowisku od wielu lat, obserwujesz to wszystko i wiesz, kto w tym roku był faworytem. Być może w różnych kategoriach miałaś innych faworytów.
2: Zgadza się i ja przyznam szczerze, że myślałam, że Maria Dębska otrzyma nagrodę za pierwszoplanową rolę żeńską, właśnie za wybitną rolę w filmie Przez ścianę. To nie oznacza, że nie podobała mi się rola Jaśminy Polak w filmie Egzotik, bo to bardzo odważna rola dziewczyny, która zaczyna tańczyć pole dance, więc jest tutaj dużo

0: tej fizyczności, ale no, typowana była Maria Dębska. Niemniej w ogóle same dobre role kobiece były w tym roku. Zaskoczeniem może być też rola Ansona, nagroda dla Ansona Buna właśnie za rolę w filmie Dobry Chłopiec. W ogóle 4 nagrody aż dla tego tytułu za najlepszy montaż, za najlepszy scenariusz, także i nagroda publiczności. Dlaczego to zaskoczenie, że nagroda dla Ansona Buna? To jest świetna rola, wspaniały aktor. Niemniej typowano, że to Arek Jakubik za rolę w filmie Nasza Rewolucja, rolę Jacka Kuronia powinien otrzymać tę nagrodę. Tutaj nie sposób o wszystkich nagrodzonych laureatach powiedzieć, więc jutro po godzinie 23 obszerna relacja z tego, co działo się podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale też sporo debiutanckich nagród. Debiut reżyserski to za film Kobieta Stanu Wolnego, debiut aktorski dla Jana Sałasińskiego. Mogłabym tak mówić, a tu emocje, emocje i trzeba iść i rozmawiać z twórcami, drodzy Państwo, bo tu dobiega końca gala.
1: No to już się, Martyna, nie zatrzymujemy. Martyna Podolska, dziękujemy serdecznie za te relacje i wniosek jest jeden, proszę Państwa. Polskie kino ma się dobrze, bardzo dobrze, podobnie jak polska siatkówka, bo polscy siatkarze walczą w finale Mistrzostw Europy, a saga pod Mediolanem trwa. Trzeci set, Cezary Gurjew i co tam się dzieje?
2: I w tym trzecim secie Francuzi rzucili się do walki, zaczęli ryzykować i z zagrywką. Grają bardzo ważnie, prowadzą 7-4, ale to co najważniejsze, Polska prowadzi 2-0 po dwóch setach. Tomasz Fordal, ale piłka już po stronie Francuzów i z prawej strony Faure zrobił się bardzo teraz skuteczny, bo jego 13 punkt i rzeczywiście zaczął szaleć. Eno 12, u nas najskuteczniejszy Leon 13 punktów i Lemański 10. Świetny drugi set Bartłomieja Lemańskiego. Przegrywamy 4-8 i Francuzi. Cleveno, piłka pospana szybciutko, wystawia komenda i no znowu takie nieporozumienie między polskimi siatkarzami. Trzeba się zmobilizować, skoncentrować. Łyk wody Nikoli Grbicza patrzył na to niezwykle spokojnie. 4-9 to jeszcze nie jest taki trudny moment, ale już trzeba uważać. I Cleveno, zagrywka mocna, Tomasz Fordal przyjmuje, Marcin Komenda wystawia, wyskakuje teraz z lewego, z prawego skrzydła Bołądź, ale Francuzi mają piłkę i Francuzi kolejny punkt zdobywa teraz Matias Eno i 4-10. I oczywiście czas, przerwa dla trenera Nikoli Grbicza, bo trzeba to wszystko uspokoić. Trzeba tutaj sprawić, żeby Polacy wrócili, tak to nazwijmy, na swój właściwy siatkarski tor.
1: Cezary Gurjew prosto ze Sago pod Mediolanem. Jest 22:21 w Polskim Radiu. Trwa w radiowej jedynce sportowe studia. Przypomnijmy, Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Katarzyna Niewiadoma Fini, wicemistrzynią świata w jeździe w Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Montrealu. A Klaudia Zwolińska dziś 2 medale w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim zdobyła. Czekamy na medal. Najlepiej złoty polskich siatkarzy.

0: Assago pod Mediolanem. Miejsce charakterystyczne dla siatkówki polskiej, ale także międzynarodowej. No i nie tylko dla siatkówki, bo przecież w tej samej hali kilka miesięcy temu odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie. Tam, tak jak mówił Cezary Gurjew, short track, łyżwiarstwo figurowe, a teraz proszę bardzo, najważniejsza impreza siatkarska na starym kontynencie. Polska rywalizuje z Francją. Nie tylko o złoty medal w tym finale, ale także o przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Trwa trzeci set, który relacjonuje Cezary Gurjew.
1: A przypomnę, prowadzimy 2-0 po dwóch setach, a w trzecim Polska przegrywa 9-13, ale odrobiliśmy 4 punkty. Wejście Kamila Semeniuka, no bajeczna siatkówka, jak on tutaj i zagrywał, i podbijał piłkę swobodnie, lewą, prawą ręką, potem dostał no, piłkę do ataku, to się popularnie mówi pipe, no wiedzą Państwo, że jeden zawodnik markuje uderzenie, a wyskakuje tam ze środka Kamil Semeniuk i kończy piłkę. Kamil ciągle na zagrywce 9-13. Byłoby pięknie, żeby zakończyć to w trzech setach, żeby to było tak widowiskowe, żeby tutaj pokazali znowu biało-czerwoni, że potrafią się świetnie kontrolować.

Właśnie żartowaliśmy, że dlatego dał taki popis w trzecim secie, jak wszedł na boisko, wierzy w niego Nikola Grbic. Czasem Kamil się złości, bo chciałby grać w pierwszej szóstce, ale Nikola Grbic inaczej to wszystko widzi, a Kamil wchodzi i daje świetne zmiany. No teraz nie udało się, teraz piłka poszybowała w siatkę, uderzyła i jest 14 punktów ma Francja, my 10, przegrywamy 10 do 14, a tu cały czas no koncert życzeń, różne piosenki, najbardziej popularne, które się pojawiają. Popiwczak przyjmuje, komenda wystawia, Jakubiszak tym razem zatrzymany przez UE i Francuzi mają 5 punktów przewagi. Trzeci set, finał Mistrzostw Europy, tutaj w Mediolanie. Polacy prowadzą 2 do 0 i świetny blok Francuzów. Oni w bloku mają tyle samo punktów, co Polacy po 6. Teraz poprawili się w tym elemencie. Popiwczak przyjął, komenda wystawia. Tomasz Fornal z lewego skrzydła i po bloku. I teraz ten motywator kolegów zachęca, że walczymy. Panowie, tutaj nie dajemy się. 11 do 15. Im będzie Szymon Jakubiszak zagrywał, ale nie. Dokona szybko zmiany. No Artur Szalfuk, on przecież jak w niego wierzy, w tego mistrza świata z 2018 roku, który był przecież taki młodziutki, jak wtedy grał, a teraz już doświadczony, ale niezwykle skuteczny, niezwykle potrzebny, dobry duch reprezentacji Polski. Przegrywamy w trzecim secie 11 do 15, a dwa pierwsze sety wygrane i wszedł tutaj, no jakby tutaj czekał tylko na ten moment Artur Szalfuk, zagrywka, ale Francuzi przyjęli Brizard i tutaj znowu ten UE ze środka i Francuzi no rozpędzeni. Francuzi prowadzą 16 do 11 i schodzi teraz Artur Szalfuk, wraca Szymon Jakubiszak, a więc przegrywają polscy siatkarze w drugim secie 11 do 16, a po dwóch setach biało-czerwoni prowadzą 2 do 0.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Jedynce trwa sportowy wieczór. Dziś mieliśmy to srebro Bartosza Zmarzlika w Mistrzostwach Świata. To było Grand Prix w Toruniu. Przed nami końcowe, pewnie, mamy nadzieję, sety na pewno Mistrzostw Europy Siatkarzy, bo Polacy grają z Francuzami w Asago. Tam już trzecia partia. Za chwilę przeniesiemy się do Cezarego Gurjewa, ale także mówiliśmy dziś o kolarstwie, bo Katarzyna Niewiadoma Fini została wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego w Montrealu. Jechała fenomenalnie. No, na końcówce Holenderka Demi Vollering oderwała się od niej i Katarzyna nie była już w stanie z nią rywalizować. Dlaczego? No, w tej samej końcówce złapała się za udo Polka. Nie jeden kibic i ekspert zastanawiał się więc, czy Polka miała na ostatnich metrach skurcze. Wyjaśnia to trener reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
2: Właściwie na gorąco nic mi takiego nie powiedziała, bo tak sobie szybko w namiocie tam po mecie skomentowaliśmy ten finisz. Znaczy ja skomentowałem, że bardzo fajnie, że wyczekała do końca, bo to chyba była ostatnia rzecz, jaką mi powiedziałem przed startem, że ten finisz jest bardzo zdradliwy, co widzieliśmy w innych kategoriach i że trzeba wyczekać tak naprawdę do samego końca. Ona mówi, wiem, te ostatnie 120 tak wypłaszcza i ja mówię, no, ale może nie dojdzie do finiszu i na solo przyjedziesz, prawda? Tak więc krótko tak się wymieniliśmy się tylko tym spostrzeżeniem co do tego finiszu. No akurat tam nie mówiłem, może rzeczywiście później miał jakiś skurcz, nie wiem, bo ja tak bardziej spojrzałem na rozgrywkę, prawda? Generalnie myślę, że dobry finisz i tutaj skurcz, nie skurcz, no ale no chyba Demi była szybsza w tym momencie albo więcej sił miała.
1: Katarzynie Niewiadomej Fini życzymy oczywiście zdrowia i kolejnych fantastycznych wyścigów w jej wykonaniu. Przypomnijmy, że to zwyciężyni tego legendarnego wyścigu Tour de France. Życzymy powodzenia nie tylko jej, ale także polskim siatkarzom, którzy walczą z Francuzami. Finał Mistrzostw Europy Asago pod Mediolanem. Polacy no, pokazali swoją siłę, szczególnie w drugim secie. Jak jest w trzeciej partii? O tym Cezary Gurjew.
3: A w trzecim secie duże kłopoty mają polscy siatkarze, bo przegrywają 14-21. Dokonał zmiany Nikola Grbicz. Weszli na boisko rozgrywający Jan Firlej, który dziś kończy 30 lat. Janek teraz na boisku. Jest atakujący Kevin Sasak. Miał Kevin problemy w tym roku, czekał na niego Nikola Grbicz i Polacy, Popiwczak przyjmuje, Janek wystawia ze środka, Jakubiszek i brawo, inny styl rozgrywania, bardziej taki no, z fantazją, oczywiście pierwszym rozgrywającym jest no, ten zawodnik, który na pewno się teraz zalicza do grona najlepszych rozgrywających świata, więc Marcin Komenda, ale Janek Firlej też pięknie się rozwija. 15-21. Teraz Kevin Sasak na zagrywce trenował ten element, ale teraz pakuje piłkę w siatkę. No miał trudny moment w Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku. Ta zagrywka zupełnie mu nie wychodziła. To jest tylko ten element, który musi tutaj dopracować i wszystko wygląda na to, że Francuzi jednak tego seta wygrają, bo przegrywamy 15-22 w trzecim secie, ale po dwóch setach wygrywamy 2-0. Jeszcze akcja biało-czerwonych, Jakubiszak pięknie ze środka, ale to duża strata. No chyba, że się poderwą, tak jak ta serwia była w wykonaniu Kamila Semeniuka. 16-22, no to w męskiej siatkówce rzadko się zdarzają takie sytuacje, ale przecież oczywiście są tutaj wyjątki. 11-8 prowadzili Włosi. W piątym secie z Finlandią przegrali i jest Kamil Semeniuk, zagrywka, as serwis.

0: końcowy Kamil Semeniuk. No wszystko potrafi. To jest kompletny zawodnik grający z wielką swobodą. Silny, ma potężny wyskok. Pięknie potrafi piłkę odbijać technicznie, atakować, czytać grę. Podobnie tak jak Tomasz Fornal przewiduje wiele sytuacji. 17 do 22. Znowu Kamil Semeniuk, ale Francuzi szybciutko. Blizzard, Eno, Fornal do góry. Wystawia teraz Pirlej. Tomasz Fornal kiwa, Blizzard podbija. Jeszcze tutaj Francuzi i Francuzi zdobywają punkt. To już 23, a więc 17 do 23 dla Francji w trzecim secie. Finał Mistrzostw Europy. Passago tutaj, no w pobliżu Mediolanu. Piękna hala, żyje ta hala, bawią się tutaj kibice. Długo będzie trwało to siatkarskie widowisko. A Polacy prowadzą 2-0 po dwóch setach. Teraz 17 do 23. Popiewczak przyjął Firlej, Tomasz Fornal i piłkę zmieścił tuż przy bocznej linii. Odrabiamy straty, ale to jeszcze duża przewaga Francuzów. I dokonał tych zmian, chciał, żeby i odpoczęli wcześniej Fredo Leone, to wszedł Kamil Semeniuk, ale Kamil gra teraz konceptowo, tak jak wczoraj w trzecim secie. Przegrywamy 18 do 23, Jakubiszak, dobra zagrywka, Francuzi, będzie fora atakowa z prawej strony, podbił Sasak, jeszcze Tomek Fornal do góry, musi Sasak piłkę na drugą stronę przerzucić, fory, Blizzard i Uje i mają set bola Francuzi. Przegrywamy 18 do 24. Uje zdobywa punkt. Teraz będzie zagrywał. A więc za chwilę zakończy się ten set i będzie taki trudny moment. Czy biało-czerwoni poderwą się? Czy Francuzi jeszcze będą w stanie zdobyć seta? Emocje były wielkie w pierwszym secie i teraz Polacy szybko. Fornal, jest Pierlej i Semeniuk. Semeniuk dokłada te punkty. Znowu dobrze, że wszedł, ale tutaj musimy tutaj poukładać naszą grę. Od początku Francuzi przycisnęli i mają drugiego setbola w tym trzecim secie. Po dwóch setach cały czas, przypominam, Polska prowadzi 2-0. 19 do 24. Janek Firlej, piłka podrzucona, uderza nasz rozgrywający, a Blizzard teraz wystawia i blokuje zatrzymany for przez Tomka Fornala. No Tomek wyskoczył mu, no tak jakby go nie było na boisku i w pewnym momencie no jak widmo jakieś 20 do 24. Jeszcze mają setbola Francuzi, ale my walczymy, chcemy pokazać, że tutaj, no mówiąc żartobliwie, jeszcze Polska nie zginęła, ale przecież mamy tutaj przewagę. Teraz kończą Francuzi po ataku Eno trzeciego seta, ale po trzech setach polscy siatkarze prowadzą 2-1. Trudny moment. Trzeba oczywiście szybko wyciągnąć wnioski. Trzeba tutaj posłuchać sztabu, a przede wszystkim Nikoli Grbicza, który tym zarządza. Ale no, trzeba przyznać, że gramy z mistrzami olimpijskimi. Gramy z Francuzami. I teraz szybciutko popatrzmy na statystyki. Francuzi nie mieli żadnego asa w tym trzecim secie, ale mimo wszystko dobrze zagrywali. My mieliśmy jednego, ale Francuzi dobrze blokowali, bo rzeczywiście była przewaga w bloku. Także jeżeli chodzi o najskuteczniejszych zawodników, no to szybkie podsumowanie. Eno 18 punktów, Fory 14, a w polskim zespole ciągle Leon, który prawie nie grał tego trzeciego seta, ale Kamil Semeniuk wszedł i zdobył 6 punktów. Nasz atakujący Bartłomiej Błądź ma 10 punktów, za nami 3 sety. Trwa finał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska przegrała seta, ale prowadzimy po trzech setach 2-1.
1: No i można powiedzieć chyba, że Francuzi wrócili z dalekiej podróży, prawie tak dalekiej jak na Księżyc i z powrotem, ale my przecież ciągle wierzymy w naszych siatkarzy.

0: Polscy siatkarze rywalizują z Francuzami w finale Mistrzostw Europy. No, te potyczki tych dwóch zespołów zawsze są emocjonujące. Spotykają się i w Mistrzostwach Europy, ale i w Lidze Narodów, no i w tych pamiętnych Igrzyskach Olimpijskich. W ćwierćfinale przegrywaliśmy najpierw, ale później w finale również przegraliśmy w Paryżu, bo to Francuzi są najlepszym obecnie, jeśli chodzi o te olimpijskie zmagania z zespołem świata. Chętnie widzieliby już swoją drużynę w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, ale muszą jeszcze dziś pokonać Polaków i muszą ten bilet do Los Angeles zdobyć, ale Polacy też oczywiście mają na to ochotę. Polska, Francja, finał Mistrzostw Europy Siatkarzy, Asago pod Mediolanem, Cezary Gurjew.
1: A tutaj piękna atmosfera, 16 tysięcy kibiców i w czwartym secie biało-czerwoni, no wrócili tutaj i Komenda, i Bołądź, ale został Semeniuk. Prowadzimy 4-1 i teraz Francuzi, Andra Adjani bierze czas, doświadczony, świetnie potrafi czytać grę. Tyle on ma tutaj pokory do siatkówki, po tylu latach wspomina dawne czasy, analizuje, wszystko tutaj niemal widzi, a teraz atmosfera, no przypominają się teraz Village People, przypomina się atmosfera pewnie Dzianiemu z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, gdzie uciekł ten niestety złoty medal dla Włochów, ale 4 lata później też uciekł, jak Włosi grali przecież z Jugosławią, w grupie wygrali, a potem w fazie pucharowej przegrali, ale to dawne historie siatkarskie. Dla nas najważniejsza jest historia polskich siatkarzy, którzy w Atlancie po wielu latach wystąpili w Igrzyskach Olimpijskich. To było w

0: Przecież 20 lat po złocie, długo czekaliśmy, potem seria tych ćwierćfinałów, a teraz walka, awans na Igrzyska Olimpijskie. 4-1. W czwartym secie prowadzą polscy siatkarze. Po trzech setach wygrywają 2-1. Jakubiszak zagrywa, Brizar na lewą stronę, Kleveno, myli się. Oczywiście, że się myli, piłka obok linii, zmienił decyzję szybko sędzia. Francuzi się nie zgadzają, będzie challenge, ale tutaj właśnie co będą sprawdzać, czy dotknięcie piłki podczas tutaj ataku Kleveno. Na razie 5-1, co zrobi sędzia, będzie challenge, uspokaja tutaj główny arbiter Juraj Mokry ten całą atmosferę. No i co? Zmiana decyzji, teraz my będziemy chyba reklamować. Tutaj rzeczywiście spore zamieszanie, ale jednak piłka dla Francuzów. No i z 5-1 zdobiło się 4-2. Uje, no duże napięcie, przecież to jest finał Mistrzostw Europy. Po trzech tygodniach walki, długi turniej, Francuzi, bomba, as serwisowy. No świetną zmianę dał Uje. No on wszedł i rzeczywiście robi tutaj spustoszenie ten zawodnik. Mocne zagrywki, już tylko prowadzimy jednym punktem, 4-3. No jakie to wszystko jest ulotne. Wydawało się, że 5-1 będzie, a teraz Francuzi, oni będą naciskać. Będzie presja na polskich siatkarzy. Teraz zagrywka pakowana w siatkę. Francuzi będą ryzykować, muszą ryzykować. Nie mają nic do stracenia, bo przegrywają 1-2. I to dla nich jest szansa. 5-3 prowadzą polscy siatkarze. Bartłomiej Bołądź na zagrywce. Bartek podrzucał, zamach, uderza, aż odskoczył tam rywal. I brawo! Świetna zagrywka. I zrozpaczony teraz Matias Eno. No w odpowiednim momencie 3 punkty przewagi mamy. 6-3. Zabawa trwa. Teraz as, ace, ace. I tutaj cały czas jest śpiew kibiców. Bardzo to wszystko rytmicznie, zmienia się muzyka, wchodzą jakieś dżingle, kibice mają wielką radość, bo naprawdę to jest kawał meczu i Francuzi teraz rozpoczynają akcję, Kleveno i on próbuje odrabiać straty. Brizard ich zachęca do walki Francuzów, ale to Polacy prowadzą 6-4 w czwartym secie i na zagrywce będzie no, ten szalejący dzisiaj atakujący, który gra bardzo skutecznie w Mistrzostwach Świata, Ford. Ale Eno ma 18 punktów, Ford 14, as serwisowy. Piłka pod koniec boiska, tam już za 8 metrem i znowu tylko jeden punkt przewagi. Jak to wszystko się zmienia i podszedł tam, poprosił o wodę Nikola Grbicz, zaschło mu w gardle, pewnie z nerwów, z napięcia i 6-5 prowadzą Polacy i Francuzi mają piłkę. I Francuzi teraz, przypomnę, czwarty set, prowadzimy 2-1, ale tutaj wyrównana się stała walka w tym czwartym secie. Dobrze Bołądź, ale jeszcze próbują Francuzi Diez, Bołądź podbija, piłka do komendy, wyskakuje Tomasz Fornal, technicznie i brawo, no trafił, krok do przodu, zrobił Kleveno, nie, to był For i jest 7 punkt dla Polaków, a więc 2-1 po 3 setach w czwartym secie, Polska prowadzi z Francją 7-5.
1: Emocje sięgają Zenitu, no i o te emocje też chcemy zapytać Roberta Prygla, byłego reprezentanta Polski, z którym mamy teraz połączenie. Dobry wieczór, Robercie, witamy Cię.
2: Dobry wieczór.
1: 96-2007, 136 występów w reprezentacji Polski, także mnóstwo tych ważnych meczów rozegrałeś, ale to jest finał Mistrzostw Europy. Tutaj grają dwa najlepsze zespoły tego turnieju, no i stawka też jest ogromna, prawda? To widać w każdym, bo to nie tylko złoty medal, ale także przepustka na Igrzyska Olimpijskie, to widać chyba w każdej akcji.
2: Tak, dokładnie, zdecydowanie dwie najlepsze zespoły na tych finałach się spotkały. No i ten finał, ten mecz jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza dwa pierwsze sety, no kosmiczna siatkówka. No i oglądamy teraz czwartego seta i czekamy, jak to się zakończy. Widać, że ten set może być podobny bliźniaczy do pierwszego.
1: No, ty byłeś atakującym znakomitym reprezentacji Polski. Tutaj Bartłomiej Bołądź to jest taka postać, która no, ten sezon ma przecież bardzo dobry, jeśli chodzi o kadrę, ale też widać, że ten turniej jest znakomity w wykonaniu Bartka. Bardzo ważna pozycja i on tutaj, szczególnie w tych pierwszych setach, pokazał, że te jego ataki są bardzo, bardzo ważne. No, można powiedzieć, że te nerwy ma jak postronki, prawda? Także wytrzymuje presję.
2: wytrzymuje, to pokazuje, jak ogromny potencjał ma polska siatkówka personalny, bo wiemy, że

0: brakuje paru liderów, którzy są kontuzjowani. A tak trochę przez, może nie przez skromność, ale tak naprawdę, no to mamy na boisku obecnie i Fornala, i Bołądzia, jest Artur Szalpuk, jest Bartek Lemański, jest Janek Firlej. To są wszystko ludzie, którzy zaczynali u nas w Radomiu, w Czarnych. Także duma mnie rozpiera, kibicuję chłopakom i trzymam za nich kciuki. A w dodatku jeszcze Bartek Błądź niedawno zostanie najprawdopodobniej moim sąsiadem, bo sobie kupił obok działkę. Także rzeczywiście kibicuję Bartkowi i ten turniej jest wyśmienity w jego wykonaniu.
1: No proszę, no to zapraszamy wszystkich do Radomia, bo to bardzo fajne, rozwijające się miasto. Ja też miałem wielokrotnie, bo tam mieszkałem przez kilka lat, przyjemność przychodzić na mecze Czarnych jako nastolatek. No to jeszcze na koniec, co tutaj trzeba zrobić, żeby tych Francuzów w tym secie już przycisnąć, żeby wygrać 3-1, zdobyć złoto mistrzostw Europy?
0: Co trzeba zrobić? No grać, to chyba Kuba Bednarok powiedział przed meczem w studiu. Po prostu trzeba zagrać lepiej od Francuzów i my to wykonujemy. No ten trzeci set nam nie poszedł. Ale w tej chwili, no już w tej chwili właśnie prowadzimy 3 punktami, także jest to spora zaliczka. Myślę, że no ta koncentracja przede wszystkim i nasz upór, doświadczenie, jesteśmy drużyną bardziej doświadczoną. Także spokojna głowa, realizowanie założeń taktycznych wyznaczonych przez Grbicia i pełna determinacja.
1: Robert Frygiel, były atakujący reprezentacji polskiej. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, Robert.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: No, a my już za chwilę wrócimy do Asago, gdzie polscy siatkarze rywalizują w Mistrzostwach Europy. W finale tych Mistrzostw Europy z reprezentacją Francji. To jest nie byle jaki zespół, proszę państwa, bo to aktualni mistrzowie olimpijscy, którzy nas w tym finale w Paryżu 2 lata temu pokonali, ale tutaj biało-czerwoni pałają, rządzą rewanżu. Biało-czerwoni wygrali pierwszy i drugi set. W trzeciej partii musieli uznać wyższość rywali, ale w czwartym secie są coraz bliżej tego końcowego triumfu. Za chwilę przeniesiemy się do Asago.

0: Krzysztof Kieliński śpiewał przed chwilą, że nie wie, dokąd zmierza życie, ale my doskonale wiemy, dokąd zmierzają polscy siatkarze. Do Los Angeles i do złotego medalu Mistrzostw Europy. Czwarty set finału z Francuzami. Cezary Gurjew.
1: A tutaj coraz piękniej, bo po trzech setach 2-1 prowadzą polscy siatkarze i w czwartym secie 15-9. No tak jak mówił Robert Prygiel, jest tutaj doświadczenie przegrać trzeciego seta, wrócić w tej świetnej walce, w tej pięknej atmosferze. No to jest widowisko niesamowite i Polacy prowadzą 15-9. Szymon Jakubiszak przyjmują Francuzi. Szybka akcja, ale Polacy no nie dali teraz rady. Znowu ten for z prawej strony i mają Francuzi 10 punktów, ale prowadzimy 15-10. Bardzo ekspresyjny ten teraz Tomasz Fornal pobudza, zachęca kolegów, także polskich kibiców do jeszcze większego dopingu. A tutaj jak wulu, tutaj zgiełk niesamowity, jak na lotnisku jakimś, gdzie startują samoloty. A teraz w ataku znowu Kamil Semeniuk. Z jaką swobodą on to wszystko robi, jak wyskakuje, wygląda jakby miał o 20 centymetrów więcej, a przecież mają od niego koledzy niektórzy lepsze warunki. 16-10, a więc jest coraz lepsza sytuacja. Bartłomiej Bołądź, ale piłkę wpakował w siatkę i 16-11. Prowadzimy, przypomnę, 2-1 w finale Mistrzostw Europy. Tutaj Vasago i Francuzi. Jest for na zagrywce. For za chwilę Teo będzie uderzał. Miał problemy zdrowotne, ale wrócił do wysokiej formy. Uderza Jakubczak, komenda i jest tutaj świetnie. Teraz piłka po stronie Francuzów, jednak nie zakończyliśmy ataku. Bołądź podbija. Jeszcze tutaj Polacy i świetny atak Bołądzia i brawo. 17-11. No, wygląda na to, że niebawem to spotkanie będzie się kończyć. 17-11 w czwartym secie prowadzi Polska, a biało-czerwoni po trzech setach wygrywają 2-1.
0: A Vasago pod Mediolanem jest Cezary Gurjew. Pamiętają Państwo, ile emocji było w pierwszej partii. Tam wydawało się, że Francuzi już tego seta wygrali, ale później po kilkunastu minutach to Polacy zeszli zwycięzcy. W drugim secie zdecydowanie dominowali nad Francuzami, ale w trzeciej partii to Francja zwyciężyła. A teraz pora na aktualności.
2: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. W Jarosławiu kilkaset osób wzięło udział w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika oraz protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
3: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
4: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
3: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
5: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
2: Kolejny marsz w Jarosławiu zapowiedziano na 10 października. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za film Przez ścianę. Nagrodę za najlepszą reżyserię do filmu Ojczyzna dostał Paweł Pawlikowski. Reżyser dziękował współpracownikom.
6: Cały trik polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi i żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma, Łukasza Żala w tym wypadku, scenografów, przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować dowoli.
2: W konkursie głównym festiwalu znalazło się 16 pełnometrażowych filmów, w tym 5 debiutów reżyserskich. Skrajna lewica chce rządzić.

0: Dziś w Berlinie władze partii Die Linke w stolicy Niemiec zdecydowały o oficjalnym zaproszeniu socjaldemokratów i zielonych do rozmów o koalicji. Mimo zarzutów o antysemityzm i bliskie stosunki z przestępcami, ugrupowanie chce mieć burmistrza.
1: Berlin może dołączyć do Nowego Jorku, Barcelony i Buenos Aires, zapowiada Die Linke, wskazując na wielkie miasta, w których lewica ma swoich burmistrzów. Elif Eralp o niemieckich i tureckich korzeniach przekonała sceptyków w swojej partii do próby budowy lewicowej koalicji z Zielonymi i SPD. Partie, które zajęły czwarte i piąte miejsce w niedzielnych wyborach w Berlinie, krytykowały w ostatnich dniach antysemickie wypowiedzi i obecność członków przestępczych klanów na imprezach skrajnej lewicy. Wyraziły jednak wstępne zainteresowanie rozmowami o współrządzeniu Berlinem, choć stawiają warunek odcięcia się Die Linke od przemocy i przestępczości. Najtrudniejszym punktem rozmów z socjaldemokratami będzie wywłaszczenie firm branży nieruchomości. Priorytet Die Linke to przejęcie mieszkań od koncernów i tanie wynajmowanie mieszkańcom. SPD tak radykalny ruch odrzuca. Od efektu ustaleń delegatów zależy ostateczne poparcie działaczy skrajnej lewicy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Były koncerty w kolejowym klimacie, konkursy, przejażdżka skonstruowanym przez studentów pociągiem oraz zabytkowy skład niespieszny. W Spale Polskie Koleje Państwowe świętowały swoje stulecie. Członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak mówi, że odrestaurowany pociąg cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego malowanie nawiązuje do stylu pociągów z lat 80.
3: To są tradycyjne oliwkowe barwy, bo kiedyś tak wyglądały wagony pasażerskie w Polsce. Są kremowe napisy. Mamy zrekonstruowaną tapicerkę na siedzeniach, zasłonki, obicia ścian. To wszystko wygląda dokładnie tak jak kilkadziesiąt lat temu.
0: Niespieszny będzie się jeszcze pojawiał na polskich szlakach kolejowych. Bartosz Zmarzlik nie zdobył kolejnego tytułu żużlowego mistrza świata. Nowym mistrzem został Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał Grand Prix Polski w Toruniu. Jest tam Tomasz Kowalczyk. Powiedz proszę, ile zabrakło Polakowi do zwycięstwa?
4: Dobry wieczór. Naprawdę niewiele wystarczyłoby, żeby zajął pozycję wyżej i mielibyśmy dodatkowy wyścig, który by zdecydował o losach Mistrzostwa Świata. Ale Robert Lambert był naprawdę dobry, mocny. Jego motocykl jechał bardzo dobrze od samego początku i zasłużył w tym roku na to Mistrzostwo Świata. Sam Bartosz Zmarzlik cieszył się też ze srebra. To jego 10. indywidualny Mistrzostw Świata, medal w jeździe na żużlu. A zatem Bartosz Zmarzlik ze srebrem, z brązowym medalem Australijczyk Brady Kurtz.
0: To był Tomasz Kowalczyk, a teraz z Torunia przenosimy się pod Mediolan, gdzie decydujące piłki Cezary Gurjew.
5: I rzeczywiście 23 do 14 w czwartym secie prowadzą polscy siatkarze z Francuzami, z mistrzami olimpijskimi, a po trzech setach wygrywamy 2 do 1. Jeszcze będzie challenge, będzie sprawdzał tutaj Andrea Gianni, a więc ten słynny siatkarz, słynny także trener. 23 do 14 sprawdzają, jaka tutaj jest sytuacja. Francuzi jeszcze się mobilizują. Francuzi stanęli w kółeczku i oni jeszcze tutaj będą szukać swojej szansy. Duża grupa polskich kibiców. Czy było dotknięcie bloku? Nie było. I tutaj biało-czerwoni mają piłkę. A więc dwóch punktów brakuje do wygrania tego spotkania. Świetna zmiana Kamila Semeniuka. Prowadzimy już tutaj coraz bliżej. No już się tutaj wyczuwa, że biało-czerwoni tego nie oddadzą. 23 do 14. Semeniuk, dobra zagrywka. Francuzi, Brizard, For, Polacy bronią, podbija Bołądź, Komenda wystawia, wyskakuje Semeniuk, ale piłkę jeszcze mają Francuzi. Jest punkt dla Polski, piłka meczowa, 24 do 14 w hali Wasago, tutaj 16 tysięcy kibiców, biało-czerwono, piłka meczowa. Polacy mogą być pierwszym zespołem od 2005 roku, który powtarza sukces, który broni tytułu. Kamil Semeniuk, 24 do 14, piłka meczowa. I tutaj Kamil podrzucił, tutaj techniczna zagrywka. Francuzi, Brizard, atak Francuzów i pierwsza piłka meczowa obroniona. Ale Polacy prowadzą 2 do 1, teraz 24 do 15, druga piłka meczowa. Francja będzie zagrywać. Jest przy piłce Matias Eno, a biało-czerwoni. Tutaj mobilizacja, pewność siebie. No, te oczy pokazują, że oni są pewni swoich umiejętności. Druga piłka meczowa. Francuzi, zagrywka, piłka obroniona. Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal, ale bronią.

0: drugą piłkę meczową Francuzi, ale dramaturgia, ale przecież mamy dużą przewagę. 24 do 15. Jeszcze raz przy piłce Matthias Henault i jeszcze ostatnia uwaga trenera Nicoli Grbicza i będzie tutaj wielka uwaga, jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski i teraz Henault podrzuca, Polacy, Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal, koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy i wybiegają wszyscy, to jest szaleńczy teraz taniec, obronili złoty medal mistrzostw Europy, pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nicola Grbicz. Wielki tutaj sukces Bassago i są te piękne rytmy, ale najcudowniejsza radość. Cały sztab, statystycy, asystenci, jest wielka radość polskich siatkarzy. No zrobili to, o czym marzyli. Nie mówili tutaj, że chcą awansować na Igrzyska. Oni chcą zdobyć złoty medal. Wygrać mistrzostwo Europy. Polscy siatkarze ponownie najlepsi. Co za seria, co za fantastyczny sukces. Polscy siatkarze mistrzami Europy.
1: A jak Państwo słyszeli, wykrzyczał to Cezary Gurjew. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Początkowo miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich, tam około 23 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę. W kinach twój nowy film Hotspot.
8: I tak naprawdę też ten hotspot to zmienia, ta świadomość zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czym jest to oddanie tej naszej wolności, oddanie informacji na nasz temat, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, ale też co czujemy, czego się boimy, co nam się śni. I to są wszystkie dane, które są zbierane, które są przetwarzane.
6: Wywiad Rzeta.
7: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Polscy siatkarze, mistrzami Europy, jesteśmy ogromnie szczęśliwi, bardzo dumni i składamy oczywiście wielkie, wielkie gratulacje. To jest program pierwszy Polskiego Radia, prawie 14 minut po godzinie 23. Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasze prawie nocne już muzyczne spotkanie. Tego wieczoru nowy singiel ma dla nas Taylor Swift. Słychać w nim, proszę Państwa, inspirację irlandzką muzyką ludową, co moim zdaniem nadaje tej nowej kompozycji bardzo uroczy, a nawet nieco melancholijny charakter.

Patient Zero, czyli najnowszy utwór Taylor Swift. Trwa muzyczna audycja w programie pierwszym Polskiego Radia, w której do audycji czujnie notować będziemy nie tylko muzyczne nowości, ale również naszej uwadze nie umkną inne ważne muzyczne sprawy. Na przykład 81. urodziny, które świętuje dziś Brian Ferry. Jest wokalistą, kompozytorem, autorem piosenek, gra na instrumentach klawiszowych i harmonijce. Swoją muzyczną karierę rozpoczął w czasach studenckich w zespole The Banshees. Potem była grupa The Gas Board, która przekształciła się w Roxy Music. Zespół ten działał do 1982 roku i wznowił działalność w XXI wieku. Jeszcze w czasie występów z Roxy Music Brian Ferry rozpoczął swoją solową karierę skądinąd bardzo, bardzo udaną. I w naszym symbolicznym przeglądzie jego repertuaru zaznaczą się właśnie te dwie ścieżki twórczej realizacji dzisiejszego jubilata.

Tak, bardzo nastrojowo, trzeba przyznać. Rozpoczyna się nowy etap w muzycznej twórczości Katarzyny Groniec. Jego zwiastunem jest słyszana właśnie piosenka zatytułowana Halo, w której gościnnie pojawia się Tomasz Organek, a ja bardzo, bardzo jestem ciekawa, jakich muzycznych wrażeń tym razem dostarczy nam ta charyzmatyczna wokalistka. Trwa audycja muzyczna w programie pierwszym Polskiego Radia prawie 35 minut po godzinie 23. Teraz przekonamy się, jak brzmi najnowsza propozycja zespołu Triggerfinger, znana z przeróbki Follow Rivers. Grupa wychodzi tym razem poza własną strefę komfortu, szuka alternatywnych sposobów komponowania i zapuszcza się na nieznane muzyczne terytoria. I to bez jasnego wyobrażenia o tym, dokąd to ich ostatecznie zaprowadzi.

26 września 1969 roku, proszę Państwa, ukazał się słynny album Abbey Road zespołu The Beatles. Maria Szabłowska miała wówczas dokładnie 23 lata i dokładnie dziś świętuje swoje urodziny, a my świętować je będziemy nie tylko dzisiaj na naszej antenie, ale już w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Na scenie tego studia zasiądą artyści różnych pokoleń, których szlaki przecięły się ze szlakami tej znakomitej muzycznej dziennikarki od początku swojej kariery związanej z Polskim Radiem, a w szczególności z programem pierwszym Polskiego Radia. W towarzystwie m.in. Renaty Przemyk, Majki Jeżowskiej, Danuty Błażejczyk, Krzysztofa Szewczyka, Wojciecha Gąsowskiego, Mietka Szcześniak,

czy Pawła Brudowskiego. Rozmawiać będziemy o znaczeniu pracy szanownej jubilatki dla polskiej muzyki, o jej relacjach z polskim środowiskiem muzycznym oraz roli, jaką odegrała w kształtowaniu dziennikarskiego rzemiosła młodszych kolegów po fachu. Te opowieści, anegdoty i wspomnienia przeplatać się będą z występami muzycznymi Marcina Januszkiewicza z akompaniamentem Jacka Kity oraz Janusza Janiny Iwańskiego, który zaprezentuje się solo, a wieczór poprowadzą Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. Jutro w czasie pogody będziemy mieć dla Państwa zaproszenia na to wspaniałe wydarzenie. A jako że wiem, że Maria bardzo lubi piosenki Maryli Rodowicz, to teraz za pośrednictwem eteru prześlę jej ten muzyczny upominek pomyślności. Wszelkiej drogi, Mario.

Olivia Newton-John dziś, gdyby żyła, proszę Państwa, miałaby dokładnie 78 lat. Popularność zdobyła w latach 70., wykonując znane przeboje oraz nowe piosenki w stylistyce country, a pod koniec tej dekady wystąpiła w filmie muzycznym Grease, z którego pochodzi Hopelessly Devoted to You, które przed chwileczką pojawiło się na naszej playliście. W latach 80. Olivia Newton-John przedstawiła nieco bardziej nowoczesny repertuar, a potem oddała swój czas życiu rodzinnemu. Zmarła 8 sierpnia, 4 lata temu. To jest audycja muzyczna w programie pierwszym Polskiego Radia. Za 9 minut będzie północ. Teraz posłuchamy jednej z piosenek pochodzącej z najnowszego solowego, wydanego po 6 latach albumu Artura Rojka. Albumu zatytułowanego cytatem z wypowiedzi jego synka. Chciałem urodzić się, żeby latałem. Albumu nastrojowego, na którym znajdziemy także duety. Oto jeden z nich, zatytułowany Nauka tęsknoty. Artyście towarzyszy Cortez.

Poruszająca ta nauka tęsknoty, prawda? I tak prawie kończy się nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Dobrej nocy Państwu życzę, do usłyszenia. Anna Will i jeszcze na koniec Mayer Hawthorne.

0: Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Ewa Worobiec zaprasza na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polscy siatkarze mistrzami Europy. Polacy obronili tytuł w Mediolanie. W finale pokonali Francuzów 3-1. Piłkę meczową relacjonował na antenie programu pierwszego Polskiego Radia Cezary Gurjew.
1: I jeszcze ostatnia uwaga trenera Nikoli Grbicza i będzie tutaj wielka uwaga, jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski i teraz no podrzuca Polacy, Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal, koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy i wybiegają wszyscy, to jest szaleńczy teraz taniec, obronili złoty medal mistrzostw Europy, pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Grbicz. Wielki tutaj sukces, Bassago!
0: Były kapitan reprezentacji Polski i olimpijczyk Witold Roman zwracał uwagę na stabilną formę polskiego zespołu na przestrzeni ostatnich lat.
2: Jesteśmy zespołem równiejszym. Na przestrzeni ostatnich lat utrzymujemy swój poziom. Francuzi bardzo mocno falują. My właściwie utrzymujemy swój poziom bez przerwy, zawsze jesteśmy na pudle.
0: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Mechanizmy pozwalające na reakcję w sytuacjach zmasowanego nielegalnego przekraczania granic są tematem szczytu unijnego w Monachium. Do stolicy Bawarii zjechali ministrowie państw Unii Europejskiej odpowiedzialni za migrację i sprawy wewnętrzne, a wśród nich minister Marcin Kierwiński.
3: Szef MSW Niemiec zapowiedział wypracowanie odpowiedzi na sytuacje takie jak w hiszpańskiej Ceucie czy na polskiej granicy z Białorusią. Świadome szerzenie fałszywych informacji przez przestępców pomagało w organizacji masowego przekraczania granicy. Widzieliśmy też w przeszłości stosowanie nielegalnej imigracji jako broni. Używały tego inne państwa, wskazał Aleksander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zaprosił do rozmów o regulacjach pozwalających na szybką ocenę takich sytuacji, na używanie automatycznych mechanizmów oraz na wsparcie krajów dotkniętych nagłą masową imigracją. Unijny komisarz do spraw migracji i spraw wewnętrznych Magnus Brunner stwierdził, że te rozwiązania należą do priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. Musimy też wzmocnić Frontex, żeby mógł reagować szybciej i w jeszcze bardziej dopasowany do sytuacji sposób, powiedział komisarz Brunner. Część krajów uczestniczących w monachijskich rozmowach ustala również zasady współpracy z państwami trzecimi, do których mieliby być odsyłani nielegalni imigranci, których nie można odesłać do krajów pochodzenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: 3 miesiące aresztu dla nożownika, który w Jarosławiu ugodził 2 księży i 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Bożena Wołoszyn z prokuratury w Przemyślu mówi, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat podczytalności i chora M. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
4: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
0: W Jarosławiu obowiązuje żałoba. Wieczorem ulicami miasta przeszedł marsz ciszy. Od godziny 7 rano mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. O przejęcie władzy stara się 7 kandydatów i kandydatek. Do końca głosowania, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci, ich sztaby i sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach.

0: kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
1: Na 3 dni przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffmann, ale karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą dodrukowywane nowe. Egzemplarze tłumaczy Barbara Golanko.
0: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreśleń na kartach, które już są wydrukowane. Także w lokalu będą wydrukowane, będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony.
1: Informacja o rezygnacji jednego z kandydatów znajdzie się na obwieszczeniach przy wejściu do lokali wyborczych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, do 11 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy, jest niedziela, 27 września, 270 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o godzinie 6.29, zajdzie o 18.24. Dzień będzie trwać 11 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Amadeusz, Damian, Mirabella, Urban, Wawrzyniec i Wincenty. Najlepsze życzenia. A oto kalendarium historyczne. W 1939 roku w Warszawie utworzono Szare Szeregi, konspiracyjną wersję Związku Harcerstwa Polskiego działającą w czasie II wojny światowej. Prowadziły one tzw. mały sabotaż Wawer. Z kolei grupy szturmowe działały jako oddziały kierownictwa dywersji Armii Krajowej i przeprowadziły w Warszawie szereg akcji bojowych, m.in. pod Arsenałem. W 1944 roku, w czasie Powstania Warszawskiego, oddziały powstańcze zostały wyparte przez Niemców z Mokotowa. Do niewoli poszło ponad 1000 żołnierzy i oficerów oraz około 5000 cywilów. Część powstańców ewakuowała się kanałami z Mokotowa na Śródmieście. W 1956 roku początek procesów uczestników Poznańskiego Czerwca. Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne zostały brutalnie spacyfikowane przez wojsko i milicję. Zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych. W 1990 roku Sejm znowelizował konstytucję i przyjął ustawę o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą wybór prezydenta odbywa się w głosowaniu powszechnym. W 1991 roku zmarł Stefan Kisielewski, pisarz, publicysta, kompozytor, autor ponad 30 książek. Był autorem określenia dyktatura ciemniaków, oznaczającego politykę partii komunistycznej. Skomponował wiele utworów muzycznych.
2: Autopromocja.
3: Barytonem
4: i tenorem.
3: Zapraszamy Państwa
4: na dwa głosy.
3: W rytmie rocka albo hip-hopu.
4: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
4: Paweł Sztompkę
3: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

15 minut po północy. Muzyka nocą na antenie jedynki. Bartek Koziczyński przy mikrofonie, Eldar Pedorenko za konsoletą. Zapraszamy na 3 godziny w klimacie lat 80. i 90. Jak to zwykle w moim przypadku, dziś skupimy się szczególnie na roku 91, na wrześniu 91, bo to równe 35 lat mijają. A ten wrzesień, co tam się ukazywało? Naprawdę kumulacja wspaniałych premier płytowych. Płyt o historycznym znaczeniu. To będzie w drugiej godzinie i w trzeciej, bo to będą lata 90. W pierwszej 80. jak zwykle rozgrzeweczka. No i tutaj się cofnę do roku 81, tak żeby wszystko równo się układało. Jak tam Krzysztof Zalewski śpiewał? Piosenka Queen? No One Vision. Chodziło mu o One Vision, ale to musielibyśmy wybiec do połowy lat 80. A my 81 się trzymamy, więc przygotowałem Queen z tego właśnie okresu i jeszcze dodatkowo David Bowie.

Zespół Baim. Powie ktoś utwór z debiutanckiej płyty, a ona przecież rok 83. No tak, ale Baim wcześniej już przekształcał się, bo gdy zaczynał pod koniec lat 70., była to muzyka z kręgu, powiedzmy, piosenki śpiewanej, czy też jakiegoś harcerskiego grania. Natomiast później, na przełomie właśnie dekad, zespół odkrył muzykę rockową. No i to były pierwsze próby singlowe na razie, za żal prostych słów, jakich grupa dokonała. Później to oczywiście zmierzało do albumu i dalszej wielkiej już kariery. Zostajemy w Lublinie, bo budka suflera jako punkt wyjścia, tak to sobie powiedzmy, bo utwór, który za chwilę zabrzmi, to możemy rozpiąć na trzy podmioty wykonawcze, że się tak wyrażę. No bo tak, budka suflera, w której grał wtedy Jan Borysewicz, wsparł tę grupę choćby hitem słynnym Nie wiesz nigdy kobiecie, ale on skomponował tam kilka innych utworów, które nagrano, ale budka suflera niespecjalnie je włączała do swojego repertuaru. Gdzieś tam boczne wydawnictwa jako dodatek pojawiał się utwór Bez satysfakcji, między innymi. No ale możemy też przyjąć, że jest to utwór w zasadzie solowy Jana Borysewicza, a w końcu wylądował po latach jako utwór Lady Punk. Tak był oznaczony na składance Lady Punk, więc mamy długie dosyć jego życie. Tak czy inaczej był to okres transformacyjny między budką suflera a Lady Punkiem, kiedy Jan Borysewicz szukał swojej drogi. Myślę, że coś z tego zobaczymy na zbliżającym się filmie, który jest poświęcony jego postaci, Mniej obcy, premiera, no już za 2 tygodnie. Posłuchajmy tego trochę zapomnianego nagrania. Jan Borysewicz, Bez satysfakcji.

The Police, Spirits in the Material World. Trochę dlatego, żeby wskazać, skąd mniej więcej Jan Borysewicz czerpał swoje inspiracje. Myślę, że The Police to jeden główny trop, a drugi to pewnie była grupa Dire Straits. Nie wiesz nigdy, kobiecie. A potem właśnie to, że 81 rok to rok premiery albumu Ghost in the Machine grupy Stinga, który swoją drogą w tym utworze zaczął korzystać z instrumentów klawiszowych. Skomponował Spirits in the Material World na takim instrumencie i to było powodem konfliktu z gitarzystą Andy Summersem. Tam podmieniano ścieżki, że no, lepiej jednak zastąpić tę partię gitarą, bo nie będę miał może co robić. Tak to wyglądało w trakcie nagrywania, które gdzieś tam w słynnym studiu się odbywało. Natomiast przypominam, utwór Jana Borysewicza to studio w Lublinie i tak mi się skojarzyło, że w tym Lublinie moglibyśmy zostać, bo tam w studiu Polskiego Radia w Lublinie powstawały świetne albumy na przełomie

lat 80. i 70. Między innymi płyta Manamu, 81 rok, no ale ja sięgnę po singlowy utwór z tamtego okresu, Cykady na Cykladach. To już było się, zdaje, nagrane w Warszawie, w studiu Ton Pressu na Wawrzyszewie. Pewności nie mam, może ktoś rozpozna brzmieniowo.

Kim Wilde, jej wielki przebój z 81 roku, okresu debiutu artystki Kids in America. Kim Wilde to córka Martiego Wilda, to jest wykonawca rock'n'rolla, takiego brytyjskiego, który, co tu dużo kryć, chciał wesprzeć swoje dzieci na drodze kariery. Dzieci, bo mówię, jeszcze był Ricky Wilde, brat, który też próbował swoich sił w branży muzycznej. No i on właśnie napisał któregoś razu z ojcem ten utwór, zainspirowany na początku lat 80. nowymi brzmieniami syntezatorowymi, które zaczynały wkraczać, których używało coraz więcej zespołów. No i mieli taki utwór właśnie stworzony z użyciem syntezatora. Stwierdzili, okej, może trzeba tutaj świeżą krew pokazać. Dał siostrze, dał córce, więc Kim Wilde zadebiutowała i to był też początek długiej i udanej kariery. A u nas też śpiewające panie były na topie. Przypominam, że Izabela Trojanowska wdarła się niemal równocześnie z Korą i też wydawała w 81 roku.

Skoro mamy rok 81 na razie, bo przypominam, że po godzinie pierwszej przenosimy się o 10 lat do przodu. Ale teraz wspominaliśmy 81, no i musiał zabrzmieć Depeche Mode, bo to był zwiastun tego nowego brzmienia elektronicznego. Ich debiutancki album Speak and Spell, a tam utwór Just Can't Get Enough, który notabene skomponował Vince Clark, muzyk, który tylko na pierwszej płycie wystąpił, założył grupę i odszedł, ale właśnie zapisał się w historii między innymi takimi kultowymi, bo to do dziś jest grane na koncertach, kultowymi piosenkami. No i jeszcze coś z tej dziedziny, jeszcze coś z elektroniki. Wcześniej była Kim Wilde, kompozytorzy jej utworu powoływali się na wpływ OMD. OMD zaczęło wprowadzać tego typu brzmienia. Swoją drogą, jak słuchamy polskich nagrań z tamtego okresu, to słychać, że jeszcze ta elektronika nie wsiąkła, że tam jeszcze lata 70. były gitarowe. Parę lat później to się miało zmienić, ale w 81. jeszcze nie. O czym się zaraz przekonamy, bo po OMD, które za chwilę zaproponuję z płyty z 81. roku, Joanna Dark, tak, słynny walc, jeden z dwóch utworów o takim tytule, ale to będzie ten bardziej walcowy. Oprócz tego zaprezentuję budkę suflera, więc będziemy mieli porównanie za ostatni grosz. To wszystko do godziny pierwszej, a potem muzyka nocą w rytmie lat 90.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska.
3: Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
4: Minęła godzina pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ze wszystkich stron płyną gratulacje dla reprezentacji Polski po wygranej w Mistrzostwach Europy siatkarze. Siatkarzy w finale nasi zawodnicy pokonali Francuzów 3-1. Głos w tej sprawie zabrał już m.in. premier, prezydent i szef MON. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Piękny dzień polskiego sportu, pełen emocji, determinacji i walki do samego końca, napisał z kolei prezydent Karol Nawrocki. W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces naszych siatkarzy, radość dla nas wszystkich. Polska mistrzem Europy, dziękujemy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów dla 33-latka, który w środę w czasie interwencji strzelał do policjanta w Kraśniku Górnym niedaleko Bolesławca. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie. Sąd zdecydował o areszcie dla mężczyzny.
5: Do tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
6: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
5: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
6: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
5: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Zmarły funkcjonariusz miał 29 lat, od niespełna dwóch pracował w policji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad ustawą zaostrzającą kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle. Projekt to pokłosie niedawnego wypadku na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wielu pasażerów oraz maszynista zostało poszkodowanych.
7: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko

0: do Senatu i na biurko pana prezydenta.
1: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata. Kwestia Tajwanu pojawiła się podczas spotkań z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, powiedział prezydent Donald Trump. Powstrzymał się jednak od powtórzenia stanowiska Waszyngtonu w sprawie autonomii wyspy, które było niezmienione od dziesięcioleci.
2: Przed wylotem z Białego Domu na pytanie dziennikarzy o kwestię Tajwanu po wizycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga Donald Trump odpowiedział: nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Na razie jest dobrze, po prostu idziemy naprzód. Nie poświęciliśmy dużo czasu na rozmowę o Tajwanie. Prezydent Chin doskonale rozumie, co czuje, mówił reporterom Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie Xi wezwał Trumpa do sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu, jak wynika z komunikatu oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Biały Dom nie opublikował od razu własnego podsumowania. Oczekiwano, że Xi będzie naciskał na Donalda Trumpa, aby wstrzymał sprzedaż broni Tajwanowi. Po wizycie w Chinach w maju amerykański prezydent powiedział, że ma w zanadrzu pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości około 14 miliardów dolarów i nazwał to bardzo dobrym argumentem negocjacyjnym, co wywołało poruszenie wśród niektórych sojuszników USA w Azji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Niesprawna instalacja grzewcza domu może być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia, ostrzegają śląscy policjanci. Chodzi o możliwość pojawienia się tlenku węgla. To cichy zabójca, podkreśla Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
3: Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Dlatego warto zamontować w domu sprawną czujkę tlenku węgla, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy również o regularnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
1: W wyniku zatrucia czadem rocznie życie traci średnio 60 osób w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków południowych. W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1004 hektopaskale znad Finlandii przemieszcza się powoli na północny wschód. Klin wyżowy znad Danii i Szwecji rozbudowuje się i przemieszcza na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4 przechodzący na wschodni do południowo-wschodniego i wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący, na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 2 do 4, nad ranem przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni 4 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 3 stopniowo przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Informacja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
1: Do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę. W kinach twój nowy film Hotspot.
2: I tak naprawdę też ten hotspot to zmienia, ta świadomość zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czym jest to oddanie tej naszej wolności, oddanie informacji na nasz temat, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, ale też co czujemy, czego się boimy, co nam się śni. I to są wszystkie dane, które są zbierane, które są przetwarzane.
0: Wywiad Rzecza.
1: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

13 minut po pierwszej. Jedynka, muzyka nocą, Bartek Koziczyński. Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Tym razem przenosimy się do lat 90. Konkretnie przyświeca nam dziś rok 91, jeszcze konkretniej wrzesień, bo wtedy ukazała się magiczna kumulacja wspaniałych albumów. Oczywiście będziemy trochę naciągać te daty, będziemy do przodu, do tyłu, no ale przede wszystkim premiera, której 35-lecie obchodziliśmy w czwartek. 24 września właśnie 91 roku ukazał się album grupy Nirvana, Nevermind. Album, który zmienił, można powiedzieć, świat muzyki rockowej. Wprowadził alternatywne granie do mainstreamu. No i też dlatego nawiązałem trochę nowym utworem, bo zawsze staram się coś nowego. Jędrzej Weiss na początku z udziałem Kasi Nosowskiej, Bez oka miś, dlatego że to jest współczesny artysta, który czerpie z muzyki grunge, a właśnie Nirvana otworzyła drzwi dla muzyki grunge'owej. Trochę innych zespołów też z tego kręgu będzie, no jakżeby inaczej, 91 rok. No i ten najsłynniejszy utwór.

Zespół Proletariat to dowód na to, że w początku lat 90. muzyka punkowa pełniła w Polsce rolę głównej muzyki. To było na listach przebojów. Wyprzedawali wielkie sale koncertowe. Taki to był czas. Drugi album Proletariatu, pisany przez Y, Proletariat, natomiast pierwszy był rok wcześniej, Proletariat przez I, tak dla rozróżnienia. I teraz znów grunge, no bo 91 to jest grunge. Miesiąc przed Nirwaną, przed premierą Nevermind, ukazał się inny wielki album grunge'owy zespołu Pearl Jam. Pewien wokalista z Kalifornii przybył do Seattle. Tam muzycy mieli problemy po poprzednim swoim projekcie. Połączyli siły, no i wyszła ikoniczna płyta Ten, a na niej utwór Black.

Lech Janerka, zawsze eksperymentujący, zawsze na przekór, i tak też było w 1991 roku, kiedy wydał album Ur. Tam dużo brzmień elektronicznych, co może nie przysporzyło wielkich przebojów, no ale piękno utworu Labirynty dostrzegamy niezależnie od aranżacji, bo ten utwór wraca teraz na koncertach. Przypominam, w tym roku, 2026, Lech Janerka zapowiada zakończenie kariery. Finalne koncerty, zakończenie kariery koncertowej w ten sposób, występów, bo być może, jeżeli chodzi o rzeczy studyjne, coś się jeszcze pojawi. 91 rok, już grunge'owo trochę wiemy, co tam się działo. Nirvana oczywiście, Pearl Jam oczywiście, no i jeszcze Soundgarden, to jest jedna z wielkich grup grunge. Trochę chyba cięższa od tamtych dwóch, bardziej wywodząca się z pionu trzonu metalowego. Jeżeli oryginalna data premiery by się sprawdziła, to byśmy mieli ten sam dzień co Nirvana, czyli 24 września, ale tam chyba były jakieś kłopoty produkcyjne, więc w efekcie album Bad Motor Finger grupy Soundgarden pojawił się na początku.

października. Możemy chyba naciągnąć spokojnie ten wrzesień, żeby posłuchać, no, trzy wielkie grupy grunge'owe. Alice in Chains, gdyby jeszcze wydali, to byśmy mieli czwórkę, ale tak, trzy grupy. Bad Motorfinger, Chris Cornell, nieodżałowany oczywiście przy mikrofonie. Single Outshined.

No i wróciliśmy do punk rocka jako dominującego nurtu w muzyce lat 90. W 91 roku u nas to był bardzo krótki moment. Może ze dwa lata potrwał, ale trwał i Armia stała na czele tego całego ruchu. Pamiętam taki koncert Silmarilla, on się odbył w warszawskiej hali Gwardii i tam właśnie Armia była główną gwiazdą. Zdaje się, że Proletariat chyba też, na pewno Deserter był w tym gronie. Brygada Kryzys. O, tak czy inaczej muzyka punkowa wtedy była znacząca, a płyta Armii, Legenda, która okazała się w 91 roku, no to jest arcydzieło. To jest, należy do najwybitniejszych płyt w polskiej muzyce rockowej, z tym, że utwór niezwyciężony, ten singlowy, ten przebojowy, to jest przez lidera grupy Tomasza Budzyńskiego nieuznawany za kanoniczny i w nowych wydaniach go nie ma. Jest tylko podstawowy materiał, który był na pierwotnej płycie winylowej. I jeszcze jedna premiera z 24 września 91. Blood Sugar Sex Magik to jest album grupy Red Hot Chili Peppers. Funkowy zespół, który dosyć ostre dźwięki grał na poprzednich płytach, ale tutaj

Ależ to była piękna płyta solowa Wojciecha Waglewskiego. Waglewski gra żonie. Rok 91. Ale to też był czas, kiedy eksperymentowali nasi twórcy. Kazik Staszewski, znany z grupy Kult, zainspirował się grupą hip-hopem jako stylem. Może tak, bardziej niż konkretną grupą. I nagrał album Spalam się, na którym ten utwór błyszczał.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
5: Wielkie czapki z głów dla nich, za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
4: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
6: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
7: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju. I ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
4: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
8: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
9: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
8: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
10: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
4: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu i chora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
11: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
12: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
11: Jury bardzo dobre, dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
4: Film Pawła Pawlikowskiego jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju.